0: Czwórka. Polskie Radio.
1: Gramy.
2: Gramy.
3: Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz. Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz. Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz. Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz. Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz. Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz.
4: Zmieniam stan skupienia, teraz widzę więcej.

0: Deadlock. Yo.
1: Tu Czwórka Polskie Radio. Słuchasz Czwórki. Słuchasz Czwórki.
2: Gramy.
3: Gramy.
4: It's the Bria Hustle. It's the Bria Hustle. It's the Bria.

moimi paznokciami syf. Między nami to już tylko wstyd. Głowa w nieświeżej pościeli, niczego już nie mogę zmienić.

Nie ma już nas, nie ma już nas. Jest niebo nad nami. Nie ma już nas, nie ma już nas. Jest piekło za naszymi plecami.

Pugi byłem G, on był medium. Kopsnąłem sobie radę, nie obyło się bez nerwów. Później to był legal i wezwania do urzędów. Nie dla mnie, to jest nie, może hajs materac.

0: Czwórka. Polskie Radio.
1: Moja siostra złamała nogę i chociaż chciałbym, nie pomogę i za żadne skarby. Ostatnio czuję się raz.

0: ja chciałbym bardzo, żeby to był kolejne miejsce na Ziemi.
1: Warszawa ma spore zaległości, ponieważ nigdy nie wiadomo, jak zachowa się naród. Nowe przedsięwzięcie na wszelki wypadek nazywa się eksperymentem.

0: Czwórka. Polskie Radio.
1: Gramy.
2: Gramy.
1: Teraz gramy.
3: Yo. Ponownie mój dzień jest jak kopiuj wklej. Wstaję z wyraj, naciskam play. Ponownie mój dzień jest jak copy-paste. Tylko ja i mój tusty bass. Ponownie mój dzień jest jak kopiuj wklej. Wstaję z wyraj, naciskam play. Ponownie mój dzień jest jak copy-paste. Tylko ja i mój tusty bass. Yo, dzisiaj raczej nie wpadniesz, więc mogę wyglądać jak bae. Rozkręcam na swoim soundzie game. Lofi vibes, a nie house of pain. Wczoraj z ziomalem łapaliśmy buch Mary Jane.

na klipach pokazywał im sceny na gości. Jakiś dobry pościg. Iść gdzie natura. My ludzie prości, niby głośnik w głębi. Wiem, że tam tłam jojo. Jaki miośki. Podnieś na pułap. Robisz moszpit, od stoczni do spotka. Czekam na plop jojo. Jakiś dobry pościg. Iść gdzie natura.

0: Słuchasz Czwórki.
1: Gramy!
2: Gramy!
3: Skończyła się stara bieda, teraz młoda bida. Ile by nie było trzeba, to i tak to wydam. Dalej nie wiem po co i to główny powód. Drugi, że dla moich ludzi i dla moich wrogów. Z tym, że nie będziesz mistrzem, nigdy się nie pogódź. Młoda bida z nowych samochodów. Wszędzie tyle jadu, jak nad Bożym miodu. Dla mnie

przykładzik tu bez lukru, weź ugryź. Stoimy raz na słupku, jestem siódmy typ w brudnym stroju roboczym, chce się przebić. Nikt go nie chce wziąć, a ja go biorę. Mam pledzik. Mówię mu przyjacielu prosto z walki, dam tu kocyk na belur, bowiem to dla niego żadna potwarz zwykle. Wręcz przeciwnie, on docenia.

Rebels.

0: Czwórka. Polskie Radio.
1: Rozmowy wiarygodne.
2: Rozmowy wiarygodne.
3: Czwórka. Rozmowy wiarygodne. Przed mikrofonem Przemysław Goławski. Dziś Dzień Papieski. To szczególny dzień w roku. Taka okazja, żeby popatrzeć na dziedzictwo Jana Pawła II, ale także, żeby przyjrzeć się temu wszystkiemu, co wynika z solidarności, ponieważ wtedy, kiedy jest taki dzień, jest też szansa, by wesprzeć młodych z różnych miejscowości w kraju, by pomóc im zdobyć stypendium Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia. I właśnie o 26 Dniu Papieskim, o stypendystach ze stypendystami chciałbym dzisiaj podyskutować w rozmowach wiarygodnych. Mam nadzieję, że to dobra okazja, żeby powiedzieć o tym, co dzieje się w życiu młodych i dlaczego ważny może być dla nich także Jan Paweł II. Razem z nami goście, razem z nami Urszula Kołyska.
4: Dzień
3: cześć
4: dobry.
3: Urszulo.
4: Dzień dobry, witam.
3: Razem z nami także Maciej Mazan, cześć.
5: Cześć, cześć.
3: I Mateusz Bobiński, cześć.
6: Witam serdecznie.
3: Razem z nami także przewodniczący zarządu Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia, ksiądz Dariusz Kowalczyk. Dzień dobry, szczęść Boże.
7: Dzień dobry, szczęść Boże, witam.
3: To ważne święto, wasza uroczystość. Jak czujecie się w takim dniu? Co robicie właśnie w Dzień Papieski?
6: No myślę, że to jest bardzo pracowity i energiczny okres. Już sam Dzień Papieski, ale też tydzień przed, bo już wtedy działamy. Więc w tym tygodniu, który mija, no na pewno jest to czas też wdzięczności. Wdzięczności za to, że widać owoce tej pracy, bo ja jestem koordynatorem Dnia Papieskiego, to już się przyznam, we Wspólnocie Warszawskiej, więc już jakiś czas działam nad tymi wydarzeniami i właśnie widzę te owoce, które się dzieją i to jest dla mnie czas wdzięczności za to i też czas wdzięczności w ogóle za fundację, za to, że mogę poznawać świętego Jana Pawła II chociażby.
3: O waszych działaniach za chwilę więcej opowiemy, ale skoncentrujmy się teraz właśnie na Dniu Papieskim. Macie jakieś konkretne zadania w tym czasie?
4: No przede wszystkim jest to Niedziela Świadectw, czyli zbieranie dopuszek po mszach niedzielnych oraz wygłoszenie takiego krótkiego świadectwa podczas mszy, w którym opowiadamy o tym, czym jest fundacja, bardzo krótko. No i dziękujemy właśnie, o czym mówił Mateusz, dziękujemy wszystkim darczyńcom za ich ofiary i ich dobroć serc.
3: Proszę księdza, to dzień, do którego cała fundacja przygotowuje się przez cały rok.
7: Dokładnie. Kiedy skończymy Dzień Papieski, to za kilka dni księża biskupi wybiorą hasło następnego, 27 Dnia Papieskiego i wtedy ruszy całoroczne przygotowanie. No oczywiście fundacja to nie tylko Dzień Papieski. Dodajmy, że my jeszcze jesteśmy niesieni taką falą pięknych doświadczeń wakacyjnych. To obóz dla studentów, dla uczniów, a jeszcze we wrześniu 2 tygodnie byliśmy w Myczkowcach nad Soliną na obozie maturzystów, których było tam 250 osób, a te wcześniejsze obozy lipcowe i dla uczniów i dla studentów to odpowiednio 800 i 700 osób. Także cały lipiec mamy tę możliwość i połowę września mamy możliwość spotykania się ze stypendystami. Mówię o tym dlatego, że to jest chyba takie serce w ogóle programu Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia. To są właśnie te stypendia, ale nie tylko same stypendia. Tu już Mateusz troszeczkę o tym powiedział. To jest program stypendialny, czyli oprócz pieniędzy tych na konto, to jeszcze mamy przeróżne spotkania w ciągu roku dla wszystkich tych grup. No i

0: cyklu całości to są te obozy wakacyjne.
1: O tym wszystkim oczywiście będziemy mówili, bo to jest ważny czas, żeby też podsumować, pokazać cały spektrum działania, żeby nie zamknąć się wyłącznie na Dniu Papieskim. Póki co, odrobina muzyki, za chwilę wracamy do rozmowy.

0: To są rozmowy wiarygodne w czwórce.
1: Czwórka. Rozmowy wiarygodne. Nieco już więcej wiemy, czym zajmują się dzisiaj nasi goście, ale czym zajmują się na co dzień. Warto ich lepiej przedstawić, bo wiemy, że jesteście stypendystami Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia. O tym, co to zmieniło w waszym życiu, pewnie też jeszcze będziemy opowiadali w całych rozmowach wiarygodnych, ale jak to się stało, że zostaliście stypendystami i co dziś robicie, gdzie się uczycie?
2: Ja zostałam wciągnięta do stypendium w sumie przez moją mamę. Losowo padł ten pomysł, żeby wspomóc się właśnie takim wsparciem finansowym na lata szkoły średniej. No i właśnie zaczęłam pobierać to stypendium od ósmej klasy, więc jestem już w fundacji ponad 5 lat, to jest dość dużo. No i aktualnie zaczęłam pierwszy rok studiów dziennikarskich na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Na co dzień właśnie interesuję się fotografią. Bardzo chciałabym rozszerzać ten temat, trochę takiego nagrywania i poznawać dziennikarstwo od różnych stron. Dlatego stwierdziłam, że ten kierunek jest dla mnie idealny.
1: Mateusz, tu oprócz koordynowania tych wydarzeń, które dzieją się w czasie Dnia Papieskiego w Warszawie, też studiujesz?
3: Tak, również studiuję, choć w fundacji jestem już od 8,5 roku, jak dobrze pamiętam, razem ze swoją siostrą, bliźniaczką Katarzyną, to też pragnę to dodać. No i może powiem kilka słów o tym, jak to się stało, że się dostałem do fundacji. Były takie trzy sygnały w sumie, już kiedy jeszcze byłem za młody na to, żeby w ogóle do tej fundacji wejść. To moja ciocia, siostra zakonna, Słuszka, już

0: wspominała o tym, że ta fundacja jest dla zdolnej młodzieży. No a później gdzieś ksiądz proboszcz mówił, że jest nabór właśnie dla stypendystów i katechetka w szkole. No i tak to się stało, że gdzieś złożyliśmy ten wniosek. Nie wiem, czy można tak powiedzieć, zawalczyliśmy o to, no i się udało. Razem z siostrą weszliśmy do programu stypendialnego w 2018 roku, gdzieś tam w styczniu.
1: Maćku, ty studiujesz na czwartym roku.
2: Tak, jestem na czwartym roku prawa na Uniwersytecie Warszawskim i w fundacji znalazłem się w ten sposób, że moje starsze rodzeństwo było stypendystami, ponieważ jestem siódmy z dziewiątki. Zawsze ludzie się tak zaskakują tym, ale tak, to jest prawda. I moje starsze rodzeństwo właśnie było w fundacji i już kiedy ja składałem wniosek pierwszy raz, to oni już byli na uczelni i bardzo to pomogło naszej rodzinie w tym okresie, szczególnie kiedy my byliśmy jeszcze mali, a już starszaki, nie wiem, czwórka naraz studentów była na uniwersytetach, już się pokończyła, pozakładała swoje biznesy, pozakładała swoje rodziny, to jest w sumie najważniejsze, bo teraz moi rodzice mają 11 wnuków. Ale ja też zajmuję się właśnie najbardziej swoimi studiami, bo je bardzo lubię, bardzo mnie interesuje to prawo i ono nie jest nudne, naprawdę. Ale też działam społecznie, bo jestem instruktorem harcerskim, prowadzę teraz drużynę wędrowników w ZHR-ze. Pracuję też w swoim, że tak powiem, przyszłym zawodzie. I tutaj jakoś wokół tego prawa, wokół tej działalności społecznej to wszystko się kręci.
1: Studia, działalność społeczna, różne inicjatywy, różne zaangażowanie, także zaproszenie młodych do wolontariatu. To wszystko zamyka się, ale nie wyłącznie, w działaniach fundacji.
3: Tak jeszcze, wracając na sekundę do tych kierunków studiów, to po 26 latach mogę powiedzieć, że zasadniczo nie ma takiego kierunku studiów, przynajmniej ja nie znam takiego, którego by nie studiował któryś ze stypendystów. Bo to jest już blisko 10 tysięcy osób, które przeszło przez ten program. Przypomnijmy, w tej chwili jest ich 2 tysiące w całej Polsce, 2 tysiące osób. I to jest niesamowite, że stypendystów spotykamy we wszystkich profesjach. Ostatnio dosyć często mamy telefony, czy też wizyty tych, którzy piszą doktoraty, czy skończyli już te studia doktoranckie. Często przynoszą nam swoje publikacje, książki, które wydali. Zakładają swoje organizacje, jak na przykład Instytut Obywatelstwa Cyfrowego i mnóstwo innych organizacji. I tutaj właśnie dotykam do tego tematu wolontariatu, bo jeżeli tak popatrzymy na naszą ludzką naturę, no jak jest nam źle i potrzebujemy pomocy, no to najczęściej ją znajdujemy i słusznie szukamy jej. Tu też stypendyści o tym mówili, że jednak no, musiał być jakiś impuls, jakieś wyjście. Natomiast kiedy ją otrzymujemy, czasami, nie wiem jak to się dzieje, to nawet w Ewangelii o tym Pan Jezus mówi, jakoś zapominamy o wdzięczności. Albo na przykład, też znowu, to chyba taka troszkę grawitacyjna funkcja naszej psychiki, że szybko się do czegoś przyzwyczajamy.
1: Do wygody szczególnie.
3: Tak jest. Albo na przykład do pieniędzy, że one zawsze tego 15 dnia miesiąca są na koncie i tak dalej. I to bardzo łatwo, to jest tylko mały kroczek do tego, żeby ugruntować sobie taką postawę roszczeniową troszeczkę.
1: Przestać myśleć o innych.
3: Tak. Albo, nie daj Boże, to mi się należy. Ja tego w ogóle nie krytykuję, bo każdy, jak dobrze przyjrzy się sobie, to mamy takie momenty, gdzie to możemy w sobie zidentyfikować. I antidotum na to, żebym nie tylko był nastawiony na branie, tylko żebym zobaczył, ile radości jest w dawaniu siebie i swoich właśnie talentów, pasji, tego, czym żyję, bo najwięcej daję drugiemu człowiekowi wtedy, kiedy daję mu coś, co we mnie jest żywą rzeczywistością. To jest wtedy prawdziwy dar, bo to jest nie tylko coś ode mnie, ale to jestem ja sam. I właśnie od początku, to jeśli dobrze pamiętam, drugi czy trzeci rok w ogóle, 2002 lub trzeci, bo wtedy zaczynaliśmy działać, do wniosku dołączamy taki trochę enigmatyczny punkt, moje zaangażowanie wolontariackie. Ja pamiętam rozmowę z jednym arcybiskupem, już nie żyjącym, arcybiskupem Gosłowskim, który mówi: Darku, czy wy chcecie zmuszać ludzi do wolontariatu? To jest wewnętrzna sprzeczność. Ja mówię: nie, my chcemy tylko zasugerować, żeby wybrali, ale jaki wolontariat? Jaki chcą? Naprawdę, absolutnie, to jest całkowita dowolność, żeby tylko coś nawet dać od siebie. Ktoś mówił, ale u mnie w tej malutkiej szkole tam na wsi nie ma żadnego wolontariatu. To wybierz sobie kogoś, jeżeli jesteś dobry na przykład z matematyki czy z angielskiego, bierzesz osobę, która jest słabsza, akurat w swojej klasie i będziesz przez cały rok ją uczył, a pani wychowawczyni to poświadczy. Chodziło o to, żeby ten człowiek doświadczył, jaką wspaniałą rzeczą jest danie czegoś od siebie. I to jest najlepsze antidotum na to, żeby te postawy takie roszczeniowe, czasami kontestacyjne, czasami, jak my mówimy, muchy w nosie, żeby troszeczkę to utemperować, a rozwinąć się i zobaczyć, fantastycznie jest komuś pomóc. Nie tylko do

0: znać pomocy, ale także komuś pomóc. I rzeczywiście taki jest wolontariat, powiem, wszelki, jaki znam, a może nie wszystko znam, ale naprawdę stypendy się wybierają, wszelkie tutaj rodzaje wolontariatu.
1: To wszystko także może zawrzeć się w haśle tegorocznego Dnia Papieskiego Uczeń Misjonarz i o tym właśnie powiemy za chwilę. Zapraszam, żeby zostać razem z nami. Jesteśmy dla Was także na Facebooku, facebook.com/rozmowy.

0: Słuchasz audycji Rozmowy Wiarygodne.
1: Rozmowy Wiarygodne.
2: Rozmawiamy dzisiaj ze stypendystami o Dniu Papieskim. Hasło tegorocznego Dnia Papieskiego to uczeń misjonarz, spojrzenie na nauczanie Jana Pawła II, ale także nawiązanie do nauczania papieża Franciszka, do zaproszeń, które są także w Kościele, żeby nie tylko usłyszeć coś, co może nas zmienić, ale także zanieść to dalej. Jak odczytujecie właśnie takie zaproszenie, takie wezwanie, żeby być uczniem, a zarazem misjonarzem? Mateuszu.
3: Zacznę może od tego, że tak pamiętam z jednych rekolekcji w ogóle fundacyjnych naszych wspólnotowych z Warszawy, jak ksiądz Łukasz nam prowadził od nas, mówił, że żeby podążać za Chrystusem, najpierw trzeba Go poznać i pokochać. I myślę, że taką dużą możliwość daje nam w czasie studiów fundacja. Otwiera nam taką drogę, żeby właśnie się formować w duchu nauczania świętego Jana Pawła II, w duchu oczywiście Biblii, Pisma Świętego. Poznajemy Jezusa i możemy później

0: wcześniej, zanim mieliście być jego uczniami. I tym samym świadczyć o nim. I myślę, że już w taki najprostszy sposób nawet to, że się innych kocha, daje otwartą, pomocną dłoń, że się wspiera, że się jest uprzejmym. Może, że się nie wstydzimy pomodlić w miejscu publicznym, w komunikacji miejskiej, albo chociażby no, w tej codzienności, w akademikach, w domu, na uczelni, czy nawet w tym akademiku, że się powiesi krzyż albo umieści obrazek Matki Bożej czy papieża i widzi to nasz współlokator czy nasi goście. To też jakieś dawanie świadectwa tym ludziom i bycie misjonarzem zarazem.
1: No właśnie, bo to bycie misjonarzem to się bardzo często może nam kojarzyć tak ściśle religijnie, że trzeba wyjechać w dalekie strony, do obcych miejsc, do obcych krajów, żeby tam mówić o wierze, ale tym misjonarzem możemy być także dzisiaj w świecie cyfrowym albo na studiach dziennikarskich.
2: Tak, dokładnie. Tak jak pan mówi, nie trzeba wyjeżdżać nigdzie daleko czy robić jakichś spektakularnych, wielkich rzeczy. Wystarczy świadczyć o tym swoją codziennością i małymi gestami, ponieważ ludzie patrzą i widzą i nie muszą, nawet jak zobaczą właśnie takie małe rzeczy, tak jak mówił Mateusz, ten różaniec w ręku podczas drogi na uczelnię czy inne zejście do kaplicy przed zajęciami, jak dużo przekazuje innym, bardzo dużo o tym świadczy. Tak samo nawiązując właśnie już do moich zainteresowań, ja interesuję się właśnie, tak jak powiedziałam, fotografią i czasami lubię robić zdjęcia na przykład na obozach stypendystów, czy ja też uczestniczę, staram się co roku w pielgrzymce podlaskiej, pieszej, na Jasną Górę i staram się umieszczać czasami zdjęcia udokumentowane właśnie przeze mnie, na przykład na moje social media, po to, żeby ludzie zobaczyli i doświadczyli trochę tej wiary.
1: To podpowiedź od Uli, to jeszcze spojrzenie Maćka.
3: Ja bym szczególnie zwrócił uwagę na to, na co też zwraca uwagę nasz święty patron w swoim nauczaniu, szczególnie w encyklice Redemptoris Missio, czyli na to szczególne powiązanie tych dwóch aspektów, ucznia i misjonarza. Czyli że to już, tak jak wspomniał Mateusz, to, że poznamy, pokochamy i naśladujemy Chrystusa, to miłość Chrystusa przynagla nas do tego, aby nieść Go dalej, aby właśnie taką misję w swoim życiu i świadectwie życia ewangelicznego, taką misję swoją realizować. Więc to szczególnie jakoś we mnie rezonuje to hasło tegorocznego Dnia Papieskiego, bo to jest właśnie istota Kościoła, który jest apostolski, który niesie dalej Chrystusa ludziom, którzy Go nie znają. I niesie Go również przez świeckich, również przez nas, stypendystów, którzy formują się, którzy zabiegają o tą relację z Nim i o to, aby ta miłość w nas trwała. I dlatego myślę, że to jest świetne hasło w ogóle na dzisiejsze czasy, tego, aby nie tylko Kościół hierarchiczny, który Go darzy wielką miłością, niósł przesłanie Chrystusa ludziom, ale też my świeccy.
1: Przykład kościoła hierarchicznego, czyli kapłan, osoba, która została w sposób szczególny posłana, no ale jest ksiądz księdzem normalnym, powiedzmy diecezjalnym, a nie misjonarzem. Czy czuje ksiądz tu różnicę w tym spojrzeniu? Czy czuje się ksiądz mniej misjonarzem niż taki misjonarz w Afryce?
4: Niestety nie byłem w Afryce jeszcze, więc nie wiem, jak się czują tam właśnie nasi misjonarze, chociaż mam kilku kolegów i odbyłem z nimi mnóstwo bardzo mocnych rozmów. Tutaj to, co Maciek powiedział, jest bardzo istotne. Jan Paweł II mówi wyraźnie, bardzo często nie trzeba wyjeżdżać w ogóle do egzotycznych krajów, tylko są takie dwa obszary, które są misyjne. Pierwsza sprawa to moje serce. I to naprawdę niezależnie od tego, czy jesteśmy duchownymi, czy świeckimi. Moje serce może mieć takie obszary, które domagają się światła Ewangelii. One muszą być zewangelizowane. Albo obszary mojego życia, gdzie jest wiele obszarów poukładanych zgodnie z wolą Bożą. A być może są takie, gdzie stawiam opór pewien. I to trzeba sobie zauważyć, zidentyfikować i to zmienić jako teren misyjny wewnątrz. Natomiast tereny misyjne na zewnątrz to czasami jest nawet jedna rodzina, jedno małżeństwo. To jest wspólne zamieszkanie, to jest akademik, tutaj już wspomnieliście o tym. To jest miejsce mojej pracy, odpoczynku, wakacji, przystanku, klubu sportowego, dyskoteki, nie wiem czego jeszcze. No, każde spotkanie nieformalne jest znakomitym miejscem do świadczenia. I tutaj znowu na dwa sposoby. Raz, czasami wprost, rzeczywiście. rzeczywiście, bo są osoby, które naprawdę nie znają Jezusa. No po prostu trzeba im

0: nim opowiedzieć. I tutaj to świadectwo słowem, oby jak najpiękniejszym, najmądrzejszym, ale myślę, że najczęściej składamy świadectwo, troszeczkę tutaj Mateusz o tym powiedział, w taki sposób wręcz nieświadomy, że po prostu żyjemy z Jezusem, staramy się być jak najbliżej Niego i to w chrześcijaństwie jest najważniejsze, że to jest sekunda po sekundzie, cały czas z Jezusem. To nie jest buddyzm, gdzie ja muszę sam w samotności przejść drogę. Nie, w chrześcijaństwie jest zupełnie inaczej. Ja muszę być ciągle, dzień w dzień, sekunda po sekundzie z Jezusem, żebym był na tej właściwej drodze. I bardzo często, jak ja wewnętrznie jestem bardzo blisko Jezusa, to nieświadomie świadczę o Nim, bo mam piękniejsze spojrzenie, piękniejsze słowo, delikatne zachowanie, współczucie, mam właśnie zainteresowanie też innymi, ich potrzebami i tak dalej. I to nawet wprost nie musi być nazwane chrześcijańskim na zewnątrz, ale inni odczytają, że to jest właśnie źródło mojej postawy takiej życiowej z Ewangelii. I tutaj, jeśli dobrze pamiętam, to papież Franciszek powiedział, że czasami jest tak, że ktoś w ogóle nie przeczyta Pisma Świętego przez całe życie, ale może przeczytać twoje życie, bo jest blisko, może popatrzeć, jak żyjesz i z tego wyczyta, co to jest wiara. I czasami to wystarczy. A potem bardzo niewiele słów powoduje, że ktoś wchodzi na tę drogę i mówi, chcę być taki jak ty, bo chcę być takim pięknym człowiekiem, mówiąc krótko, i świętym. Tak?
1: I jak to robić w praktyce, jak to się dzieje, między innymi w czasie Dnia Papieskiego, o tym dziś rozmawiamy w czwórce. Zapraszamy, żeby zostać razem z nami.

0: To jest audycja Rozmowy Wiarygodne w czwórce.
1: Wracamy do dyskusji w Rozmowach Wiarygodnych. Dzisiaj Dzień Papieski. Szansa, żeby zobaczyć działania Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia tak na zewnątrz, bo wtedy pojawiacie się w wielu miejscach w Polsce, ale i za granicą, w żółtych koszulkach, w żółtych chustach, z żółtymi flagami. To szansa, żeby zobaczyć waszą obecność w świecie, waszą obecność w waszych miejscowościach. Powiedzcie, jak z waszej perspektywy wygląda ten dzień i może też to chyba jest też ciekawsze, jak wyglądały przygotowania do niego. Co się działo, żeby to się tak naprawdę dziś zadziało?
2: Chodzimy po parafiach warszawskich dzisiaj, my w naszej wspólnocie warszawskiej fundacji. Jest to 34 parafie, jeżeli dobrze pamiętam, które odwiedzamy po 3-4 osoby na większość mszy, żeby właśnie pokazać się ludziom, tak jak pan mówi, żeby dać też świadectwo i podziękowanie, czyli wygłosić krótkie słowo do tych, którzy nas wspierają i darami, ofiarami tymi materialnymi, ale też modlitwą, bo to jest bardzo ważne. I myślę, że to jest super, że ludzie mogą nas rzeczywiście zobaczyć tych konkretnych ludzi, usłyszeć nasze konkretne historie, zobaczyć, na co tak naprawdę dają wsparcie i że ci ludzie się rozwijają i chcą się rozwijać i chcą pięknie żyć. Po to też właśnie odwiedzamy te parafie. W trzech parafiach również są organizowane miasteczka rodzinne, tam atrakcje dla dzieci, nawet jakieś słodkości się znalazły. To jest super. No i o to, jak tak też pan o tym wspomniał, już trwają te przygotowania od kilku miesięcy nawet, bo trzeba było znaleźć te parafie, które nas chętnie przyjmą, żeby miały też dla nas czas, nie organizowały nic innego w tym czasie. Trzeba było tchnąć, że tak powiem, ludzi, zebrać ludzi, pozbierać grupy, które pójdą, każda do której parafii. No więc było trochę tego logistycznego przygotowania, ale tak jak też mówiłem na początku naszej rozmowy, zbieramy owoce.
1: Jak reagują ci, z którymi się spotykacie? Czego doświadczacie wy i czego doświadczają oni w takim spotkaniu? Czy są jakieś rzeczy, które was zaskakują?
3: Ja z własnego doświadczenia czuję taką dużą radość, kiedy nawet w takim stresującym momencie stoję przy ambonie i mówię swoje świadectwo, to jakby czuję w sercu takie ciepło od tych ludzi, którzy składają na nas te ofiary. I nie chcę być taką materialistką, że bardzo się cieszę, że dają mi pieniądze, ale cieszę się po prostu za dobroć ich serc, za to, że mimo wszystko wierzą, że jesteśmy taką dobrą młodzieżą. Wiele osób mówi o nas, że jesteśmy kwiatem polskiej młodzieży, co jest naprawdę takie podtrzymujące na duchu i daje mi to po prostu taką siłę i nadzieję do nauki dalszej, abym mogła rozwijać się, uczyć się i przy tym wszystkim otrzymywać stypendium.
1: Mówią o was, że jesteście żywym pomnikiem Jana Pawła II. Brzmi poważnie i odpowiedzialnie.
4: To na pewno wielki zaszczyt uzyskać taki tytuł, ale właśnie to jest to zetknięcie w Dniu Papieskim z ludźmi jest dla mnie takim istotnym doświadczeniem, ponieważ na co dzień tak nie chodzę do jednego kościoła, spotykam raczej swoje grono, powiedzmy takie parafii, a tak to w Dzień Papieski trafiam nagle do innej wspólnoty, gdzie też spotykam ludzi, którzy są serdeczni, którzy są takim przykładem osób, które idą na tej drodze, tej samej, Kościoła Powszechnego. I to też ksiądz wspomniał o tym, że w ich postawie, w ich rozmowie widać to oddziaływanie Chrystusa. I dla mnie to zetknięcie z po prostu z różnymi miejscami co roku w różnych parafiach, gdzie można też zobaczyć pracę kapłanów, z jakim poświęceniem działają na rzecz swojej parafii w każdą niedzielę, to dla mnie jest to istotne doświadczenie. Na pewno też ciekawe było, jak raz dostałem ofertę pracy po swoim świadectwie. Podszedł do mnie właśnie prawnik tutaj z Warszawy i powiedział, że tak, jest ciężko z tą młodzieżą teraz, nie ma żadnych sensownych ludzi i czy nie byłbym chętny, aby u niego w kancelarii robić, ponieważ widać po tym świadectwie, że już przeszedłem jakąś drogę i że mogę mieć jakąś determinację, więc tutaj to na pewno jest miłe, to spotkanie z ludźmi bezpośrednie i też myślę, że to jest dobre, że w niektórych miejscach jest to tak

0: obraz mniej fatalistyczny, że jest jeszcze młodzież w Polsce, która chce ją nieść dalej i też blisko Kościoła.
1: Niespodziewane szanse, okazje, taki obraz, który pokazuje, co można zyskać wtedy, kiedy jest się stypendystą. O to chciałbym zapytać was jeszcze nieco później, ale póki co, posłuchajmy odrobinę muzyki i za moment wrócimy do rozmowy.
2: Zapraszam.

0: To są rozmowy wiarygodne w czwórce.
1: Czwórka. Rozmowy wiarygodne. Trzeba powiedzieć o tym, co dzieje się w czasie Dnia Papieskiego. Może zacznijmy od tego, co dzieje się za granicą, bo o tym jeszcze nie mówiliśmy, a w wielu ośrodkach polonijnych także trwa zbiórka na Fundację Dzieło Nowego Tysiąclecia.
2: Tak jest. W dużych państwach, w Niemczech, w Wielkiej Brytanii, na Wyspach w ogóle, we Francji, we Włoszech, w Szwajcarii. Tu na przykład mogę powiedzieć ciekawostkę, bo na 25-lecie fundacji, które miało miejsce rok temu w Częstochowie, gdzie zabraliśmy wszystkich stypendystów we wszystkich etapach tutaj bycia stypendystą i jednocześnie zaprosiliśmy także absolwentów. Podeszła do mnie nasza była stypendystka, absolwentka, która mówi, że właśnie wspaniale pamięta ten czas, wyszła za mąż i mieszka w Chamonix, to Francja, przypomnijmy, to środek wspaniałych Alp, niedaleko Mont Blanc i innych tego typu szczytów. No i okazuje się, że tam razem z

0: mężem właśnie od kilku lat przygotowuje Dzień Papieski w tamtej wspólnocie. Ma kontakt z misją katolicką w Paryżu, naszą, polską. I to jest też ciekawe, bo w zeszłym roku pojechali sobie do La Salette i jeszcze wracając właśnie przygotowali Dzień Papieski. Więc to jest takie piękne, że ci, którzy byli naszymi stypendystami i dzisiaj no, naprawdę zajmują przeróżne stanowiska i centralne, i lokalne, i we wszystkich możliwych miejscach. Oni tam dają świadectwo jednocześnie formalnie czy nieformalnie ten Dzień Papieski dzięki nim istnieje. Natomiast jeżeli mówimy o samej zagranicy, także i w Stanach Zjednoczonych, w Kanadzie, w Brazylii, tam gdzie jest jeszcze mnóstwo Polonii w czwartym, piątym pokoleniu emigrantów, oni bardzo lubią Dzień Papieski, ponieważ, co ciekawe, polską flagę zawiesili sobie na swoich domach w momencie, kiedy Jan Paweł II został papieżem, czyli Karol Wojtyła. Oni sobie przypomnieli, że ich dziadowie czy pradziadowie pochodzili z Polski. I wtedy poczuli się bardzo Polakami, tak jest do dzisiaj. Także nawet od takiej strony patriotycznej tutaj mamy wyraźny sygnał, że Jan Paweł II jest wielkim autorytetem. On w dalszym ciągu, choć już na inny sposób, jednoczy ludzi.
1: Czy ta obecność i łączność z Janem Pawłem II, ta jedność, którą on wtedy uruchomił, wzbudził, jest mniejsza w Polsce niż za granicą, jak ksiądz to widzi? Czy ten Dzień Papieski jest szansą jakąś, żeby uruchomić wspólnotę w Polsce?
0: Mnie boli jedna rzecz, że jak patrzę na przykład Stany Zjednoczone, mój kolega profesor filozofii często ma takie telemosty i wykłady, ćwiczenia właśnie ze Stanami Zjednoczonymi, z Waszyngtonem, z innymi miastami, ale także chociażby prowadzi zajęcia zdalne w Wiedniu. No i ja ze zdziwieniem patrzę, jak na przykład 40 osób czyta w szczegółach którąś z papieskich encyklik, rozmawiają na tematy społeczne, polityczne i zainspirowani, zachwyceni myślą Wojtyły. I naprawdę no, dumni z tego, że był taki papież, który tak otworzył Kościół na pewne rzeczywistości, także na media chociażby. I widzę też Polskę, gdzie na skutek tego, co się działo w ostatnich latach, na temat też jeśli chodzi o te ataki na Jana Pawła II, niektóre zresztą absurdalne i haniebne, że tutaj właśnie ta żarliwość ostygła. Jest też prawdą, że istnieje zjawisko topniejącego lodu. No dzisiaj prawie 30-latkowie już nie pamiętają papieża. Nie mają tego sentymentu, który my mieliśmy, że na sam widok papieża my płakaliśmy, a już jak stanął na polskiej ziemi, no to jest nie do opisania, ale też wiem, że emocje są trudno przekazywalne, a nawet jest to niemożliwe, żeby to pokazać. Natomiast wydaje mi się, że musimy tę rzeczywistość odkłamać i przywrócić znaczące miejsce Janowi Pawłowi II. Wyniki badań twierdzą, że w dalszym ciągu te 70% Polaków widzi w nim wielki autorytet i wielki punkt odniesienia i to mnie bardzo pociesza. Natomiast Dzień Papieski każdego roku, w związku z tym, że to jest cykliczne wydarzenie, a wiemy, że systematyczność jest ważniejsza od jednego jakiegoś euforycznego zdarzenia, myślę, że to oddanie mu głosu jest istotne, ponieważ my tak kropla po kropli, rok po roku odkrywamy kolejny wymiar, kolejny aspekt papieskiego nauczania i przekazujemy. Ten tegoroczny jest bardzo tak w środku rzeczywistości. Mówiąc krótko, chrześcijaninę, pamiętaj, że albo jesteś misjonarzem, albo nie jesteś chrześcijaninem. No,
1: tak, bardzo konkretnie.
0: Bardzo proste. Jeżeli jesteś uczniem, to na 100% świadczysz. Jeżeli nie świadczysz, zadaj sobie pytanie, czy jesteś uczniem. No proste. A więc jest to takie poruszające nasz nerw, taki duchowy, bym powiedział, to jest takie hasło do rachunku sumienia.
1: I to pytanie z takim rachunkiem sumienia postawimy także w drugiej części naszego spotkania w Rozmowach Wiarygodnych. Oczywiście Dzień Papieski to jest okazja, żeby przypomnieć o pontyfikacie Jana Pawła II i jego dziedzictwie, ale nie możemy zapomnieć o tym, że to nauczanie może i powinno przybierać konkretną formę zaangażowania i odpowiedzialności, i o tym więcej za chwilę.

0: Dobry update.
1: Dobry update. Dobry update.
2: W rozmowach wiarygodnych przyglądamy się także istotnym informacjom, ale i wydarzeniom. A dziś warto sięgnąć także do początku roku akademickiego. Czy studia są tylko drogą do zdobycia zawodu? Czy nauka ma sens wyłącznie wtedy, gdy pomaga znaleźć dobrą pracę? O tym, że to zdecydowanie za mało, przekonuje papież Leon XIV. Wystosował swoje przesłanie do studentów papieskich uczelni i przypomniał w nim, że prawdziwe studiowanie jest służbą prawdzie, wierze i drugiemu człowiekowi. I choć mówił to do studentów w Watykanie, jego słowa mogą być inspiracją dla każdego. Zwrócił uwagę, że inauguracja studiów to coś więcej niż powrót do wykładów, ćwiczeń i egzaminów. Mówił, że to moment otwarcia umysłu i serca na działanie Boga oraz odpowiedź na potrzeby współczesnego świata. Papież przypomniał, że wiedza nie jest celem samym w sobie. Ma pomagać człowiekowi lepiej zrozumieć rzeczywistość i lepiej służyć innym. Traktujcie studium jako służbę wierze i prawdzie. To jedno z najważniejszych zdań jego homilii. Papież podkreślił, że wiara nie boi się pytań. Przeciwnie, potrzebuje ludzi, którzy szukają odpowiedzi, myślą krytycznie, uczą się, analizują i rozwijają swoje talenty. Według Leona XIV rozum i wiara nie stoją po przeciwnych stronach. Razem pomagają odkrywać prawdę o człowieku, świecie i Bogu. Ojciec Święty mówił także o zagrożeniach, które dobrze zna współczesne młode pokolenie. To nadmierna rywalizacja, presja sukcesu, ambicja za wszelką cenę i poczucie ciągłego porównywania się z innymi. Przestrzegał, że takie podejście może prowadzić do wypalenia, zniechęcenia i smutku i dlatego zachęcał, by nie zaniedbywać swojego wnętrza. Strzeżcie serca, zaapelował, przypominając, że to właśnie serce jest miejscem podejmowania najważniejszych życiowych decyzji. Bardzo aktualne są także jego słowa o nowych technologiach. Papież zauważył, że żyjemy w świecie ogromnej ilości informacji, które często rozpraszają naszą uwagę. Dlatego zachęcił do praktykowania higieny uwagi, czyli znalezienia czasu na ciszę, pogłębione czytanie, refleksję i rozmowę, aby nie pozwolić, by to algorytmy myślały za nas i decydowały o tym, na czym skupiamy swoją uwagę. Papież podkreślił, że szczególne miejsce zajmują relacje. Przypomniał studentom, że w salach wykładowych spotykają ludzi z różnych krajów, kultur i doświadczeń i zachęcał, by nie ograniczać się do zaliczania kolejnych semestrów, ale

aby budować przyjaźnie, rozmawiać ze sobą i wspólnie szukać prawdy. To zaproszenie daleko wykraczające poza środowisko akademickie. Warto je odczytywać także w kontekście wielu wydarzeń, które mogą nam w tym pomóc. A skoro mowa o wydarzeniach i spotkaniach, to już za tydzień Strefa Młodych Festiwal, tegoroczne wydarzenie, które będzie kolejną okazją do budowania relacji, rozwijania talentów i odkrywania pasji i umacniania wiary. Wydarzenie organizowane już po raz trzeci przez Stowarzyszenie Muzadei z myślą o młodych ludziach z całej Polski. W programie znajdą się inspirujące spotkania, koncerty, rozmowy, świadectwa i okazje do poznania ludzi, którzy podobnie patrzą na świat i szukają odpowiedzi na ważne pytania. Szansa, aby rozwijać swój potencjał i pielęgnować wartości chrześcijańskie. W tegorocznej edycji festiwalu udział wezmą tacy artyści jak Anne-Marie, Arka Noego i Arkadio, czy zespół Jednego Serca, Jednego Ducha. Zapowiedzieli się również ciekawi goście, biskup Artur Ważny, biskup Adam Bab, Anna Bąk, Jay Dąbrowski, kardynał Konrad Krajewski, Agata Rujner, czy biskup Grzegorz Suchodolski. Więcej szczegółów znaleźć można na stronie strefamłodychfestiwal.pl. A do rozmów o Dniu Papieskim wrócimy za chwilę, tuż po godzinie 7:00.

0: Rozmowy wiarygodne.
1: Czwórka. Rozmowy wiarygodne. Przed mikrofonem Przemysław Goławski. Dziś niedziela, 11 dzień października, chwila po siódmej i czas, żeby wrócić do dyskusji o Dniu Papieskim. To i szansa, i okazja, żeby poznać stypendystów Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia i opowiedzieć także o waszych historiach, ponieważ to wy tworzycie ten dzień, wy tworzycie fundację i to od was zależy, jaka historia fundacji, jaka historia nauczania Jana Pawła II pójdzie dalej w świat. Razem z nami studenci i stypendyści Urszula Kołyska. Cześć, Ulu.
2: Cześć, dzień dobry.
1: Razem z nami także Mateusz Bobiński. Cześć, Mateuszu.
3: Cześć, witam.
1: I Maciej Mazan. Cześć.
4: Cześć.
1: Opowiedzieliście już nieco na początku naszego radiowego spotkania o tym, jak to się stało, że zostaliście stypendystami, ale chciałbym was namówić na trochę więcej spojrzeń, także i na działania Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia, ale także na wasze zaangażowanie podczas tego dnia, podczas tego świętowania. To jest kluczowy dzień, kiedy ta największa energia i para musi pójść w konkretne działanie, ale co tak naprawdę dzieje się w czasie zwykłego roku, roku akademickiego, roku szkolnego, wtedy, kiedy jesteście razem we wspólnocie stypendystów?
3: To ja może się wypowiem tak w imieniu naszej wspólnoty warszawskiej, bo właśnie tutaj w Warszawie studiuję i do tej wspólnoty należę. Więc my mamy tak, że co miesiąc spotykamy się na Eucharystii, na wspólnej modlitwie, na integracji, na konferencjach ciekawych ludzi, żeby też przybliżać te tematy duchowe i formacyjne, którzy nam też przybliżają te tematy, czy to może jest też nasz duszpasterz lub zaproszeni goście. I się integrujemy, dobrze się razem bawimy. Poza tym jeździmy raz w roku na rekolekcje i raz w roku też mamy dzień skupienia adwentowy. Więc no, jest czas na modlitwę, jest czas na dobrą zabawę, chociażby w styczniu organizujemy bal stypendystów z całej Polski. Jest czas na rozmowy i na budowanie więzi, relacji. Tak.
1: To musimy opowiedzieć więcej. Integrujemy się, to dosyć duże i pojemne hasło. Dobrze się bawimy, to też dobrze opowiedzieć, co robicie tak bardziej szczegółowo.
2: Ja mogę opowiedzieć więcej o obozach wakacyjnych, ponieważ właśnie dołączyłam do wspólnoty warszawskiej, więc dopiero poznaję, jak to wszystko funkcjonuje. Ale będąc licealistką i jeszcze wcześniej uczniem podstawówki, wyjeżdżałam co roku na obóz. Odbywały się one w różnych miejscach. No i zawsze czułam taki lęk i trochę niechęć jadąc na te obozy, ale zawsze, kiedy kończył się ten obóz, to ciężko było mi się rozstać z tym wszystkim, z ludźmi, z księżmi, z opiekunami, z ośrodkiem, być może czasami też. Poznałam ludzi, z którymi mam kontakt do tej pory, od tych 5 lat, odkąd jestem w fundacji, i uważam, że to są moi najlepsi przyjaciele, bo to są bardzo wartościowe osoby, które dają mi też motywację do działania, zawsze potrafią mnie wesprzeć i no, to są po prostu super ludzie, koleżanki i koledzy. Właśnie na obozach dużo się dzieje, integrujemy się, poznajemy się, każdy z nas mówi, jakie są jego zainteresowania, wiele rozmawiamy, zwiedzamy okoliczne atrakcje, zawsze odbywają się też jakieś dyskoteki na tych obozach, więc jest też czas na zabawę przy muzyce.
1: Mówiłaś o tym, że na początku przed wyjazdem jest jakaś doza niepewności, jakaś obawa. Czy to związane

0: No jest także z jakimiś oczekiwaniami, co się będzie działo? Mieliście także jakieś oczekiwania w związku z dołączeniem do takiego programu stypendialnego?
1: Myślę, że przede wszystkim ten strach był spowodowany tym, że obóz łączy ludzi z całej Polski i no, większości osób po prostu nie znamy, więc dla mnie to był taki największy taki strach przed tym, że przed osobami, żeby poznać je. Nie wiem, czy się z nimi dogadam, czy będziemy mieć wspólne tematy do rozmów, jak to wszystko będzie funkcjonowało.
2: Ja bym powiedział tak, że przez to, że idziemy też rocznikami Myczkowce i później obozy studenckie, bo ja w tym momencie już moje najświeższe wspomnienia tego właśnie dotyczą, to obóz jest taką dobrą przestrzenią do tego, żeby po pierwsze w trakcie wakacji się zatrzymać od tych wszystkich obowiązków, od pracy, od jakichś też spraw wszelkich innych. I naprawdę w tym roku był świetny obóz w Płocku właśnie w tematyce takiej związanej bardzo mocno z życiorysem świętego Stanisława Kostki, który jest mi jakoś bliski.
0: 300-lecie kanonizacji.
2: Tak, dokładnie. I to kanonizacji, która wyprzedziła świętego Ignacego Loyolę, co jest ewenementem w historii Kościoła, jeżeli chodzi o w ogóle tę postać. Więc byliśmy i na pielgrzymce w Przasnyszu, i byliśmy w różnych miejscach związanych właśnie z nim i poznaliśmy jego jako przykład. Tak, byliśmy właśnie w Rostkowie. Przykład młodego świętego, który naprawdę mimo wszystko, mimo sprzeciwu rodziny, mimo wszelkich przeciwności do tej świętości, też związanej z powołaniem do zgromadzenia, do Towarzystwa Jezusowego dążył. I to jest ten wymiar taki formacyjny, mocno obecny na tych obozach, który jest ważny, istotny, ale też właśnie cały czas z tymi samymi ludźmi w dużej mierze. Dla mnie przyjaciółmi, że tak powiem. Najbliższa ekipa moja w tym momencie na studiach to są chłopacy właśnie Andrzej, Jakub, Krzysztof, z którymi się już, tak powiem, na takiej prywatnej stopie spotykam, bo to są naprawdę, naprawdę dobrzy ludzie, których mogłem poznać i z którymi mamy też wspólne wartości. Serdecznie polecam każdemu tę drogę.
0: Czyli uruchomienie takiego miejsca jak wspólnota, takiej przestrzeni, która łączy różne osoby z różnych miejsc, z różnych środowisk, i o tym połączeniu powiemy więcej za chwilę. Warto zostać razem z nami.

0: To jest audycja Rozmowy Wiarygodne w czwórce. Rozmowy
1: Wiarygodne. Czwórka. Rozmowy Wiarygodne. facebook.com/rozmowywiarygodne. Pod tym hasłem jesteśmy i na Facebooku, ale także pod tym samym hasłem, hashtagiem, także na Instagramie. Tam można podejrzeć dzisiejsze nasze spotkanie, zobaczyć, jak wyglądamy, o czym dyskutujemy. Zapraszam właśnie także do tej przestrzeni mediów społecznościowych, bo to pewnie też jest taka szansa, żeby zobaczyć, jak działacie, co się dzieje, także gdy zobaczycie media społecznościowe Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia. To jest duża szansa, żeby zobaczyć to dzisiaj przy okazji Dnia Papieskiego, ale pewnie jesteście aktywni jako właśnie wspólnota także w innych miejscach, bo to nie tylko obozy, to nie tylko te spotkania, ale to wszystko, co stanowi właśnie o tym, że jesteście grupą i ta grupa jest razem silna.
2: Jak najbardziej, ta grupa jest razem silna. Jest to wspaniała wspólnota młodych ludzi, u których zawsze myślę, że można szukać wsparcia i to u swoich rówieśników oczywiście i nie tylko, bo też u zaprzyjaźnionych sióstr zakonnych, u osób duchownych, u księży, u naszych duszpasterzy akademickich, duszpasterzy naszych wspólnot. I tutaj też chwilę bym wrócił jeszcze może do tych obozów, bo to też wspólnota sprawiła, że moje podejście do tego się zmieniło. Doskonale pamiętam, kiedy właśnie w 2018 roku z siostrą jechaliśmy na pierwszy obóz do Kielc i tam nas w Drohiczynie wsadzili w autokar z nieznajomymi ludźmi. Zajechaliśmy do ludzi z całej Polski, gdzieś tam do akademików nas wsadzili, więc było to delikatnie tak przerażające i stresujące. Jeszcze byliśmy chyba na początku gimnazjum wtedy. Ale teraz, kiedy już jestem studentem, zacząłem studia, o tym jeszcze nie wspomniałem, na Wojskowej Akademii Technicznej Informatyczne. Jeździłem na wiele obozów jako wolontariusz, już nawet nie jestem w stanie zliczyć, znaczy pewnie jestem w stanie, ale nie jestem w stanie teraz powiedzieć, musiałbym właśnie policzyć, na ilu obozach wszystkich byłem. I poznałem tę cudowną wspólnotę, już teraz właśnie od 4 lat warszawską, bo tutaj studiuję. No to się zmieniło i naprawdę za rok kończę studia i wiem, że z tym sposobem przeżywania wakacji w większości na obozach fundacyjnych będzie się ciężko rozstać. Mam wielu znajomych również z innych części Polski, z Poznania, z Wrocławia, z Krakowa, którzy mówią, że, no, że to jest najlepsza część wakacji. I wiadomo, wyjeżdżają gdzieś za granicę na inne fajne wyjazdy ze znajomymi, ale jednak to im się najbardziej podoba i o tym otwarcie mówią.
1: Czyli to jest i ta szansa, żeby zobaczyć siłę wspólnoty, zobaczyć to poczucie przynależności, poczuć, że jest się razem w relacjach ze wsparciem starszych stypendystów. Ale powiedzcie proszę także, co tak naprawdę to stypendium zmienia w waszej codzienności? Czy to jest coś, bez czego dzisiaj działalibyście inaczej?
3: Myślę, że fundacja dała mi dużo możliwości rozwoju i dzięki temu, przez to, że dołączyłam w młodym wieku do fundacji, to rozwinęłam swoje umiejętności, stałam się bardziej pewna siebie, co przyczyniło się do po prostu takiego łatwiejszego wdrożenia w życie dorosłe, tak jak teraz właśnie zaczęłam studiować. Jest mi dużo łatwiej na przykład poznawać ludzi, tak jak mówiliśmy o tej integracji i poznawaniu ludzi na obozach,

0: to właśnie w tym aspekcie jest mi łatwiej i myślę, że właśnie fundacja pomogła mi w takich codziennych, dorosłych życiowych wyborach, abym była w nich taka pewniejsza. Miałam też taką motywację i odwagę do działania.
1: To ten wymiar taki praktyczny, zmiany trochę naszego podejścia, dotarcia się z innymi ludźmi. Czy to może być ważniejsze niż to wsparcie finansowe?
2: Myślę, że tak. Ja w ogóle bym wspomniał o takich może trzech punktach, które obserwuję gdzieś tam w swoim życiu i u innych, co daje nam fundacja. Więc po pierwsze, no to jest ten program stypendialny, o którym tutaj już też było sporo wspomniane, że możemy rozwijać swoje talenty i pasje i gdzieś tam iść dalej w życie, brać udział w jakichś kursach. Drugi to relacje i zawiązywanie przyjaźni, bo naprawdę wiele się takich pojawia, nieraz na całe życie. Z ludźmi z całej Polski. Wiele też osób, myślę, że zawdzięcza małżeństwa i rodziny fundacji, bo tutaj się poznawali. Sporo na pewno ludzi rozpoznało swoje powołanie do kapłaństwa czy do zakonu, więc to jest ten taki drugi punkt. No i trzeci to chyba najważniejszy, czyli ta możliwość poznawania Pana Boga i formowania się właśnie w duchu nauczania Ewangelii naszego patrona.
3: Jak mówiłem o pierwszych latach bycia stypendystą, to rzeczywiście pieniądze są bardzo ważne. Naprawdę, jeżeli ktoś na przykład ma do szkoły średniej 30 km i dojeżdża, jeżeli ktoś musi z jakiegoś przedmiotu jednego czy drugiego nie czuje się za mocny, musi wziąć korepetycje i tak dalej, to pieniądze są naprawdę bardzo istotne, ja bym tego nie deprecjonował. Natomiast rzeczywiście, jak rozmawiam ze stypendystami na ostatnich latach studiów albo z absolwentami, to na pierwszym miejscu zawsze mówią właśnie, podobnie jak Mateusz, czyli więzi, relacje, spotkanie z Bogiem, przynależność do Kościoła, takie odkrycie swojego miejsca w Kościele. Zadałem kiedyś pytanie, w Kielcach mieliśmy takie kilka lat temu uwielbienie na Starym Mieście, przyjechali też absolwenci, stypendystów było 1200, piękna atmosfera, śpiewy, no i właśnie ci absolwenci przedstawiają tam swoje żony, mężów, dzieci, co robią i tak dalej, wspominamy. Ja tak zapytałem, tak zupełnie luźno, sądząc, że powiedzą o stypendium, za czym najbardziej tęsknią, jeżeli chodzi o fundację. A jedna z dziewcząt mówi, najbardziej za tymi mszami świętymi, gdzie 1500 osób w żółtych koszulkach, razem szliśmy do Komunii Świętej, a potem 15 minut było uwielbienie, biskup mówił półgodzinne kazanie, msza święta trwała 2 godziny i nikomu się nie nużyło. I mówi, oddałbym mnóstwo pieniędzy, żeby to przeżyć jeszcze raz. I rzeczywiście tak jest. Bo jeżeli się wyznaje wiarę w tym właśnie młodym kościele, pełnym ambicji, pełnym pasji, żarliwości, chęci właśnie doskonalenia się, poznania Jezusa i są to młodzi ludzie wokół mnie, no to dodaje po prostu siłę. Ja tak troszeczkę może, być może to porównanie jest kostropate, ale coś mówi. No jednak zupełnie inaczej jedzie się samemu, a zupełnie inaczej w peletonie. Może to nie jest zbyt dobre porównanie, ale coś takiego jest, że we wspólnocie my jesteśmy po prostu silniejsi, tak? I wydaje mi się, że to daje fundacja w dużym stopniu.
1: Co jeszcze? O tym więcej opowiemy w dalszym ciągu naszego porannego spotkania w czwórce. Zapraszam, żeby zostać razem z nami.

0: Stypendystami, o tym, co daje bycie stypendystą Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia. Czy są takie rzeczy w waszej codzienności, na które byście sobie nie mogli pozwolić, gdyby nie stypendium, gdyby nie pomoc Fundacji, a może właśnie jakieś wybory zależały właśnie od bycia stypendystą?
1: Dla mnie tutaj ta kwestia wsparcia finansowego była istotna przy wyborze wydziału, przy wyborze miasta, w którym będę mieszkał, ponieważ taka świadomość tego, że to wsparcie też przyjdzie, że tak powiem, jak będę zmieniał miasto zamieszkania i tym samym będę mógł studiować na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie Wydział Prawa jest najlepszy w Polsce, tak uważam. Są ludzie w Krakowie, którzy uważają inaczej, a nie w swoim mieście, powiedzmy najbliższym, czyli Szczecinie. To tutaj to stypendium było w jakiś sposób pewnym istotnym kamykiem, że tak powiem, przy tym wyborze, ale też dla mnie ważne było to, że na pierwszym roku, jak już tutaj byłem, to mogłem prowadzić drużynę harcerzy w Szczecinie, której bardzo nie chciałem rozwiązać i przez to, że nie musiałem pracować na pierwszym roku, żeby siebie samego utrzymać, to mogłem dojeżdżać do tych moich chłopaków i wielu z nich z tego skorzystało i dalej ta jednostka istnieje i naprawdę wiele, że tak powiem, się tam odmieniło życiorysów różnych chłopaków z różnych trudnych środowisk, więc to jest taki wybór, który, że tak powiem, pewnie kiedyś będę mówił, że to był najlepszy czas mojego życia. Więc tutaj jest ta wdzięczność jednak za to, bo już teraz jestem, powiedzmy, na dalszym etapie jakoś, ale jest to świeże wspomnienie tego, jak w tych wyborach ta kwestia, mimo istotności relacji i tych przyjaźni, które się narodziły, to te kwestie finansowe też mają znaczenie.
0: Ale czy to też szansa, żeby zobaczyć większą własną niezależność, ale i własną odpowiedzialność wtedy, kiedy możecie dokonywać takich wyborów dzięki konkretnemu wsparciu?
2: Jasne, na pewno. To daje jakąś taką niezależność i myślę, że to wsparcie finansowe z fundacji też mi na przykład osobiście pozwoliło z większą odwagą i jakąś mniejszą troską o finanse właśnie wejść w życie w tak dużym mieście akademickim. Jeżeli chodzi o tą odpowiedzialność, no to rzeczywiście trzeba jakoś też rozdysponowywać te środki na mieszkanie, na te rzeczy, które są potrzebne, chociażby u mnie na studiach informatycznych, na laptop. No i tak.
0: Ula, czy to jest jakiś rodzaj zobowiązania? Czujesz, że w momencie, kiedy dostajesz coś takiego konkretnego, co może zmienić twoją rzeczywistość i przyszłość, czy czujesz, że to jest jakimś zadaniem konkretnym też?
3: Po części myślę, że tak, ponieważ tak jak pan wspomniał, jesteśmy tym żywym pomnikiem świętego Jana Pawła II i czuję w sobie też taką trochę odpowiedzialność do przekazywania wszystkich wartości, które poznaję tutaj w fundacji. Także rozmawialiśmy wcześniej o haśle uczeń misjonarz, właśnie nawiązując do tego, czuję taką odpowiedzialność i zobowiązanie do przekazywania wartości, wiary młodszym pokoleniom.
0: A może to jest szansa, żeby inaczej spojrzeć na takie duże hasła, jak sukces, przyszłość, życie zawodowe? Czy to się jakoś krystalizuje wtedy, kiedy jesteście stypendystami, kiedy wiecie, że ktoś inny pomógł wam poprzez właśnie taką zbiórkę na Fundację Dzieło Nowego Tysiąclecia, żeby inaczej spojrzeć na wagę tych wszystkich decyzji później?
2: Myślę, że jak najbardziej. Tutaj ja przynajmniej odkrywam coraz to bardziej, też coraz głębiej o tym myślę, będąc w fundacji, co rzeczywiście gdzieś mnie pchnie i do czego mnie coś tak wewnętrznie pchnie, żeby czynić. Jakby był nawet ten list pasterski tydzień temu w parafiach odczytywany i bodajże o Zuzannie tam było wspominane, która korzysta z uczenia maszynowego do wspomagania ludzi z autyzmem. Tak się składa, że ja w lutym się broniłem z informatyki, tak jak wspominałem, i moja praca także wykorzystywałem w niej uczenie maszynowe, sztuczną inteligencję. No i tutaj też jest to takie jakieś tchnienie, jakiś pomysł, że właśnie dobrze byłoby wykorzystywać tą swoją pracę później zawodową w czynieniu dobra i żeby dawać to dobro i zwracać to dobro, które się otrzymało w czasie studiów, od fundacji też, od tych wszystkich darczyńców, od księży, no i od wszystkich, których się spotkało na swojej drodze podczas bycia stypendystą. Więc w takim kontekście bym odpowiedział.
0: To za moment wrócimy jeszcze do spojrzenia. Także w tym świetle, o tym, co mówicie, na hasło

uczeń, misjonarz, jakie to rodzi zobowiązanie bycie stypendystą i co dzieje się dalej z tymi, którzy zostają już absolwentami Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia. Warto zostać razem z nami.

0: To są rozmowy wiarygodne w czwórce.
1: Wiemy z perspektywy młodych, jak wygląda i z czym związane jest bycie stypendystą Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia, ale warto też postawić pytania do tych, którzy są odpowiedzialni za działania i pracę Fundacji. Proszę księdza, gdy spojrzymy na to, co oferuje Fundacja, to trzeba po drugiej stronie zobaczyć to, czego oczekują i czego potrzebują dzisiaj młodzi. Czy jest jakaś taka mapa, która pozwala dobrze odpowiedzieć na te potrzeby, na te wyzwania, które są w życiu młodych?
2: Tak, przede wszystkim trzeba, żeby pomagać komukolwiek, a tym bardziej młodym ludziom, trzeba ich poznawać. I to jest zadanie ciągłe. Ono się nigdy nie kończy. My prezentujemy tutaj takie podejście bardzo integralne, to znaczy wszyscy

0: Wszystko w człowieku jest ważne. Jeżeli jest głodny, to po prostu najpierw trzeba mu dać jeść. Jeżeli jest chory, trzeba go leczyć. Ale jeżeli potrzebuje pieniędzy na rozwój, no to w miarę możliwości spróbujmy te pieniądze zabezpieczyć, znaleźć, przekazać. Ale to jest nie koniec, dlatego że to integralne podejście to jest patrzenie na człowieka całego. Człowiek ma też wymiar duchowy. Na przykład niektórzy ludzie mają wszystkiego w nadmiarze, a są ubogimi. Na przykład dlaczego? Bo nie widzą sensu życia, bo nie znają Boga, bo nie mają wiary. I to jest troszeczkę z człowiekiem tak jak z kołem, załóżmy w rowerze, masz szprychy. Jeżeli one są wszystkie i odpowiednio naciągnięte, to koło idealnie, precyzyjnie, prosto potrafi się poruszać. Jeżeli są rozregulowane te szprychy, albo którejś brakuje, jednej, drugiej czy trzeciej, ono oczywiście jedzie, ale doskonale wiemy, jakie są straty i jak ciężko jest takim kołem nawigować. I coś podobnego dzieje się w życiu człowieka. To wszystkie elementy są istotne. Na przykład ktoś ma wybitne zdolności, ma średnią ocen 6.0, ale na przykład czasami brakuje mu takich kompetencji tak zwanych miękkich, które dla mnie są najtwardsze. To znaczy umiejętności miłości, spotkania z ludźmi i tak dalej, i tak dalej. Ktoś przeżywa jakiś na przykład kryzys wiary. To nie to, że my się na niego obrażamy, tylko próbujemy pokonać w nim to. Ktoś inny ma jakiś problem natury depresyjnej. Tak się zdarza. Niestety według badań Oxfordu 20% dzieci i młodzieży w kulturze euroatlantyckiej doświadczyło lub doświadcza jakiejś formy depresji. To jest epidemia. W związku z tym tu też musimy znaleźć jakąś odpowiedź. I to jest nasze podejście, że musimy zająć się całym człowiekiem, każdym, ale i całym człowiekiem, wszystkie jego wymiary. Wydaje mi się, że to jakoś tam, jeśli to jest dobre słowo, wyróżnia Fundację Dzieło Nowego Tysiąclecia. To podejście integralne, nie tylko same pieniądze, nie tylko same inne rzeczy, ale wszystko w całości.
1: Wyróżnia was także to, że niesiecie dalej nauczanie Jana Pawła II. Staracie się o tym przypominać i pokazywać, że to nie są słowa, które coś straciły na aktualności, a wręcz przeciwnie. Pokazujecie, że to jest ważne także dla was, dla młodych. Czy są jakieś takie słowa Jana Pawła II, które są dla was cenne? Choćby w nawiązaniu do tego wezwania bycia uczniem i misjonarzem. Co wy widzicie w tym, co w czasie tych zadań formacyjnych otrzymujecie od fundacji, jako takie wyzwanie dla was, z tego, co mówił Jan Paweł II, z tego, co także fundacja o nim przypomina?
2: To może ja powiem, bo jestem sympatykiem wielkim nauczania świętego Jana Pawła II, więc jest wiele słów, że tak powiem, które jakoś są ważne. Na pewno jak byłem mały, to miałem na drzwiach w pokoju taką kartkę, którą mój tata napisał. Wymagajcie od siebie, chociażby od was inni nie wymagali, chociaż to była taka jego propozycja programowa dla mnie. One są takie dosyć znane, ale słów jest wiele. Ja w liceum na przykład miałem duży problem taki z kwestiami takimi teologicznymi. Czytałem sobie o Trójcy Świętej, o Duchu Świętym. To wszystko jakby jest bardzo duża głębia nauczania świętego Jana Pawła II, która nie jest znana powszechnie. Mnie to tak jakoś boli wewnętrznie, że nasz patron jest postrzegany przez pryzmat tych pomników nieżywych, tylko kamiennych i kremówek, gdzie naprawdę, jeżeli chodzi też o jak ważna jest pozycja, którą jeszcze napisał jako biskup, czyli miłość i odpowiedzialność, jeżeli chodzi o spojrzenie takie na kształtowanie się relacji. I bardzo to doceniam i szanuję, że fundacja, może nie tak dużym sympatykom, bo nie każdy ma takie zainteresowania, niesie to nauczanie, które naprawdę i też skierowane do młodych na tylu różnych wydarzeniach, które jest cały czas aktualne, które cały czas odnosi się, czas płynie, ale problemy są podobne i naprawdę to jest warte uwagi i cieszę się, że to się dzieje w tym momencie w naszej fundacji.
1: To nie muszą być konkretne słowa, wyimki z jego encyklik, to mogą być takie spojrzenia, które poruszają i z pewnością są takie, które mogły dotknąć też was. Czy to hasło uczeń, misjonarz jest właśnie takim wezwaniem, takim zadaniem, żeby to, co się dostało od fundacji, zanieść dalej w świat?
3: Jest na pewno takim wyzwaniem, oczywiście. Tutaj znowu mam w pamięci takie słowa z tego listu pasterskiego, który był odczytywany tydzień temu, że takim największym darem miłości, który można dać dla człowieka, jest zaniesienie mu Chrystusa, czyli pokazanie mu Chrystusa, zaprowadzenie go do Pana Jezusa.

0: I myślę, że to może być dla nas takie wyzwanie, niosąc czy idąc przez życie z nauczaniem naszego patrona, czy bazując na jego nauczaniu, zgłębiając to nauczanie, możemy innych też prowadzić do Pana Boga i to pewnie jest taki bardzo konkretny też wymiar życia i bycia misjonarzem.
1: Z mojej strony mogłabym dodać, że ja też na co dzień, znaczy bardziej w piątki spotykamy się w mojej parafii na spotkaniach z KSM-u i tam lubię poruszać takie tematy związane ze świętym Janem Pawłem II, ponieważ tak jak mówili już właśnie chłopaki, to jest źródło wielu mądrości i doświadczam tego podczas obozów, kiedy przeprowadzane mamy takie kwadranse z Janem Pawłem II, czyli czytamy fragment jego wypowiedzi czy listów i rozważamy te słowa. One zawsze niosą pewną wartość, nigdy nie są takie puste i też lubię właśnie przekazywać je swoim rówieśnikom na takich spotkaniach w zobowiązaniu tym właśnie, że jestem uczniem misjonarzem, tak jak mówi hasło dzisiaj tegorocznego Dnia Papieskiego.
2: A jest jakiś taki fragment, który szczególnie ciebie porusza, do którego lubisz wracać albo szczególnie go zapamiętałaś?
1: Zawsze jak sobie myślę o takich właśnie słowach Jana Pawła II, to mam w głowie te słowa, które powiedział już Maciek. Wymagajmy od siebie, chociaż inni by od nas nie wymagali.
2: To prawda. Ja bardzo lubię też spojrzenie, że każdy ma swoje Westerplatte, że każdy ma jakiś bój do odbycia, do zwyciężenia, że w nas jest mnóstwo bitew. Zwycięstwo zależy tak naprawdę tylko od tego, po której stronie się opowiemy, a to już może być kluczowa decyzja. Warto więc podejmować tę walkę, w której powiemy się po dobrej stronie, po tej jasnej stronie, ale za chwilę wrócimy do ostatnich zaproszeń, na to, na co zwrócić uwagę w Dniu Papieskim. Zapraszam, żeby zostać razem z nami.

0: To jest audycja Rozmowy Wiarygodne w czwórce.
1: Facebook i Instagram pod hasłem Rozmowy Wiarygodne. Tam można nas zobaczyć i spojrzeć także na tematykę naszej dzisiejszej dyskusji. A spotykamy się przy okazji i w związku z Dniem Papieskim. To teraz nie pozostaje nic innego, jak tylko zaprosić na te wydarzenia, które przed nami i powiedzieć, dlaczego ten dzień jest ważny dla Was i dlaczego, tak mi się wydaje, może być ważny też dla innych.
2: Zapraszamy przede wszystkim na wszystkie wydarzenia, które dzieją się w Warszawie i są organizowane przez naszą wspólnotę. O tym, o czym już mówiłem, możecie nas spotkać w wielu parafiach, zobaczyć naszych stypendystów, usłyszeć ich historię życia. I z góry też oczywiście dziękuję za wszystkie ofiary, za wszystkie dobre słowa, za każde podejście, porozmawianie, dobrą rozmowę. Za waszą też jakąś taką czułość, państwa czułość okazywaną wobec nas, wobec fundacji. Zachęcam do składania tych ofiar do puszek. Może ktoś też nie może, więc jest możliwość wysłania SMS-a 74265 o treści stypendia.
3: Można też wpłacać pieniądze poprzez e-zbiórkę. Takie informacje na pewno znajdą Państwo na stronie naszej Fundacji Dzieła Nowego Tysiąclecia, na stronie dzielo.pl.
4: I również serdecznie Państwa zapraszamy na dzisiejszy koncert o godzinie 17.30. Można obejrzeć w telewizji publicznej TVP1 i TVP Polonia.
5: Całość zwieńczymy apelem jasnogórskim na Jasnej Górze. Będą tam nasi stypendyści, nasi kapłani, też ksiądz arcybiskup Wacław Depo, który nas pobłogosławi. Usłyszymy rozważanie i takie zamknięcie tego dnia. Natomiast warto też dodać, że wpłaty na e-zbiórka.pl i SMS-y, o których wspomnieliśmy, one działają do dnia 30 października. Także jeszcze przez praktycznie cały miesiąc możemy wpłacać w ten sposób. Jest to sposób bardzo wygodny. Też na puszkach kwestarskich, na ulicach miast czy przy parafiach są kody QR, gdzie bardzo szybko możemy przejść na stronę i wpłacić swoje pieniądze, w wypadku gdybyśmy nie mieli gotówki, a coraz więcej osób po prostu pieniędzy realnych nie ma, natomiast te wirtualne, czyli te elektroniczne ma przy sobie w postaci chociażby telefonów. Także zachęcamy, wszystkie one dotrą na nasze konta i zasilą tak wspaniałych ludzi, jak tych, których Państwo dzisiaj słyszeliście, a ja mam możliwość pracy z 2000 takich właśnie osób przez cały rok, co jest dla mnie wyjątkową łaską Bożą. I też dziękuję bardzo Polskiemu Radiu, że mogliśmy na ten temat porozmawiać.
1: Ja też bardzo dziękuję za Waszą obecność, za to, że mogliśmy się spotkać i powiedzieć, co tak naprawdę dzieje się w Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia, co poza Dniem Papieskim wypełnia Wasz czas i co jest tak naprawdę istotne, w jaki sposób Fundacja może zmieniać życie młodych ludzi. Bardzo dziękuję za te opowieści. Urszula Kołyska, dziękuję.
3: Dziękuję bardzo.
1: Maciej Mazan, bardzo dziękuję.
4: Ślicznie dziękuję również.
1: I Mateusz Bobiński, bardzo dziękuję.
2: Dziękuję pięknie.
1: Studenci i stypendyści Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia. Razem z nami był także przewodniczący zarządu Fundacji ksiądz Dariusz Kowalczyk. Bardzo dziękuję.
5: Kłaniam się, szczęść Boże.
1: Bardzo dziękuję, ale to nie koniec naszego spotkania w Rozmowach Wiarygodnych, bo przed nami stały element naszych niedzielnych porannych spotkań, czyli namiot spotkania. Rozważania do fragmentu Słowa Bożego.

0: Namiot spotkania.
1: Namiot spotkania.
2: Elementem, którego nie może zabraknąć w rozmowach wiarygodnych, jest komentarz do fragmentu Pisma Świętego. Ten dzisiaj zostawia ksiądz Łukasz Nycz z zarządu Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia.
3: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. W dzisiejszej Ewangelii Chrystus opowiada nam przypowieść o zaproszonych na ucztę. To w kontekście pierwszego czytania zapowiedź tego, jak będzie wyglądało niebo. Niebo będzie radością, bo wesele kojarzy nam się z radością nie tylko nowożeńców, ale także całej rodziny, przyjaciół, którzy dzielą to szczęście młodej pary. I właśnie ta radość płynie z przeżywanych relacji. A zatem niebo będzie czasem wiecznej radości, która będzie płynęła z bliskości z Bogiem, ale także przeżywania wspólnoty świętych. Ale niebo zaczyna się już także tutaj, na ziemi. Eucharystia, która także jest ucztą, jest przedsmakiem nieba. Tym przedsmakiem nieba jest także modlitwa, adoracja Najświętszego Sakramentu, czy też lektura Bożego Słowa, czyli każdy moment, w którym spotykam się z Bogiem. Ale w dzisiejszej Ewangelii widzimy tych, którzy wzgardzili zaproszeniem na ucztę, a zatem to zaproszenie do tego, aby zadać sobie pytanie, czy czasami nie rezygnuje łatwo ze spotkania z Bogiem na modlitwie. Co jest może twoim usprawiedliwieniem?

usprawiedliwieniem, aby nie pomodlić się lub skrócić czas modlitwy. Ale także pomyśl o tym, o czym myślisz, kiedy modlisz się. Gdzie biegną twoje myśli? Co wydaje ci się ważniejsze od spotkania z Bogiem? A także w jaki sposób przychodzisz przygotowany na Eucharystię? Dzisiaj widzimy owego

0: weselnym, w stanie łaski uświęcającej, gdy przychodzisz na Eucharystię? A jeżeli nie, to z jakiego powodu? I jeszcze jedna myśl, na którą chciałbym zwrócić uwagę w kontekście także dzisiejszej niedzieli, którą przeżywamy w Kościele w Polsce jako Dzień Papieski. Popatrzmy, że ów gospodarz wysyła swoje sługi, aby zaprosić na ucztę. To także my, którzy odkrywamy miłość Boga, jesteśmy zaproszeni do tego, aby zapraszać innych na spotkanie z Bogiem. Spróbuj też postawić siebie w postaci owych sług z dzisiejszej Ewangelii, którzy mają zanieść tą dobrą nowinę o radości spotkania, mają być misjonarzami, tymi, którzy przyprowadzą innych na spotkanie z Bogiem. Ale żeby przyprowadzić innych, to najpierw ja muszę doświadczyć tej szczególnej miłości i bliskości. Czy rzeczywiście tego doświadczasz? Czy już dzisiaj doświadczasz pełnego radości spotkania z Bogiem?
1: I z tym pytaniem zostawia nas ksiądz Łukasz Nycz z Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia. Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie i do usłyszenia. Przemysław Goławski.

0: minęła ósma. Pogoda. Pogoda. A niedzielny poranek wita nas bardzo jesienną aurą. Chłodno, deszczowo, no i tak będzie w Polsce przez cały dzień. Niedzielne popołudnie przyniesie nam zachmurzenie duże i umiarkowane w większości Polski. Wyjątkiem jest jedynie zachód i północ Polski. Tam są możliwe lokalne przejaśnienia. Ale raczej tych chmur dzisiaj będzie dużo, no i koniecznie trzeba zabrać parasolkę, bo opady wystąpią praktycznie w każdej części Polski. Jeśli chodzi o temperaturę, termometry pokażą od 11 do 13 stopni na północy i nawet do 15 stopni na południu kraju. Słońce dzisiaj wstało o 6.50, a zajdzie o 17.55.
1: Autopromocja. Szwajcarzy pobili rekord w jedzeniu czekolady. W brytyjskiej rodzinie królewskiej wybuchł skandal. A amerykański kelner gonił gościa, który nie zostawił napiwku. W każdą niedzielę w czwórce sprawdzamy, co słychać na świecie. Łączymy się z lokalsami, przeglądamy zagraniczną prasę i sprawiamy, że ludzie mieszkający na drugim końcu globu stają się bliscy. Zapraszam na audycję w 3 godziny dookoła świata. W niedzielę od 10 do 13. Weronika Puszkar. Autopromocja.
2: Tak jak my.

0: to słychać.
1: Zamek ci parę. Bo, zamek ci parę. Zamek ci parę. Zamek ci parę. Zamek ci parę. Zamek ci parę.

0: Rihanna w utworze Work, ale my przecież nie pracujemy dzisiaj. W niedzielę odpoczywamy, a w czwórce zaczynamy ją na zielono.
1: Szanuj zieleń.
2: Szanuj zieleń.
0: 8 minut po godzinie 8, a nawet już 9 minut po godzinie 8. Dzień dobry wszystkim rannym ptaszkom. Niedziela, 11 dzień października, a to oznacza, że przed nami kolejny poranek w czwórce, który spędzimy w towarzystwie natury. No i chociaż jesień coraz śmielej zagląda nam w okna, a dni robią się coraz krótsze, to przyroda wciąż ma nam mnóstwo do zaoferowania. Dlatego przez najbliższe 2 godziny będziemy rozmawiać o świecie, który nas otacza, o zwierzętach, roślinach i o tym, jak możemy o nie zadbać. Będą ciekawostki, będą inspiracje i rozmowy z ludźmi, którzy wiedzą, że troska o środowisko

zaczyna się od małych rzeczy. Także budzimy się, przeciągamy i sprawdzamy, co dobrego możemy zrobić dla Ziemi, ale też co dobrego ona robi w zamian dla nas. Zielony poranek w czwórce. Zapraszam, Alicja Michalska, i pozostaję z Wami do godziny 10.

0: Słuchasz audycji Szanuj Zieleń w czwórce.
1: 17 minut po godzinie 8 to jest Zielony Poranek w czwórce, w którym towarzyszymy wszystkim, którzy już wstali i udało im się wyjść spod tej ciepłej kołdry, no bo wreszcie zaczęli grzać się w mieszkaniach. Także wyobrażam sobie, że te poranki jesienią, przynajmniej te na samym początku, no ciężko, może być ciężko naprawdę. W łóżku ciepło i przyjemnie, a na zewnątrz tak zimno. No ale jednak trzeba wstać i korzystać z tego wolnego dnia. No i pytanie jest takie, jak wam się oczywiście dzisiaj spało i czy spaliście sami, czy może z kimś. Chodzi oczywiście o zwierzęta, chodzi o pieski, które czasem z nami oczywiście sypiają. No i pytanie jest takie, czy spanie z psem w jednym łóżku pogarsza jakość naszego snu, bo opinie są generalnie różne. Niektórzy rzeczywiście wpuszczają swoje pieski do łóżka, inni raczej wolą spać bez nich. No ale okazuje się, że spanie z psem w jednym łóżku niekoniecznie może pogarszać jakość naszego snu. Badanie naukowców z Uniwersytetu w Toronto opublikowane w czasopiśmie PLOS ONE nie wykazałoby obecność psa w łóżku skracała sen właściciela albo obniżała jego efektywność przez 4 tygodnie. Badacze monitorowali ruch 25 dorosłych osób i ich 38 psów za pomocą czujników. Okazało się, że nocna aktywność ludzi i zwierząt jest ze sobą powiązana, ale to najczęściej, uwaga, człowiek poruszał się jako pierwszy. Możliwe więc, że to my częściej zakłócamy sen naszym pupilom niż one nam. Co ciekawe, chociaż około połowa uczestników uważała, że psy przeszkadzają im w wysypianiu się, pomiary jednak tego nie potwierdziły. Czyli wygląda na to, że jeśli co nocem dzielicie łóżko z psem, nie musicie się od razu martwić o jakość swojego snu. No a jeśli rano znajdujecie się na samym skraju materaca, podczas gdy wasz pupil zajmuje 3/4 łóżka, to nauka podpowiada, że być może wcale to nie chodzi o jego nocne harce, tylko wasze. No ale jedno jest pewne. W relacji człowieka z psem nawet sen bywa wspólną sprawą, także nieważne, czy śpimy sami, czy śpimy z psem. Tutaj jakość snu się jakoś specjalnie nie zwiększa, no ale wiadomo, jeśli chodzi o te dane naukowców, one się zmieniają, natomiast no jak można nie zaprosić takiego malutkiego, słodkiego pupila, który rano merda nam ogonkiem nad samym łóżkiem.

0: Szanuj zieleń.
1: Szanuj zieleń.
2: Przed chwilą mówiliśmy o psach, to teraz powiemy o wilkach. No, raczej ich nie zapraszamy do naszych łóżek, wręcz przeciwnie. No i na przykład miasto Lipsk w województwie podlaskim może płoszyć wilki. Pozwolenie na to wydał regionalny dyrektor ochrony środowiska w Białymstoku. Mieszkańcy wielokrotnie zgłaszali przypadki zauważenia ich na terenie miasta, a szczegóły zna Marta Sołtys z Polskiego Radia Białystok.
3: Regionalny dyrektor ochrony środowiska w Białymstoku wydał zgodę na umyślne płoszenie i niepokojenie wilków na wniosek burmistrza Lipska. W ostatnim czasie mieszkańcy gminy zgłaszali zauważenie wilków w okolicach ich domów oraz ataki na zwierzęta gospodarskie i domowe. Zgoda dotyczy jednak wyłącznie wilków, które wykazują niepożądane zachowania, czyli m.in. nie zachowują płochliwości, regularnie przebywają w pobliżu zabudowań, uporczywie powodują szkody, są agresywne lub stwarzają zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi. Płoszenie może być prowadzone w odległości do 500 metrów od budynków mieszkalnych i gospodarskich. Do odstraszania mogą być wykorzystywane m.in. petardy, pistolety hukowe, broń myśliwska, urządzenia emitujące dźwięk, klaksony samochodowe oraz latarki z trybem migania. W decyzji podkreślono, że działania muszą być prowadzone z zachowaniem szczególnej ostrożności i zasad bezpieczeństwa. Wilki nie mogą zostać okaleczone, zranione ani zabite. Zezwolenie obowiązuje do 31 grudnia 2027 roku.
2: Czyli można płoszyć, no ale wiadomo, z szacunkiem. Populacja takiego wilka szarego w Polsce liczy obecnie około 3000 osobników, a gatunek ten jest objęty ścisłą ochroną. Co ciekawe, też dawniej wilki występowały głównie w Karpatach oraz na wschodzie. No obecnie dzięki zdolności do dalekich wędrówek skolonizowały lasy w zachodniej i środkowej Polsce. Jeśli chodzi o takiego wilka, no to oczywiście można go spotkać w jakichś lasach różnych. No, wtedy wiadomo, nie uciekamy, tylko prostujemy się. Możemy na przykład pomachać rękoma, no i powoli, ale stanowczo odejść.

0: 10, ale wiadomo, że zachęcamy Was do tego, żebyście robili to na co dzień. A nic tak nie szanuje zieleni jak rezerwaty przyrody. Wiadomo, że ich głównym celem jest ochrona tych najcenniejszych fragmentów przyrody przed zniszczeniem i nadmierną ingerencją człowieka. No i właśnie na granicy Rybnika i Książenic w województwie śląskim utworzono rezerwat przyrody Głębokie Doły. Obejmuje 184 hektary i jest to jeden z największych obszarów chronionych przyrodniczo w regionie. To obszary botanicznie unikatowe. O tym mówi Przemysław Skrzypiec, zastępca regionalnego dyrektora ochrony środowiska w Katowicach.
1: Tu mamy buczynę, która w zasadzie w zasięgu nadleśnictwa Rybnik, czy w ogóle w okolicach, nie występuje zasadniczo. Na mapie tutaj okolic właśnie Rybnika, Czerwionki Leszczyny, no jest jedynym w zasadzie takim obiektem o takiej dużej bioróżnorodności i stąd rezerwat przyrody.
0: Doktor Jerzy Parusel, leśnik, botanik, zoolog i badacz przyrody, mówi, że to będzie obszar chroniony, ale dostępny dla człowieka.
2: Właściwie oddaliśmy te 180 hektarów tych przepięknych buczyn z grabami, z dębami, sosną też starą, we władanie przyrody. Dla społeczeństwa jest to ten walor dodatni, że będą mogli obserwować las w stanie jego takiej dynamiki naturalnej, która nie jest zaburzona żadnymi czynnościami człowieka.
0: Nowy rezerwat przyrody o nazwie Głębokie Doły to 81. rezerwat przyrody na terenie województwa śląskiego. O objęcie tego obszaru ochroną przyrodnicy starali się od 30 lat, także wreszcie się to udało. Śląsk zyskał nowy rezerwat przyrody, a my w czwórce szanujemy zieleń dalej jeszcze do godziny 10.

0: Szanuj zieleń.
1: Szanuj zieleń.
2: Słuchacie audycji Szanuj Zieleń w czwórce, czyli taki nasz zielony poranek, w którym polecamy Wam różne ciekawe aktywności związane z ekologią, ale też dajemy sporo ciekawostek i teraz będzie taka związana z długowiecznością, bo okazuje się, że mieszkanki małej miejscowości na Sardynii o nazwie Bolotana mają wyjątkowo duże szanse dożyć 100 lat. Naukowcy sprawdzają, co może odpowiadać za ich niezwykłą długowieczność. Bolotana ma niewiele, ponad 2000 mieszkańców, a więc jaki jest sekret?
3: Badanie, w którym uczestniczyli między innymi naukowcy z Uniwersytetu w Sassari, wykazało, że kobiety po 70 żyją tam średnio jeszcze prawie 21 lat, o ponad 2 lata dłużej niż przeciętne Włoszki. Myślę, że składa się na to kilka czynników. Przede wszystkim zdrowa dieta, nieskażone środowisko, w którym żyjemy, a także sieć szlaków, dzięki którym możemy odbywać długie wędrówki, mówił telewizji Rai burmistrz Bolotany Francesco Manconi. A naukowcy dodają jeszcze do tego silne więzi społeczne i czynniki genetyczne. Zastrzegają jednak, że potrzebne są dalsze badania. Sardynia należy jednocześnie do włoskich regionów o najwyższym odsetku osób starszych. Aleksandra Nietopiel, Polskie Radio.
2: Sardynia jest zaliczana do tzw.

niebieskich stref, czyli miejsce kojarzonych z wyjątkową długowiecznością. No wiadomo, że to nie ma jakiegoś jednego magicznego sekretu, ani żadnego cudownego genu. Naukowcy wskazują na możliwe właśnie połączenie tego codziennego ruchu, diety, więzi społecznych, no i oczywiście uwarunkowań ekologicznych, ale też biologicznych. Także codzienny ruch zamiast siedzącego trybu życia. No wiadomo, dużo warzyw w diecie, ale też silne więzi społeczne. Także słuchajcie, dbajmy o to, zapraszajmy na spacery znajomych, rodzinę, no i oczywiście cieszmy się długowiecznością wtedy.

0: 8 minut pozostało do godziny 9. W czwórce w weekendy budzimy Was na zielono i towarzyszymy wszystkim rannym ptaszkom, wiadomo, rozmowami, informacjami, no ale też muzyką. Dlatego z kolejnymi zielonymi tematami wracamy już po godzinie 9, a na koniec tej godziny zostawiamy Was z nowością na naszej playliście, a będzie to duet Kuba Karaś i Julia Pośnik w utworze Nic na pół. Pierwszy wspólny singiel tej dwójki, wydany pod koniec sierpnia, no i jest to część solowego albumu Kuby Karasia pod tytułem Miłość to nie wojna. Także z takim też pięknym przesłaniem zostawiam Was na koniec tej godziny w czwórce.
1: To jest nowość czwórki.

0: Autopromocja.
1: Duchologia w czwórce to 2 godziny w klimacie retro. W sam raz na wczesne niedzielne popołudnie. Przywołujemy ducha przeszłości i przypominamy sobie, jak czas wolny spędzano bardzo dawno temu, czyli w XX wieku. I jak w tradycyjnym stylu lubimy odpoczywać dziś. Zapraszam Was w niedzielę od 13 do 15. Olga Drenda.
0: Autopromocja.
2: Tak jak my, nie gra nikt.
3: Cześć, z tej strony Bartek Królik, słuchacie czwórki.

0: Minęła dziewiąta.
1: Pogoda.
0: Pogoda dzisiaj bardzo październikowa i bardzo jesienna. Chłodny poranek, oczywiście w ciągu dnia będzie trochę cieplej, no nie będziemy marznąć. Temperatura w ciągu dnia wyniesie od 12 do 13 stopni na północy i na zachodzie i nawet do 16 stopni na południu i na południowym wschodzie, ale niech ta temperatura was nie zwiedzie, bo jednak ciepła kurtka, a może nawet czapka czy jakiś szalik na pewno dzisiaj się przyda.

0: Na pewno przyda się dzisiaj też parasolka, ponieważ zachmurzenie i przelotny deszcz praktycznie w całej Polsce. Najwięcej opadów będzie na północy. Wiatr porywisty, szczególnie nad morzem, ale generalnie w całej Polsce trochę tego wiatru będzie. Słońce dzisiaj wstało o 6:50, a zajdzie o 17:55. Dzień potrwa 10 godzin i 55 minut.
1: Autopromocja. Szwajcarzy pobili rekord w jedzeniu czekolady. W brytyjskiej rodzinie królewskiej wybuchł skandal. A amerykański kelner gonił gościa, który nie zostawił napiwku. W każdą niedzielę w czwórce sprawdzamy, co słychać na świecie. Łączymy się z lokalsami, przeglądamy zagraniczną prasę i sprawiamy, że ludzie mieszkający na drugim końcu globu stają się bliscy. Zapraszam na audycję w 3 godziny dookoła świata. W niedzielę od 10 do 13. Weronika Puszkara. Autopromocja.
2: Tak jak my, nie gra nikt.
3: Jetlag, chyba znowu się ściemnia. Aha, nadal brakuje ciepła.
4: Siema, z tej strony Xavier, a ty słuchasz czwórki najlepszego radia w Polsce.

0: Lil Baby w utworze Dead Fresh to za nami w czwórce, a my w niedzielę budzimy się na zielono.
1: Szanuj zieleń.
2: Szanuj zieleń.
0: I 8 minut po godzinie 9, a więc zaczynamy drugą godzinę naszego zielonego spotkania. Mam nadzieję, że zdążyliście już wstać, przeciągnąć się i zaparzyć jakąś dobrą kawę albo na przykład herbatę. Jeśli nie, to spokojnie, bo niedziela jest również po to, żeby się wyspać, no i troszkę zwolnić. No ale jeśli mamy już tę energię do działania, to na pewno warto wybrać się na spacer, bo jesień potrafi być piękna, a las o tej porze roku ma naprawdę wiele do zaoferowania. Kolorowe liście, zapach wilgotnej ziemi, cisza, no i trochę tego oddechu od codziennego pośpiechu. Wiadomo, nie zawsze mamy czas, żeby wyjechać za miasto. Na szczęście natura nie kończy się tam, gdzie zaczyna się asfalt. Można odnaleźć ją w miejskiej dżungli. Oczywiście między blokami, w parkach miejskich, ale coraz częściej wchodzi też i na salony, czy do galerii sztuki. I właśnie o takim połączeniu porozmawiamy już za moment w czwórce, no i o tym, czy natura może być pełnoprawnym dziełem sztuki. O tym wszystkim w czwórce zapraszam Alicja Michalska i pozostaję razem z Wami do godziny 10. Szanuj zieleń w czwórce.

0: 15 minut po godzinie 9, a dzisiaj w czwórce przyglądamy się naturze, ale poprzez sztukę.
1: Słuchasz audycji Szanuj Zieleń w czwórce.
0: I sprawdzamy, czy natura i przyroda może być pełnoprawnym dziełem sztuki. Okazuje się, że tak. A idealnym przykładem na to jest twórczość Agnieszki Niziurskiej. Artystki, która od połowy lat 90. oprócz farb używa do malowania ziemi i

0: prostych minerałów. Jej pracę znajdziecie oczywiście w kolekcji Zachęty i w Muzeum Warszawy, ale teraz możemy obejrzeć jej wystawę na Foksalu w Warszawie. Sytuacje naturalne. To pokaz 7 prac Agnieszki Niziurskiej, powstałych od końca lat 80. do początku lat 2000. Są to nieznane prace malowane ziemiami, realizowane metodą frotażu, w których ta natura zostaje dosłownie przeniesiona na płótno. Warstwy ziemi, torfu, soli i ziaren oraz odrysy kory drzew układają się naprawdę w piękne, abstrakcyjne formy, które możemy podziwiać w galerii sztuki. No i mnie udało się porozmawiać w ogóle z samą artystką, ale też obejrzeć jej pracę i naprawdę robi to wrażenie. Chodziłyśmy, oglądałyśmy obrazy, a w międzyczasie rozmawiałyśmy o tym wszystkim. No i ja zapytałam artystkę między innymi o to, skąd w ogóle wzięła się tak silna potrzeba kontaktu z przyrodą właśnie za pomocą sztuki.
1: Ja z naturą jestem związana od zawsze poprzez właściwie rodzinę. Zawsze jeździliśmy w góry w czasie wakacji, nad morze także. W czasie weekendów chodziliśmy na spacery do lasu, zbieraliśmy grzyby, było kapitalnie. No ale szczególne rzeczywiście miejsce w tej mojej wczesnej twórczości, bo teraz akurat tu stoimy przy tych najwcześniejszych obrazach, to były zawsze góry. Ja zadebiutowałam w 80 roku, to znaczy właściwie to wtedy zrobiłam dyplom i lata 80 to były czasy takiej ekspresji. No i ten żywioł górski dominował w moich pracach. Większość tych prac była właśnie związana z górami i z himalaizmem. Ten obraz, który tutaj właśnie widzimy, przedstawia człowieka, władcę gór, człowieka gór, Yeti, ale on jest tutaj ubrany w postać Jerzego Kukuczki. Jerzy Kukuczka swego czasu w latach 80. zdobywał koronę Himalajów. Był takim wielkim, po prostu wielkim człowiekiem w tej szarej rzeczywistości lat 80. I można tu zobaczyć taki symbol biowitalu, który on w tamtych czasach reklamował. Więc Yeti jest połączony z wielkim władcą gór, Jerzym Kukuczką, który zdobył ostatecznie koronę Himalajów. No więc tak to właśnie się zaczęło.
0: W katalogu, w którym możemy też przeczytać o wystawie, możemy też przeczytać, że pani od lat chodzi sama po górach. Co może dawać takie samotne przebywanie w naturze, czego nie potrafi dać takie normalne życie i jak inspiruje do tworzenia?
1: No, chodzenie po górach to jest no, dla mnie po prostu przyjemność. No, wtedy się czuję w pełni świadoma swoich jakby sił. One dodają mi sił duchowych, dodają mi też fizycznych, wbrew pozorom, nawet kiedy przecież w końcu człowiek się męczy, idzie, sapie, potem mozolnie schodzi, już chciałby zejść ostatecznie na dół, a jednak to daje siłę, to daje taki sens. Jest poza tym szalenie ciekawy wizualnie, bo w górach jest tak, że co metr widzi się zupełnie coś innego, jest inny widok. I kiedy jestem nad morzem, no też widoki są bardzo piękne, ale jednak spacery nie są dla mnie zbyt ciekawe w tych okolicach.
0: Agnieszka Niziurska, która pięknie opowiada o tym, jak można zapisać kawałek świata na płótnie. Dzisiaj w czwórce w Szanuj Zieleń przyglądamy się temu, jak sztuka łączy się z przyrodą. Za moment jeszcze wrócimy do tej rozmowy, a wysłuchacie cały czas naszego zielonego poranka. Szanuj Zieleń w czwórce.

0: Jak przenieść naturę na obraz i czy przyroda może być pełnoprawnym dziełem sztuki? To idealnie pokazuje twórczość Agnieszki Niedziurskiej, której wystawa Sytuacje naturalne jest dostępna w Warszawie na Foksalu jeszcze do końca listopada. Można podziwiać prace, w których artystka wykorzystuje naturalne materiały, takie jak warstwy ziemi, torfu, soli i ziaren, po to, żeby właśnie tworzyć abstrakcyjne formy, które pokazują, że przyrodę można znaleźć nawet w mieście, nawet w galeriach sztuki, ale jest to też okazja, żeby przyjrzeć się w ogóle, co opowiada nam ziemia, co opowiada nam przyroda. O tym między innymi rozmawiałam z Agnieszką Niedziurską podczas oglądania obrazów.
1: Szanuj zieleń.
2: Szanuj zieleń.
0: Czy zdarza się pani patrzeć na przykład na zwykłe drzewo, kamień czy kawałek ziemi i widzieć w nich coś, czego inni nie dostrzegają? Właśnie może jakiś taki potencjał potem do stworzenia z tego sztuki?
3: Warto się rozglądać dookoła. Ja teraz mieszkam w Falenicy. Jest to miejsce, gdzie są po prostu nieprawdopodobne drzewa, zwłaszcza sosny. O takich kształtach, są tak piękne. Ja się nie spodziewałam. No, kamień. No, może gdybyśmy tu przeszli obok, ten na przykład obraz przedstawia... Jest to już obraz malowany metodą zbierania frotaży i to już są lata 90. Ja zamiast malować dane obiekty, po prostu zbierałam z nich ślady metodą frotażu. Tak jak w dzieciństwie odbijaliśmy sobie pieniążek na papier, tak rysując ołówkiem. To jest frotaż. I potem ja te ślady właśnie przekładałam przy pomocy kalki na płótno i potem te ślady pokrywałam cienkim pędzlem właśnie farbą. Natomiast kamień, sam kamień, który tutaj widzimy na tym obrazie, on jest, te ślady, które tam są, to są tylko odbicia z kalki maszynowej, bo wtedy miałam dostęp do takiej kalki. Ciekawe jest też właśnie ziemia. Ja w tamtym czasie rozpoczęłam w okolicach 95 roku rozpoczęłam swoją przygodę z ziemią, a mianowicie uznałam, że przecież aborygeni malowali, czy też malują ziemiami, że bardzo wiele farb jest pochodzenia mineralnego. No i zrobiłam właśnie taką próbę, zbierałam ziemię z różnych miejsc, bo to jest ważne, jest może nie tyle kolor tej ziemi, tak jak w malarstwie niesłychanie ważny jest kolor, ale tutaj też bardzo ważne było przede wszystkim miejsce, z których to ja zbieram tę ziemię. No i właśnie zaczęłam malować ziemiami, zarzuciłam malowanie farbami, tylko ziemię. No i to była fajna przygoda, dlatego że przyjaciele, którzy wyjeżdżali gdzieś w jakieś odległe rejony świata, czy to gdzieś na Mauritius, czy do Afryki, czy do Nowego

0: Nowego Jorku czy do Ameryki Południowej przywozili mi ziemię. No i to było fascynujące, no bo właśnie przy pomocy tych ziemi malowałam kolejne obrazy.
1: Ale w pani pracach pojawiają się także węgiel, torf, sól, tak, wosk czy ziarna. Czy wybór konkretnego materiału wynika z jego właściwości, symboliki, czy może jakiegoś osobistego związku z danym miejscem?
0: Więc właśnie na początku XXI wieku jest taki okres w roku, który ja bardzo lubię, między świętami Bożego Narodzenia a Sylwestrem, jest to taki kilka dni, kiedy już wszystkie te czynności domowe, obowiązki zostały zrobione i wtedy ja się zabieram do malowania. I wtedy przyszło mi do głowy po raz pierwszy, to było chyba w roku 2000, żeby namalować obraz przy pomocy właśnie jakichś materiałów. No i wtedy zaczęłam używać właśnie do malowania już nie tylko ziemi, ale zaczęłam dodawać wosk, ziarna, torf, węgiel, sól, cukier. I one rzeczywiście miały dla mnie pewne znaczenia. Na przykład węgiel to energia, torf to forma przejściowa, sól to wartość najwyższa, cukier to konsumpcja, konsumpcjonizm, niedobry konsumpcjonizm, prawda? Ziarna, no to jest pokarm. Także rzeczywiście te obrazy, wosk to światło, prawda? Taka łączność z wszechświatem, ziemi z wszechświatem. Także to był bardzo też taki dla mnie ciekawy okres, kiedy ja malowałam no, już małe formaty, bo siłą rzeczy ta technika wymaga małych formatów. Malowałam właśnie przy użyciu tych różnych materiałów. Takie małe, niewielkie obrazy, które dotyczyły wpływów różnych kultur, religii, idei z całego świata. To było fascynujące też.
1: Tak, Agnieszka Niziórska rozumie tworzenie za pomocą sztuki i to jest artystka, o której naprawdę można powiedzieć, że inspiruje ją świat. Za moment jeszcze wrócimy do tej rozmowy, a teraz gramy. Sokół, Sarius i utwór Cześć.

Wilesiu, bo się myli. Wielu mówi, że przyjaciel, a tylko kilku z nich jechało ze mną furą. Kilku mówi o mnie miuch, może znacie. Społeczeńcy fantazjują, nic nie mówi o mnie Drake. Nic nie mówi nawet Mata. Nieraz tyku.

0: A my wracamy do rozmów o tym, jak sztuka łączy się z przyrodą i z naturą i czy można zapisać kawałek świata na płótnie i czy ziemia, torf albo węgiel mogą opowiedzieć historię miejsca lepiej niż fotografia, bo to wszystko pokazuje nam wystawa Sytuacje Naturalne Agnieszki Niziurskiej, która jest do oglądania w Fundacji Arton w samym centrum Warszawy i to jest wystawa, która pokazuje, że natura to nie tylko krajobraz, który oglądamy, ale też materia, pamięć czy emocje. Artystka wykorzystuje w swojej twórczości naturalne materiały, które są też śladami konkretnych miejsc i zatrzymuje trochę w obrazie ich wyjątkowość. Ja miałam szansę, żeby porozmawiać z artystką o tym, jak ona rozumie właśnie też przenoszenie przyrody na obraz, na płótno, jako taką metaforę pamięci o danym miejscu.
1: Szanuj zieleń.
2: Szanuj zieleń.
0: Przy pracy z ziemią też myślę sobie o tym, że efekt nie zawsze jest widoczny od razu, dopiero czasem po wyschnięciu, tak jak przy tym obrazie, prawda? Możemy zobaczyć ostateczny rezultat. Czy pozostawianie miejsca na taki przypadek jest dla Pani też ważną częścią tworzenia, że jednak po fakcie obraz może wyglądać inaczej?
3: No rzeczywiście, kiedy on już wyschnie, on wygląda inaczej. No i ja zawsze czekam z niecierpliwością, jaki jest tego efekt, bo nie zawsze mogę to przewidzieć i czasami nakładam drugą warstwę albo gdzieś tam, że tak powiem, dodaję tej ziemi, ale generalnie no jestem zachwycona, że te efekty, to zaskoczenie po prostu jakoś mi się sprawdza, jakoś to mnie strasznie cieszy, no ale zawsze jednak obraz musi być przede wszystkim obrazem i ja no, jeżeli ten przypadek no, nie wyszedł, no to ja staram się zrobić tak, żeby obraz był po prostu dobry, bo obraz musi być dobry.
0: Czy tworzenie z takich naturalnych materiałów zmieniło również Pani codzienną relację z przyrodą? Może wtedy zaczęła Pani patrzeć inaczej na to wszystko, co nas otacza? I czy w ogóle sztuka może w tym pomóc?
3: Sztuka po prostu otwiera szerzej oczy na otaczającą rzeczywistość, na świat. Dzięki sztuce my więcej widzimy, my więcej czujemy, po to jest sztuka. Ona po prostu nam coś oznajmia. Także każde z tych doświadczeń, każdy z tych kontaktów przy malowaniu kolejnego obrazu, no też mnie uczy czegoś. Ja się bardzo cieszę, że mam taki zawód, bo ja się całe życie uczę. Cieszę się, że właśnie, że ja mogę się cały czas uczyć, że coś mnie zaskakuje, że cały czas ja do czegoś mogę dążyć jeszcze.
0: To mamy dużo wspólnego, bo też rzeczywiście mam tak w przypadku mojej pracy, ale jeszcze bardzo chciałam zapytać o jedną rzecz, ponieważ w katalogu wystawy pojawia się taka piękna myśl, że odcisk jest jednocześnie dowodem obecności i świadectwem znikania. I jestem też bardzo ciekawa, czy malowanie śladów jest dla Pani sposobem na zatrzymanie czasu?
3: Tak, tak. I tego akurat żadnego z tych obrazów tutaj nie ma, ale mam wiele takich obrazów, które były frotażami z jakichś ścian, prawda, zwłaszcza mnie wzruszały takie stare budynki z datami, kiedy powstał taki budynek. I zawsze mnie wzruszała właśnie taka, ujmowała mnie taka kruchość losu ludzkiego i chciałam zatrzymać to. Nie wiem, czy one jeszcze istnieją, te budynki, z których zbierałam frotaże w latach 90. Tak samo jak nie wiem, czy na przykład ten obraz przedstawia trzy drzewa w naturalnej od siebie odległości, prawda? To są trzy zielone drzewa i naturalny jest odstęp między nimi, ale to było w latach 90. Upłynęło 30 lat. Te

0: drzewa są już inne. To jest zatrzymanie momentu, to jest zatrzymanie chwili. No więc w ten sposób mogę o tym powiedzieć.
1: Sytuacje naturalne to pokaz ze 7 prac Agnieszki Niziurskiej, która oprócz farb, a nawet zamiast farb używa do malowania ziemi i prostych minerałów. Z jednej strony to wystawa, która przypomina ten pierwszy okres twórczości artystki, wpisujący się w nurt nowej ekspresji, kiedy jej głównymi tematami były góry. No a z drugiej prezentuje te nieznane prace malowane ziemiami, realizowane metodą frotażu, w których natura dosłownie została przeniesiona na płótno. Wszystko obejrzycie w galerii Fundacji Arton na ulicy Foksal do końca listopada i jest to też idealna okazja, żeby przekonać się, że natura nie kończy się wcale tam, gdzie zaczyna się asfalt.

0: Słuchasz audycji Szanuj Zieleń w czwórce.
1: 18 minut pozostało do godziny 10. Niedziela nam się, słuchajcie, rozkręca, a żeby rozkręcić się jeszcze bardziej w ten październikowy poranek, no to na pewno przyda się jakaś kawa, nawet dwie, albo alternatywa dla kawy, zielona kawa można powiedzieć, czyli matcha oczywiście, która no ostatnio bije rekordy popularności na świecie, jest tak chętnie kupowana, że istnieje ryzyko wystąpienia jej niedoborów. Produkowana głównie w Japonii matcha to nie tylko zdrowy napój, gorący napój, ale też dodatek do jogurtów, owsianki, wypieków czy kosmetyków. Wszystko się dzisiaj robi z tą matchą, nawet desery czy różne ciastka. Ta intensywnie zielona herbata ma więc wiele cennych składników. To potwierdza dietetyczka z Brukseli Valentine Verdin.
2: Notamment par exemple la chlorophylle.
1: Jest w niej przede wszystkim na przykład chlorofil, który ma ciekawe, badane jeszcze właściwości odtruwające. Jest teanina, która z aminokwasów jest najczęściej występująca w matchy i o tym mówi się, że wzmacnia zdolności poznawcze. Odpręża mózg, ułatwia uczenie się. Jej działanie przeciwutleniające jest udowodnione, podobnie jak zawartość błonnika, który ma korzystny wpływ na mikroflorę jelitową, a więc i na potencjalne działanie przeciwzapalne. No, Japonia ma jednak trudności z zaspokojeniem tak dużego światowego popytu na zieloną, sproszkowaną herbatę, a to dodaje belgijski importer. Ponieważ jej zapasy są ograniczone, matcha stanowi bowiem zaledwie nieco ponad 5% produkcji herbaty w Japonii. Mimo że jej uprawy się powiększają w ostatnich latach, nie ma jej wystarczająco dużo, by zaspokoić tak szybko rosnące globalne zapotrzebowanie. No, mimo szybujących cen, sprzedaż matchy jednak nie słabnie, ale uwaga, sposób na to znalazła Polska, a dokładniej Podlasie, które stworzyło, uwaga, własną matchę. W gospodarstwie Kornino, niedaleko Hajnówki, powstała herbacza. Zielony proszek, inspirowany japońskim napojem, ale bez tych liści herbaty, tworzą go natomiast cztery lokalne rośliny. Pokrzywa, liście poziomki, zielony owies i różeniec górski. Napój przygotowuje się podobnie jak matcha, mieszając proszek z ciepłą wodą, należy albo można dodać się mleko. I to ciekawy przykład lokalnego produktu, który rzeczywiście czerpie inspirację z dalekiej kultury, ale bazuje na lokalnych roślinach z własnego podwórka. Herbacze można oczywiście już zamawiać, no i jestem ciekawa, czy smakuje podobnie do tej matchy. Także jest to audycja Szanuj

0: Hubert Kropka w utworze Zielona Noc, ale to nie jest Zielona Noc, to jest Zielony Poranek w czwórce, Szanuj Zieleń, który powoli, powoli dobiega końca, ale w blokach startowych zameldowała się już Weronika Puszkar, która przejmuje antenę i będzie bardzo światowo.
1: Będzie światowo. Będziemy rozmawiać na różne tematy, bo zaczynamy od Wielkiej Brytanii. 10 lat już minęło, odkąd Wielka Brytania wyszła z Unii Europejskiej. Kolejne sondaże pokazują, że część Brytyjczyków nie jest zadowolona z tego faktu, chociaż jest też znaczna grupa, która uważa, że chciałaby poza Unią pozostać.
0: Zdania są podzielone.
1: Tak, chciałaby pozostać, ale mieć jakieś kontakty z tą Unią Europejską, ze wspólnotą, tylko tak nie całkowicie wracać do tej Unii Europejskiej. Więc między innymi o tym będziemy mówić. Przyjrzymy się też strajkom uczniów i

0: i studentów we Francji, to w związku z tym, że nie podoba im się, jak edukacja, system edukacji wygląda we Francji. No ja szczerze mówiąc byłam zaskoczona, bo my nigdy się nad tym nie zastanawialiśmy, bo u nas ta edukacja wygląda całkiem normalnie, a tam rzeczywiście i są ogromne braki, jeżeli chodzi o nauczycieli, i te szkoły bardzo słabo wyglądają, że nie ma ogrzewania, są jakieś pozamykane toalety, więc zupełnie takie absurdy, o których nam się nie śniło.
1: Chociaż my robimy sobie przerwę w weekend, to świat tej przerwy sobie nie robi. Dlatego koniecznie zostańcie z Weroniką Puszkar, bo po godzinie 10 audycja w 3 godziny dookoła świata. To była audycja Szanuj Zieleń. Bardzo dziękuję za dzisiaj. Zosia Montowska, Iga Kamińska i życzymy Wam pięknej zielonej niedzieli. Bass, bass, bass, bass, bass, bass. I'm a swagger man.

0: Autopromocja.
1: Leniwe, niedzielne popołudnie.
2: Cisza, spokój. Oj, nuda, nuda.
1: Chyba już nic się dzisiaj nie wydarzy.
3: Nie wydarzy?
1: Na pewno nie u nas.
3: Bo kiedy jedni zwalniają,
1: my podkręcamy tempo.
3: Od wielkich stadionów po małe boiska.
1: Od zawodowców po zajawkowiczu.
3: Bez spiny i hamulców.
1: Z ironią i energią.
3: 3 godziny sportu i rekreacji.
1: W każdą niedzielę.
3: Od 15 do 18.
1: Jędrzej Rosiewicz.
3: Michał Piwowarek.
1: Bo weekend się jeszcze nie skończył.
0: Autopromocja.
1: Tak jak my.

0: Emma Jean Thackeray, thank you for the day. Minęła godzina 10.
1: Pogoda.
0: Dzisiaj pogoda zdecydowanie sprzyja temu, żeby zaszyć się w domu z jakąś dobrą książką, a że mamy niedzielę, to szanse na to są naprawdę duże. Bo jeżeli popatrzymy na mapę pogodową, to okazuje się, że dzisiaj szaro, deszczowo i chłodno. Najwięcej opadów na północy i tam około 12 stopni Celsjusza. Na zachodzie trochę cieplej, bo do 15, ale też przelotny deszcz. Co chwila będzie jednak pojawiało się słońce. Najchłodniej dzisiaj na południu i na wschodzie, tam 10 stopni i opady, w centrum 15, sporo chmur, ale również przejaśnienia.
1: Autopromocja.

0: ulubionej audycji? Odpal najlepsze z najlepszych. Codziennie, od poniedziałku do soboty o 6 rano przypominamy najciekawsze rozmowy i audycje w czwórce.
1: Teraz będziemy zapraszać Was na bardzo wyjątkowy cykl, w czasie którego będziecie mogli nie tylko oglądać seans, ale także dziergać.
0: Zacznij dzień najlepiej.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
4: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
6: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
5: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
7: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
5: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
7: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.
8: Proszę Państwa, Hyundai rozpoczyna wyprzedaż. Mistrzowska oferta na Tucsona, Kona i Santa Fe. Upusty do 36 tysięcy złotych z pakietem ubezpieczeń na rok w cenie. Hyundai, oficjalnym partnerem UEFA Champions League.
9: Panie Pascalu,
10: tak?
9: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
10: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 5 dni przeceny na urodziny w Media Expert.
9: A to pędzę, lecę, pa!
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
2: Po reklamie.
12: Tak jak my, nie gra nikt.
13: Strzała z tej strony Kosma Król, słuchacie Radia Czwórka.

0: Eksperci, Polacy mieszkający za granicą i komentarze do spraw międzynarodowych. To wszystko w audycji.
1: Na audycję w 3 godziny dookoła świata. Zaprasza Weronika Puszkar.
0: A dzisiejsze spotkanie rozpoczniemy od Wielkiej Brytanii. Najnowszy sondaż, który ukazał się w The Guardian, wskazuje, że połowa Brytyjczyków chce powrotu do Unii Europejskiej. Na drugim miejscu w sondażu znaleźli się ci, którzy chcieliby pozostać poza Unią, ale zacieśniać relacje jakiekolwiek ze wspólnotą. Na ile oba te warianty są możliwe? Ostatnio też premier Andy Burnham zapowiedział ponowne przeanalizowanie relacji Wielkiej Brytanii z Unią i mówił o tym, że Brexit przyniósł więcej szkód niż pożytku. Ja ostatnio też rozmawiałam z dziewczyną, która mieszka na co dzień w Londynie i ona mi wspominała, że wcale nie jest aż tak najgorzej, jak mówi się o tym w mediach. Dlatego o to między innymi będę pytała naszego gościa już za kilka minut. Zapraszam do godziny 13:00. Jesteśmy razem.

0: Słuchasz audycji w 3 godziny dookoła świata. W czwórce.
1: 10 lat minęło, odkąd Wielka Brytania wyszła z Unii Europejskiej. Ostatnio wciąż pojawiają się sondaże o tym, że znaczna część Brytyjczyków chciałaby powrotu. Dzisiaj z nami jest dr Małgorzata Kaczorowska, politolog z Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry.
2: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
1: Czy największym problemem dzisiaj dla Brytyjczyków są koszty życia?
2: Absolutnie tak. To, co najbardziej i najmocniej dotkliwiej trapi Brytyjczyków, to przede wszystkim problemy gospodarcze widziane w takiej skali mikro, czyli koszty utrzymania, przede wszystkim koszty życia, ceny energii, ceny podstawowych produktów żywnościowych. Idą do sklepu, wydają więcej i w zasadzie Brytyjczycy są tutaj zgodni. Co więcej, zbliżająca się w zasadzie już nastała nam jesień, ale zbliżająca się zima niosą po raz kolejny rok, no taką przerażającą, można powiedzieć, trudną perspektywę no, kosztów związanych z energią i ogrzewaniem. Co więcej, poza wysokimi kosztami codziennego funkcjonowania, a podkreślmy, że to mówi się o większości Brytyjczyków, to są 3/4 Brytyjczyków pytanych, którzy deklarują, że odczuwają wzrost cen, właśnie zwłaszcza żywności, energetyki, paliw. I to jest, można powiedzieć, przyczyna Brexitu. Oczywiście nie tylko, bo paliwa są związane również z kryzysem w cieśninie Ormus, wojną tam wywołaną, konfliktem oraz również kwestie związane z bezpieczeństwem. Bezpieczeństwo też trapi Brytyjczyków. Brak takiego poczucia stabilności, brak oszczędności, bo jak się okazuje, niemal 40% obywateli przyznaje się, że z powodu inflacji, z powodu rosnących obciążeń i podatkowych i cen utraciło w jakiś sposób i nie jest w stanie, utraciło możliwość i zdolność odkładania części swoich dochodów. Nie ma teraz takich szans.
1: Jak bardzo, żebyśmy sobie tak mogli wyobrazić, jak bardzo ta stopa życiowa się pogorszyła? Jak mają się ceny na przykład do zarobków Brytyjczyków?
2: Powiem pani tak, pogorszyło się tak mocno, że młodzi ludzie, którzy wyjeżdżają na studia bądź chcą rozpocząć samodzielne życie, na przykład nie studiując, nie są w stanie pozwolić sobie, utrzymując się z pracy, by móc czasami wynająć sobie.

0: mieszkanie. Mhm. I na rynku, co jest taką popularną formułą. Nie mówię o w ogóle zakupie czy planach zakupu, bądź też próbie podjęcia się wysiłku uzyskania kredytu bankowego, co już dla młodych, wielu młodych ludzi jest niemożliwe.
1: Ja jeszcze wielu młodych... w wakacje czytałam taki artykuł o tym, że no w ogóle taki wyjazd na wakacje dla nich jest poza zasięgiem, że szczęściarzami są ci, którzy mogą odwiedzić rodzinę w innym mieście.
0: Tak jest. No właśnie, bo włączy się to chociażby z uniknięciem kosztów pobytu, a przede wszystkim noclegu, które absolutnie, mówiąc kolokwialnie, zjadają, pożerają gro wydatków właśnie związanych z podróżami. Pani zapytała, co trapi Brytyjczyka przeciętnego, Brytyjkę przeciętną, osobę brytyjską. To również dostępność do ochrony zdrowia i kolejki do lekarzy. Brexit miał przenieść, można powiedzieć, przerzucenie wydatków na składki jak członkowskie w Unii Europejskiej na wspomaganie czy wzmocnienie systemu ochrony zdrowia. Tak się nie stało.
1: To jak to teraz wygląda? To znaczy oni muszą po prostu, no właściwie trochę tak jak u nas może jest taka sytuacja, że my i tak jesteśmy zmuszeni do tego, żeby korzystać z prywatnej opieki zdrowotnej?
0: Proszę sobie, bycie zmuszonym do korzystania z prywatnej opieki zdrowotnej nie zawsze jest możliwe, bo nie wszystkich na to stać. To, że muszą czekać w długich kolejkach, nie świadczy o tym, że mogą swobodnie pójść do opieki prywatnej, która jest bardzo droga. Mhm. To nie jest tak, że nawet jeśli nie czeka się tak długo, jak w tej oficjalnej państwowej służbie zdrowia, która jest głęboko niedofinansowana również właśnie na Wyspach Brytyjskich, to również fakt, że mała jest liczba po zamknięciu granic i swobody przepływu osób, możliwości zatrudnienia się również w brytyjskiej służbie zdrowia, ochronie zdrowia, lekarzy spoza Wysp Brytyjskich, to również zmniejszyło dostępność i zwiększyło długość oczekiwania na wizytę u lekarza. Brytyjczyków absolutnie to frustruje. Dostępność do specjalistów, zabiegów chirurgicznych, opieka w szpitalach, oddziałach ratunkowych jest bardzo kosztowna. To nie jest takie proste przejść do prywatnej służby zdrowia.
1: Tak sobie właśnie myślę. To za chwilę jeszcze porozmawiamy o tym, jakie warianty w tej sytuacji są możliwe, czy w ogóle jest możliwy powrót do Unii Europejskiej, czy może jakieś takie formy pośrednie miałyby tutaj uzasadnienie. Dzisiaj z nami jest dr Małgorzata Kaczorowska, politolog z Uniwersytetu Warszawskiego.

0: Możemy do seppuku.
1: 10:27. Dzisiaj z nami jest dr Małgorzata Kaczorowska, politolog na Uniwersytecie Warszawskim i rozmawiamy sobie o tym, jakie warianty są możliwe, jeżeli chodzi o ewentualny powrót Wielkiej Brytanii do Unii Europejskiej. Pani doktor, jestem ciekawa, bo 2 miesiące temu Brytyjczycy wybrali nowego premiera. Jaką on ma dzisiaj opinię? Bo Keir Starmer cieszył się taką średnią i chyba w ogóle mieliśmy taki spadek, jeżeli chodzi o popularność ostatnich premierów Wielkiej Brytanii. Teraz mamy Andy'ego Burnhama. Jak to wygląda dzisiaj? Czy on cieszy się już większą popularnością też w związku z tym, że mówi o tym, żeby zacieśniać te relacje z Unią Europejską?
2: Zacznę od zmienności liczby, w zasadzie szybkiej wymiany premierów brytyjskich. W ostatnich 10 latach faktycznie zmienność była wyjątkowa i przede wszystkim dynamika zmian na stanowisku premiera. Można powiedzieć 6-7 premierów. Keir Starmer szczególnie pod koniec już absolutnie nie cieszył się popularnością. Trudno w 2 lata, oczywiście też realnie, ale zapowiedzi były szumne. Po wygranych z ogromną większością miejsc w parlamencie, bo nie głosów. Głosów wcale tak nie było dużo, ale lejburzyści mieli tutaj, spodziewali się większego poparcia, wsparcia opinii publicznej, zmęczonej latami po kryzysie, po Brexicie, po COVID-zie, zmęczonych wojną w Ukrainie, skutkami tych wszystkich trzech, a potem jeszcze dołożyła się kwestia kryzysu w tym roku w Cieśninie Ormus. Tymi rzeczami i tymi kryzysami absolutnie to i wewnątrz również bunt, wewnątrz Partii Pracy, wzrastająca krytyka wewnątrz szeregów brytyjskich polityków, elit partyjnych, doprowadziła do wymiany premiera. W tej chwili nowy premier, Andy Burnham, cieszy się poparciem blisko 50%, to jest tak około 46%. Poparcia. To są dane z września tego roku, około niespełna 40%. Z kolei wyrażali nieprzychylną opinię, krytyczną, ale w jego poparcie wewnątrz Partii Pracy, wśród wyborców Partii Pracy wyraźnie wzrosło po ostatniej, 2 tygodnie temu odbytej, dorocznej konwencji Partii Pracy w Liverpoolu, która zakończyła się 30 września i jego bardzo, bardzo szczerym, emocjonalnym wystąpieniu, w którym odwoływał się do niedawno zmarłego swojego taty, opieki społecznej, takich socjalnych pracowników tej sfery właśnie budżetowej, lewicowej mocno, uderzył w takie tony mocno wrażliwe i można powiedzieć, że odbudował, można powiedzieć, wzmocnił swoją pozycję w Partii Pracy, ale hola hola, z takimi pozytywnymi perspektywami do ewentualnych kolejnych wyborów pozostały jeszcze potencjalnie w tej chwili jeszcze 3 lata, 29 rok. One mogą się odbyć wcześniej oczywiście. Burnham w ostatnich wywiadach prasowych w czasie również konwencji, w końcu września, w konwencji partyjnej stwierdził, że Brexit przyniósł więcej szkody niż pożytku. No i właśnie zapowiedział, zobowiązał się, i tu nawiązuję też do pytania tego, które padło przed chwilą, do przeprowadzenia szeroko zakrojonego przeglądu relacji między Zjednoczonym Królestwem, czy Wielką Brytanią i Unią Europejską, czyli otwiera drogę do różnych scenariuszy. I będzie pytanie o te scenariusze.
1: O te scenariusze, bo czy możliwy jest taki powrót całkowity do Unii Europejskiej, czy tutaj te same formalności trwałyby bardzo długo i może jednak Wielka Brytania musiałaby pójść na jakieś duże ustępstwa, czy może częściowo jest szansa na to, żeby powrócić? No bo

0: Pamiętam, że dużo mówiło się chociażby o tym, że wcześniej Brytyjczycy czuli się tacy zamknięci na wyspach, że oni nie mogą już wyjeżdżać, studiować za granicą, że nie mają dostępu do programu Erasmus, a teraz okazuje się, że właściwie od przyszłego roku już będą mogli z tego korzystać.
1: Tak jest, bo w maju ubiegłego roku, 2025, Keir Starmer rozpoczął, można powiedzieć, taki reset relacji z Unią Europejską. Odblokował możliwości wymiany, odblokowały się, czy odblokowano, między innymi za jego sprawą nastąpiło odblokowanie wymiany studenckiej, bo to przede wszystkim młodzi ludzie tu bardzo mocno odnieśli, można powiedzieć, te negatywne skutki Brexitu. Zablokowano możliwości wymiany w obie strony, i Brytyjczyków, wyjazdu Brytyjczyków do państw członkowskich Unii, jak również w drugą stronę. Procedura, pyta mnie pani o ten pierwszy scenariusz, czyli pełnego przystąpienia. Jasne, jest możliwa. I o ile tutaj jednym z największych elementów takich blokujących byłby obowiązek jednomyślności, bo artykuł 49 Traktatu Unii Europejskiej wymaga zgody wszystkich członków, państw członkowskich, członków Unii Europejskiej.
0: A jak to teraz
1: więc
0: wygląda?
1: Istniałoby ryzyko weta, i to wskazywano jeszcze przed tymi dyskusjami i tym pozytywnym nastawieniem do takiego scenariusza Andy'ego Burnhama, bo powiedzmy, że sama Partia Pracy, ale jeszcze myślę, że porozmawiamy chwilkę o tym, nie jest jednolita w tej sprawie.
0: Tak, to może
1: nie wszyscy popierają pozytywne.
0: Kropkę,
1: tak jest.
0: A za chwilę porozmawiamy sobie, które państwa z Wielkiej Brytanii chciałyby powrotu do Unii Europejskiej. No i też chciałam zahaczyć jeszcze o taki scenariusz, czy może w ogóle Wielka Brytania kiedyś się rozpadnie, bo takie głosy też się pojawiają. Dzisiaj z nami jest dr Małgorzata Kaczorowska, politolog na Uniwersytecie Warszawskim.

0: Niemal połowa Brytyjczyków chciałaby powrotu do Unii Europejskiej. Dzisiaj o tym rozmawiamy w czwórce. Razem ze mną jest dr Małgorzata Kaczorowska, politolog na Uniwersytecie Warszawskim. Pani doktor, gdybyśmy miały powiedzieć o tym takim wariancie pośrednim, czyli że Wielka Brytania będzie zawężać te relacje z Unią Europejską, to jak miałoby to wyglądać? Poza tym, że no, znowu dołączy do programu Erasmus, to co jeszcze mogłoby się zmienić?
1: Bo wejście, powiedzmy sobie, kończąc poprzedni wątek, bo wejście pełne, na pełnych warunkach jako członek Unii Europejskiej, w zasadzie poza formalnymi, które na pewno zajęłyby kwestiami, dogadaniem, uzgodnieniem, uwspólnotowieniem zmian w prawie brytyjskim, bo ono zaczęło się z prawem europejskim, można powiedzieć kolokwialnie, rozchodzić od 2020 roku, a więc dostosowanie do wymogów Unii Europejskiej wymagałoby otworzenia kilkudziesięciu co najmniej rozdziałów negocjacyjnych, co zajmuje lata negocjacji i zmian i dostosowania i uzgodnienia, można powiedzieć, takich wspólnych pozycji. Więc na pewno Zjednoczone Królestwo nie mogłoby odzyskać takich starych przywilejów, które wynegocjowało przez lata poprzednich ponad 40 lat pozostawania w Unii Europejskiej, czyli nie pojawiłby się rabat brytyjski w opłat zniżki w składkach do unijnego budżetu, czy też zachowania funta i odsunięcia przyłączenia do strefy euro czy Schengen. A więc negocjacje byłyby skomplikowane. Co więcej, niezbędny byłby sam konsensus wewnątrz samej Partii Pracy, jak i w Zjednoczonym Królestwie. Choć jak sprawdziłam ostatnie badania opinii publicznej, 64% Brytyjczyków uważałoby, że przed podjęciem decyzji o ponownym przystąpieniu, jeśli takie byłoby już wynegocjowane, powinno się odbyć również w referendum.
0: Ale i tylko 23%. Gdybyśmy miały powiedzieć o tym, jeżeli trochę udałoby się zawęzić te relacje.
1: Jeżeli trochę, tak jest, bo te pośrednie scenariusze, które pani pyta, to mógłby być model albo przystąpienia tylko do obszaru europejskiego gospodarczego, tak jak cieszy się teraz Norwegia i Liechtenstein, czyli uczestniczyć w tym obrocie, z wejściem do jednolitego rynku, ale tu jest, pojawia się zaraz ale, o którym za chwilę, bądź rozwiązanie również pośrednie, wzór szwajcarski. Szwajcaria zgodziła się na swobodny przepływ osób oraz na wnoszenie rocznych opłat takich do unijnego funduszu gospodarczego. To też daje jej udział w tym, że, no i oczywiście wymiany udziału w programach Erasmus, programu badawczego, udział w programach badawczych.
0: Z takiego praktycznego też, punktu widzenia.
1: Tak jest, bądź też próby takiego stworzenia nowej formuły, tak jak proponowano Kanadzie, stowarzyszenia z Unią Europejską, takich formuł. Zobaczymy. Unia, czyli w rzeczywistości tylko wejście do Unii Celnej, ale przypomnijmy, że w zasadzie są to wszystko elementy, które się określa jako takimi czerwonymi liniami, które zostały zastrzeżone w ostatnim programie wyborczym Partii Pracy, jeszcze Keira Starmera sprzed dwóch lat, 2024, że Zjednoczone Królestwo nie będzie wracało do jednolitego rynku, Unii Celnej i swobodnego przepływu osób. Więc to musiałoby być tutaj
0: to
1: musiałoby w nowym
0: pozostać,
1: programie
0: tak?
1: Partii Pracy. Nie, to może być
0: to
1: zmienione.
0: Może, Andy Burnham, czyli, że będzie łatwiej podróżować, tak? I będzie łatwiej o tych pracowników z zagranicy.
1: Tego nie wiemy. Tego nie
0: gdyby
1: wiemy.
0: Się tam właśnie zgodzili.
1: On teraz będzie proponował, pracuje nad tym, co zaproponować. Sobie założył taki deadline do końca, do drugiej połowy listopada, do szczytu unijnego, najbliższego, który gdzieś tam w końcu listopada jest planowany, w okolicy 20.
0: Ale rozumiem, że chodzi o to,
1: co
0: też
1: zaproponuje.
0: Tak, ci pracownicy łatwiej podróżowali do Wielkiej Brytanii, tak?
1: No na właśnie zobaczymy,
0: ludzie z zewnątrz,
1: bo jeszcze
0: gdyby
1: nie
0: się
1: mamy,
0: to udało.
1: Nie mamy konkretów. Mhm. Jeszcze nie przedstawiono żadnych konkretów. Zobaczymy, co zapowiedzi są. I Andy Burnham dość ogólnie zapowiedział, że przedstawi kilka propozycji. Na razie, co będzie w tych propozycjach, nie wiemy. Program Erasmus ma ruszyć od stycznia, już można powiedzieć, w pełni. Jeszcze też są próby i też nie do końca wszystkie kwestie szczegółowe związane z opłatami studentów na uczelniach brytyjskich tu są, czy z państw europejskich tu są jeszcze dopięte. To też są kwestie, można powiedzieć, dość wrażliwe. Tym bardziej, że ten cały edukacyjny i wyższy

0: wyższej edukacji ta sfera, można powiedzieć, na Wyspach Brytyjskich w tej chwili mierzy się z ogromnym kryzysem. Strajki w Edynburgu są tego przyczyną, zwolnienia ogromne i kryzys, można powiedzieć, i taki brak stabilności, jak pytam swoje koleżanki i kolegów na uczelniach brytyjskich, czy to w Londynie, czy poza Londynem, no właśnie, czy obserwując sytuację w Szkocji, jest to dość sytuacja krytyczna i kryzysowa.
1: Na pewno do tego tematu będziemy jeszcze wracać, no i też jestem ciekawa, jak rzeczywiście w praktyce wyjdzie ta kwestia z Erasmusem, bo już od stycznia przyszłego roku Wielka Brytania będzie mogła skorzystać z tego programu. Dzisiaj razem z nami była dr Małgorzata Kaczorowska, politolog z Uniwersytetu Warszawskiego. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo. Dobrej niedzieli.
1: Dzięki, wzajemnie.

0: 13 minut po, zostało do godziny 11. W audycji w 3 godziny dookoła świata mnóstwo różnych tematów po Wielkiej Brytanii i kwestiach związanych z Brexitem. Przyda nam się oddech, a będziemy go łapać w koreańskiej kuchni. Wcześniej, żeby narobić wam trochę smaka, mam dla was fragment podcastu Świat z kanapy i właśnie w tym podcaście rozmawiam z Violetą Błazucką, autorką książki Moje ulubione azjatyckie przepisy o kimchi.
1: Jest taki dzień w Korei, Kimjang to się nazywa, i wtedy robi się kimchi i rzeczywiście ludzie tak robią, że no, rodzina się zbiera, na przykład przyjeżdżają siostry, ciotki i zbierają się, kupują bardzo dużo kapusty, solą ją, potem doprawiają tym pikantnym sosem, dzielą na porcje i każdy zabiera sobie do domu. Przy okazji jeszcze podczas tego robienia kimchi gotują sobie boczek, taki surowy boczek, niewędzony, taki surowy, i jedzą z tym świeżym, takim świeżo zrobionym, jeszcze takim, no bardzo takim drapiącym wręcz w gardło kimchi. No tak to działa. Trochę takie święto, taki dzień. Rzeczywiście bardzo wiele osób to robi, nawet jeżeli nie mieszkają w jakichś miejscach, nie wiem, w domkach jednorodzinnych, tylko w blokach, to i tak często robią coś takiego, to raz w roku zwykle. Z kimchi jest tak, że no można sobie kupić, ale jednak rodziny i tak zawsze robią, na przykład, nie wiem, nawet jak sobie ktoś kupi kimchi, to mama tej osoby powie, a co ty będziesz kupować? Ja ci tu przyniosę, przecież ja robiłam w tym roku. I rzeczywiście to się robi raz na rok, stawia się do tej lodówki na kimchi cała lodówka albo pół lodówki wypakowane kapustą i to się je przez cały rok.
0: A po godzinie 11 Inessa Kim odwiedzi Studio Czwórki, trenerka kulinarna, i będziemy więcej na temat kuchni koreańskiej rozmawiać. Między innymi o tym, dlaczego ta kuchnia jest dobra dla naszej psychiki, i zdradzę wam, że między innymi chodzi o jedzenie ciepłego posiłku z samego rana.

0: Autopromocja.
1: Leniwe, niedzielne popołudnie.
2: Cisza, spokój. Oj, nuda, nuda.
1: Chyba już nic się dzisiaj nie wydarzy.
3: Nie wydarzy?
1: Na pewno nie u nas.
3: Bo kiedy jedni zwalniają,
1: my podkręcamy tempo.
3: Od wielkich stadionów po małe boiska.
1: Od zawodowców po zajawkowiczu.
3: Bez spiny i hamulców.
1: Z ironią i energią.
3: 3 godziny sportu i rekreacji.
1: W każdą niedzielę.
3: Od 15 do 18.
1: Jędrzej Rosiewicz.
3: Michał Piwowarek.
1: Bo weekend się jeszcze nie skończył.
0: Autopromocja. Reklama.
4: A teraz w RTV Euro AGD.
5: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
4: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
6: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
7: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
6: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
7: Uff, jest dla mnie ratunek.
6: Tak.
7: Feminost, utrzymaj kontrolę.
8: Zdrowit.
9: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
10: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascalu.
9: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
11: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
0: Po reklamie.
12: Tak jak my, nie gra nikt.
13: Kastopio,
1: siemano, z tej strony BRK

0: Harry Styles na naszej playliście. Minęła godzina 11.
1: Pogoda.
0: Sprawdzamy termometry, no i mamy jesień taką prawdziwą polską, jest chłodno i pochmurnie, ale za to z przejaśnieniami. A co na termometrach? Od 10 do 15 stopni dzisiaj będzie. Na północy około 12, na zachodzie 12-15, w centrum około 15. Najchłodniej dzisiaj na południu i na wschodzie, tam jedynie 10 stopni Celsjusza. I zdecydowanie w całym kraju przydadzą się parasolki, chociaż najmocniejszy deszcz prognozowany jest na północy.
1: Autopromocja.
2: Na cztery łapy. Audycja, w której to psy grają pierwsze skrzypce. Gwiazdy ze swoimi czworonogami. Artyści, behawioryści i eksperci od psiego świata. Dużo rozmów, dużo nerdania i jeszcze więcej dobrej energii. Na cztery łapy. W każdą niedzielę od 18 do 20. Zapraszam. Numer raz.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
4: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: No działka wygląda jak na...

0: leży. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
1: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
0: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
2: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
0: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
2: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
3: Marian, a po całym tygodniu pracy?
4: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
3: I jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
5: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
6: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
5: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
6: Uff, jest dla mnie ratunek.
5: Tak.
6: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
2: Zdrowit.
7: Po reklamie.
8: Tak jak my, nie gra nikt.
9: Siema, tutaj Miłat Z, słuchacie Radia Czwórka. Ej, nie wiem czy to dobrze, może też błąd, ale w moich myślach już cię zabijam stąd.
8: Czwórka, to słychać.

0: 10 minut po godzinie 11, prawie 10 minut po 11. Pewnie niektórzy dopiero wstają, pewnie robią sobie śniadanie, no bo w końcu mamy niedzielę, a więc całkiem odpowiednia pora. Jeżeli dopiero zaparzyliście kawę i rozglądacie się po swojej lodówce, zastanawiając się, co przygotować, to my dzisiaj przychodzimy z propozycją Kuchnia Koreańska.
1: Na audycję w 3 godziny dookoła świata. Zaprasza Weronika Puszkar.
0: No dobra, może tak z godziny na godzinę będzie trudno znaleźć w naszych kuchniach wszystkie składniki, ale w przyszłym tygodniu już na spokojnie możecie zrobić sobie zakupy. W polskich miastach jest coraz więcej miejsc z azjatyckimi produktami. Polecam, bo wydaje mi się, że sama taka wyprawa to już wspaniałe doświadczenie. Zachęcam, bo ostatnio też rozmawiałam z dziewczyną z Azji i ona powiedziała mi, że nie ma u nich takiego tradycyjnego podziału na śniadania i na obiady, że właściwie zupy je się o każdej porze, dlatego będzie łatwiej z tych azjatyckich produktów przygotować sobie każdy posiłek. Poza tym to jest jedna z najzdrowszych kuchni świata, stała się niesamowicie popularna, także zapraszam Was do godziny 13, jesteśmy razem, a za chwilę w naszym studiu pojawi się dziewczyna, która zna się na kuchni koreańskiej najlepiej na świecie.

0: Jest pikantna, bardzo aromatyczna i intensywnie doprawiona. Wspaniale wygląda na Instagramie. Kuchnia koreańska. Dzisiaj o niej będziemy rozmawiać w czwórce. Także jeżeli jesteście jeszcze przed śniadaniem, no i właśnie zorientowaliście się, że w waszej lodówce jest tylko światło, no to możecie nas trochę znienawidzić.
1: 3 godziny dookoła świata.
2: 3 godziny dookoła świata.
0: W studiu czwórki dzisiaj Inessa Kim, trenerka kulinarna, autorka książki Ferment i Umami, smak po rozpadzie. Cześć, dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Inessa, co jadłaś dzisiaj na śniadanie?
3: O, dzisiaj na śniadanie to ja akurat jadłam rosyjskie pielmieni.
0: Myślałam, że coś z tradycyjnej kuchni koreańskiej. Czy to wcale tak nie wygląda?
3: Rosyjskie pielmieni, do których dodałam kimchi.
0: A co to takiego jest?
3: Kimchi to jest...
0: Kimchi to wiem, ale to całe danie.
3: A pielmieni? Pielmieni to są takie rosyjskie pierożki. Podobne do kołdunów.
0: Okej.
3: Okay, polskich.
0: No,
3: uszka,
0: to ciekawy
3: kołduny.
0: Początek dnia.
3: No, dokładnie. Dokładnie. Także ja preferuję śniadanie raczej na ciepło.
0: Właśnie, bo to jest chyba jeden z takich podstawowych elementów kuchni, chyba w ogóle azjatyckiej, że jada się zupy na śniadanie i z tego, co czytałam, dzięki temu, no czujemy się też lepiej psychicznie, że nam tak jest, wiesz, od razu, od początku dnia ciepło i przyjemnie.
3: Czy ja mogę się przyczepić do tego, co powiedziałaś?
0: No pewnie.
3: Powiedziałaś kuchni azjatyckiej.
0: Nie lubicie tego.
3: Czy jest jedna jedyna kuchnia europejska?
0: Nie ma, ale ja słyszę o tych zupach, ciepłych zupach na śniadanie już, jeżeli chodzi o Koreę i o Chiny i tak jakoś, wiesz, włożyłam to wszystko do jednego garnka.
3: Do jednego, tak, właśnie ja mam ogromną prośbę, nie wrzucajmy całej Azji do jednego gara, bo kuchnia japońska i kuchnia tajska to są dwie zupełnie różne kuchnie. Kuchnia koreańska jest oczywiście podobna do kuchni chińskiej, kuchni japońskiej, w takim sensie, że no wiadomo, tak polityka zazwyczaj bardzo dużo miesza w kuchni, także te wpływy chińskie, wpływy japońskie oczywiście w kuchni koreańskiej również mają miejsce. A wracając do zup, to tak, to jest też taki wspólny mianownik niektórych kuchni azjatyckich, że na śniadanie je się zupę.
0: I dlaczego się ją je? Bo tu jest jakaś z tym związana też filozofia właśnie?
3: Dlatego, że ciepły posiłek generalnie po przebudzeniu się on jest najzdrowszy, bo dzięki temu my też się budzimy i jak jest ciepło, tak, no to wtedy my mamy więcej energii.
0: Ale to jest też taka lekka zupa, bo my słysząc zupa, to wiesz, wydaje nam się, że to już jest takie danie, ale kiedy zamawiamy sobie w restauracji koreańskiej zupę, no to dostajemy taką bardzo rzadką zupkę i z jakimiś tam zielonymi dodatkami.
3: Właśnie taka rzadka zupka z tymi właśnie zielonymi dodatkami, o których wspomniałaś, to jest no najczęściej właśnie spożywana zupa, można powiedzieć tak roboczo-śniadaniowa. Ale oczywiście teraz wszystko się zmienia. Teraz Koreańczycy również no, niekoniecznie jedzą na śniadanie zupy, bardzo często to są jakieś tam kanapki w biegu albo nawet po prostu kawa i wybiegają do pracy. Także no świat zwariował i niestety odbije się to również na kuchni.
0: No właśnie, ale też warto jeść to, co jest takie lokalne, prawda? I ta kuchnia tradycyjna, jednak koreańska się na tym opiera.
3: Ja jestem wielką zwolenniczką lokalności i dlatego ja kimchi, jak przygotowuję, to u mnie oczywiście bazą jest polski produkt. Bazą jest polski produkt. Dodatki, oczywiście takie dodatki, no, których po prostu nie da się zastąpić, to są dodatki koreańskie, ale na przykład...

0: W wielu przepisach kuchni koreańskiej spotyka się taka gruszka właśnie azjatycka. Ona nie jest taka podłużna, ona jest okrągła, ma inny smak niż właśnie polska gruszka, ale ja sobie po prostu stwierdziłam, że jeżeli już bierzemy warzywa albo owoce, to korzystajmy z tego, co tu jest na miejscu. Ja uwielbiam polskie jabłka. Jestem zakochana w polskich gruszkach. I dlatego w moim kimchi zawsze są polskie jabłka, polskie gruszka. Robię je na bazie właśnie kapusty, która w Polsce się nazywa kapusta pekińska. Robię z białej kapusty, robię z innych różnych pozostałych odmian kapusty, ale zawsze dodaję do tego polskie owoce.
1: A masz osobną lodówkę na kimchi?
0: No tutaj w Polsce nie, zresztą ja się z Polski właśnie wyprowadzam.
1: A, to może tam będziesz miała, tam gdzie się wyprowadzasz.
0: To znaczy, ta,
1: jeszcze bo słyszałam, że tak Koreańczycy ogólnie mają osobne lodówki.
0: Oczywiście, tak, to jest po prostu, to jest jeden z punktów na mojej liście marzeń, żeby mieć osobną lodówkę do kimchi, ale to dopiero wtedy, kiedy właśnie już będę wiedziała, gdzie ja tak finalnie się zadomowię, że
1: no
0: tak powiem.
1: Trzymam kciuki, wydaje mi się, że to jest takie marzenie do zrealizowania, na może tu i teraz nawet, albo za chwilę jak się wyprowadzisz. To za chwilę sobie jeszcze porozmawiamy więcej na temat kuchni koreańskiej. Dzisiaj w naszym studiu jest Inessa Kim, trenerka kulinarna na Instagramie Inessa Cooks i autorka książki Ferment i Umami, smak po rozpadzie. Te książki mamy też dla was, także jeżeli chcielibyście się zapoznać z takim atlasem kuchni koreańskiej, to śmiało do nas dzwońcie 22 645 2100.

0: Dzisiaj w naszym studiu Inessa Kim, trenerka kulinarna, autorka książki Ferment i Umami, Smak po rozpadzie. Dzwońcie po tej książki 22 645 21 00, a może macie jakieś przemyślenia odnośnie kuchni koreańskiej, która jest szalenie popularna i chcielibyście podzielić się swoimi doświadczeniami, to koniecznie łapcie za telefon i dzwońcie. Inesso, chciałam cię zapytać o makaron instant, który przynajmniej Instagram na to wskazuje, że jest dodawany absolutnie, no niemal do każdej potrawy. Nawet się zastanawiałam, czy on trochę nie burzy tej takiej marki koreańskiej kuchni, dlatego że często te potrawy są pokazywane jako takie bardzo proste i wręcz niezdrowe, ale ludzie się zachwycają.
1: Oczywiście, że to są potrawy bardzo niezdrowe, ale mega popularne i bardzo, bardzo, bardzo smaczne. Słuchaj, ja jestem generalnie wielką propagatorką zdrowego trybu życia, zdrowego odżywiania się, ale lubię również powtarzać, że zdrowie psychiczne jest nie mniej ważne niż takie właśnie nasze zdrowie fizyczne, więc dlatego oczywiście od czasu do czasu pozwalam sobie kupić taką paczuszkę ramionu i zjeść z przyjemnością. Zresztą ja mam taką teorię, że jeżeli je się coś bardzo niezdrowego, tak, nie wiem, jakiegoś pączka bardzo tłustego i słodkiego, tak, albo chociażby właśnie ten makaron ramion koreański, który jest przepyszny, przepyszny, bez niego w ogóle Koreańczycy nie wyobrażają sobie życia, ale jeżeli zje się taki

0: і макарон раз або навіть два, і попросту з'їще то з огромним приємнощом. З огромним приємнощом, без почуття віни, то втеди не зашкоді.
1: Я widziałam, że dziewczyny gotują sobie taki ramen i nawet jeszcze go polewają jakimś takim sosem, może to był nawet majonez i tak mi kompletnie to nie pasowało do siebie, ale ludzie tam same serduszka wysyłali.
0: No, nie wiem, czy to był majonez, czy nie majonez, ale generalnie sos na bazie majonezu w Korei w tej chwili też już jest bardzo popularny. No, tak jak mówiłam, tak, no polityka bardzo dużo, polityka, historia bardzo dużo też mieszają również w garach. No i ten majonez, żółty ser, parówki i tak dalej, no to wzięło się z tego, że w 51 roku Korea została podzielona na dwie części i do tej południowej części wkroczyły wojska amerykańskie.
1: Mhm. Ten makaron też widziałam, że jest czasami podawany w takiej formie takich chrupków osobnych, że jest tak kruszony, zapiekany i później to się je jako taką przekąskę.
0: Z tym akurat to ja się nie spotkałam, może po prostu to była interpretacja kogoś z tych instagramowiczów, tak, ale prawdopodobnie tak, prawdopodobnie się je. Natomiast ja myślę, że też bardzo popularny stał się ten makaron w tej części świata również po filmie, który zdobył Oscara, Parasite. I muszę powiedzieć jedną rzecz, że tam jest taki jeden epizod, który na pewno zrozumieją Koreańczycy i niekoniecznie może odbiorcy z innych części świata. To jest właśnie ten epizod o tym makaronie instant, makaronie ramion. Bo ciekawostką jest to, że ramion uwielbiają w Korei absolutnie wszyscy, niezależnie od pochodzenia, niezależnie od przynależności właśnie tej społecznej, zarówno bardzo bogaci, jak i bardzo biedni. Z tym, że to właśnie mogli zauważyć tylko Koreańczycy, to, że jak tam na samym końcu dzwoni właśnie właścicielka tego wielkiego domu, gdzie mieszkają ci oszuści, tak, parazyci tak zwani, i mówi, że będzie za 8 minut i bardzo prosi o zrobienie takiego właśnie dania chapaguri, czyli mieszanka dwóch rodzajów makaronu, chapagetti, od spaghetti, tak, i noguri, czyli noguri z takim smakiem morskim. I dodała, wiesz co, tam w lodówce jest kawałek wołowiny. I ta wołowina właśnie akurat wskazuje na to, że to rodzina jest bardzo zamożna, bo nie wszyscy Koreańczycy mogą pozwolić sobie na to, żeby jadać wołowiny, bo wołowina jest bardzo droga w Korei.
1: I ja też widziałam w serialach koreańskich, że w ogóle ta kuchnia odgrywa bardzo ważną rolę. To za chwilę sobie może jeszcze o tym porozmawiamy, czy dzięki temu ona stała się tak popularna na świecie. Dzisiaj z nami jest Inessa Kim, trenerka kulinarna, autorka książki Ferment i Umami, Smak po rozpadzie.

0: Dzisiaj razem ze mną Inessa Kim, trenerka kulinarna, autorka książki Ferment i Umami, Smak po rozpadzie, i rozmawiamy sobie o tym, dlaczego kuchnia koreańska stała się tak popularna na świecie, i to właściwie już od kilku lat cały czas się nią zachwycamy. Ja też mam wrażenie, że ona zdominowała media społecznościowe, bo co rusz, nie wiem, czy już mój algorytm po prostu wie, co lubię oglądać, ale cały czas podsyła mi takie rolki, gdzie Koreanki gotują. Pamiętam też serial, w którym trzy siostry zostały opuszczone przez swoją matkę i ona, zanim je opuściła, to całą noc przygotowywała beczkę kimchi. I pomyślałam sobie, że to jest taki symbol, że nawet ta kapusta jest tak ważna, że ta potrawa właściwie, że to może pozwoli im przetrwać.
1: To znaczy, ja powiem więcej. Generalnie jedzenie w Korei odgrywa ogromną rolę. To nie jest tylko właśnie zapełnianie swojego żołądka i radzenie sobie właśnie jakoś tak z tym poczuciem głodu. Jedzenie ma dużo więcej wymiarów. Jedzenie to jest również pamięć, jedzenie to jest to również część tradycji, jedzenie to również historia, jedzenie to również miłość. W Korei dzieciom matka przygotowuje zawsze takie lunchboxy, one po koreańsku nazywają się dosirak. I te lunchboxy, one są po prostu robione zawsze z ogromną starannością, bardzo pieczołowicie są dobierane te wszystkie składniki i ja mam wrażenie, że w ten sposób do tego lunchboxu matki wkładają nie tylko właśnie kawałeczki jakieś tam tych pikli, kuleczki z ryżu czy jeszcze coś, ale przede wszystkim swoje serce.
0: I wszystko jest takie przemyślane.
1: Dokładnie, dokładnie, więc dla mnie, jak dla Koreanki, jedzenie to jest również przekazywanie miłości. Więc dla mnie gotowanie to jest moim podstawowym w ogóle językiem miłości.
0: No byłoby cudownie, gdyby to się nigdy nie zmieniło, bo tak jak powiedziałaś wcześniej, dzisiaj trochę się odchodzi od takiego tradycyjnego jedzenia, no bo pewnie przez tempo życia i przez to, że w ogóle mamy dostęp do innych potraw. A w takim razie, co się w takim lunchboxie znajduje, jeżeli mogłabyś wymienić, bo wspomniałaś, że no, na różne aspekty się zwraca uwagę, na przykład na produkty, które mają nam poprawić pamięć?
1: Nie wiem, czy aż tak.
0: Związane
1: wiem,
0: to znaczy, z naszą tak. tradycją, zastanawiam
1: tak.
0: się, co
1: nie wiem,
0: tam jest.
1: Nie wiem, czy aż tak. Nie wiem, czy aż tak się dobiera te składniki, no ale no, przede wszystkim to jest coś, przede wszystkim ryż, tak? Ryż jest zawsze postawą. To albo, nie wiem, troszkę ryżu do tego lunchboxu, albo jakieś kuleczki ryżowe, albo jakieś takie, w Korei są takie kiszonki sojowe, które wypełniają się właśnie też tym ryżem, który jest doprawiony sezamem, olejem sezamowym, tymi płatkami wodorostów, alg. Co jeszcze? No, na pewno jakieś pikle, jakieś białko, jajko, kawałeczek mięsa, kurczaka albo wędlina. No, dzisiaj również ser, także takie rzeczy przede wszystkim. A wracając do twojego pytania, dlaczego kuchnia koreańska staje się po prostu taka bardzo popularna na świecie? No, ja myślę, że tutaj są, według mnie, mogę się mylić oczywiście, ale jak ja na to patrzę, to wydaje mi się, że tu są takie dwa główne czynniki. Mhm. Po pierwsze to, że kimchi zostało uznane za jedną z pięciu najzdrowszych potraw świata. Tak? No, generalnie to akurat Polakom nie trzeba tłumaczyć, tak? Jaki wpływ korzystny mają na nas kiszonki, probiotyki i tak dalej. Ja się śmieję, że w ogóle naszym wspólnym mianownikiem kuchni polskiej i kuchni koreańskiej to są właśnie kiszonki. Druga rzecz to, no nie wiem, właśnie może te seriale i K-pop, czyli K-drama i K-pop.
0: I jeszcze mukbangi, czyli to, że nagrywamy siebie, jak jemy, tak? Albo oglądamy kogoś, kto je.
1: Prawdopodobnie tak, dokładnie, ale tak jak mówię, no, ogromną popularyzację tutaj właśnie zrobiły te K-dramy. Mm. Na moje warsztaty kuchni koreańskiej przychodzą przede wszystkim osoby właśnie po tych K-dramach, bo mówią, że Boże, oni tam tak smacznie jedzą, że koniecznie musimy się nauczyć

0: tych dań. I no i dlatego, jeżeli jeszcze 10 lat temu na warsztaty kuchni koreańskiej, bo ja 10 lat temu zaczęłam te warsztaty prowadzić, to naprawdę było ciężko zebrać grupę. A dzisiaj no, bilety na moje warsztaty wyprzedają się, że tak nieskromnie powiem, z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem.
1: No to za chwilę jeszcze zahaczymy o taki kontrowersyjny temat, to znaczy o psy w kuchni koreańskiej. Jestem ciekawa, jak to teraz w Korei wygląda. Dzisiaj z nami jest Inessa Kim, trenerka kulinarna.

0: O kuchni koreańskiej dzisiaj rozmawiamy w czwórce. Razem ze mną Inessa Kim, trenerka kulinarna, autorka książki Ferment i Umami, smak po rozpadzie. Zachęcamy Was do tego, żebyście do nas dzwonili i być może ktoś odważy się zadać jakieś pytania albo podzielić się swoim doświadczeniem, jeżeli chodzi o smaki koreańskie. 22 645 21 00. Inesso, chciałam jeszcze z Tobą porozmawiać o jedzeniu psów w Korei. To jest taki kontrowersyjny temat i w 2024 roku już Parlament Korei Południowej uchwalił taką ustawę, która zakazuje hodowli, uboju i dystrybucji i sprzedaży tego psiego mięsa. Jak na to wszystko reagują Koreańczycy?
1: To znaczy, ja nie mogę odpowiadać za wszystkich Koreańczyków generalnie, no ale sam fakt, że taka ustawa, a nie inna została przyjęta, no to po prostu już mówi sam za siebie, tak? Czyli był taki lobbying ze strony organizacji właśnie, którzy zajmują się prawami zwierząt. I no co, no cieszę się bardzo. Oczywiście, że się bardzo cieszę, tylko że no chciałabym tutaj zaznaczyć, że my właśnie w tej części świata możemy zupełnie inaczej po prostu na to wszystko patrzeć, inaczej to wszystko wyobrazić, tak? Ja generalnie staram się też ani nie osądzać nikogo, ani, nie wiem, krytykować, no bo zawsze jest jakiś powód, tak? Zawsze za czymś coś tam jeszcze stoi, więc ja podejrzewam, że w ogóle to jedzenie psów, tak, wzięło się z tego, że no kiedyś w Korei w ogóle panował straszny głód. To był taki straszny głód, że nawet, no proszę sobie wyobrazić, taki kraj jak Filipiny,

0: wysyłał do Korei pomoc humanitarną, tak? I to nie było po prostu tak, że no nie wiem, przepraszam, no, że może też takiego troszeczkę drastycznego przykładu użyję, tak, że żyje z nami jakiś tam właśnie czworonog, tak, a coś mi strzeli do głowy, ja mówię, a ja dzisiaj tego no tak. czworonoga po prostu ugotuję. No oczywiście, że tak nie jest, tak, tam są, były, tak, specjalne hodowle, właśnie ubojnie i tak dalej. W Indiach przecież krowa jest świętym zwierzęciem, tak? A Polacy zajadają się wołowiną, tak? Muzułmanie nie jedzą świnie. A wieprzowina jest bardzo popularna w tej części świata. Dlatego, no, tak jak mówię, ja bym tutaj też nie podchodziła do tego też tak bardzo kategorycznie i osądzająco. Sama oczywiście, no, nie popieram jedzenia psów. I osobiście cieszę się, że właśnie parlament przyjął tę ustawę.
1: Tak, w lutym 2027 roku ten zakaz już zacznie obowiązywać. A ty mówiłaś o historii, ale zastanawiam się, czy współcześnie w ogóle jadało się to mięso z psów?
0: No tak, tak, prawdopodobnie tak, no bo to jest...
1: Ale jakoś to, czy to było aż tak popularne, czy to już po prostu...
0: W Korei, ile razy ja byłam w Korei, to ja się po prostu z tym nie spotkałam. Mhm. Po prostu. No i...
1: Czyli jakieś takie
0: dlaczego tak dużo mówię o historii? Dlatego, że ja z wykształcenia jestem historykiem. Tak, z wykształcenia jestem historykiem, no i też bardzo mocno interesowałam się tymi sprawami właśnie związanymi z geopolityką, z tym, co się działo w Korei, wokół Korei, przed II wojną światową, po II wojnie światowej. No i no bo z tym też bardzo mocno jest związana historia mojego rodu, tak? Ja jestem Koreanką, która urodziła się i wychowała w Kazachstanie. Moi rodzice też tam się wychowali, natomiast dziadków i pradziadków przesiedlono z Dalekiego Wschodu, gdzie z kolei nasi przodkowie emigrowali. I taka pierwsza fala tych uchodźców, ona była spowodowana głodem. Tak, Koreańczycy po prostu uciekali przed głodem.
1: Za chwilę jeszcze porozmawiamy o tym, czy kuchnia koreańska może wpływać na długowieczność, bo tutaj z jednej strony mówi się o tych najzdrowszych potrawach, no ale z drugiej też wspominałyśmy o tym makaronie instant. To za chwilę do tego wątku wrócimy. Inessa Kim dzisiaj jest razem z nami.

0: 19 minut po, zostało do godziny 12. Jeżeli szukacie pomysłu na być może śniadanie, bo mamy niedzielę, a być może już na obiad, to my dzisiaj przychodzimy do Was z propozycjami i z przepisami na potrawy koreańskie. Razem ze mną w studiu Inessa Kim, trenerka kulinarna, autorka książki Ferment Umami, Smak po rozpadzie. Ineso, kto Ciebie uczył gotować? Czy w ogóle są takie tradycje w Korei, że zawsze się dzieci, może dziewczynki, uczy gotować?
1: Teraz już tak nie jest, natomiast kiedy ja byłam małą dziewczynką, ja sama garnęłam do kuchni, ja uwielbiałam gotować i byłam w ogóle zawsze na takich rodzinnych imprezach pierwsza do pomocy i oczywiście uczyłam się gotować przede wszystkim od mamy mojej kochanej i od moich babć. I muszę powiedzieć, że te przepisy właśnie, które ja mam w moich książkach kulinarnych, tak, to są przepisy przede wszystkim wyniesione z mojego rodzinnego domu. I kiedy ja byłam 2 lata temu, w 2024 roku, właśnie ostatni raz, bo kilka razy latałam do Korei Południowej, właśnie na moją historyczną ojczyznę, można powiedzieć, tak, to 2 lata temu uczestniczyłam w kimjang, czyli w takim robieniu kimchi na cały rok. Mhm. I tak się bardzo ucieszyłam, kiedy właśnie prowadząca powiedziała, że w Korei, jak się robi kimchi, to nie jest tak, że zapisuje się to gdzieś i potem po prostu te zapisane rzeczy się przekazuje. Nie. Kimchi to jest tradycja ustna. Czyli po prostu ją się przekazuje ustnie z pokolenia na pokolenie. I każda rodzina ma swój przepis, każda rodzina ma jakieś tam swoje niuanse.
0: To czym one się różnią? Na przykład u Ciebie jakoś inaczej
1: to znaczy,
0: trochę przygotowywano?
1: Nie, generalnie w samej Korei jest ponad 200 rodzajów kimchi, tak? No a czym się różni bigos w Twojej rodzinie od bigosów w rodzinie Twojej przyjaciółki?
0: No gdzieś można na przykład grzyby dodawać, a w jakimś innym bigosie nie.
1: Albo gdzieś, no gdzieś dodaje się przecier pomidorowy, gdzieś się nie dodaje.
0: Tak, albo jeszcze zależy o jakim bigosie mówimy, czy takim, który się je na święta, czy taki, który się je wiosną.
1: O, no i widzisz.
0: Który jest takiej świeżej kapusty, ale mi to średnio smakuje.
1: I właśnie ja Ci powiem, że z kimchi jest dokładnie tak samo jak z polskim bigosem. Nie ma jedynego słusznego przepisu, każda rodzina ma swój i każda szanująca się gospodyni domowa, w tym ja, śmie twierdzić, że jej kimchi jest najlepsze na świecie.
0: W Korei też jest tak, że nie najada się dosyta i to sprawia, że Koreańczycy są zdrowi, szczupli, piękni i młodzi?
1: Ja bym teraz tego tak nie uogólniała, bo ja zauważyłam po prostu też jedną rzecz. Kiedy ja byłam w Korei po raz pierwszy w 2000 roku, to wtedy dużo mniej widziałam na ulicach osoby otyłe, mhm. tak? Kiedy byłam ostatni raz w 2024, no to ta otyłość to też już można powiedzieć była bardzo, bardzo, bardzo widoczna. Co ciekawie, jeżeli chodzi właśnie o ludzi z nadwagą, to są przede wszystkim młodzi ludzie. Natomiast chociażby właśnie teściowie mojej siostry, która mieszka w Korei już od ponad 20 lat, oni mają już ponad 80 lat, już tam prawie 90, wyglądają świetnie, są bardzo szczupli, tacy fit i no naprawdę ja... Jak patrzyłam na nich, mówiłam, Boże, ja też bym bardzo chciała w tym wieku tak wyglądać.
0: Czyli znowu ta tradycyjna kuchnia i to niedojadanie.
1: Dokładnie.
0: Tak? Czy nie najadanie się po prostu tak dosyta.
1: Ale tak jak mówię, ludzie starsi, bo oni się trzymają tych tradycji. Natomiast młodzież już niestety nie.
0: No
1: i te niezdrowe nawyki żywieniowe,
0: wrócić.
1: No niestety już po prostu rozprzestrzeniają się na całym globie. A jeżeli chodzi o długowieczność, to podobno najwięcej osób, które przekroczyły 100 lat, mieszka na japońskiej wyspie Okinawa. Ale ta długowieczność, ona jest nie tylko z jedzeniem oczywiście związana. To jest przede wszystkim styl życia. Przede wszystkim to, jak ty żyjesz, z jakim nastawieniem ty żyjesz, w jakich relacjach ty żyjesz. Mm-hmm. To wszystko razem oczywiście ze zdrowym jedzeniem wpływa na nasze zdrowie.
0: Czyli podsumowując, ciepłe zupy rano, nie najadanie się dosyta. I co tam jeszcze było, żeby jeść?
1: Dużo miłości.
0: Dużo miłości,
1: to jest podstawowy składnik.
0: Inessa Kim, trenerka kulinarna, autorka książki Ferment i Umami, Smak po rozpadzie, była razem z nami. Bardzo Ci dziękuję za spotkanie.
1: Ja również bardzo dziękuję.

0: Autopromocja.
1: Duchologia w czwórce to 2 godziny w klimacie retro. W sam raz na wczesne niedzielne popołudnie. Przywołujemy ducha przeszłości i przypominamy sobie, jak czas wolny spędzano bardzo dawno temu, czyli w XX wieku. I jak w tradycyjnym stylu lubimy odpoczywać dziś. Zapraszam Was w niedzielę od 13 do 15. Olga Drenda.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
3: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
2: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
3: Uff, jest dla mnie ratunek.
2: Tak.
3: Feminost, utrzymaj kontrolę.
4: Zdrowit.
5: Cześć, siostrzyczko.
6: Gratulacje.
5: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak dać jej na imię?
6: Ania.
5: Po mamie byłaby z siebie dumna.
6: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy.
5: Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
6: Obiecuję.
7: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
8: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego – to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
9: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
4: Zdrowit.
0: Po reklamie.

0: już minęło południe.
1: Pogoda.
0: Dzisiaj na termometrach zobaczymy od 10 do 15 stopni Celsjusza, na północy około 12, na zachodzie 12-15, w centrum dzisiaj około 15-16 i to już będzie najwyższa temperatura. Najchłodniej na południu i na wschodzie tylko 10 stopni. Pada w całym kraju, ale tak przelotnie, także myślę, że możecie iść na spacer, wystarczy bluza z kapturem, chyba że mieszkacie na północy, tam już raczej parasolki, bo będzie padał mocny deszcz.
1: Autopromocja.
2: Leniwe, niedzielne popołudnie.
3: Cisza, spokój. Oj, nuda, nuda.
2: Chyba już nic się dzisiaj nie wydarzy.
4: Nie wydarzy?
2: Na pewno nie u nas.
4: Bo kiedy jedni zwalniają,
2: my podkręcamy tempo.
4: Od wielkich stadionów po małe boiska.
2: Od zawodowców po zajawkowiczu.
4: Bez spiny i hamulców.
2: Z ironią i energią.
4: 3 godziny sportu i rekreacji.
2: W każdą niedzielę.
4: Od 15 do 18.
2: Jędrzej Rosiewicz.
4: Michał Piwowarek.
2: Bo weekend się jeszcze nie skończył.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Panie Pascalu,
6: tak?
5: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
6: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 5 dni przecen na urodziny w Media Expert.
5: A to pędzę, lecę, pa!
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra, Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 4499 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
8: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
9: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
8: Wiele

0: kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
1: Uff, jest dla mnie ratunek.
0: Tak.
2: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowit.
4: Po reklamie.
3: Tak jak

0: I już trzecia godzina naszego spotkania się rozpoczyna. Wracamy do Europy, ale tym razem będziemy we Francji.
1: Na audycję w 3 godziny dookoła świata. Zaprasza Weronika Puszkar.
0: Francja od 17 września zmaga się z protestami licealistów. Później dołączyli do nich jeszcze studenci. Wszyscy domagają się lepszych warunków do nauki, między innymi tego, żeby obsadzić nowych nauczycieli, żeby szkoły miały po prostu lepsze warunki, żeby były lepiej przygotowane. Jak wygląda system edukacji we Francji? Co w praktyce oznaczają te wszystkie problemy? O tym za chwilę opowie nasz gość. Ja zapraszam do godziny 13. Jesteśmy razem. Teraz Bob Moses, Time of Your Life w 4.

0: 3 godziny dookoła świata.
1: A w czwórce lądujemy teraz we Francji. We Francji, która pogrążona jest w protestach. Co ciekawe, to protesty licealistów i studentów. Wszystko zaczęło się 17 września w liceum pod Paryżem. Uczniowie stwierdzili, że szkoła wymaga od nich coraz więcej, ale nie zapewnia im bardzo podstawowych warunków do nauki. Dzisiaj z nami jest Agnieszka Moniak-Azopardi, doktor nauk społecznych, mieszkanka Francji, konsul honorowy RP w Brytanii. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam serdecznie, dziękuję za zaproszenie.
1: Dzięki serdeczne też, że znalazła Pani czas. Ja jestem bardzo ciekawa, o jakie warunki chodzi, to znaczy jak te szkoły we Francji wyglądają, bo słyszałam, że uczniowie nie podoba się to, że brakuje nauczycieli, że te szkoły często są nieogrzewane odpowiednio, że czasami zamykane są toalety, albo taki prozaiczny, ten akurat z naszego punktu widzenia, że nie mogą wnieść telefonu na lekcje. Jak to rzeczywiście wygląda?
2: Wygląda to bardzo różnie. Przede wszystkim zależy, o jakich szkołach mówimy, dlatego że tak, jeżeli odniesiemy się do protestu licealistów, który się teraz odbywa, i protestu studentów, to rzeczywiście są we Francji licea, które mają naprawdę bardzo dobre warunki, jeżeli chodzi o warunki bytowe, takie materialne, i w których naprawdę niczego nie brakuje, a są licea, które są w bardzo trudnej sytuacji materialnej, w której rzeczywiście jest problem niedogrzanych sal zimą albo przegrzanych sal wiosną i latem. I oczywiście jest też problem związany właśnie to, co pani wspominała, materialny typu dostęp do toalet i tak dalej. Więc tak, to wygląda różnie. Są licea, które rzeczywiście mają ten problem, są takie, które tego problemu nie mają, czyli jest po prostu nierówność i ta nierówność się Francuzom zazwyczaj nie podoba. Mhm.
1: I chyba na tę nierówność, z tego co czytałam, też wpływa fakt, że ci uczniowie, którzy mają po prostu bogatszych rodziców, zazwyczaj uczą się w takich szkołach prywatnych, katolickich.
2: Tak, jeżeli chodzi o w ogóle o szkolnictwo, szkolnictwo jest podzielone na trzy sektory. Jest sektor publiczny, który skupia największą liczbę uczniów, około 70%. Około 30% to są szkoły katolickie, prywatne, ale na kontrakcie z państwem. I bardzo znikomy procent, między 1 a 2%, to są szkoły rzeczywiście prywatne, to znaczy, które nie mają specjalnych kontraktów z państwem i za które trzeba bardzo, bardzo dużo płacić.
1: Kim są ci protestujący licealiści?
2: To są bardzo, znaczy przede wszystkim są uczniami, przede wszystkim są licealistami, czyli mają między 15 a 18 lat. Pochodzą z różnych środowisk, z różnych szkół, dlatego że w ostatnich dniach szkoły te prywatne na kontrakcie z państwem, czyli te szkoły katolickie, również podłączyły się pod ten protest i w niektórych też doszło do różnego rodzaju blokad, podpaleń i protestów ze strony też tych uczniów. Pani pytała o, że zamożni rodzice posyłają swoje dzieci do
1: szkół katolickich,
2: tak. Tak, to jest proces, który jest obserwowalny, dlatego że szkoły publiczne kierują się tak zwaną kartą szkolną, czyli w zależności od tego, gdzie pani mieszka, gdzie mieszka dana rodzina, ona jakby przynależy do danego gimnazjum i do danego liceum publicznego. I jeżeli rodzicom nie odpowiada to przypisanie do danej szkoły, wtedy jakby starają się ominąć ten system publiczny, posyłając dzieci do szkół katolickich. Oczywiście jest też pewien procent rodziców, który posyła dzieci do szkół katolickich, ponieważ są oni katolikami ze względu po prostu na swoje wyznawane wartości i system przekonań.
1: Ale wydaje mi się, że pewnie niewielu rodziców na to stać?
2: Nie, to nie są drogie szkoły. Okay. To są szkoły, za które się płaci mniej więcej między 200 a 300 euro na miesiąc. Także to nie są jakieś olbrzymie koszty.
1: No dla nas tak czy siak wydaje się, to jest trochę dosyć abstrakcyjna sytuacja, że 15-latkowie protestują. To za chwilę porozmawiamy sobie o tym, jaka jest skala tych wszystkich protestów. Tak. Dzisiaj z nami jest Agnieszka Moniak-Azopardi, doktor nauk społecznych, mieszkanka Francji, konsul honorowy RP w Brytanii.

0: 20 minut po godzinie 12. Dzisiaj naszym gościem jest Agnieszka Moniak-Azopardi, doktor nauk społecznych, mieszkanka Francji, konsul honorowy RP w Brytanii. Pani Agnieszko, od września, od połowy września mniej więcej słyszymy o protestach licealistów i później też studentów we Francji, ale to nie jest taki zupełnie nowy problem.
1: Nie, oczywiście nie. Te protesty trwają już takie. One są udokumentowane przez Instytut, Narodowy Instytut Audiowizualny, przez różnego rodzaju archiwa od 1986 roku, czyli mamy 40 lat historii protestów licealistów, które mniej więcej się odbywają średnio co 3-4 lata i których postulaty są dosyć spójne, to znaczy od 1986 roku czy to licealiści, czy studenci właściwie domagają się tego samego od państwa i od poszczególnych rządów. Także te postulaty możemy uznać na pewno w dużym stopniu za postulaty legitymne, prawomocne i jak najbardziej odzwierciedlające rzeczywistość, którą niektórzy uczniowie przeżywają. Mówię jeszcze raz niektórzy, dlatego że to nie jest sytuacja homogeniczna. Nie każde liceum, nie każde gimnazjum ma te same warunki.
0: A to jak to się stało, że teraz nagle te protesty, bo rozumiem, że na początku jeszcze one były takie w miarę niewinne, ale później no, eskalowały już bardzo mocno.
1: Tak, i właściwie od 1986 roku za każdym razem one eskalują. Jeżeli przyjrzymy się tym wszystkim ruchom licealistów i studentów, po prostu zaczęły się niewinnie, można powiedzieć. Tak jak pani wspomniała, 17 września to był głównie protest uczniów z liceum Saint-Exupéry w Créteil, którzy przeciwstawili się decyzji rządu, która datuje na lato tego roku i która mówi, że licealiści muszą zostawiać swoje telefony komórkowe wyłączone podczas każdej lekcji w takim specjalnych pudełkach, zawieszakach na drzwiach i tak dalej, ponieważ ja też jestem nauczycielką, to wiem, jak to wygląda u mnie w pracy. I zaczęło się właściwie od tego i potem zostały dołączone innego rodzaju postulaty do tych

0: wymagań jakby ze strony uczniów, mhm. także one się po prostu pogłębiają i następują potem starcia ze służbami porządkowymi, czy to policją, czy CRS-em, czy innymi formacjami.
1: Jak to wygląda z Pani perspektywy, jako perspektywy nauczycielki, że jak wygląda skala tych protestów, jak bardzo te sytuacje są niebezpieczne, bo z tych materiałów, które oglądamy w mediach, no to wydaje się, że to naprawdę są niebezpieczne protesty.
0: Tak, one są niebezpieczne, dlatego że trudno jest po prostu je kontrolować. I zresztą nawet w 98 roku już zwracano uwagę na to, że należy jakby bardzo uważać na te protesty młodych osób, czy to studentów, czy to licealistów. Zresztą są różnego rodzaju cytaty na ten temat. One właściwie w regionie, w którym ja jestem, w Brytanii, to one dotyczą mniej więcej połowy liceów i zostały przeprowadzone w sposób bardziej lub mniej jakby przemocowy, z podpaleniami przed budynkami, ze zniszczeniami i ze starciami.
1: Bo tam widzieliśmy, że jakaś szkoła chyba spłonęła nawet?
0: Tak, liceum, w którym uczyłam liceum, które spłonęło, to liceum w Nantes, to było liceum imienia Mandeli, które zostało, nie spłonęło całkowicie. Mhm. Część budynku, który był całkiem nowy budynek i fantastycznie zaprojektowany i zbudowany, to część tego budynku spłonęła. Całe liceum jako takie nie spłonęło, ale po prostu fragmenty, mury, pewne okna, które po prostu wybuchają pod wpływem gorąca i pod wpływem płomieni, to się zdarza. To się zdarza i to się zdarzyło nawet w liceum, w którym uczę obecnie, więc niestety tak. W momencie, kiedy manifestacje są jakby pod kontrolą i są legalne, to znaczy są zgłoszone do prefektury i jest pozwolenie prefektury na przeprowadzenie tego rodzaju manifestacji, to one są bardziej pokojowe. Natomiast jeżeli są to takie ruchy oddolne, które są jakby mniej kontrolowane, to one mogą po prostu przejść zupełnie na drugą stronę mocy, że się tak wyrażę. I czasami są też elementy zewnętrzne, które mieszają się do tych ruchów licealistów, to znaczy we Francji to się nazywa black bloc, czyli po prostu jakby osoby, które są ubrane na czarno i które nie są licealistami i które wtapiają się w ten tłum licealistów, żeby doprowadzić do zamieszek i do przemocy.
1: Jak to wszystko może się skończyć, skoro te protesty tak naprawdę trwają już latami? Czy jest jakaś szansa, żeby te postulaty zostały zrealizowane przynajmniej w jakiejś części?
0: Zapewnia nas o tym rząd i zapewnia nas o tym minister edukacji. Mi jako nauczycielowi i jako konsulowi honorowemu RP trudno jest się wypowiedzieć na ten temat, dlatego że nie jestem w stanie tego przewidzieć. Na pewno w krótkim terminie zakończy się to tym, że są wakacje jesienne, które się zaczynają w piątek wieczorem, przyszły za tydzień, i one są dwutygodniowe, więc najprawdopodobniej te wakacje jakby w sposób naturalny zakończą protesty i manifestacje, natomiast nie wiemy, co będzie po wakacjach.
1: Będziemy to na pewno obserwować i wracać do tego tematu. Dzisiaj z nami była Agnieszka Moniak-Azopardi, doktor nauk społecznych, mieszkanka Francji, konsul honorowy RP w Brytanii. Dziękuję bardzo, Pani Agnieszko, za spotkanie.
0: Dziękuję uprzejmie. Do widzenia.

0: Słuchasz audycji w 3 godziny dookoła świata. W czwórce.
1: Trwa jeden z najważniejszych okresów w roku, jeżeli chodzi o naukę, ogłaszanie laureatów Nagrody Alfreda Nobla. Poznaliśmy już niemal wszystkich. Jeszcze jutro okaże się, kto zdobył Nobla z ekonomii. To jest taka dodatkowa nagroda, którą przyznaje się od 1969 roku, podczas kiedy inne od samego początku, czyli od 1901 roku. Oczywiście najwięcej emocji wzbudza Nagroda Pokojowa. W piątek komitet przyznał ją Navi Pillay z Republiki Południowej Afryki. Została ona uhonorowana za działalność na rzecz pokoju i prawa międzynarodowego. Chociaż przed ogłoszeniem wyników eksperci wskazywali, że być może w tym roku nikt tego Nobla nie otrzyma. Między innymi zwracano uwagę na to, co wydarzyło się rok temu, kiedy laureatka Maria Corina Machado, czyli wenezuelska liderka opozycji demokratycznej, oddała swoją nagrodę, taki w symboliczny sposób, Donaldowi Trumpowi. Więcej o tej sytuacji opowiedziała mi dr Justyna Nakonieczna-Bartosiewicz z Uniwersytetu Warszawskiego.
2: Będąc w takim klinczu, w jakim się znajdujemy od kilku lat, tej histerii, reperkusji politycznych, dyskusji, które się toczyły po przyznaniu zeszłorocznej nagrody, także zachowania zeszłorocznej laureatki, podejrzewam, że to była po prostu przemyślana jakaś decyzja polityczna, w jakiś sposób wymuszona. Nie mam danych, nie mam pewności, dlaczego tak się stało, ale dla mnie był to jak hołd lenny złożony wielkiemu imperatorowi, który chciałby mieć też taki dyplom i taki medal po to, żeby może coś dla Wenezueli także ugrać, więc rozegrane to było w taki dla mnie bardzo taki polityczny sposób.
1: A jednak w tym roku Nobel został przyznany właśnie Navi Pillay, która walczy o przestrzeganie prawa międzynarodowego. I eksperci na Uniwersytecie Warszawskim mówili, że to taki sygnał dla świata, że świat bez wojen może istnieć, ale jedynie wtedy, kiedy przestrzega się konkretnych zasad. Decyzję komitetu skrytykował Donald Trump. Amerykański prezydent nazwał Pillay tajemniczą postacią, stwierdził, że nigdy o niej nie słyszał i właściwie, że nikt o niej nie słyszał. To niezmywalna plama na honorze Norwegii i ludziach, którzy podjęli tak haniebną i kompromitującą decyzję. Pokojowa Nagroda Nobla została na zawsze skompromitowana przez garstkę radykalnych ideologów, przeciwników demokracji i prawdziwych wrogów cywilizacji. Jak zwykle więc dużo emocji, wiele głosów się innych również pojawiło. Ja Was zachęcam do tego, żebyście śledzili te relacje, które pojawiły się na naszej antenie, a jeszcze jutro po godzinie 16 w audycji Po Robocie powiemy o ostatniej nagrodzie Nobla, czyli nagrodzie z ekonomii.
3: Don't like that, Jerome. Oh, hi.

16 minut tylko pozostało do godziny 13. Zmartwię niestety wszystkich, którzy czekali z wyjazdem do Włoch na jesień. Nie jest wcale tanio. Ulice są tak zatłoczone, niemal tak jak w szczycie sezonu, zwłaszcza w Wenecji, gdzie trwa pełnia sezonu turystycznego. Wszędzie właściwie widać turystów z całego świata. Przedstawiciele branży turystycznej podkreślają, że jesienne miesiące przestały być już takim okresem mniejszego napływu, przede wszystkim cudzoziemców. Do miasta nad Canale Grande przyjeżdżają wypełnione pociągi, duży ruch panuje na lotnisku. W wielu hotelach jest komplet gości, ceny noclegów w niektórych hotelach też takich o niskim i średnim standardzie sięgają 300 czy 500 euro za noc, więc jeżeli ktoś planuje wybrać się do Włoch, to najlepiej poczekać z tym do listopada. A to też ciekawa informacja ze względu na to, że przecież do Wenecji już, w Wenecji już jest wprowadzona opłata za wjazd do miasta. To nie odstrasza. Być może będzie mniej chętnych, kiedy zgodnie z zapowiedziami jeszcze ta opłata zostanie podniesiona. Jestem ciekawa, ja szczerze mówiąc w Wenecji nigdy nie byłam i też mnie jakoś nie ciągnie, no ale jak widać jestem w mniejszości. Teraz u nas Tatiana, utwór If I Only Knew.

0: 10 minut, już tylko 12 pozostało do 13. Audycja w 3 godziny dookoła świata dobiega końca, ale do studia dobiegła też już Olga Drenda. Cześć.
1: Cześć.
0: A to oznacza, że za chwilę startuje duchologia. No, pora obiadowa, jeżeli chodzi o duchologię. U mnie zawsze się tak mówiło, że maksymalnie do 13 trzeba zjeść obiad, ale u ciebie to już chyba nawet deser będzie.
1: No, audycja trwa 2 godziny, także myślę, że nawet jeśli ktoś akurat będzie w trakcie spożywania obiadu, to załapie się też na deser, no bo dzisiaj będzie mowa o deserach w starym stylu, o tym, jakie to przysmaki i gdzie można jeszcze w Polsce je zjeść, jeśli nie chce się ich oczywiście robić samodzielnie.
0: Mnie jest trochę przykro, bo jak wracam do Lublina i tam kiedyś był taki domek Saski, w którym była taka stara ciastkarnia, piekarnia, tam można było kupić na przykład takie placki na pizzę, którą się samemu robiło w domu, no ale teraz już jest taka nowoczesna lodziarnia.
1: No, tak bywa wszędzie. Zdarza się, że i czasem takie starszej daty lokale się próbują unowocześnić, ale są też takie miejsca, w których można zjeść taki sam deser jak przed 30-40 laty, czyli na przykład galaretkę z bitą śmietaną.
0: No, zjadłabym. No to na pewno łezka się wokół zakręci, a może komuś się przypomni w ogóle smak dzieciństwa. Także zostawiam was z Olgą. Dzięki za dziś. Weronika Puszkar. Do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: Na cztery łapy. Audycja, w której to psy grają pierwsze skrzypce. Gwiazdy ze swoimi czworonogami. Artyści, behawioryści i eksperci od psiego świata. Dużo rozmów, dużo nerdania i jeszcze więcej dobrej energii. Na cztery łapy. W każdą niedzielę od 18 do 20. Zapraszam. Numer raz.
0: Autopromocja. Reklama.
2: A teraz w RTV Euro AGD.
3: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
2: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
5: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
6: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
7: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
8: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
7: Mhm, dokładkę rabatu.
6: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
0: Po reklamie.
9: Tak jak my. Nie gra nikt.
10: Zasną portię, ogarnąłem własną porcję. Ona kształty ma jak sam pogodzie.
11: Ej, yo, z tej strony VBS, a wysłuchacie najlepszego radia czwórki.

0: Jest 13.
1: Pogoda.
0: Jutro czeka nas raczej słoneczny dzień z przejściowym zachmurzeniem właściwie na całym obszarze kraju. Po południu w centrum i na północy może popadać. Temperatura, no takie małe naście stopni, 11, 12, 13, najcieplej tam, gdzie popada, czyli na północy.
1: Autopromocja.
2: Szukasz nowej muzyki? Znudziły cię podpowiedzi algorytmów? Dobrze trafiłeś. Będzie głośno. To audycja, w której usłyszysz debiutantów, świeże brzmienia, live'y i gości, którzy mają coś do powiedzenia. Zapraszam w każdą niedzielę od 20 do 22. Tylko w czwórce. Będzie głośno. Damian Sikorski.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
4: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Po reklamie.
5: Tak jak my.

0: na audycję Duchologia w czwórce. Zaprasza Olga Drenda.
1: Cześć, witam w kolejne niedzielne popołudnie i znów tak się składa, że duchologia w czwórce będzie smaczna, mam nadzieję, dlatego że od czasu do czasu powraca jakiś wątek kulinarny, a to grzybiarski, a to ostatnio były drzemy i przetwory, a tym razem będą desery. Co prawda przed chwilą jeszcze rozmawiając z Weroniką doszłyśmy do wniosku, że pora jest taka wczesna, więc może raczej jeszcze obiadowa, ale może niektórzy lubią zaczynać obiad od deseru, ale też skoro audycja trwa aż 2 godziny, to i deser się zmieści. I dzisiaj będziemy zastanawiać się, czy deser lub, jak niektórzy wolą, słodkie w takim starym stylu można jeszcze zjeść i nie trzeba do tego samemu angażować rąk własnych w kuchni, tylko po prostu wybrać się w przyjemne popołudnie po spacerku do jakiejś cukierni, która najlepiej ma też stylowy, odpowiednio stylowy wystrój i zjeść właśnie sobie coś słodkiego, jak za dawnych lat. Jakie to desery, co do smacznej kawusi i gdzie jeszcze można zjeść sobie taką słodką porcję wspomnień. Dzisiaj będziemy zastanawiać się w Duchologii w czwórce.
2: Raz kawę, raz wózeczkę, proszę.
3: Torcik bambino, ale szybko.

Duchologia w czwórce, Olga Drenda i dzisiaj deserowo, słodko. Dzisiaj przypominamy sobie desery z dawnych lat i też zastanawiamy się, gdzie do tej pory można na taki deser sobie pójść, na przykład w pogodne niedzielne popołudnie. Ja od razu podzielę się takim moim wspomnieniem związanym z miejscem o bardzo charakterystycznym wystroju, takim miejscem, które właściwie jest kwintesencją lat 70., tych nowoczesnych polskich lat 70., kiedy wszystko lśniło i zwłaszcza miasto Katowice było gotowe na wielką podróż w kosmos. I właśnie kawiarenka, która no, wtedy już była troszeczkę przykryta patyną, bo mówimy oczywiście o latach 90., kiedy to ja byłam kilkuletnim brzdącem. I wówczas na ostatnim piętrze domu handlowego Skarbek przy katowickim rynku mieściła

się taka niewielka kawiarnia z siedzeniami, takimi wysokimi siedzeniami przy barze z wielką oczywiście ladą chłodniczą. To one zawsze były marki Byfuch Bydgoszcz, pamiętam taką charakterystyczną, zabawną nazwę. I oczywiście z jakimś gigantycznym ekspresem do kawy. Wszystko było utrzymane w bordowym odcieniu, taki charakterystyczny bordowy sky, bordowe malowania elementów stalowych. No, było to faktycznie takie miejsce epoki kosmicznej, pamiętające te najnowocześniejsze dni Katowic. Oczywiście Katowice w tej chwili wróciły do tego etosu, no, po pewnej przerwie, ale w latach 90. to była taka, powiedzmy, zapauzowana przyszłość. I pamiętam, że siedziałam tam w jakiejś jeszcze zawinięte chyba w jakąś zimową kurtkę, bo to był jakiś bardzo zimowy dzień, kiedy razem z moją mamą i siostrą wybrałyśmy się do Skarbka i po jakichś udanych zakupach na dziale przemysłowym postanowiłyśmy zjeść sobie deser i właśnie desery, które z takim wystrojem mi się nieodmiennie kojarzą i które no, wtedy były takim jeszcze bardzo klasycznym asortymentem, zawierały przede wszystkim mnóstwo bitej śmietany, za którą muszę przyznać, no umiarkowanie przepadam, ale i w czasach PRL-u i jeszcze w latach 90. to był taki element, którego uniknąć się po prostu w deserze nie dało i prawdopodobnie jadłam tam po prostu galaretkę z bitą śmietaną. Galaretki z bitą śmietaną, owoce z bitą śmietaną, tak zwany krem sułtański. Kto pamięta film Dziewczyny do wzięcia, ten na pewno ten deser także pamięta. Ambrozja Melba, śladami takich deserów, może także bardzo klasyczne ciastka typu serniki czy pączki, gdzie można zjeść nie w ich nowoczesnej wersji, nie na przykład z nadzieniem z maczy, tylko po prostu ze zwykłym klasycznym kremem. Jeśli ktoś chce odpocząć od szaleństwa nowości i po prostu zjeść sobie coś jak za dawnych czasów z babunią, to myślę, że dzisiaj powinien słuchać zdecydowanie Duchologii w czwórce. Może wy możecie się podzielić albo waszymi wspomnieniami, albo waszymi podpowiedziami. Gdzie można zjeść sobie deser w starym stylu? Dzwońcie do nas 22 645 2100. Ja mam dla was całą bogatą w miejsca ogólnopolską mapę deserową.

0: ocean.
1: Duchologia w czwórce.
2: Duchologia w czwórce. Dzisiaj w Duchologii w czwórce słodko i deserowo rozmawiamy o deserach z dawnych lat i dzielimy się też może radami, gdzie można je zjeść. I widzę, że temat deserowy budzi duże emocje, dlatego że już zadzwoniła pani Wiola z Wrocławia. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Pani Wiolu, podobno pamięta pani doskonale krem sułtański.
3: Tak, tak. To taki krem po prostu w PRL-u. Taki popularny deser i to można kupić w takiej kawiarni Ambrozja koło rynku. Ten krem składał się z warstwy białej i czekoladowej. Ta biała to była bita śmietana, a czekoladowa to bita śmietana z czekoladą. I to był taki deser.
2: No, chyba wszystkie desery wtedy zawierały bitą śmietanę, prawda?
3: Tak, tak.
2: We Wrocławiu, pamiętam, na rynku jeszcze była taka cukiernia Witaminka. Tam były galaretki, prawda?
3: O, Witaminka też, tak. Lody.
2: Tak.
3: Bardzo dobre.
2: A czy we Wrocławiu jeszcze... A czy we Wrocławiu jeszcze gdzieś można sobie zjeść? No, może nie krem sułtański, bo on chyba trochę wyszedł z mody, ale coś podobnego?
3: To znaczy, są desery, ale takie już... bita śmietana, chia, czy o tego typu.
2: No tak, teraz...
3: Ale z galaretką, z bitą śmietaną jeszcze.

0: można.
1: Jeszcze można, czyli nie wszystko musi być takie zdrowe.
0: No oczywiście.
1: Dobrze.
0: Ważne, żeby było smaczne.
1: Tak, no to może deser sułtański, krem sułtański po prostu trzeba zrobić sobie w domu, prawda?
0: No, myślę, że to nie jest trudne.
1: Serdecznie dziękuję Pani Wiolu. Na Państwa wspomnienia deserowe, na Wasze wspomnienia deserowe czekam pod numerem 22645-2100 i skoro zaczynamy od Wrocławia, to tak pomyślałam sobie, że może na naszej mapie deserowej będziemy wędrować od południa, bo całkiem niedaleko od Wrocławia leży piękna miejscowość Brzeg. I w Brzegu byłam kiedyś z moim tatą zwiedzać tamtejszy zamek, który ma przepiękną kolekcję sztuki, ale jeżeli ktoś już nakarmi swoje zmysły i duszę sztuką, to powinien wybrać się na ciasteczko. Jest tam w pobliżu rynku taka cukiernia, którą bardzo trudno przegapić, bo ma charakterystyczny szyld taki malowany od środka na szkle z pięknym starym liternictwem. Jest tam napisane po prostu cukiernia, nazywa się cukiernia Paulina. Nie można tam co prawda usiąść, ale można kupić sobie ciasteczko na wynos. I myślę, że dobrze, jeżeli to by było na przykład taka prosta słodka bułka albo pączek i można po prostu wędrować sobie po malowniczym jesiennym brzegu, po zwiedzaniu tamtejszych zabytków i zjeść sobie coś smacznego i słodkiego. Widok tej witryny jest też bardzo fotogeniczny, więc jeżeli ktoś jest akurat w okolicy Wrocławia, to warto zahaczyć też o nie tak odległy Brzeg. Dzisiaj wędrujemy śladem deserów starszej daty. Przypominamy sobie, jakie to były desery i gdzie jeszcze można takie sobie zjeść. Zostańcie z nami.

Dzisiaj w Duchologii w czwórce, gdzie, jak przypominam, przywołujemy klimat dawnych dni i przyciągamy go troszeczkę do współczesności, ale też rozglądamy się za takimi sposobami spędzania czasu wolnego i takimi może też miejscami czy takimi zajawkami, które no, nie zmieniają.

0: Zmieniły się specjalnie od kilkudziesięciu lat i spróbujemy spędzić kolejne popołudnie razem w klimacie retro, tym razem nad dobrym deserem. Ja przygotowałam taką umowną mapę, no nie jest to dosłowna mapa, tylko to jest po prostu lista miejsc, w których no najczęściej byłam i jadłam coś smacznego, dlatego że odwiedzając różne miejscowości staram się też uwzględnić wątek ciastkarski i odwiedzić jakąś dobrą cukiernię. Najlepiej jeszcze, jeżeli ma fajny retro wystrój i jeżeli można tam zjeść jakieś ciasteczko właśnie w dawnym klimacie, chociaż osobiście wolę, żeby nie miało za dużo bitej śmietany, no bo też często te ciastka bywały tak słodkie, że wtedy jest nam potrzebna kawa.
1: Tu na tabliczce przy wejściu wisi olbrzymi napis. Kawa po irlandzku. Czy próbował pan kiedy tę kawę?
2: Proszę panią, nie, ale pytałem, co to jest. A dowiedziałem się, że to jest normalna kawa w normalnej szklance, a do tego obok dodaje się, czy podaje się kieliszek rumu. Zresztą z tymi specjalnościami to chyba we wszystkich kawiarniach jest zupełnie podobna sprawa. Kawiarnia poleca kawę po włosku, kawę po turecku, kawę po irlandzku, chociażby jak tutaj, czy po wiedeńsku, ale zawsze serwują jedną i tą samą kawę. To znaczy kawę, jak się trafi, albo z ekspresu, albo parzoną po turecku w szklance.
0: Co do kawy możecie powiedzieć nam pod numerem 22645-2100. Był już krem sułtański, może ambrozja, melba, a może po prostu jakaś dobra galaretka. Jakie desery pamiętacie najsmaczniej i może gdzie do tej pory można takie zjeść? Podzielcie się z nami. Ja też się dzielę i mam teraz prawdziwą kopalnię smaków. Myślę, że jeśli chodzi o w ogóle takie miejsca z dawnym klimatem, to na Górnym Śląsku jest to zawsze troszeczkę granie na kodach, o czym wspominałam tutaj już na pewno nieraz, więc moja rodzinna okolica także w takie miejsca obfituje, a szczególnie piękne malownicze miasto Gliwice, gdzie mamy aż trzy, przynajmniej trzy, może nawet więcej, możecie powiedzieć, miejsca, gdzie można zjeść sobie jakieś dobre maszkety, jak to się mówi po śląsku. Moje ulubione miejsce z tej kategorii to jest Śnieżka. Tam lokal ten przeszedł już pewien remont, jest niedaleko Gliwickiego Rynku. Pamiętam jeszcze, kiedy takie wielkie metalowe litery po neonie wisiały nad drzwiami na takiej dość przybrudzonej kamienicy. Teraz zdecydowanie i elewacja wygląda dużo schludniej i wystrój też nieco się zmienił i jest taki trochę bardziej szydełkowy, meble są trochę jak ze sklepu z antykami, ale dwie rzeczy się zdecydowanie nie zmieniły. Pierwsza to jest śliczna płaskorzeźba z pingwinkami, która widnieje tam na ścianie, a druga to jest po prostu asortyment bardzo smacznych deserów, na które zdarzało mi się czasem chodzić z moim tatą i bardzo chętnie tam następnym razem w Gliwicach też zajrzę. W Gliwicach jest także kawiarenka, która nazywa się Karamel i to jest coś dla miłośników klimatu lat 90. I jest to taka kawiarnia z antresolą, z krętymi schodami, z witrynką taką, w której kręcą się rozmaite galaretki i widać to z poziomu ulicy. Oczywiście można tam pójść sobie na taki smakowity, kolorowy deser. Asortyment też jest sprawdzony od lat. No i taki nastrój troszeczkę jak kojarzy mi się trochę z ludźmi, którzy lubili zbierać porcelanowe lalki i takie pierociki na huśtawkach. To jeśli ktoś lubi taki klimat i po prostu do tego jeszcze puścić sobie jakiś stary polski pop z lat 90., właśnie tak można poczuć się w kawiarni Karamel w Gliwicach. A stary, dobry pączek bez udziwnień, czyli krepel tak zwany po śląsku, albo na przykład kawałek sernika bez siedzeń, tylko po prostu, żeby wziąć sobie do domu, to w Gliwicach oferuje cukiernia Pszczółka, więc myślę, że jeśli chodzi o bogactwo liczbowe, to Gliwice zdecydowanie wygrywają, jeśli chodzi o sprawdzone kawiarnie i cukiernie, gdzie można sobie coś w starym

0: na audycję Duchologia w czwórce. Zaprasza Olga Drenda.
1: To była Lola Brooke i tytuł w sam raz na temat Bon Appetit, bo dzisiaj z apetytem słuchamy Duchologii w czwórce, ponieważ rozmawiamy o deserach i ciastkach. Był krem sułtański i drugim takim kultowym deserem z lat 70., którego ja najprawdopodobniej nie jadłam, a jeśli jadłam, to nie pamiętam, był deser Ambrosia, znany z filmu 40-latek, gdzie wygląda jak galaretka z owocami i kremem, ale jak zaglądałam do różnych źródeł, to okazuje się, że to może być faktycznie mieszanka bitej śmietany, kremu waniliowego, owoców, na przykład poznański kociak taką ambrozję serwuje. Może wy jedliście ambrozję i możecie coś o tym opowiedzieć? Jeśli tak, 22 645 21 00, czekamy na wasze głosy, bo dzisiaj właśnie przypominamy sobie desery w starym stylu i zastanawiamy się, gdzie można je zjeść. A oto mały przykład z naszego archiwum.
2: Widzę, że pani z takim apetytem zajada wuzetkę.
3: Właściwie w warszawskich kawiarniach niewiele poza wuzetkami można dostać. Są jeszcze szarlotki, może być torcik bambino, ale w zasadzie to jest cały wybór. Jeszcze jest torcik wiedeński, nie zawsze najlepszy. Nie ma żadnego wyboru.
4: Chodzi o to, żeby te ciastka nie były urzędowe, a one są urzędowe.
1: Ciastko urzędowe. Cóż to takiego? Torcik bambino mi nieznany, natomiast no wuzetkę wiem, że można zjeść do tej pory, jest w asortymencie licznych cukierni w Warszawie. Słynny bar kawowy, który swoim wystrojem także przywołuje minione lata niedaleko kina Muranów, z takiej wuzetki słynie. Tam dania barowe, obiadowe, napoje różne oraz właśnie takie ciastko można zjeść. Wuzetka, ciasto kakaowo-kremowe, taka kosteczka charakterystyczna. Może ktoś z was nadal je lubi. Ja właśnie się orientuję, że od wielu, wielu lat nie jadłam wuzetki, więc może najwyższa pora, żeby sobie to przypomnieć. Do tematu cukierni i kawiarni dawnych lat wracamy. Jak na razie cały czas jeszcze siedzimy na południu. Byliśmy we Wrocławiu, byliśmy w Brzegu, byliśmy w Gliwicach, więc może zajrzyjmy na przykład do Bielska Białej, czyli bardzo pięknego, malowniczego miasta, gdzie można wybrać się w góry, gdzie można odwiedzić na przykład sobie pomnik Reksia, bo to jest oczywiście też stolica polskiej animacji. Kamienice z żabami można podziwiać. Jest to w ogóle piękne miasto, można wybrać się no, na... Do środka to nie wchodzimy, ale z daleka można oczywiście podziwiać jeden ze słynnych urbexów, bardzo niedokończony szpital. Można wybrać się po prostu na spacer wśród natury szlakiem secesji albo przyjrzeć się, gdzie była granica między dawnymi miastami Bielsko i Biała, a po tych wszystkich przygodach wybrać się do cukierni Delicje, która... Jeżeli ktoś albo interesuje się wystrojami dawnych lokali pod złotymi łukami, które jeszcze nie były tak ujednolicone jak teraz, albo jeśli komuś podobają się zdjęcia retro kawiarni z Japonii, to natychmiast powinien kupować bilet do Bielska i pojechać tam, bo tam ta ściana z witromozaiki i czerwone krzesełka z takim charakterystycznym obiciem i obrusiki. Wszystko to ma taki klimat troszeczkę amerykański, troszeczkę japoński, troszeczkę polski z lat 70. i

Jest to naprawdę niesamowite miejsce, które nie zmienia się od lat i pucharkowy asortyment deserów także jest bardzo retro. To jest całkiem duża kawiarnia, gdzie można po prostu zjeść sobie owoce z bitą śmietaną, galaretkę z bitą śmietaną, wszystko w takich charakterystycznych pucharkach, no bo dawniej desery serwowano przecież głównie w takich szklanych pucharkach. No i na pewno jeśli chodzi o fotogeniczność, to jest to taki lokal, który jest w topce. Więc Bielsko-Biała, delicje, jeśli ktoś akurat jest na południu w Beskidach, to na deser koniecznie tam, a wy zostańcie z nami, bo dalsze desery czekają nas w drugiej godzinie Duchologii w Czwórce.

0: handsy. Autopromocja.
1: Poniedziałek. Dominika Płonka i jej Sound of Dome. Wtorek. The Gustibus Bartka Czarkowskiego. Środa. Wiadomo. Numer raz. Na fali. I czwartek. Zuza Zielińska i jej Przester. Kto powiedział, że wieczorem musi być grzecznie i według playlisty? Od poniedziałku do czwartku, między 21 a 23, czwórka przejmuje nocną zmianę. Czterech prowadzących, cztery różne muzyczne światy. Czwórka gra po swojemu, a ty? Włącz się od 21 do 23.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Panie Pascalu,
3: tak?
2: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
3: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 5 dni przeceny na urodziny w Media Expert.
2: A to pędzę, lecę, pa!
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch, 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
5: Cześć, siostrzyczko.
6: Gratulacje.
5: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
6: Ania, po mamie byłaby z ciebie dumna.
5: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy.
6: Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
5: Obiecuję.
7: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
0: Po reklamie.
1: Tak jak my.

0: Jest 14.
1: Pogoda.
0: Jutro dzień raczej pogodny, więcej słońca niż chmur, choć przejściowe zachmurzenie może zdarzyć się właściwie na całym obszarze Polski. W centrum i na północy, po południu w okolicach 16-17 może popadać, ale raczej niezbyt mocno, na całe szczęście. Temperatury umiarkowane i typowo jesienne nie powinny przekroczyć 12-13 stopni, a najcieplej będzie na północy i na zachodzie.
1: Autopromocja.
2: Leniwe, niedzielne popołudnie.
3: Cisza, spokój, oj, nuda, nuda.
2: Chyba już nic się dzisiaj nie wydarzy.
4: Nie wydarzy?
2: Na pewno nie u nas.
4: Bo kiedy jedni zwalniają,
2: my podkręcamy tempo.
4: Od wielkich stadionów po małe boiska.
2: Od zawodowców po zajawkowiczu.
4: Bez spiny i hamulców.
2: Z ironią i energią.
4: 3 godziny sportu i rekreacji.
2: W każdą niedzielę.
4: Od 15 do 18.
2: Jędrzej Rosiewicz.
4: Michał Piwowarek.
2: Bo weekend się jeszcze nie skończył.
1: Autopromocja. Reklama.
5: A teraz w RTV Euro AGD.
6: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
7: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
8: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
9: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
10: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
9: Mhm, dokładkę rabatu.
8: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
11: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
12: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
13: Panie Pascalu.
14: Tak?
13: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
14: Teraz, pani Barbaro, teraz. Bo jest tylko 5 dni przeceny na urodziny w Media Expert.
13: A to pędzę, lecę, pa!
15: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799 z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.

0: na audycję Duchologia w czwórce. Zaprasza Olga Drenda.
1: W Duchologii w czwórce przywołujemy ducha minionych lat i przenosimy go do teraźniejszości. W tym tygodniu, w tę niedzielę robimy to przy pomocy ciastek. Pewnie jeszcze trwa pora obiadowa, ale być może już myślicie o deserze albo po prostu wolicie zacząć od deseru, więc nad tym dzisiaj się pochylamy ze smakiem. Zaglądamy do takich miejsc w całej Polsce, gdzie nadal można zjeść deser w stylu retro, czy to krem sułtański, czy to na przykład ambrozję albo melbę. Czy pamiętam z takiej książki kultowej ABC dobrego wychowania Ireny Gumowskiej, gdzie pani Irena, ona miała tendencję do tego, żeby wyrażać bardzo dobitnie swoje własne zdanie, jeśli coś jej się podobało lub nie. Więc ona stwierdziła, że najsmaczniejszy deser na świecie to banana split. I kto wie, może gdzieś, no nie wiem, kiedyś banany to był towar bardzo deficytowy, ale potem już nie, więc może i taki deser pamiętacie z dawnych lat, śladami dawnych cukierni, takich, które może się przez wiele lat nie zmieniły i gdzie nadal można wybrać się na coś smacznego w otoczeniu albo boazerii, albo na przykład przy starej ladzie chłodniczej posłuchać sobie jej przyjemnego brzęczenia i wypić sobie kawkę w starym stylu i do niej zjeść coś słodkiego. A może, dopóki jeszcze pogoda nie jest bardzo, bardzo jesienna, tylko dopóki trwa jeszcze złota polska jesień, o ile mi wiadomo, nadal jeszcze można załapać się na lody. I kiedyś przy okazji moich wędrówek po południu Polski zawędrowałam do Pilzna w Podkarpackiem, gdzie oprócz Muzeum Lalek, niedawno opowiadałam wam o lalkach z dawnych lat i zapraszam oczywiście na stronę czwórki do odsłuchiwania archiwalnych audycji, więc oprócz Muzeum Lalek można tam wstąpić do lodziarni pani Zofii Smoły na lody, których smak borówkowy, czyli w sumie ja powiedziałabym raczej jagodowy, albo na przykład lody o smaku dzikiej róży są tam znane. Są to także takie lody, które, no jest tam wystrój taki bardzo boazeryjny, świetne drzwi z ładnym liternictwem. Lody nie są tak wielkie i wypasione, jak teraz się serwuje, tylko raczej takie właśnie skromne porcje jak kiedyś. Powiem szczerze, że jest to raczej mój standard, więc jeśli ktoś chce jeszcze załapać się na nie kawę z ciastkiem, ale na przykład na lody, no to dlaczego by nie Pilzno? Wasze rekomendacje, wasze wspomnienia deserowe, może pamiętacie deser Ambrozja, który sami jedliście, kto wie, a może jakiś inny, nie wiem, na przykład te melbe 22 645 21 00. Czekamy na wasze wspomnienia i zaraz ruszamy w dalszą drogę.
2: Raz kawę, raz wózeczkę, proszę.
3: Torcik bambino, ale szybko.

Duchologia w czwórce, Olga Dranda, a my wracamy do podróży szlakiem deserów i ciastek. I była mowa troszeczkę wcześniej o jednym z takich najsłynniejszych deserów z dawnych lat, czyli o słynnej WZ-ce. I jest to deser z historią, która została dość dobrze udokumentowana. Najprawdopodobniej historia tego ciastka zaczyna się w latach 50. i jest tradycyjnie jego nazwa wiązana z warszawską trasą WZ. I podobno było to ciastko, na które przepis i nazwa zostały wyłonione w konkursie. Przypomnijmy, że to są takie ciastka warstwowe, takie kosteczki, w których po prostu warstwa kremu znajduje się między dwiema warstwami ciasta kakaowego i na to wszystko jest taki kleks, oczywiście bitej śmietany, bo bez niej po prostu ani rusz, jeśli chodzi o PRL-owskie czy z lat 90. desery. I dowiedziałam się, że jest też taka trochę bardziej prozaiczna wersja dotycząca rozwinięcia nazwy WZ-ka i że WZ-ka po prostu znaczy wypiek z kremem. Więc jeżeli chodzi o teorie dotyczące pochodzenia tego ciastka, no jest udokumentowana historia, ale jednocześnie też wiele legend. A to, co jest tutaj istotne, to jest właśnie to wyłonienie ciastka w drodze konkursu. Ten jego rodowód właśnie taki związany z flagowym ciastkiem, to żeby miasto miało swoje ciasto. Jest to historia, która trwała, kontynuowana była także w późniejszych latach, bo znaleźliśmy w naszym archiwum taki materiał dotyczący takiej kampanii, która była związana z tym, żeby różne cukiernie miały właśnie taki swój flagowy deser, taki jak słynna WZ-ka.

0: Duchologia w czwórce, Olga Drenda. Wracamy do tematu ciastkarskiego, wracamy do deserowego szlaku. Była mowa o oczywiście słynnej wuzetce, bo dzisiaj przypominamy sobie desery z dawnych lat, desery z długą tradycją i wuzetka na pewno do nich należy. Trasa wuzet, czy wuzetka wypiek z kremem? Nie jest to rozstrzygnięte do końca, możliwości są różne, ale jak się okazuje, nie był to jedyny taki przypadek, kiedy próbowano wykreować ciastko w drodze na przykład konkursu, czy w drodze jakiejś kampanii na rzecz tego, żeby różne cukiernie miały swoje ciastka flagowe. I znaleźliśmy w archiwum Polskiego Radia nagranie, które to dokumentuje. Zagadka ciasta urzędowego, które pojawiło się we wcześniejszym archiwalnym nagraniu, także została rozwiązana. Ciastka urzędowe to jest po prostu taki kanon, który można w każdej cukierni znaleźć, czyli powiedzmy sernik i szarlotka. Ale oprócz tego jeszcze pojawiały się pewne ciastkarskie innowacje.
1: Na spodzie biszkoptowym pianka łączona z dżemem wiśniowym i na wierzchu jest polana galaretką o smaku pomarańczowym. I przybrana jest skórką pomarańczową i anżeliką.
2: No właśnie, my tak sobie rozmawiamy, a tymczasem koleżanka męczy się nad... Co to jest Kasia?
3: To jest Kasia.
2: No jak ta Kasia?
4: No Kasia jest świetna, jest leciutka, bardzo smaczna, tylko jest ogromnie duża.
0: Anżelika, która pojawia się tutaj jako przybranie deseru, jest chyba dzisiaj rzadko stosowana. Sprawdziłam, jest to kandyzowany arcydzięgiel, taki bardzo intensywnie zielony i o raczej ziołowym smaku, więc w sumie taki przysmak dla koneserów, ale no nie powiem, ja bym jadła. Zatrzymaliśmy się na chwilę w Warszawie, więc może teraz przeniesiemy się na chwilę do Krakowa, gdzie też takie staromodne cukiernie, w końcu jest to miasto tradycji, można jeszcze znaleźć. Pamiętam, że ponieważ ja miałam okazję trochę sobie w Krakowie pomieszkać, pamiętam, że takich miejsc było no dużo więcej i zwłaszcza ulica Karmelicka do tej pory pozostaje w nie bogata. Na przykład można zobaczyć tam no, witryny takich cukierni, one często są też bardzo fotogeniczne z tymi serwetami, z wystawionymi ciastkami ustawionymi w takie malownicze piętra, terka na paterach. No, jest to coś, co ma w sobie dużo uroku, zwłaszcza jeśli to jest jeszcze taka drewniana witryna z jakimś ładnym liternictwem, więc na ulicy Karmelickiej można takie miejsce znaleźć. No i cukiernia Czarodziej, taka w podwórku, która serwuje koktajle i właśnie staromodne ciasteczka, takie trochę w stylu lat 90., takie już bardziej kolorowe, kremowe, trochę wypasione, ale na pewno mają w sobie coś z czarodziejskiego dzieciństwa i taką cukiernię jeszcze w klimacie pączkowo-drożdżówkowym, taką, gdzie jest niewiele miejsc do siedzenia, raczej można sobie przed tą cukiernią usiąść, ale taką, która trwa tam od wielu, wielu lat i cały czas cieszy się dużym powodzeniem, to jest na Kazimierzu dla odmiany na placu Wolnica. Nazywa się po prostu Cukiernia Wolnica. W tej chwili ma trochę bardziej nowoczesny szyld, ale kto wejdzie do środka, ten zobaczy, może dopatrzeć się fragmentu takiej charakterystycznej, wymalowanej od środka szyby, bo to zawsze, jeżeli chodzi o wystrój w stylu retro,

To zawsze dodaje punktów do klimatu. Zresztą tymi kryteriami też kierowałam się, przygotowując dzisiejszą mapę miejsc, w których można sobie w klimacie retro zjeść smaczny deser. Zostańcie z nami. Hej! Ej! Ej!

0: na audycję Duchologia w czwórce. Zaprasza Olga Drenda.
1: Dzisiaj w Duchologii w czwórce przypominamy sobie desery w dawnym stylu i miejsca, w których można je zjeść. Przyznaję, że ja odwiedziłam ich całkiem sporo i same wspomnienia już sprawiają, że po naszej audycji, która pomalutku już zbliża się do końca, czuję się dziwnie najedzona. Ale ponieważ nasza wędrówka jeszcze cały czas trwa, to myślę, że nie bylibyśmy tutaj, jakby nasza audycja nie byłaby kompletna, gdyby nie pojawiły się w niej dwa miejsca, które należą pewnie do najbardziej obfotografowanych i najbardziej polecanych i takich kojarzonych z marką retro, jeśli chodzi właśnie o desery i takich, które też no, pielęgnują w jakiś sposób to swoje dziedzictwo, to, że właśnie ten wystrój od lat jest taki sam i że każdy, kto je odwiedza, ten spodziewa się, że właśnie nie będzie tam rewolucji, tylko raczej po prostu solidna firma i podobny asortyment, a przede wszystkim klimatyczny wystrój. I pierwsze z tych miejsc to oczywiście Delicje w Gdyni, czyli taki obowiązkowy chyba punkt na szlaku, nawet jeśli ktoś nie przepada za deser, to na pewno chcę podziwiać wnętrze, które jest no, bardzo cenione. Nie pamiętam, że polecano to miejsce, kiedy tylko pierwszy raz przyjechałam do Gdyni i faktycznie no, nie rozczarowałam się. Asortyment deserów jest faktycznie taki bardzo tradycyjny, więc jeśli ktoś lubi bardzo kremowe ciasta, to nie będzie rozczarowany, a jeśli chodzi o wystrój, to naprawdę rok 70. 99 tam

0: nadal trwa i jest do tego bardzo zadbany i bardzo nastrojowy i klimatyczny. Mamy czerwone plusze, mamy takie metalowe płaskorzeźby na ścianach, jest to dwupiętrowa kawiarnia z widokiem na ulicę 10 lutego w czerwieni, złocie i w drewnie, więc wszystko to, co koniec lat 70. ze sobą w wystroju wnętrz w polskim luksusie niósł, no bo tak naprawdę jest to miejsce, które kojarzy się bardzo z luksusem tamtych czasów i kto chciałby się taką porcją luksusu poczęstować, ten zdecydowanie powinien odwiedzić Delicję i usiąść na takim charakterystycznym małym taboreciku przymocowanym do podłogi i spoglądać na przykład na poziom parterowy, albo rozsiąść się w pluszowym fotelu i spoglądać za okno, pijąc sobie właśnie jakąś tradycyjną kawkę i jedząc coś słodkiego. Natomiast drugie z tych miejsc to jest Cocktail Bar Stary w Nowym Sączu. Nowy Sącz także oczywiście bardzo ładne miasto, z których właśnie, który słynie jako jedna z atrakcji, oprócz na przykład, nie wiem, mozaik na przykład, które tam widnieją na domu handlowym z Połem, czy także architektury wieku XIX i wczesnego XX. No, można odwiedzić także ten cocktail bar, który ma w środku boazerię i piękne dekoracje ceramiczne, takie w stylu ludowym. I słynie to miejsce z kawy mrożonej, która, no, mogę potwierdzić, faktycznie jest tak dobra, jak mówią. Podobno nie można opuścić Nowego Sącza bez wypicia tejże kawy mrożonej, więc jeżeli jesteście w okolicy, to bardzo Wam polecam. Więc to takie miejsca, które nie zmieniają się od lat i myślę, że gdyby ktoś próbował wprowadzać do nich jakieś rewolucyjne zmiany, no to myślę, że prawdopodobnie spotkałoby się to z dużym niezadowoleniem, bo nie wszystkie miejsca, o których dzisiaj mówimy, one faktycznie tak mocno kojarzą się z taką tradycją, którą same zbudowały, ale są i takie miejsca, do których właśnie ludzie specjalnie przychodzą nie tylko po ciasto, ale też po klimat. No bo klimat tak naprawdę jest tematem przewodnim audycji Duchologia w Czwórce co niedzielę.
1: Give me some of that soul food. The energy.

0: Duchologia w czwórce już pomału zmierza do końca, a w studio już Michał Piwowarek i Jędrzej Rosiewicz.
1: Cześć, dzień dobry.
0: Cześć. Dzień dobry. Czyli znowu sport po deserze.
2: Olga, ja mam pierwszą sprawę do ciebie taką, że twoja audycja dziś powinna być opatrzona takim sygnałem, słuchasz na własną odpowiedzialność, jeśli jesteś osobą łakomą na słodycze. Ja się nie dałem na to nabrać, bo dzisiaj już jestem po ciastku.
0: No to teraz co? Trzeba po prostu spalić. Trochę się poruszać, tak?
3: Właśnie, bo ty mówiłaś nawet w audycji, ja też trochę sobie słuchałem pierwszej godzinki o tym, że niektórzy lubią zaczynać od deseru, ja jestem tą osobą. I właściwie po deserze normalnie mogę jakiegoś schaboszczaka, mizeria i tak dalej, to wcale nie gdzieś tam nie zaspokaja mojego apetytu, tylko jeszcze go pobudza.
0: Czyli też jesteś już dzisiaj po deserze?
3: Wiesz co? Nie, dzisiaj akurat słodkiego jeszcze nie jadłem, aczkolwiek ostatnio owsianka cały czas z jakimiś owocami i jakimiś słodkościami wjeżdżała, więc...
0: To za zdrowe na deser, moim zdaniem, za mało bitej śmietany, przynajmniej według kryteriów duchologii w czwórce. A co dzisiaj u was?
2: U nas dużo różnych fajnych, ciekawych rzeczy, ale najbardziej czekam na to, co się będzie działo po godzinie 13, bo przyjdzie do nas chłopak...
3: 13? Podróż do przeszłości się szykuje.
2: Po godzinie 16 oczywiście, czyli w drugiej godzinie naszego spotkania, dzięki Jędrzej, przyjdzie do nas kolekcjoner różnych autografów świata, również tego sportowego, i ta jego kolekcja jest absolutnie fantastyczna do opowiedzenia.
3: 4000 autografów ma. No
2: robi to wrażenie.
3: Coś. Koszulki też piłkarskie będą, akurat tutaj trochę mniej 40, ja zabrałem swoją, Juan Pablo II College, Jan Paweł II w herbie, więc
2: bardzo
3: będziemy się wymieniać doświadczeniami.
2: Bardzo sławna koszulka już na naszej antenie, zaraz mi pokażesz, a założysz ją?
0: Koniecznie.
3: Ale to na drugą godzinę naszej audycji.
0: Koniecznie.
2: To będzie koszulka przechodnia, bo ja też chcę przymierzyć.
3: No i o WF-ie też porozmawiamy sobie, no bo zbliża się Dzień Edukacji Narodowej. Uciekaliśmy z tego WF-u, zostawaliśmy, no chyba zostawa, chociaż to różnie
0: było.
2: Oj, różnie było. Nie. U mnie bardzo różnie.
0: Ale to często chyba tak jest, że jak ktoś nie lubi WF-u w szkole, to nadrabia to podwójnie potem w dorosłym życiu i zostaje zapalonym sportowcem.
3: No to jest właśnie ciekawa teza. No będziemy pytać o to naszych słuchaczy również, jak to u nich było. Czy ktoś może został sportowcem, uciekał z WF-u, a może niekoniecznie.
0: Dobra, na pewno nie uciekajcie od radia, bo zaraz będzie jak zwykle dynamicznie i sportowo, a ja już pomału żegnam się z wami. Idę nie na ciastko, tylko na rower. Duchologia w czwórce, czyli Olga Dręta oraz Justyna Majchrzak i Jakub Białobrzeski. Cześć!

0: Autopromocja.
1: Na cztery łapy. Audycja, w której to psy grają pierwsze skrzypce. Gwiazdy ze swoimi czworonogami. Artyści, behawioryści i eksperci od psiego świata. Dużo rozmów, dużo nerdania i jeszcze więcej dobrej energii. Na cztery łapy. W każdą niedzielę od 18 do 20. Zapraszam. Numer raz.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
3: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
5: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
6: Zdrowit. Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
7: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
8: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną Ci dokuczać skurcze.
7: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
9: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
7: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz Cię nie ogranicza.
9: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.
0: Po reklamie.
10: Tak jak my.

0: Tu czwórka, Polskie Radio, niedziela 15 i humor gituwa.
1: Pogoda.
2: A skoro humor doskonały, to sprawdźmy, czy też w pogodzie jest doskonale, zanim zaczniemy nasze 3 godziny sportu i rekreacji. No to patrzymy. Niedziela wymaga faktycznie trochę sporej elastyczności. Można złapać przejaśnienia, ale cały czas warto mieć na sobie i przy sobie jeszcze jakąś dodatkową warstwę, czy to na głowę, czy na grzbiet. Jeśli chodzi o mapę prognozowanych temperatur, maksymalnie 11 stopni w Koszalinie, 13 w Szczecinie i Poznaniu, 14 w Gdańsku, Olsztynie, Białymstoku, Stoku, Lublinie i Wrocławiu, 15 przewidziano dla Warszawy, Łodzi, Katowic, Krakowa, Kielc i Rzeszowa. Polska jest pod wpływem niżu z nadpołudniowej Szwecji. No i cóż, że ze Szwecji? No właśnie to, swoją że drogą, mamy taką se pogodę.
0: Swoją drogą, cóż, że ze Szwecji, to jest oficjalna nazwa profilu facebookowego ambasady szwedzkiej w Polsce. Mm-hmm. Mają poczucie humoru ci nasi sąsiedzi z północy. Jeśli ktoś myśli, że lato jeszcze do nas wróci, no już nie, już niestety, już zaczęliśmy jesień. No chyba, że mieszkańcy Zielonej Góry, Gorzowa Wielkopolskiego w przyszłą środę, w przyszły piątek, nawet 18 stopni, ale początek tygodnia będzie chłodny. Jutro maksymalnie 13 stopni w Trójmieście, w Szczecinie i w Rzeszowie. No ewentualnie dalej, później wtorek, środa, czwartek zrobi się ciut cieplej, ale jesienna pogoda zostaje z nami już na dobre.
1: Autopromocja.
3: Czwórka, to słychać.
4: No jasne, tak jak my nie gra nikt.
5: Wyłapujemy muzyczne odkrycia i rozdajemy wejścia na koncerty i imprezy.
6: Przeglądamy najciekawsze premiery i wydarzenia.
7: Oraz sprawdzamy, co fajnego dzieje się muzycznie w czwórce.
3: Od poniedziałku do czwartku od 10 do 13 o wyjątkową i pobudzającą selekcję zadbają nasi dziennikarze muzyczni.
4: Ja, czyli Kugar, rozpoczynam z wami poniedziałek.
8: Bert, gram dla was we wtorek.
7: Dominika Płonka, środy należą do mnie.
6: Marcin Hubert, czyli Harper, gram dla was w każdy czwartek.
1: Czwórka, to słychać. Autopromocja. Reklama.
9: A teraz w RTV Euro AGD.
10: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
9: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
11: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą ci wdzięczne.
12: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
13: Panie Pascalu.
14: Tak?
13: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
14: Teraz, pani Barbaro, teraz. Bo jeszcze tylko 5 dni przeceny na urodziny w Media Expert.
13: A to pędzę, lecę, pa!
15: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG. 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedne 1799.

0: Blackpink podbiła świat, teraz coraz chętniej przypomina, skąd pochodzi. Lisa wraca do swoich tajskich korzeni. To numer Sawadika. Mamy 11 minut po 15.
1: Na audycję 3 godziny sportu i rekreacji zapraszają Michał Piwowarek i Jędrzej Rosiewicz.
2: 12 lat temu, 11 października 2014 roku, wydarzyło się to.
3: Lewandowski, jest szansa, Milan, gol, gol, gol, gol, Polska 2, Niemcy 0, Sebastian Villa. Już nam nikt tych punktów tutaj nie wytrze.
0: Wtedy jeszcze nie było, wtedy jeszcze nie było chyba tego mema, co tam sąsiedzie.
2: Nie, wręcz przeciwnie, ale to był cudowny dzień. Ja pamiętam, że wysmarowałem jakąś pastę na Facebooku, żeby dać upust swoim emocjom. Pierwszy raz reprezentacja Polski pokonała reprezentację Niemców. Pierwszy gol Arkadiusz Milik. Później zszedł z boiska i na murawę wszedł Sebastian Mila, który podwyższył wynik na 2-0. I to było naprawdę wyjątkowe. To był bardzo wyjątkowy dzień też z tego względu, że na Narodowy przyjechali Niemcy jako mistrzowie świata. 3 miesiące wcześniej rozwalili na mundialu w Brazylii Brazylię 7-1. I my mieliśmy trochę farta, mieliśmy nawet bardzo dużo farta w tym spotkaniu z Niemcami, bo tam choćby Łukasz Podolski trafiający w poprzeczkę, piłka, która cały czas leciała gdzieś tam na centymetry obok słupków po strzałach Niemców. Stworzyli ponad 20 sytuacji, mieli więcej strzałów. Polska tylko 3 celne, no ale 2 skończyły się golami. I ten fart jednak, on nie był bezimienny. On też miał trochę swoje imię, bo to był Wojciech Szczęsny. Chłop się uwijał jak w ukropie. No i też ciekawostka taka, jeśli chodzi o statystyki. To było naprawdę wydarzenie ciekawe, niesamowite, bo Niemcy przegrali pierwszy swój mecz eliminacyjny od blisko 7 lat. My awansowaliśmy później na Euro 2016, no i reszta jest już historią.
0: I chyba z takich ostatnich ciekawych statystyk to, że mówi się do 3 razy sztuka. Polska potrzebowała 19 szans, żeby wygrać po raz pierwszy z Niemcami.
2: No tak, no właśnie, wiesz co, dzisiaj do mnie doszło, że my później z tymi Niemcami znowu wygraliśmy. Ja myślałem, że w mojej pamięci było zakodowane, że wygraliśmy tylko raz, wtedy w 2014 roku, no ale później mieliśmy jeszcze kolejny mecz, kiedy to 1-0 pokonaliśmy Niemców po golu Jakuba Kiwiora. No, żyjemy teraz przeszłością, trochę wspomnieniami przy tym, co się obecnie dzieje.
0: Trochę historycznie, ale jak słyszycie, właśnie ta historia sportowa wzbudza sporo emocji w Jędrzeju i nawet wrócił do swoich facebookowych wspomnień. My jesteśmy z wami do godziny 18. Michał Piwowarek, Jędrzej Rosiewicz. Będziemy i o sporcie przez duże S, ale też o rekreacji. Dziś właśnie przez pierwszą godzinę, czyli do 16, będziemy przyglądać się temu, co działo się w sporcie albo co będzie się działo w sporcie, ale też rekreacji, do piłki, tej takiej najbardziej aktualnej. Oczywiście też wrócimy, zajrzymy też na korty.

tenisowe i pozapraszamy na inne imprezki, które będą się działy. Jesteśmy z wami do godziny 18. No i co? Teraz gramy.

0: Teraz czas na
1: aktualności sportowe.
0: Przenosimy się do państwa środka, do Chińskiej Republiki Ludowej, bo tam Hubert Hurkacz zwiedza sobie poszczególne miasta, był w Chengdu, był w Pekinie, a teraz patrzy, co tam się dzieje w nowoczesnych Chinach, czyli w Szanghaju, i trzeba przyznać, że radzi sobie nadzwyczaj dobrze, nie tylko w mieście, ale przede wszystkim na korcie.
2: Jeszcze dziś, całkiem niedawno, wygrał z reprezentantem właśnie gospodarzy, z Yu Zhouem, 6-2, 3-6, 6-3, czyli tylko w drugim secie zrobiło się na chwilkę troszkę trudniej. To tysięcznik ATP, jeden z ostatnich w tym roku. Natomiast nie ten mecz jest najważniejszy. Najważniejsze jest to, że trzech tenisowych gigantów, trzy różne nawierzchnie i wyzwanie, któremu udało się sprostać zaledwie czterem zawodnikom w historii. Pokonać Rogera Federera na trawie, pokonać Rafaela Nadala na mączce i pokonać Nowaka Dziokowicza na korcie twardym. Do piątku w tym elitarnym gronie było tylko troje zawodników. Teraz dołączył do nich Hubert Hurkacz. Pierwszy rozdział tej historii to pamiętny Wimbledon w 2021 roku. W ćwierćfinale Hubi pokonał samego Federera, mistrza trawy, 6-3, 7-6, 6-0, i do tego wszystkiego ośmiokrotnego mistrza Wimbledonu, a co najważniejsze w tej całej historii, to był ostatni singlowy mecz w karierze, więc Hubi od tego czasu uchodzi jako ten, który zakończył w jakimś sensie tę formalną karierę Federera. Drugi rozdział w tej historii to Rzym i 2024 rok. Wtedy Hubi pokonał Nadala 6-1, 6-3, właśnie tego Nadala, który 14 razy wygrywał Rolanda Garrosa i praktycznie zdefiniował to, kim król mączki jest i prawdopodobnie kim król mączki zostanie na kolejne długie, długie lata. No i wreszcie brakujące ogniwo, czyli Szanghaj, 9 października, niedawno, 2026 rok. Hurkacz zagrał z Dżokowiczem i wygrał 6-4, 6-3 i przy okazji skończył serię 8 porażek właśnie z Serbem, posłał 13 asów i ani razu nie dał się przełamać. Kto ma jeszcze na koncie ten tenisowy hat-trick, bo właśnie tak mówi się w świecie tenisa o tym? Andy Murray, Dominic Thiem i Aleksander Zwierew. No i teraz Hubi dołącza do tej legendarnej ekipy. Co prawda, internet zachował się nie do końca fajnie, bo pojawiły się komentarze o tym, że no dobra, fajnie, fajnie, ale i Thiem, i Andy Murray, i Zwierew, no pokonywali ich w czasach troszkę większego tenisowego prime'u.
0: Ale natomiast dobra, cieszmy się z tego, co mamy.
2: Fakt to fakt. I to po prostu zapamiętajmy.
0: Tak, już jak będziemy na przykład czytać te statystyki za 20 lat, to nikt nie będzie pamiętał, że a, Dżokowicz to wtedy to już był u schyłku swojej kariery, że już zaraz emerytura. No, to zwycięzcy piszą historię, a Hubi nie tylko zameldował się w czwartej rundzie, bo jeszcze czeka na niego całkiem niezły przelew bankowy. Przygotowano dla tych wszystkich zawodników, którzy się w czwartej rundzie zameldowali, prawie 106 tysięcy dolarów, więc pewnie jakiś tam ramenik trochę prime wiedzie, coś mi się wydaje, w tym Szanghaju. A dla zwycięzców przygotowano czek na kwotę ponad 1 miliarda, chciałem, nie, no bez przesady, miliona dolarów.
2: Jak nie ramenik, no to chociaż może na jakieś pierożki styknie. W każdym razie...
0: A czekaj, ramenik jest chiński czy japoński?
2: Ramenik jest japoński, więc pierożki na parze może bardziej, albo kaczka po chińsku.
0: To myślałem, że jeszcze wymienisz jakiegoś czworonoga, ale dobra, nie, to zostańmy przy kaczce w takim razie. O tenisie słów kilka było,
2: będzie
0: jeszcze...
2: O czterech wielkich zawodnikach w każdym razie. Nie, zaraz wracamy do twojej piły, ja już widzę, że ty pod stolikiem przerzucasz nogami, żeby opowiedzieć o tym, co się działo właśnie w tej dużej piłce, i do tego wracamy już za moment. Wysłuchacie czwórki, 3 godzin sportu i rekreacji, prawie 24 minuty po godzinie 15. Bez obaw, gramy.

0: Czwórka.
1: Czwórka. To słychać.
0: To słychać. Big pimpin', baby. That's right. Big pimpin', spinning cheese.

0: Jest rok 2000, Jay-Z łączy siłę z duetem UGK i tak powstaje absolutny klasik, Big Pimpin' Classic na antenie czwórki. To za nami.
1: O tym się mówi.
0: A jeśli chodzi o klasyki, no to klasykiem w 3 godzinach sportu i rekreacji są komentarze dotyczące tego, co się dzieje w sporcie. Tydzień temu wielka pompa i celebra, bawiliśmy się z Jędrzejem w najlepsze, a tydzień później pompa funebris.
2: Nie, pompa funebris, aleś teraz pojechał ładnie, czyli coś z pogrzebem związanego, bez przesady.
0: To taki pogrzeb w wielkim stylu.
2: Ja nie zamierzam, słuchaj, chorować przez to, że nasza reprezentacja się nie spisuje. 12 lat temu wygraliśmy pierwszy raz w historii z Niemcami 2-0, a w miniony poniedziałek pierwszy raz w historii przegraliśmy z Bośnią i do tego jeszcze z Hercegowiną. 0-1. Gola na wagę 3 punktów dla gospodarzy zdobył, no niestety w końcówce tego spotkania, bo w 84 minucie Iwan Basić z rzutu karnego strzelał po tym, jak faulował Jan Bednarek. I można mieć rzeczywiście taki dysonans, tak jak tutaj wspominałeś o tej pompie. Tutaj 6-0 z Rumunią, a potem takie coś. No i sytuacja w naszej grupie wygląda dosyć mizernie. Jesteśmy na 3. miejscu z 4 punktami. Wyprzedza nas Bośnia 8 oczek, a prowadzi Szwecja 10 punktów. No Rumunia to jest już absolutny dramat, bo oni nie zdobyli jeszcze ani jednego punktu. Lepsze wieści natomiast, jeśli chodzi o naszych piłkarskich juniorów, bowiem nasza kadra U21 awansowała na przyszłoroczne Mistrzostwa Europy. No co prawda biało-czerwoni w ostatnim meczu eliminacji dostali tęgie lanie od Włochów, przegrywając 2-6, ale wcześniej spisywali się znakomicie, bo wygrali wszystkie 9 spotkań. Selekcjoner polskiej kadry Jerzy Brzęczek tak podsumowywał postawę swojej drużyny w tych eliminacjach.
3: Piękny czas, ale nie był łatwy czas. Były różne momenty trudniejsze, nie tylko na boisku, ale również poza boiskiem. Potrafiliśmy tym zarządzać. Oczywiście ten nasz ostatni mecz i taka wysoka porażka. Myślę, że z perspektywy czasu na chłodno bardzo ważna, potrzebna, żebyśmy również wyciągnęli z tego wnioski, przeanalizowali dobrze. No bo na pewno to był mecz z jedną z drużyn, która będzie faworytem do tego, żeby walczyć o medale na tych mistrzostwach.
2: Brzęczek wróć, można by powiedzieć, jeśli chodzi o naszą kadrę seniorską, ale ja nie byłbym fanem tego powrotu. Jednak 2 razy do tej samej rzeki się nie wchodzi. No, Mistrzostwa Europy w piłce nożnej U21 odbędą się w przyszłym roku w Serbii i Albanii. Tymczasem przenosimy się za ocean, bo tam absolutna legenda, czyli Leo Messi rozegrał swój ostatni mecz w reprezentacji Argentyny. We wtorek wystąpił w towarzyskim meczu w Buenos Aires, w którym jego drużyna zmierzyła się z Beninem. No tak, tak się rzeczywiście wydarzyło. Więcej Krzysztof Kuczyński.
4: Messi ustalił wynik spotkania na 3-0 i był to jego 126 gol strzelony dla Argentyny. Mecz został przerwany w 10 minucie, aby kibice owacją mogli uhonorować swojego idola. Wśród przygotowanych atrakcji był także pokaz fajerwerków i wielka koszulka z numerem 10, z którym grał Messi, wniesiona na boisko. Piłkarz wyszedł na murawę w towarzystwie swoich 3 synów. Krzysztof Kuczyński, Polskie Radio.
0: Leo Messi. No i to jest pompa, na jaką liczę.
2: No, ten to rzeczywiście miał. Atomowa pchła, czyli Leo Messi, miał niezłą pompę w miniony wtorek. No i oddajmy głos samemu zainteresowanemu. Leo Messi tak podsumował swoją grę dla Albicelestes.
5: Oj, nuevamente acá.

0: Jestem tu z pewnością w najsmutniejszym dniu mojej kariery, żegnając się z reprezentacją i wami wszystkimi. Będzie mi tego brakowało, będzie mi brakowało bronienia barw tej reprezentacji, ale teraz będzie po tej stronie co wy. Będę po tej stronie co wy, wspierając tych chłopaków i wszystkich, którzy przyjdą po nich, zawsze zjednoczeni. Tam taki pogłos jeszcze słychać było, to brzmi trochę jakby papież przemawiał, no ale Messi jest rzeczywiście papieżem piłki nożnej. Zadebiutował w 2005 roku. Pamiętasz, co wtedy robiłeś?
1: Miałem 15 lat.
0: A, no widzisz. A
1: 21 lat w kadrze, no bardzo ładnie. Mistrzostwo Świata w 22 roku, całkiem nieźle. Dla tych wszystkich, którzy obok piłki są troszkę, no właśnie obok, to ważne jest to, że on nie kończy swojej kariery zupełnie.
0: No
1: zostaje
0: nie.
1: Jeszcze.
0: On jeszcze się tam wygrzewa na tych piaskach Florydy. Tak jest. Inter Miami swoją drogą bardzo, oni są tacy stylowi. Spodobałyby ci się te stroje. Widziałeś może stroje Inter Miami i herb klubu? Takie
1: nie.
0: Dwa flamingi fajne, różowe. Naprawdę wygląda to estetycznie.
1: Coś mi się kojarzy, ten
0: coś
1: obrazek.
0: Widziałeś.
1: Tak, tak, tak.
0: No, na przykład jest bardzo dalekie od takiego herbu Radomiaka Radom, który wygląda jakby został zrobiony w peincie, ale ma to też swój urok. Także Messi...
1: I tak najładniejsza jest twoja koszulka, która jest teraz za twoimi plecami.
0: Jest.
1: Ja cały czas ją widzę, na taki ołtarzek, bo można powiedzieć, zrobiłeś.
0: Brakuje
1: ale
0: jeszcze świeczki.
1: Jest bardzo, bardzo ładna.
0: Juan Pablo II College. O koszulkach i autografach będzie w drugiej godzinie, ale za chwilę jeszcze słów kilka o piłce nożnej, tyle że już nie tej reprezentacyjnej, a klubowej. Teraz gramy utwór 3 AM u nas na zegarach i w całej Polsce 25 minut do godziny 16.

0: Fritz Kalkbrenner, jeden z najbardziej charakterystycznych głosów niemieckiej elektroniki. Void za nami, a my cały czas...
1: Nadajemy na sportowej fali.
0: I w tej godzinie z 3 godzin sportu i rekreacji skupiamy się przez moment na piłce nożnej. Za nami przed chwilą piłka z wielkiego świata, teraz trochę bardziej lokalnie.
2: Trochę bardziej lokalnie, wracamy na polską ziemię. Wróciła Ekstraklasa. No i działo się. Jagiellonia Białystok przegrała 3 mecz z rzędu, 1-3 z Górnikiem Zabrze. Nie jest ciekawie, ale ciekawiej nie jest również w Częstochowie, bo tam Srogielanie od GKS-u Katowice, Raków przegrał 1-4. No przegrywa wszystko jak leci, zaledwie jedno zwycięstwo w tym sezonie, a Wieczysta Kraków odpaliła w końcu. 3-0 pokonała u siebie, a właściwie na stadionie Wisły, bo tam rozgrywa mecze domowe. Wisłę Płock 3-0. Ale to nie jest tym wszystkim najważniejsze. Najważniejsze jest to, że 1689 dni. Tyle dni minęło od ostatniego meczu Legia Warszawa-Wisła Kraków. 25 lutego 2022 roku Legia przed tą ponad 4-letnią przerwą wygrała z Wisłą 2-1 i zwycięską bramkę zdobył wtedy Mateusz Wieteska w doliczonym czasie gry. No i wtedy pewnie nikt jeszcze nie przypuszczał, że przez kolejne 4,5 roku te drużyny ze sobą nie zagrają. Trochę się stęskniliśmy i dziś w końcu dojdzie do ponownego starcia. To jest 175. spotkanie między tymi drużynami. No a Legia pozostaje jak na razie jedynym niepokonanym zespołem Ekstraklasy. Biała Gwiazda też w dobrej formie i jeśli zwycięży, no to może wyprzedzić stołeczny zespół w tabeli. To spotkanie rozpocznie się dziś o 20:15 i zapowiada się niezwykle emocjonująco, ale nie brakuje także

0: że kontrowersji. No bardzo dziwna decyzja, niespotykana wręcz, bo tuż przed meczem Legia ogłosiła co? Słuchajcie, zamknijmy sektor gości, nie będzie kibiców Wisły Kraków, bo co musimy zrobić? No musimy przeprowadzić tam remont, no i zamykamy ten sektor, on będzie zamknięty do końca tego roku kalendarzowego. Komisja licencyjna PZPN to usłyszała i mówi, hola hola panowie, a co to za jakaś samowolka? I nałożyła na Legię karę, musi płacić Legia grzywnę. To nie będzie jednorazowa kwota, tylko 250 tysięcy złotych za każdy mecz domowy rozegrany bez wymaganej liczby miejsc dla kibiców gości. No i Legię czeka jeszcze 5 takich spotkań w najbliższych 2 miesiącach. No także słabo, bardzo słabo to wyszło, bo to zawsze, jeśli mamy kibiców z jednej i z drugiej strony, no to nie liczy się tylko to, co na murawie, ale liczy się też to, co na trybunach.
1: 1 250 000.
0: Ale ty szybko liczysz, wow. Rozszerzona matma pewnie w liceum, co?
1: Absolutnie.
0: Dobrze, ja tak samo, no dlatego wiesz, nawet się nie starałem.
1: Jeśli chodzi o matmę, to wiem, że ja plus ty to dobra audycja o sporcie. Wracamy po godzinie 16 z pogodą, a potem spotkanie z Szymonem Fuchsem. On sportowe emocje zbiera w postaci podpisów i koszulek. Około 4000 autografów, no to już jest taka kolekcja, przy której no warto zadać sobie pytanie, czy ja po prostu wiem, gdzie to wszystko leży.
0: Szok,
1: jeśli przyjdzie do mnie jakiś znajomy i powie, a weź mi pokaż to.
0: A coś przyniesie ze sobą, zobaczymy jakie autografy.
1: Mamy nadzieję, gramy. Kaliber 44 i film.

0: Autopromocja.
1: Szukasz nowej muzyki? Znudziły cię podpowiedzi algorytmów? Dobrze trafiłeś. Będzie głośno. To audycja, w której usłyszysz debiutantów, świeże brzmienia, live'y i gości, którzy mają coś do powiedzenia. Zapraszam w każdą niedzielę od 20 do 22, tylko w czwórce. Będzie głośno. Damian Sikorski.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
3: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający

0: Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
2: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
3: Cześć, siostrzyczko.
4: Gratulacje.
3: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
4: Ania.
3: Po mamie byłaby z Ciebie dumna.
4: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że Ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
3: Obiecuję.
5: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
6: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
7: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną Ci dokuczać skurcze.
6: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
8: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
6: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz Cię nie ogranicza.
8: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
9: Po reklamie.
10: Tak jak my, nie gra nikt.
11: Jetlag, chyba znowu się ściemnia. Aha, nadal brakuje ciepła.
12: Siema, z tej strony Xavier, a ty słuchasz Czwórki, najlepszego radia w Polsce.

0: Stay Here for Life. Zachęcamy do tego, żeby zostać z czwórką na całe życie. A teraz na zegarze 16. Pogoda.
1: No i oczywiście poezja, filozofia wjechała w drugiej godzinie 3 godzin sportu i rekreacji. No to w takim razie ja polecę tym samym. Kielce porośnięte trawą, gdyby nie te chaszcze, byłyby Warszawą. Dlaczego o Kielcach mówię? Bo tam jest najcieplej, 16 stopni, ale Kielce spoko. Kielce zawsze spoko, no przecież najlepszy sos majonezowy stamtąd, Góry Świętokrzyskie, Korona Kielce, dostęp do autostrady, co tam, nie do autostrady, do drogi szybkiego ruchu. Autostrad mamy niewiele, natomiast dróg ekspresowych mamy więcej, także w Kielce obecnie najcieplej, w Chojnicach najchłodniej, 10 stopni pokazują tam termometry. Zabierzcie ze sobą parasol, jeśli wybieracie się na jakiś popołudniowy spacer, bo pokropić może w całym kraju, ha, a na wybrzeżu to nawet może zagrzmieć.
0: Przed nami niestety troszkę chłodniejszy poniedziałek. W skali całego kraju średnia to 12 stopni. Co ciekawe, dziś dzień trwa niespełna 11 godzin. Jeszcze 10 dni temu mieliśmy ponad 10,5 godziny światła dziennego. Zatem w ciągu zaledwie kilku dni straciliśmy ponad 40 minut dnia i właśnie w tym kierunku zbierać będziemy przez kolejne tygodnie i miesiące, no bo zaczęła się pora roku, którą jak nazywamy? Nauczyłeś się już?
2: Nie, jak?
0: Pół roku mroku.
3: Autopromocja.
4: Na cztery łapy. Audycja, w której to psy grają pierwsze skrzypce. Gwiazdy ze swoimi czworonogami. Artyści, behawioryści i eksperci od psiego świata. Dużo rozmów, dużo nerdania i jeszcze więcej dobrej energii. Na cztery łapy. W każdą niedzielę od 18 do 20. Zapraszam. Numer raz.
3: Autopromocja. Reklama.
5: A teraz w RTV Euro AGD.
6: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
5: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
7: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
8: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
7: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
9: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
7: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
9: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
10: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
11: Skoda. Po reklamie.
12: Tak jak my.

0: Do świąt pozostało 75 dni, a to była taka mała próbka przed przyjazdem świętego Mikołaja. Confidence Man i Let Them Bells Ring.
1: Na audycję 3 godziny sportu i rekreacji zapraszają Michał Piwowarek i Jędrzej Rosiewicz.
2: W takim razie zachęcamy wszystkich tych, którzy mają jednak coś na sumieniu, żeby się poprawili w najbliższych tygodniach i miesiącach. Może wtedy Mikołaj przyjdzie i rózgi nie będzie. A mamy kilka minut po godzinie 16. Michał Piwowarek i Jędrzej Rosiewicz, 3 godziny sportu i rekreacji. Jesteśmy cały czas z wami i witamy w drugiej godzinie wszystkie grzeczne dzieci, bo właśnie tak przeżywamy naszych słuchaczy.
0: Nie wyłączajcie radioodbiorników, niegrzeczne dzieci.
2: Ale nagrody nie będzie. Po godzinie 15 liczyliśmy punkty, sety, ramki, natomiast teraz będziemy podawać też imponujące liczby, bo w 4000 mniej więcej zamyka się kolekcja naszego gościa, który już za moment pojawi się w studiu czwórki, to Szymon Fuchs. To jest kolekcja około 4000 autografów i do tego albo w tym kilkadziesiąt koszulek z podpisami. Mnie jako nieeksperta, jeśli chodzi o piłkę, będzie interesowało w tym wszystkim właśnie, jakie historie się za tym kryją, co Szymon musiał zrobić, gdzie się wcisnąć, kogo przepchnąć, albo ile wydać pieniędzy, żeby zdobyć jakiś podpis. Przed momentem mieliśmy okazję się już zapoznać, jeszcze przed rozmową na antenie. No powiem ci, że to jest taki człowiek, który opowiada o tej kolekcji, jakby strzelał z karabinu maszynowego.
0: Ale to jest szok. Jak otworzył swój klaser z autografami, to ja jestem w szoku, jak udało się zebrać coś takiego w ciągu zaledwie kilku lat i wyciągnęliśmy, słuchajcie, Szymona z podziemia. No bo Szymon to jest dziennikarz muzyczny, w przestrzeni internetowej mało, praktycznie w ogóle nie mówi się o jego kolekcji, o tym, że to jest chłop, który ma zajawkę też na punkcie piłki nożnej. No i już za chwilę podzieli się z nami swoimi historiami, jak wyglądało kolekcjonowanie tych wszystkich autografów. Czajcie to, ponad prawie 4000 podpisów. Piłkarska kolekcja Szymona Fuchsa. O tym będziemy rozmawiać już w tej godzinie. Zostańcie z nami.

0: Simon Staj, Lucky You, za nami na antenie czwórki. Mam 15 minut po godzinie 16, ale prawdziwy szczęściarz właśnie się do nas dosiadł.
1: 3 godziny sportu i rekreacji.
2: Szczęśliwy ten, kto zainwestował w ropę, szczęśliwy ten, kto zainwestował w autografy piłkarzy, tak zrobił Szymon Fuchs, dziennikarz, kolekcjoner koncertów, ale także koszulek i autografów właśnie piłkarzy, jest teraz z nami w studiu. Siemanko.
3: Cześć, siemanko, bardzo no i to jest dziękuję w ogóle, za zaproszenie.
2: To jest szok, bo przyniósł albumy wypełnione po prostu, opasłe tomiszcza z tymi autografami. Ja już patrzę, tutaj mam autograf, jest słynny Mario Balotelli, ale jest również Franz Beckenbauer, Luka Modric, no kogo ty właściwie w swojej kolekcji, chłopie, nie masz? Ty chyba wszystkich zebrałeś.
3: Kurczę, powiem tak, że zawsze jak komuś opowiadam o tym, że mam kolekcję autografów, bo tutaj muszę też zaznaczyć, że już tego nie robię czynnie. Nie robię, nie zbieram autografów od jakichś 4 lat. Pamiętam, że ostatnią taką drużyną, na której mi bardzo zależało, była oczywiście włoska Atalanta Bergamo. I pamiętam, że udałem się pod hotel w Sosnowcu i wtedy udało mi się zdobyć prawie cały skład Atalanty.
2: Ale nocowałeś tam jakiś śpiwór, namiot?
3: Nie, lotnisko Sardynki. W Katowicach, potem szybko z kolegą pod hotel. Tam było tak, że naprawdę nas dobrze przyjęli, że nie odmawiali tych autografów i wtedy poczułem, że zebrałem swoją ulubioną drużynę w całości tak naprawdę. Gasperiniego udało się również złapać.
2: Trener
3: więc
2: Atalanty.
3: Dokładnie. No teraz w tym momencie jest trenerem Romy i bardzo dobrze mu idzie w Romie, więc wtedy no legenda tak naprawdę Atalanty.
2: Policzyłeś te wszystkie autografy? Ile tam? 4000
3: wiesz
2: przebite?
3: Co? Tak stricte nie liczyłem, bo tutaj w studiu czwórki w tym momencie jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Pięć albumów i jeszcze w domu mam z takich albumów z 6, 7, 8. Już nie pamiętam, tam głównie są piłkarze gdzieś z polskiej ligi, bo tutaj też muszę zaznaczyć, że głównie przyniosłem piłkarzy zagranicznych.
2: Już nie mamy sił na tym ekstraklasy. Chcemy popatrzeć trochę na twarze z zagranicy.
3: Więc jakby tutaj bym liczył z piłkarzami z pierwszej ligi, z drugiej, z trzeciej, bo nawet trzecią ligę kilkakrotnie zbierałem. Pamiętam w 2018 roku wybierałem się do Krakowa na Wieczystą. Chyba to była już wtedy czwarta albo piąta liga, więc na pewno też zbierałem na jakichś dziwnych, niszowych polskich podwórkach, ale no jakbym tak miał na oko rzucać tą liczbę, to myślę, że 4000 by się udało gdzieś tutaj
2: to
3: osiągnąć.
2: To jest szok, bo to życia by mogło nie starczyć, a Szymon zrobił to w kilka, ile lat? Ile ci to zajęło?
3: Wiesz co, pierwszy autograf, który taki dostałem realnie, że sam jakby go zebrałem, no to był rok 2016, był to Lech Poznań, pamiętam, że wtedy to był sierpień, wtedy byłem w okresie po szóstej klasie, przed pierwszą gimnazjum i wtedy udało się wyprowadzać w ogóle piłkarzy Lecha Poznań, bo jestem z Bielska Białej, byłem wielkim fanem Podbeskidzia Bielsko-Biała. No i jakoś się udało wyprowadzać takiego piłkarza, może pamiętasz, Tomasz Kadar. Był
2: no
3: to reprezentant
2: tak.
3: Węgier, w tamtym momencie było Euro, Węgrom, pamiętam remis Węgier 3-3 z Portugalią wtedy w grupie, a Portugalia wygrała te mistrzostwa, więc byłem bardzo wpatrzony w tą reprezentację Węgier i pamiętam, że udało się tego Tomasza Kadara po prostu zebrać.
2: To słuchaj, pod Beskidzie masz, a teraz na salony wchodzi rekord Bielsko-Biała,
3: tak, rekord
2: to też, jeszcze rekord.
3: Mam
2: trzeba kciuki. Pozbierać.
3: No, w tym momencie druga liga. Wiem, że mieli dobry start sezonu, bo chyba 3 mecze wygrane pod rząd. W tym tygodniu niestety porażka. Podbeskidzie pierwszy mecz wygrali w końcu.
2: Ale Podbeskidzie uwielbia remisować.
3: Tak,
2: to po prostu umiłowali sobie remisy.
3: No.
2: Michał Piwowarek wyciągał ma Borussię przed sobą, Borussię Dortmund. Jest Erling Haaland jeszcze w żółtej koszulce.
0: I jeszcze w długich włoskach.
2: Jeszcze w długich włoskach.
0: Chociaż nie, to są takie włoski średnie, można powiedzieć.
3: Tak, to był okres, chyba to było z pół sezonu po tym, jak przeszedł z Salzburga. Gdzieś jeszcze można znaleźć autograf w ogóle Haalanda z roku 2019, bo mało osób o tym wie, że Haaland był...

0: w Polsce na Mundialu U20. Tak. Dla mnie ten Mundial był jakimś takim kamieniem milowym, bo wtedy bardzo dużo młodych piłkarzy pojawiło się w Polsce. Mm-hmm. No i również Haaland pojawił się w Polsce.
1: A czy to nie było wtedy, co oni nagrali jeszcze ten filmik ze swoimi kolegami, co pod muzykę Kaigo i tam ma chyba kilkanaście milionów wyświetleń
0: teraz
1: na YouTubie.
0: Teraz był remix Kaigo w tym.
1: Młody Haaland, a to w Polsce się działo.
0: Tak, to było w Polsce, gdzieś w okolicach Bydgoszczy, jak mnie pamięć nie myli. Aha. Tutaj jeszcze jest taka ciekawostka, że Haaland strzelił 9 goli w meczu z Hondurasem w Bydgoszczy. Wtedy Norwegia wygrała 12-0 z Hondurasem.
1: No niesamowite są te
2: właśnie
1: historie.
2: Z taką energią, właśnie z takim optymizmem Szymon Fuchs opowiada dziś o swojej kolekcji. Powiedział, że jest emerytowanym kolekcjonerem, ale ja myślę, że taka pasja to jest po prostu na chwilkę tylko zamrożona. Z pewnością
1: tymczasowa emerytura.
2: Wierzę, że do tego wrócisz. Już za moment będziemy rozmawiać dalej o twojej kolekcji, o tym, w jaki sposób zbierałeś te wszystkie rzeczy i co było taką rzeczą najciekawszą w tych wszystkich historiach, których no z pewnością masz wiele, tak samo jak wszystkich tych pamiątek i artefaktów, które są z nami. Czwórka.online, tam możecie nas zaglądać. My teraz gramy i wracamy do rozmowy już za moment, 20 minut po godzinie 16 na antenie Czwórki.

0: Tak brzmi czwórka na 23 minuty po godzinie 16.
1: Sport w czwórce.
0: A z nami cały czas Szymon Fuchs. On nie może przestać opowiadać o swojej kolekcji. Zaraża nas swoją pasją, kolekcjoner piłkarskich pamiątek. Mógłbyś nam troszkę opowiedzieć o tym, jak wyglądają realia, no chyba można już powiedzieć też o branży po prostu, jak wyglądają realia zbieraczy pamiątek. Na razie zobaczmy, jak to wygląda na naszym polskim podwórku i czy jesteś takim twardym graczem.
2: To jest bardzo skomplikowane, bo gdzieś zacząłem w ogóle poznawać tych ludzi, którzy właśnie jak ja gdzieś siedzą pod tymi hotelami na lotniskach po kilka godzin tak naprawdę.
3: Nabijaliście razem kiełbasę na jakiś patyk przy ognisku i tam koczowaliście.
0: Przecież to jest konkurencja. Jaką kiełbasę?
3: Wymiana doświadczeń kolekcjonerskich.
2: Gdzieś od 2017 pamiętam, że takie moje pierwsze duże zbieranie to na pewno na początku 2017, a takie największe pierwsze, które najlepiej wspominam, mam najlepsze historie i do dzisiaj czuję te emocje. To jest 2018 rok. Prawdopodobnie za kilka dni będzie rocznica, bo to był 15 października. Katowice, hotel Marriott i przyjazd reprezentacji Włoch do Polski na mecz Ligi Narodów. Mhm. Wtedy to jeszcze była kadra Jerzego

0: Brzęczka i wtedy Włochy, które nie grały na mundialu w Rosji, ale w mocnym składzie z Chiellinim, jeszcze z Buffonem, z Chiesą młodym, z Donnarumą, z Bonuccim, z Jorginho, który wtedy był wielką gwiazdą Chelsea. W tym składzie pojawili się w Katowicach i pamiętam, że wyciągnąłem moich rodziców, za co jestem bardzo, bardzo wdzięczny, bo od tego momentu gdzieś bardziej się wkręciłem w tą w ogóle, w ten świat i w tą branżę, bo wcześniej jeździłem głównie gdzieś w okolicach Śląska, bardziej Bielska-Białej na te zbieranie autografów. A tu pojechałem w końcu do Katowic, też miałem wtedy 15 lat, więc oni pojechali ze mną. W ogóle wtedy nie wiedziałem, że zbiera się autografy w teczkach autografowych, czyli w takich, nie wiem czy kojarzycie, teczki do podpisów. Jak są, się pod, nie wiem, w biurze się komuś coś daje w teczce do podpisu, to są takie wielkie teczki A4. No i case jest taki, że bierzesz sobie zdjęcie na autograf, tutaj wywołane najczęściej u fotografa. Też później miałem drukarkę, w której drukowałem codziennie zdjęcia, bo tak wychodziło taniej. No i się przyczepiało na takich, jakby mogłem przynieść w ogóle tą teczkę, bo mam ją w Warszawie, na wszelki, jakby nagle, nie wiem, Real Madrid albo jakiś Liverpool przyjechał do Polski. I chodziło o to, że tutaj się doczepiało na takich ramkach do zdjęć i po prostu podchodziło się do zawodnika i on jak chciał, to podpisywał. I pamiętam wtedy właśnie emocje, jakie we mnie były w momencie, jak Chiellini, gdzieś tutaj będzie ten autograf, możemy za chwilę
1: Chiellini,
0: go poszukać.
1: Chiellini, tak, gdzieś tutaj jest obok mnie.
0: To chyba jeden z najważniejszych autografów w moim życiu, bo ja kocham włoską piłkę. Do dzisiaj ta miłość do włoskiej piłki u mnie została, więc jak największy tak naprawdę gołd włoskiej piłki XXI wieku wybrał mnie gdzieś z całości, bo to nie było tak, że...
1: Wszystkim podpisywali.
0: Tak, dokładnie, bo wiesz co, bo samych tych chłopców autografów tam takich jest skręconych, Chiellini. To jest dokładnie, jest Chiellini, jest Verratti, jest Allegri, jest Jorginho, jest Acerbi, Gambia jeszcze młody, Nicola Barella.
1: Ale poczekaj, ale tu jest Benardi. Moim zdaniem najważniejszy chyba autograf, tak? Po tych wszystkich Włochach.
0: Kto tutaj?
1: Sławomir Peszko.
0: Jest Sławomir
1: To jest
0: Peszko,
1: chyba tak. Święty Graal, to jest chyba jeden z najcenniejszych podpisów w twojej kolekcji.
0: Kurczę, Sławomir Peszko na pewno legendą jest. No, w ogóle nie widziałem tych polskich, nawet nie wiem, czemu się znalazł teraz.
1: No dobra,
0: tutaj
1: ile w takim razie, już tak patrząc na rynek tych autografów, bo tu jest jeszcze jeden bardzo cenny na samym końcu w jednym z albumów podpis Franza Beckenbauera. No to pokolenie naszych ojców i dziadków. Po ile taki autograf chodzi na przykład na rynku? Za ile można go sprzedać?
0: To jest w ogóle...
1: Wartość sentymentalna, oczywiście,
0: tak.
1: Ale...
0: Ja tutaj zaznaczę, że nigdy w życiu nie sprzedałem żadnego autografu i prawdopodobnie tego nie zrobię, bo nawet to był powód, dlaczego przestałem zbierać autografy. Ludzie zaczęli sprzedawać masowo autografy i koszulki piłkarskie. Niestety, no różnie. Jakby czasem było tak, że nagle im się podpisał Ibrahimowicz, a Ibrahimowicz na przykład podczas wyjazdu w Polsce, nie wiem, 3 dni spędził w Katowicach, to on podpisał, nie wiem, 2 zdjęcia i 1 koszulkę. No to oni mogli jaką chcieli dać cenę, bo i tak to poszło.
1: To słuchaj, ja mam 2 dychy teraz w kieszeni. 20 ziko za tego Franza Beckenbauera?
0: No, niestety trochę więcej. Wydaje mi się, że za jakieś 2000 co najmniej.
1: Naprawdę 2000 złotych?
0: No, ostatnio sprawdzałem na eBayu i to były ceny od chyba 450 euro. Ale to trzeba zależy jak udowodnisz i w ogóle, więc ja tam o tych pieniądzach nie lubiałem za bardzo rozmawiać. Zawsze mój tata, bo gdzieś mu mówiłem, o, mam bardzo cenny autograf, to mój tata zawsze mówił, no, że jak sprzedasz, to wtedy dopiero pogadamy, czy jest taki cenny, czy realnie ktoś da tą cenę, więc tutaj gdzieś podobnie, zależy kto ile wyciągnie i ile da pieniędzy, to po prostu można byłoby powiedzieć, ile coś takiego jest warte. No wiem, że na pewno duży sentyment i był to jeden z moich ulubionych piłkarzy, to na pewno Diogo Jota i historia
1: świętej pamięci już piłkarz Liverpoolu, który niestety zginął z bratem kiedy jechał samochodem. Niestety doszło do wypadku. Swoją drogą pożegnanie Diogo Joty na Anfield Road było cudowne. You will never walk alone i ten moment ciszy. Szymon Fuchs tymczasem jest naszym gościem. Dziennikarz i kolekcjoner autografów piłkarskich, ale także koszulek i o tych koszulkach też za chwilę sobie porozmawiamy. Teraz na naszej antenie Gorillaz i utwór New Gold. Tam jeszcze na ficie Tame Impala na przykład się znalazł. Zostańcie z nami.

0: Tak brzmi czwórka, 32 minuty po godzinie 16, a my cały czas...
1: Nadajemy na sportowej fali.
0: Dziś to dosłownie nadajemy, bo tempo naszej rozmowy jest naprawdę imponujące, a to wszystko za sprawą Szymona Fuksa i jego kolekcjonerskiej pasji. Było o różnych spotkaniach wokół zdobywania podpisów. To teraz coś, w co się można
2: przyodziać.
0: Odziać. No właśnie.
2: Ale poczekaj, ale jeszcze tylko jedna kwestia. No. Święty Graal, jeśli chodzi o te podpisy. Szymon zdradzał mi tutaj przed anteną, że to Neymar. Czy ty dalej pozostajesz przy tym zdaniu?
0: Ja już jakieś 7 jeszcze... tych Graalach słyszałem. Przecież to jest taka
3: kolekcja.
0: Peszko.
3: Chyba jak Neymar? Komuś opowiadam, że mam kolekcję autografów, to oczywiste jest pierwsze pytanie. Czy masz Ronaldo czy Messiego? Ja wtedy mówię, że niestety Ronaldo nie udało mi się, bo dwa razy próbowałem. Messiego jeszcze nigdy nie widziałem na żywo, ale zawsze rzucam, że mam Bale'a. Autograf Gareta, pomyliłem z aktorem, bo niestety teraz jest mi bliżej do aktorstwa i do kulturalnych spraw. Mam Bale'a, no i mam Neymara. Z 2017 roku zdobyłem go listem, bo tutaj też dorzucę historię, że większość autografów również zbierałem w sposób listowny, więc siedziałem po szkole, wysyłałem listy, wszystkie swoje oszczędności wydawałem na znaczki pocztowe i po prostu wysyłałem do różnych klubów, do piłkarzy.
2: No to nam tę sytuację w sumie rozwiązuje, no bo to tak fizycznie to naprawdę człowiek by nie wyrobił, także dobrze, że tutaj dzielisz się tą informacją, tak. A Ronaldo to można w sumie polecieć sobie w lutym któregokolwiek roku, kiedy ma urodziny, bo on każde urodziny spędza na Maderze, więc tam jego mama się jeszcze przechadza, więc może można zahaczyć mamę na chodniku
3: na
2: i poprosić o autograf na Maderze.
3: Od znajomych, którzy zbierali Ronaldo i Messiego, że Ronaldo jest dwa razy milszy i zawsze się zatrzymuje w jakichś sytuacjach, daje autograf.
2: Niż kto?
3: Niestety z Argentyńczykiem tak nie jest.
2: Messi naprawdę?
3: No, niestety Messi jest bardzo ciężki w te sprawy.
2: O, proszę.
3: Ale to już bardzo często lecą jakieś, nie wiem, edity na TikToku, kiedy właśnie Ronaldo nagle się zatrzymuje i komuś, nie wiem, daje koszulkę albo coś podpisuje. Z Messim jest tak, że niestety on ma dużo ochroniarzy i
2: Wygląda jak niewiniątko, widzisz? No. Pozory jednak mylą. No dobra, przechodzimy do tego, o czym mówił Michał Piwowarek,

0: czyli w to, co się można ubrać. Mamy tutaj koszulki, czwórka.online, mamy tak, koszulkę reprezentacji Panamy, ona wisi na komputerze Michała, a ja biorę teraz do rąk koszulkę Gieksy, GKS Katowice.
1: To jest
0: Tymek
1: moja pierwsza
0: Puchacz
1: koszulka.
0: Jeszcze tam grał. Jest z podpisem Tymka, tak?
1: Tak.
0: On robi furorę teraz, gra przecież w Lidze Mistrzów w wazerskim klubie.
1: Tak, to jest w ogóle moja pierwsza koszulka, którą otrzymałem. Otrzymałem ją 11 listopada 2018 roku. Mecz pod Beskidzie GKS Katowice.
0: Pierwsza skąd ty to wszystko pamiętasz?
1: Liga, wtedy Dariusz Dudka był trenerem i Puchacz wtedy był na wypożyczeniu właśnie z Lecha Poznań. Właśnie podarował mi tą koszulkę. Co ciekawe, na tej koszulce w ogóle jest moje nazwisko, bo sponsorem wtedy GKS Katowice był
0: zasponsorowałeś GKS
1: Dokładnie.
0: Katowice.
1: I tak powstało, że Fuchs jest na rękawku, ale tak naprawdę tych koszulek nie mam aż tak dużych autografów, bo tych koszulek mam około 40. Niestety w Warszawie nie mam większości. Większość jest w moim domu rodzinnym, bo też tam mam kilka w antyramach.
0: No ale to nie zmienia faktu, że jednak te koszulki, które masz, tak jak mówisz, około 40, one są wyjątkowo cenne. Też to, co masz na sobie, czyli koszulka reprezentacji Szwecji, nie jest to kupna, nie jest to sklepowa, jest prosto przyniesiona ze stadionu. Opowiadaj.
1: Dokładnie. Jest to chyba moja ulubiona koszulka, jaką otrzymałem, bo niestety tutaj zawsze ten temat jest dosyć kontrowersyjny,
0: no
1: ale
0: tak, potop
1: lubię
0: szwedzki.
1: Lubię
0: no,
1: Szwedów, lubię szwedzką kulturę, szwedzką piłkę również, chociaż bliżej mi jest do Janglina i do tego, co się fantastycznego dzieje w ogóle w Szwecji, w kulturze, w muzyce głównie, ale no jest koszulka Szwecji, 2022 rok, mamy tutaj datę na koszulce pod herbem. Polska, Szwecja, Chorzów 29 marca.
0: Wygraliśmy
1: no i wygrana
0: wtedy.
1: 2-0. Koszulka otrzymana od Matiasa Svansberga. Wtedy grał w Wolfsburgu. No i jakimś cudem rzucił mi ją po meczu i jest to chyba najcenniejsza moja koszulka.
0: Ty to jesteś w czepku urodzony. Ciebie to zawsze gdzieś wypatrzą, rzucą akurat w twoim kierunku albo ci się podpiszą.
1: No kilka razy się nie udało niestety, więc akurat opowiadam o tych historiach, gdzie był ten happy end, ale jakbym miał tak podsumować, to wydaje mi się, że tych listów, które do mnie gdzieś tam powracały, to było, nie wiem, 35%, jakby nie wszystko wracało.
0: A to i tak niezły wynik.
1: Z koszulkami też, jak prosiłem, albo robiłem jakieś tam plakaty, jak byłem młodszy, to też wydaje mi się, że, nie wiem, z 20% się w ogóle akcji udało, podobnie z autografami pod hotelami, bo mieliśmy dużo sytuacji, że po prostu nam uciekali, albo nie mogliśmy wejść na wejście VIP na lotnisku. No, ale tak to bywa w takich rzeczach, gdzie się kolekcjonuje i tak naprawdę liczy się zabawa i gdzieś ta adrenalina, bo ta adrenalina to było coś fantastycznego i za tym tęsknię, tak szczerze
0: mówiąc. Ale nie podsumowujemy jeszcze wszystkiego. Szymon Fuchs z nami zostaje. Dziennikarz muzyczny, dawniej kolekcjoner autografów i koszulek piłkarskich, no ale liczymy na to, że jednak wróci do swojej pasji i ta kolekcja będzie się jeszcze rozrastać. Moby teraz na antenie czwórki. It's a jam.

0: Specjalnie dla pań Jam for the Ladies na antenie czwórki, a my
1: nadajemy na sportowej fali.
0: A razem z nami, czyli z Jędrzejem Rosiewiczem, Michałem Piwowarkiem, na tej sportowej fali nadaje Szymon Fuchs, dziennikarz muzyczny, ale ma jeszcze swoje drugie oblicze piłkarskie w studiu czwórki na naszym stole. No dobra, przesadziłem, może setki pewnie. W albumach autografy piłkarskie, są też dwie koszulki, GKS Katowice, Tymek Puchacz i reprezentacji Panamy. Na komputerze Michała Piwowarka kontynuujemy temat koszulek.
2: No i oczywiście musimy powiedzieć, że mój współprowadzący też zaprezentował swoją najcenniejszą koszulkę z kolekcji, o której słyszymy.
0: Juan Pablo II College.
2: Regularnie. Słuchajcie, ja się czuję w tej rozmowie troszkę wyobcowany, no bo nie jest to do końca mój świat, ale myślę sobie uchem naszego słuchacza, który słyszy twoją pasję, to z jaką pasją opowiadasz o tym, co się działo w twoim życiu od tego 2016 roku. Gdyby ktoś chciał postawić swój pierwszy krok właśnie w tym świecie, nie mając jakiegoś specjalnego z budżetu, zaplecza finansowego. Jak zacząć?
3: Wydaje mi się, że trochę realia 10 lat temu były niestety trochę inne.
2: Trudniejsze, łatwiejsze?
3: Łatwiejsze, bo tak naprawdę było mniej przypadkowych ludzi, którzy po prostu zbierali autografy. Mhm. Do tego mamy niestety TikToka, gdzie tak naprawdę dużo osób wrzuca, nie wiem, kojarzysz na pewno sytuację, jak The Weeknd był ostatnio w Warszawie, pod jego hotelem było bardzo, bardzo dużo ludzi i też trochę ta granica się już zaciera między prywatnością a nieprywatnością. Wtedy było o wiele łatwiej zebrać, nie wiem, po meczu od razu, nie wiem, na lotnisku. Nie trzeba było tak dużo czekać pod tymi hotelami. Wydaje mi się, że jak masz swoją ulubioną drużynę albo swojego ulubionego piłkarza, ja miałem taki cel, jak zaczynałem. Moim celem było posiadanie swojej kolekcji autografu mojego ulubionego wtedy piłkarza. Był to James Rodriguez, Kolumbijczyk. Ostatnio też był na mundialu. No już niestety gra gdzieś tam, nie wiem, chyba nawet
0: jakaś
3: gra.
0: Brazylia chyba.
3: Chyba Brazylia, ale
0: Ameryka
3: on chyba
0: Łacińska.
3: Pamiętam, że był w MLS-ie w poprzednim sezonie, ale teraz były jakieś ploty o polskiej lidze, ale to chyba
0: to
3: się nie udało.
0: Do Wieczystej pewnie.
3: Chyba do Krakowie nawet. Nie wiem, coś
0: naprawdę,
3: takiego było.
0: Ale tak, to tak, byłby tak. Hitowy transfer.
3: Ale wracając do tego, to był mój cel. No i ja po prostu czytałem różne blogi, różne stronki na grupkach facebookowych, które są bardzo aktywne, bo tutaj Facebook jest najmocniejszą w ogóle platformą w zbieraniu autografów, bo tam można się wymieniać, to można się pochwalić, są grupki około takich łowców autografów w tym momencie, jakich mocno wkręconych, to jest, nie wiem, z 200-150 osób, głównie mężczyźni. I po prostu to wygląda tak, że oni się dzielą swoją pasją i też tam pytałem o rady. To dostałem po prostu radę, dowiedz się, w jakim hotelu jest twój ulubiony piłkarz, twoja ulubiona drużyna. Wiesz na przykład, że w przyszłym tygodniu, nie wiem, jesteś wielkim fanem powiedzmy Wisły Kraków, wiemy, że dzisiaj Wisła Kraków gra z Legią, no to jakimś cudem możesz się dowiedzieć, gdzie, w jakim hotelu śpi twój ulubiony piłkarz, na przykład Rodado. No i po prostu pojedziesz pod ten hotel, poczekasz godzinę albo po meczu, czasem przed, bo piłkarze jadą na zgrupowanie czy na mecz, no takie półtorej godziny przed meczem. No i tak naprawdę tutaj w tych realiach polskich bardzo łatwo zdobyć autograf. Inaczej jest z tymi zagranicznymi, bo są ochroniarze. Czym większa drużyna, czym mocniejszy piłkarz, to jest niestety trudniej.
0: No na przykład można pójść na mecz Polonii-Warszawa. Tamten kontakt z piłkarzami, to mówię akurat z autopsji, jest zawsze bliski, no bo zawsze po tym meczu gdzieś tam

0: tam piona, oczywiście to dzieci się ustawiają, ci najmłodsi przy tych bramkach, przy murawie, więc zawsze ta piona jest zbita. Ja jak to dziecko, bo ja to dziecko w sobie pielęgnuję pomimo upływu lat, ja też zawsze jeśli jestem na meczu, to zbijam pionę i tam o taki autograf jest naprawdę, naprawdę łatwo. Szymon Fuchs, który zebrał 4000 z grubsza takich autografów. Michał nagle spojrzał na mnie tak pytająco, słucham.
1: Ja nie pytająco, ja bardziej w kierunku Szymona. Na ile ty myślisz w ogóle o tej swojej kolekcji jako o zbiórce po prostu autografów, a na ile to jest dla ciebie taka opowieść sentymentalna właśnie o wszystkich tych historiach, bo to co ja słyszę, nie znając nazwisk, nie znając wyników, nie znając konkretnych meczów, ja widzę ciebie w tych sytuacjach, co przeżyłeś, wracasz, no to jest bardziej zbudowana według mnie no, historia twojej pasji piłkarskiej.
2: Tak, to na pewno jest moja w ogóle pierwsza pasja, którą miałem i jakby nie pasja do autografów, to nigdy bym nie zakochał się w muzyce, nie robiłbym kolejnych rzeczy, bo teraz na przykład już nie kolekcjonuję autografów piłkarskich, ale od jakiegoś czasu kolekcjonuję na przykład setlisty z koncertów. Mam ich, nie wiem, z 60, więc jakby to przeszło na inne rzeczy. Na winyle, na zbieranie autografów na winylach, nie wiem, mam Magde Marco, Fontans DC, setlistę Kendricka, czy tam innych jakichś dużych zespołów, więc to troszeczkę przeszła ta pasja. Więc wydaje mi się, że zawsze miałem jakąś taką ciągotę do zbierania, do kolekcjonowania, bo po prostu kochałem historię i mi się zawsze podobały te historie, że ktoś pokazywał, nie wiem, jakiś przedmiot, który ma 200 lat, albo nie wiem, jest to podpis, nie wiem, Bonaparte, albo jakiegoś prezydenta Polski, albo jakiegoś króla. I to zawsze mnie jakby ta historia ciekawiła, więc dlatego zacząłem to robić. I wydaje mi się, że tutaj jest najważniejsza historia, no i te wspomnienia, bo ich było bardzo, bardzo dużo.
1: I sam mówisz o swojej kolekcji, że jej po prostu nie planujesz sprzedawać, nie robisz tego tak. I...
0: No kurczę, chciałem, że te dwie dyszki Beckenbauera...
1: Ale to... wiesz, co jest inna historia, bo przecież nie trzeba sprzedawać, można komuś podarować, na przykład za przeprowadzenie bardzo miłego, koleżeńskiego
0: Dogadamy się,
1: wywiadu.
0: Szymonie.
1: Oczywiście. Może jakaś niespodzianka i nam skapnie.
2: Tak.
1: W każdym razie Szymon Fuchs był naszym gościem w 3 godzinach sportu i rekreacji.
0: Kolekcjoner, tak bym podsumował.
1: Trochę emerytowany, ale jak słyszeliście, wciąż aktywny, jeśli chodzi o taką emocjonalne związanie ze swoją kolekcją.
0: Dziękujemy ci bardzo.
2: Dziękuję bardzo za zaproszenie i
0: do zobaczenia ponownie.
2: Dokładnie.

0: Autopromocja.
1: Szukasz nowej muzyki? Znudziły cię podpowiedzi algorytmów? Dobrze trafiłeś. Będzie głośno. To audycja, w której usłyszysz debiutantów, świeże brzmienia, live'y i gości, którzy mają coś do powiedzenia. Zapraszam w każdą niedzielę od 20 do 20.

0: 22, tylko w czwórce. Będzie głośno. Damian Sikorski.
1: Autopromocja. Reklama.
2: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
3: Skoda. Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
4: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
3: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
4: Uff, jest dla mnie ratunek.
3: Tak.
4: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
5: Zdrowit. Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami setki kilometrów i nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
1: Po reklamie.
0: Tak jak my.

0: Kolejka, z tej strony Guest Julka. Właśnie słuchacie czwórki.
1: Pan Darek nie umie w small talk, ale z pitego o ryby staje się Gracja Lorko.
2: Czwórka, to słychać.

0: kraju około 8 stopni, nocy zapowiada się dość chłodno, tylko 6 stopni. Bardziej optymistycznie już w poniedziałek, wciąż pozostajemy w centrum kraju. Maksymalna temperatura w stolicy około 12 stopni, możliwy słaby deszcz w środkowej części dnia. No i niestety cały ten układ z dziś przełoży się na to, co będzie działo się w reszcie tygodnia. Nad morzem i wysoko w górach trzeba zwrócić uwagę nie tylko na temperaturę, ale też na wiatr. Wiać będzie dość mocno.
1: Najcieplej jest obecnie w Tarnowie, 16 kresek pokazują termometry, najchłodniej w Kłodzku, tam zaledwie 9 stopni. Smolnik, Połom, Gorłówko, Jurkowo, Sulejki, Dunajek. Jeśli nas słyszycie, nie wychodźcie na zewnątrz bez parasola. Albo pada, albo zacznie padać już za chwilę. Podobnie w województwie lubuskim, Gorzów, Wielkopolski, Kostrzy nad Odrą czy Zielona Góra. Tam na pewno będzie można zmoknąć. Za godzinę wiadomości pogodowe przedstawi już Michał Witak, czyli numer raz.
2: Autopromocja.
3: Na cztery łapy. Audycja, w której to psy grają pierwsze skrzypce. Gwiazdy ze swoimi czworonogami. Artyści, behawioryści i eksperci od psiego świata. Dużo rozmów, dużo nerdania i jeszcze więcej dobrej energii. Na cztery łapy. W każdą niedzielę od 18 do 20. Zapraszam. Numer raz.
2: Autopromocja. Reklama.
4: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
5: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
7: Skoda.
2: Po reklamie.
8: Tak jak my, nie gra nikt.
9: Kastopio.
10: Siemano, z tej strony BRK.

0: Nia Archives i Georgia Smith, Get Me Down. Taki tytuł nosi ten utwór. A my rozpoczynamy ostatnią godzinę audycji, która nazywa się...
1: Na audycję 3 godziny sportu i rekreacji zapraszają Michał Piwowarek i Jędrzej Rosiewicz.
0: Dzień papieski w ten piątek, no to ja siedzę już w koszulce z papieżem, koszulce piłkarskiej Juan Pablo II College, ale teraz nie o piłce nożnej, chociaż też pewnie pojawią się te wątki, ale skupimy się głównie na WF-ie, a to dlatego, że robimy taki rozbieg przed Dniem Edukacji Narodowej, który przypada na...
2: 14 dnia października.
0: Brawo, bardzo dobry, czerwona... Nie, zielona... Nie, czerwona cegiełka, tak? Ja w szkole miałem cegiełki. Pamiętasz? Miałeś takie cegiełki? Brązowa za niepoprawne zachowanie, zielona chyba za takie średnie, a czerwona jak byłeś super.
2: Jędrzej, moja pamięć nie sięga do tych czasów, kiedy ja byłem w szkole. Pamiętam

0: pamiętaj, że jestem od ciebie dużo, dużo starszy.
1: Ale biologicznie mówiłeś, że młodszy.
0: No ale to się nie liczy w kontekście liczenia jednak, pamięci, no ale nie liczę godzin ani lat. A skoro o godzinach mowa, to my przez najbliższą godzinę rzeczywiście będziemy rozmawiać o lekcjach WF-u i mamy do was takie pytanie, może nieco zaczepne. Czy WF obrzydził wam sport? A może wprost przeciwnie? Pamiętacie jakiegoś nauczyciela, który dał wam odwagę, żeby spróbować jakiegoś nowego sportu? Może wybieranie do drużyn było dla was tym najgorszym momentem?
1: A może wręcz przeciwnie, może dał wam kość na przykład nauczyciel WF-u psychopata, bo i tacy się zdarzają.
0: Opowiedzcie nam o tym. Zachęcamy do tego, żebyście do nas po prostu zadzwonili i pogadali, jak wspominacie WF. Numer do naszego studia to 22 645 21 00. Tu nie ma dobrych odpowiedzi, tu nie ma złych odpowiedzi. Po prostu pogadajmy sobie o tym, jak wspominacie WF. No i czy na przykład jest tak, że przez to, co działo się na lekcjach WF-u, nie do końca dobrze teraz wam się trenuje, a może jest w ogóle inaczej. WF był dla was trampoliną do tego, żeby teraz być wytrawnym sportowcem.
1: To moje życie, tak, to moja droga, z uśmiechem budzę się, każda chwila jest nowa. To słowa Hemp Gru i droga, tylko w wersji bardziej groove. Także gramy teraz, zostańcie z nami.
2: Hemp GRU. Droga. Aha.

0: To był Jamie XX, człowiek, który oprócz tego, że gra cały czas w Nowym Jorku, to tylko je i śpi, bo on cały czas, dosłownie dzień w dzień, Madison Square Garden i tam daje popis, pokazuje swoje muzyczne umiejętności, a w tym miesiącu skończy 38 lat.
1: Nadajemy na sportowej fali.
0: Dzień Edukacji Narodowej. Macie już kupione kwiatki dla nauczycieli? No jak nie, to szybciutko. Albo dla swoich dzieci, podopiecznych i tak dalej, no bo trzeba będzie obdarować tych swoich ulubionych, może tych nieulubionych również, a może trzeba kupić jakiś prezent, na przykład dla fajnego WF-isty, albo WF-istki, może się nie znęcają aż tak bardzo. Różne to tam osoby w świecie WF-u się obracają. Czy uciekliście z lekcji WF-u? Czy uciekaliście? A może nie? Dajcie nam znać. 226452100.
2: Ja pamiętam ze swoich czasów, że Dzień Edukacji Narodowej, 14 dzień października, to był po prostu dzień wolny. Wtedy się nie szło do szkoły. Może teraz to się jakoś zmieniło, dlatego jak myślę o tych kwiatkach, które każesz kupić, no to kiedy to dać tym nauczycielom?
0: No, dzień przed, dzień po.
2: No może to jest zakończenie jakiś lekcji. Pomysł.
0: Ale potem oskarżą cię o korupcję, że ty przekupujesz. I co, piąteczkę na koniec mam wystawić?
2: No to po prostu, wiesz, prawdziwa cnota krytyki się nie boi. Jeśli wiem, że umiem na piątkę, to nawet jak dam kwiatek, to obronię się. Natomiast my dziś właśnie o WF-ie sobie opowiadamy. Było takie badanie sprzed kilku lat, które przeprowadziła Najwyższa Izba Kontroli. I z tego wynika, że podczas lekcji nie ćwiczyło 30% uczniów w szkołach ponadgimnazjalnych, w gimnazjach 23%. W klasach 4-6, w podstawówkach 15. To jest jeszcze badanie z tego czasu, kiedy ten układ był inny z gimnazjum.

0: gimnazjami i z 6-letnią podstawówką. Więc widać w tym układzie, że im młodsze dzieci, tym więcej ćwiczy, im starsze dzieci, tym mniej. Było pytanie wprost, dlaczego uczniowie unikają lekcji. To jest chyba nic odkrywczego w tym badaniu, bo myślę, że jakbyśmy sobie zrobili burzę mózgów, dlaczego unika się WF-u generalnie, no to byśmy doszli do tych samych wniosków, które płyną z raportu, a te wnioski to między innymi na pierwszym miejscu to, że wybiera się drużyny, podczas których wyborów, no jednak jacyś uczniowie zostają na końcu i to jest doświadczenie, które nie jest zbyt przyjemne. Chodziło też o publiczne porównywanie wyników i jakąś obawę przed tym, że sprawność fizyczna zostanie w ten sposób ośmieszona, no bo na przykład nazwane, że twoja sprawność jest na ocenę dopuszczającą. Powtarzalność w tych samych dyscyplinach, niezależnie od zainteresowań klasy, czyli klasa mówi, chcemy grać w siatkówkę, a coach mówi, że dzisiaj klepiemy w
1: koszykówkę, gałę. Albo w no, ale to było straszne właśnie, jak się grało w te koszykówki, ja to zawsze chciałem piłkę
0: nożną. Jakie są twoje wspomnienia? Jak ty wspominasz swoje WF? Czy to tylko same serdeczności, same fajności? Jak te lekcje wyglądały? Czy to były właśnie przygotowania sprawnościowe, potem jakieś sprawdziany, czy jednak po prostu drużynowe klepanie w sporty?
1: Były sprawdziane, ale było też drużynowe klepanie. Ja akurat niestety byłem w tej klasie, która w piłkę nożną była najgorsza i strasznie z tego powodu cierpiałem. Zawsze umawiałem się gdzieś tam, wiesz, na przerwach, rozmawiałem z chłopakami z innych klas, no to piłeczka, kiedy gramy. No a ja akurat nie miałem tego problemu, że byłem wybierany na końcu w piłce nożnej, tutaj mówię przede wszystkim, tylko gdzieś tam na początku. Piłkę
0: bo
1: nożną...
0: najlepsze zostawiali na koniec.
1: Nie, no teraz weź tutaj, nie wymyślaj. Pierwsze, więc tutaj akurat z tym nie miałem problemu. No, nie wiem, wiesz co, jakoś tak jak myślę teraz o lekcjach WF-u, żadnych traumatycznych przeżyć nie miałem. Byłem też dosyć szybki, jak na wzrost 188 cm.
0: W podstawówce? No to
1: w podstawówce i w gimbazie, ale nie, bo ty pytasz o wzrost, ale bieganie, mówię o bieganiu, jeszcze nie przy tym wzroście, no ale te ponad 1,80 m, no miałem w gimnazjum i później w liceum, no wiadomiks, więc ja byłem dobry na tych takich szybkich, krótkich dystansach, 100 metrów, 200 metrów, że trzeba było się od razu rozpędzić, w sztafecie szkolnej też biegałem, długich dystansów nie lubiłem, jakoś tak wiesz, to magazynowanie sił, gdzieś tam w mojej głowie ono nie potrafiło się jakoś tak, nie wiem, ułożyć to, żebym rozłożył to na taki długi dystans, ale żadnych traum nie wyniosłem, psychopatów, WF-istów też nie miałem, ale tacy na przykład gdzieś w innych szkołach, to akurat z opowieści moich znajomych, no zdarzali się, którzy lubili się poznęcać trochę nad swoimi uczniami.
0: Ja najlepiej wspominam WF, jeśli chodzi o podstawówkę, w mojej podstawówce w warszawskiej trzeciej szkole imienia Dzieci Powstania Warszawskiego, wtedy, kiedy ja do tej szkoły chodziłem, w latach mojej podstawówki, wtedy kiedy ja tam byłem, wybudowano nam piękny obiekt sportowy. Była i bieżnia, i pełnowymiarowe boisko do piłki, no takiej dla dzieciaków. Mieliśmy też zrobiony taki specjalny boks z piachem do trenowania skoku w dal, więc my rzeczywiście trenowaliśmy w kierunku lekkoatletycznym i to było super. Były i biegi na 60, i na całe okrążenie, i skoki. I rzeczywiście ja to wspominam jak najlepiej, że to była opowieść o edukacji sportowej. A im dalej w las, no niestety wyglądało to w ten sposób, że WF-ista rzucał piłką i mówił, no haratajcie sobie przez najbliższą godzinę.
1: To WF moich marzeń.
0: Po czym szedł do kantorku i liczył, co on w tym kantorku ma i tak całymi tygodniami, całymi miesiącami i całymi latami.
1: Ja myślałem, jak ty powoływałeś się na badania Najwyższej Izby Kontroli, to że ci WF-iści jakieś piłki wyprowadzali z zajęć i zabierali. No ale dobra, jeśli chodzi o WF współcześnie, no to podkreśla się cały czas, że już nie potrafi nikt zrobić fikołka do przodu, do tyłu. Właściwie zrobiłbyś? Ty zrobisz, co? Ty
0: tak,
1: jesteś wysportowany
0: chłop.
1: Tak,
0: w przód i w tył i nie fikołek, mój drogi, tylko przewrót w przód przewrót i przewrót w tył.
1: Dobrze, no widzisz, ja zawsze tak jakoś fikołek mówię na to.
0: Nie, to trzeba być profesjonalnym, no dobrze, jeśli chodzi o te nazwy.
1: No to profesjonalista tak. Siedzi
0: więc
1: przede mną,
0: człowiek
1: ja,
0: od
1: amator.
0: WF-u, pan, który uczy WF-u, to nie jest człowiek od fikołków, tylko to jest człowiek od przewrotu w przód.
1: Dobrze, człowiek od przewrotu w przód. Dobrali się zawodowiec i amator. Słuchajcie, dzwońcie do nas pod numer 226452100. Uciekaj. Czekaliście z lekcji WF-u, czy nie? Dajcie nam znać. 226452100. Teraz na naszej

0: Co wam zostało po szkolnym WF-ie? Pasja do sportu, czy może dyscyplina, której do dziś nie znosicie? Oto pytamy was w czwórce na 29 minut po godzinie 17.
1: 3 godziny sportu i rekreacji.
2: I dlatego zachęcamy was do dzwonienia pod numer 226452100 i mamy pierwszego słuchacza na antenie, a jest nim Filip. Siemanko.
3: Siemanko, cześć.
2: No to opowiadaj, uciekałeś z tego WF-u, masz jakieś traumy, czy WF-iści byli świetni?
3: Jakieś tam traumy są, ale to jak ze szkoły, to bardziej z innych nauczycieli z WF-u. Ja miałem to szczęście, że zawsze byłem, powiedzmy, wysportowany i tak jak ty mówiłeś, chyba ty, albo ten drugi pan, że ktoś mi rzucił piłkę i powiedzieli, że grajcie w piłkę nożną, no to super, najlepszy WF.
2: Mhm. No to widzisz, to ja się podpisuję pod twoimi słowami. No.
3: Z tym, że ja miałem to szczęście, że ja od dzieciaka grałem dużo w piłkę, a jak ktoś od dzieciaka nie gra w piłkę, to mogło być dla niego problematyczne. Natomiast co innego chciałem powiedzieć, że 30% mówiliście, że nie chodzi na WF. I to mi się nie podoba, że WF jest traktowany strasznie po macoszemu. I ja osobiście wolałbym, żeby mój syn nie poszedł na biologię niż na WF.
2: No dobrze, finalnie a co masz na myśli, że WF jest traktowany po macoszemu? Właśnie wolałbyś, żeby twój syn nie poszedł...
3: Że rodzice traktują, że jak och, nie mamy fajnego WF-u, jakieś głupoty robimy, ćwiczenia, to nie iść na ten WF, trudno sobie posiedzieć w bibliotece. Wartość dodana WF-u jest dużo większa niż tylko jakieś ćwiczenia, tylko no w skrócie myślowym, jak zrobisz duży wysiłek fizyczny, to matematyka ci lepiej wchodzi do głowy.
2: Tak no, mówią badania. Dobrze, to w,

0: W takim razie, Filipie, załóżmy, że dostajesz tak zwaną czarodziejską różdżkę i możesz ten WF jakoś zaprojektować według własnego widzimisię. Jakby WF wyglądał w takim razie, WF marzeń twoim okiem? Jak powinien taki WF wyglądać? No bo mówisz też tutaj z perspektywy, jak rozumiem, ojca.
1: Tak, tak. Po pierwsze, od liceum muszą być prysznice. To jest ważne.
0: Bardzo ważna kwestia. Dobrze, że to mówisz, no.
1: Upocony potem na lekcję, to jest tragedia. W podstawówce jeszcze się dzieciaki nie płacą, że tak nieładnie powiem, ale potem to już jest problem. Tylko, że nie da się tego tak super rozwiązać. No i ogólnie, ale to tyczy się wszystkich przedmiotów, nie tylko WF-u. Żeby nie było stresu. Żadnego. Bardziej przez zabawę, przez pozytywne nastawienie. I to ja mówię nawet właśnie nie o WF-ie. Biologia tak samo powinna być uczona, matematyki może ciężej, ale wszystko nie powinno być w szkole stresu, bo stres, który jest wprowadzany wszelako w tej szkole, jest tragiczny. Te dzieciaki mają, no są młode i są zestresowane, trzęsą im się ręce przed pójściem na polski język. To jest niedobre.
2: A jakbyś same te lekcje przeprowadził? Co byś wrzucił właśnie do tych lekcji? Czy to, co nam proponują, właśnie
1: pewno,
2: granie w sporty, czy
1: pewno,
2: jednak...
1: Na pewno bym połowę to bym dał dzieciakom decydować, jak nie 3/4, co chcą robić. Mhm. To jest ważne, ale 1/4 bym porobił ćwiczenia naprawdę na motorykę, siłę, tak żeby te dzieciaki były zwinne, umiały fikołka zrobić, bo to jest w każdym sporcie ważne, żeby były motoryczne i sobie krzywdy nie zrobiły.
0: Dziecięca demokracja natomiast... na WF-ach, to jest propozycja od Filipa.
1: Ale 3/4.
0: Ale 3/4.
1: Taka nie do końca.
0: Aha, taka nie do końca, taka regulowana.
1: 1/4 dyktatury, nie?
2: Kontrolowana demokracja.
0: Filipie, bardzo ci dziękujemy za twój telefon. Pozdrawiamy cię bardzo serdecznie.
1: Wszystkiego dobrego wam życzę.
2: No i nasz słuchacz Filip rozwinął właśnie skrót, no bo pamiętajmy, co kryje się pod tymi literkami W i F. To jest wychowanie fizyczne i właśnie w tym kierunku Filip chciałby, żeby ten sport się rozwijał w szkołach i pasja do sportu była zaszczepiana podczas lekcji wychowania fizycznego. 22.
0: Ale ważną rzecz właśnie powiedział też o tych prysznicach. Jeszcze, nie? Ja też pamiętam, że to chyba było liceum, my pryszniców nie mieliśmy i szło się po prostu takim mokruteńkim, zakładało się te swoje czyste ciuchy i szedłeś właśnie tak jak na przykład, tak jak mówił Filip, na taką lekcję biologii. Ja pamiętam, że naszym koleżankom w klasie, teraz sobie przypominam, że ten zapach nasz, chłopaków, czasem bardzo przeszkadzał i pamiętam, że moja koleżanka raz się zapytała, a kto to, ktoś tutaj kozi ser przyniósł? A to się okazało, że mój kolega po prostu buty zdjął na lekcji biologii.
2: 22645-2100. Może on przeprowadzał eksperyment biologiczny i chciał pokazać, co udało mu się wyhodować. W czwórce teraz gramy. Jeśli chcecie wziąć udział w naszej rozmowie o lekcjach WF-u, to dzwońcie.
3: Hello boys and girls. My name is Fat Lip. And this is my friend Sammy the Salmon.
4: What to do?
3: Today we're gonna teach you some fun facts.

0: Sampa the Great i Heaven. Mamy 20 minut do godziny 18 na antenie czwórki.
1: Sport w czwórce.
2: No i ciekawe, jak wygląda WF na przykład nie tylko w Polsce, ale w Nigerii. Dlaczego o tym mówię? No bo muszę powiedzieć o bardzo ważnej wiadomości, jaką jest powrót Emanuela Olisadebe na murawę. 47 lat. No i Olisadebe wystąpił w meczu KS Kłopotów Osiek, czyli drużyna występująca na co dzień w klasie A. Zespół Olisadebe pokonał Arkę Trzebnicę 6-2. Oli wszedł w drugiej połowie, zagrał nieco ponad kwadrans, ale zaliczył asystę i brał udział przy 3 golach dla gospodarzy. No i to jest właściwie takie pożegnanie, już naprawdę, już na serio, już teraz naprawdę, już koniec, już nie będzie grania. Ci piłkarze tak lubią sobie wracać po jakimś czasie.

0: pewnie Ronaldinho też tam będzie coś grał, ale to we Włoszech. Tymczasem wracamy do tematu lekcji WF-u. No i o tych prysznicach ostatnio rozmawialiśmy. U mnie nic z tej higieny, no ale kto się zbyt często myje, ten krócej żyje. Nie wiem, czy się zgodzisz.
1: Ja znam inne powiedzenie, ale nie antenowe a propos mycia, potem powiem
0: no to
1: ci
0: prosimy
1: na ucho,
0: w takim
1: ale
0: razie.
1: To mówiła moja pani na lekcjach geografii. Dobra, powiem, myjcie się dziewczyny, bo nie znacie dnia ani godziny.
0: No to bardzo nieantenowe, to ja teraz nie wiem, chyba Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji już się na nas szykuje.
1: Nasz realizator, kochany, się uśmiał. Więc chyba pani...
0: Z Kritu, mam nadzieję, że tam też się uśmiali.
1: Pani od geografii...
0: Dobrze, no to w takim razie pani od geografii, a co jest z naszymi redakcyjnymi koleżankami i kolegami? Jak
1: Może
0: oni wspominają
1: mądre powiedzenia?
0: Lekcje WF-u? Słuchamy Dominiki Płonki.
2: Ja swoje lekcje WF-u wspominam bardzo dobrze. Nie opuszczałam tych WF-ów, chyba że miałam jakiś taki bardzo poważny sprawdzian, albo później były dwie matematyki, no to czasami wtedy mogła się zdarzyć taka sytuacja, że wcześniej poszłam jeszcze przed lekcjami do jakiejś kawiarni się więcej pouczyć, ale lubiłam ten WF. Brakowało mi trochę takiego zaopiekowania się tym WF-em, jeżeli chodzi o higienę, czyli że pamiętam, że w moim liceum był jakiś problem z prysznicami i no my niestety prosto z WF-ów zakładaliśmy swoje ciuchy i szliśmy dalej na lekcje, ale no to też miało jakiś swój urok. Nauczycieli miałam przeróżnych tak naprawdę. Od tych takich bardzo wymagających byłych trenerów, trenerki po panią WF-istkę Kasię Kalinowską, którą do dzisiaj bardzo ciepło wspominam, która w ogóle zaszczepiła mi na etapie takim wczesnym szkolnym miłość do muzyki. Bo tańczyłyśmy bardzo dużo, tańczyłyśmy z szarfą, tańczyłyśmy z nią hip-hop. Ona pokazała mi pierwsza jeszcze w podstawówce Michaela Jacksona, także tu uważam, że to jest osoba, która, dzięki której bardzo dużo tej muzyki na wczesnym etapie gdzieś tam wchłonęłam. Przy okazji sportu.
1: Moonwalk na WF-ie.
0: Od razu się
1: Jestem
0: Michał podniósł.
1: Za.
0: Jak usłyszał o tańcu, Michał się od razu podniósł, zareagował
1: nie,
0: dynamicznie.
1: Na lekcji WF-u jedyny taniec, jaki kojarzymy,
0: polonez.
1: To... Polonez,
0: tak.
1: O. To się haratało się w polonezę.
0: Haratało się w polonezę. Ja teraz sobie przypomniałem, że ja otwierałem poloneza na naszej studniówce.
1: No a kto inny?
0: No jeszcze zamykałem. Sala Marmurowa, Pałac Kultury i Nauki. To
1: jak
0: były
1: ty
0: piękne
1: sam,
0: czasy.
1: Jak Adam Mickiewicz.
0: No dobrze, czyli Dominika też tutaj zwracała uwagę na te prysznice. Nie ma to jak być śmierdzącym na lekcji biologii i słuchać o tych wszystkich komórkach, mitochondriach i tak dalej, i tak dalej. A jak to było u naszej koleżanki redakcyjnej Kasi Dydo?
3: Ja pamiętam, że nikt nie uciekał z lekcji WF-u, ale my też kompletnie się nie stroiłyśmy do szkoły. Nie malowałyśmy rzęs, nie miałyśmy przedłużanych paznokci, nie robiłyśmy make-upów, więc dla nas po prostu lekcje WF-u nie były problemem. Ja teraz o tym specjalnie mówię, bo wiem, że sporo dziewczyn ucieka z lekcji WF-u albo na nie nie chodzi, no bo właśnie ma tego typu problemy. WF tutaj trochę stoi, po prostu jest przeszkodą, a my po prostu czekałyśmy. No ja naprawdę byłam dobra. Na WF-ie miałam same piątki. Naprawdę świetnie grałam w dwa ognie. Do składów byłam wybierana jako pierwsza. Pamiętam swoją największą przeciwniczkę z innej klasy. Do dzisiaj pamiętam jej nazwisko, Anka Piotrowska. Zresztą ją bardzo gorąco pozdrawiam. I no my naprawdę z takim zaangażowaniem grałyśmy w dwa ognie i zbijałyśmy innych po boisku. To była satysfakcja.
1: Kasia Dydo PR, można powiedzieć, no zrobiła sobie dziewczyna.
0: Nie ma się co dziwić, że taka zadowolona.
1: Jeśli chodzi o sport. Kasia, która rzeczywiście no, miała zaszczepionego, poważnego bakcyla sportowego. Do tej pory można ją widzieć na siłowni, kiedy no, śrubuje swoje wyniki sportowe i wyobraź sobie, że od czasu do czasu, jak ogląda jakieś moje relacje, jak wrzucam z moich treningów, to potrafi przyjść do mojego radiowego pokoju i powiedzieć, słuchaj, ty w tym przysiadzie to mógłbyś trochę bardziej podkręcać.
0: Aż tak, miednicę. Naprawdę?
1: No, zadbać o nią w trakcie przysiadu.
0: Dobrze,
1: tak
0: tyle jeśli chodzi o głos żeński. Teraz czas na głos męski. Kuba Jamrozek. Ten to miał WF w szkole, ale także w domu.
4: Ja na WF-ie miałem niełatwo z jednego prostego powodu. Moim nauczycielem był mój ojciec. Wcześniej chodziłem do podstawówki, gdzie przez wiele, wiele, wiele lat uczył mój dziadek. Mnie wprawdzie nie uczył, ale jednak każdy wiedział tam, czyim jestem wnukiem. Jeśli chodzi o ten czas gimnazjalny, to ojcu zawdzięczam na pewno to, więc siłą rzeczy mojemu nauczycielowi, że mogłem

0: spróbować absolutnie każdej dyscypliny. To znaczy rzucałem oszczepem, biegałem na krótkie, długie dystanse, skakałem w dal, skakałem wzwyż.
1: Kubuś, ale ty nie opowiedziałeś najciekawszej części tej historii, którą mi sprzedałeś też w naszych redakcyjnych pokojach. Chyba ja mogę o tym powiedzieć, że twój tata, WF-ista, miał ksywę Johnny, a w związku z tym, że tata WF-ista miał ksywę Johnny, no to ty byłeś młody Johnny.
2: Johnny Bravo, można by powiedzieć, żeby tylko jeszcze miał...
1: I to zostało.
2: I to zostało, tak? Mówisz tak? Do Kuby?
1: Johnny?
2: No.
1: Nie, to bardziej mówię o jego emploi.
2: Emploi, no dobrze. Czyli poezja, filozofia i jeszcze język francuski.
1: Teraz jest bardzo blisko sportu.
2: No Kuba to w ogóle to jest mistrzunio, bo on mówi w języku włoskim i on jeszcze gra w piłkę ręczną. Świetnie, w koszykówkę też gra bardzo dobrze. Nawet się z nim mierzyłem. Chłop ma kocie ruchy, a w ręczną on przecież przez 10 lat trenował półzawodowo. On miał w ogóle być piłkarzem ręcznym, no ale...
1: No w końcu syn Johnnego.
2: W końcu syn Johnnego. Skończył tu, gdzie skończył, myślę, że bardzo dobrze, bo się sprawdza w swojej roli znakomicie, czyli w świecie dziennikarskim. Sophie Tucker teraz na antenie czwórki.

0: Uff, ten utwór za nami na antenie czwórki, 10 minut pozostało do godziny 18, a właśnie skoro łów czy hał po polsku, no to już za moment antenę czwórki przejmuje numer raz. Ciekaw jestem, jak wyglądały jego WF-y. Jeśli miałbym strzelać, znając numera i jego temperament, totalnie był kapitanem
1: drużyny koszykarskiej. On wysoki jest, więc musiał sięgać tam wysoko. A jestem ciekaw, skoro...
0: Plus, no to jest jednak człowiek wychowany na osiedlu, tam się grało.
1: No tam przecież teledyski, boiska do kosza. Ciekawe, czy kiedyś w audycji

0: na cztery łapy numera odwiedzi pies Pawłowa. Nie wiem, choć się domyślam. Bardzo wam dziękujemy za te 3 godziny spędzone z nami.
1: Michał Piwowarek,
0: Jędrzej Rosiewicz, a za konsoletą Kuba Białobrzewski. Słyszymy się już za tydzień. Pa, pa.

0: Autopromocja.
1: Szukasz nowej muzyki? Znudziły cię podpowiedzi algorytmów? Dobrze trafiłeś. Będzie głośno. To audycja, w której usłyszysz debiutantów, świeże brzmienia, live'y i gości, którzy mają coś do powiedzenia. Zapraszam w każdą niedzielę od 20 do 22. Tylko w czwórce. Będzie głośno. Damian Sikorski.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Barbara, a w mojej apce Media Expert jest szybka dostawa nawet w ten sam dzień. Super sprawa.
3: A w mojej apce Marian wszystko co chcę to mam. Super niskie ceny mają tam.
2: A w mojej apce Media Expert są stówki dwie na start.
3: Bo w apce Media Expert taniej masz. A weź mi Marian pokaż jak zgarnąć te dwie stówki.
2: A to akurat bardzo proste.
4: Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
5: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 000 zł. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.

0: Minęła godzina 18.
1: Pogoda.
0: 12 stopni Celsjusza w Warszawie na termometrach, no i raczej jest ładnie, aczkolwiek dzisiaj ta pogoda trochę zmienna, bo raz chmury, a raz deszcz, raz trochę wiaterku, a raz przyjemny powiew ciepłego powietrza. Jednak 12 stopni to za ciepło nie jest, temperatura w nocy spadnie do 6 nawet stopni, no i jutro od 10

Znowu może popadać deszcz, no i ten deszcz tak może padać do godziny 15, ale oczywiście wszystko może się wydarzyć i zmienić. Ciśnienie dzisiaj to 1009 hektopaskali i obecnie

0: Mięsem.
1: Z mięsem.
0: Gotowane czy smażone?
1: Smażone.
0: Pierogi na słodko. Genialny pomysł czy kulinarne przestępstwo?
1: Genialny pomysł.
0: Lepić ręcznie czy maszynowo?
1: Ręcznie. Skąd?
2: Działo się w czwórce.
3: Autopromocja. Reklama.
2: A teraz w RTV Euro AGD.
4: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
2: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
5: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
6: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
5: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
7: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
5: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
7: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
3: Po reklamie.
8: Tak jak my, nie gra nikt.
9: Zasną portię, ogarnąłem własną porcję. Ona kształty ma jak sam pogodzie.
10: Ej, yo, z tej strony VBS, a wysłuchacie najlepszego radia.

0: na audycję na cztery łapy. Zaprasza numer raz.
1: Dzień dobry, 5 minut, 6 minut po godzinie 18. Witam was serdecznie. Ja nazywam się numer raz i audycja na cztery łapy właśnie się rozpoczęła do godziny 20. No, ale myślę, że już tradycyjnie w pierwszej godzinie będziemy mogli porozmawiać. Nie tylko, że będę sam gadał do siebie i do was, ale będę dzisiaj mógł pogadać do naszego gościa, Piotr Mosak. Witam cię bardzo serdecznie.
2: Witam.
1: Powodem twojej wizyty oczywiście są pieski, o których będziemy rozmawiać, ale myślę, że takim bardzo dobrym powodem jest również twoja nowa książka, która ukazała się niedawno. Kiedy była premiera? Przypomnij.
2: Stacjonarnie będzie 14 października.
1: 14,
2: już jest dostępna online, można zamawiać, kupować, a taka oficjalna premiera, że pokaże się w księgarniach, będzie 14 października, czyli za chwilkę.
1: Za chwilkę. Czy to ważna rzecz, wydanie książki, bo w czasach elektronicznych i w czasach tabletów, komputerów, telefonów, czy spada to ta chęć czytania po prostu książki. Ja uwielbiam książki, bo uwielbiam zapach druku. Uwielbiam to, że mogę sobie ją otworzyć, zagiąć stronę i w tym miejscu znowu do tej wrócić. W internecie się tak nie da, w telefonie się tak nie da. Trochę mniej magii. Czy dla ciebie to też ważne było, żeby ta książka wyszła?
2: Tak,
1: fizycznie?
2: Tak. Wiele osób też lubi papier. Ja też lubię papier. Nigdy w życiu żadnego e-booka, ani audiobooka nie wysłuchałem, nie przeczytałem, więc ja lubię papier. I wiele osób też jakby lubi papier, chce sobie coś zaznaczać, zapisać, do tego wracać, jest tak po prostu łatwiej niektórym osobom. I faktycznie jest to przedsięwzięcie. Kiedy się to robi, to nie czuje się, wiesz, to tak jest przy sukcesach różnego rodzaju, kiedy się wreszcie to zakończyło, ona już tym drukiem wyszła, człowiek sobie myśli, matko, co tu się właśnie wydarzyło, ona już jest fizycznie, można dotknąć, można zamówić, kupić.
1: Oczywiście, że tak. No właśnie, kupić, powąchać, poprzeglądać stronę, tak naprawdę poczytać, bo dzisiaj zdrowie psychiczne jest trochę się zrobiło ważniejsze dla ludzi, mam wrażenie, bo więcej o tym mówimy, więcej o tym rozmawiamy. Trochę internet moim zdaniem też z jednej strony dał nam większą świadomość, ale z drugiej strony naraził nas na totalne science fiction czasami.
2: Tak, tak.
1: Ponieważ wpisujemy, że boli nas brzuch po prawej i potem się okazuje, że już tak naprawdę możemy stać nad trumną, a wcale tak nie jest. Ale zdrowie psychiczne jest bardzo istotne. Ja też będę chciał pogadać o psiakach w kontekście zdrowia psychicznego, bo jednak psy moim zdaniem bardzo dużo dają człowiekowi. My pewnie trochę mniej dajemy temu pieskowi, ale powiedz mi w takim razie, o czym jest ta twoja nowa książka? Co można z niej wyciągnąć, czego można się nauczyć, ewentualnie co można zrozumieć?
2: No właśnie, bo czemu ona jest w kontekście tych zwierząt i psów? Bo ta książka jest o poczuciu własnej wartości i asertywności, czyli o tym, żeby być po swojemu, żeby po swojemu żyć. Nie według przekonań, które nam wmawiano, co my mamy robić, co my mamy studiować, jak mamy żyć, co nam wolno, czego nie wolno, co ludzie powiedzą, że mamy się czegoś wstydzić, że do czegoś nie pasujemy, że inni nas określają. I tak samo jest ze zwierzętami, bo nasza relacja, którą budujemy z danym zwierzęciem, to tylko my go znamy tak naprawdę. I to, że nam ktoś radzi, sąsiad, sąsiadka, kolega albo osoba z końca świata, jeżeli nie jest tym wieloletnim trenerem, behawiorystą zwierzęcym, to też są takie głodne kawałki, które nam się wciska i wmawia, co ma jeść, jak ma robić i tak dalej. Wiesz, to wszystko do siebie tak naprawdę pasuje. I o tym jest ta książka, żeby jakby posłuchać swojego tego wewnętrznego świata, swoich przekonań i sprawdzić, które są moje, a które są mi narzucane od lat. I jeżeli źle się z tym czuję, to po prostu mieć odwagę to odrzucić.
1: No właśnie, no bo od dzieciństwa, tak naprawdę już od szkoły podstawowej, jesteśmy poniekąd, zaczynamy być sterowani. Ponieważ społeczeństwo lubi być sterowane i lubi mieć narzucane pewne normy, pewne zakazy, pewne prawa. No, dzięki temu też pewnie funkcjonujemy jako społeczeństwo. Ale oczywiście są osoby, które je potrafią bardzo ładnie łamać i tak naprawdę wychować poza te schematy. I w podstawówce, przynajmniej w latach, w których ja się wychowywałem, nie było to zbyt dobre, że ktoś wychodził ponad szereg, ponieważ zazwyczaj wtedy był łobuzem, a nie kimś, kto mógł mieć jakieś zdolności.
2: Dokładnie. Natomiast tu nie chodzi o coś takiego, żeby łamać wszystkie nakazy i zakazy, bo faktycznie społeczeństwo może się rozlecieć, jeżeli będzie totalna anarchia. Natomiast chodzi o coś takiego, że w miejscach, w których możemy, czyli w naszym prywatnym życiu, w naszych wyborach zawodowych, w naszych wyborach personalnych, przyjaciół, nie wiem, miłości romantycznej, jak ma wyglądać moje mieszkanie, jak ja mam się ubierać, tu raczej nikt nie powinien decydować, jak w Korei Północnej, jaki ja mam rodzaj fryzury, tam są katalogi sobie.

0: je zastosować, bo wszystkie inne są niedopuszczalne. Tu chodzi o taką wolność wyboru mojego życia, bo to, że na czerwonym nie przechodzimy, to jest okej. To, że w kościele, w synagodze, w meczecie zachowujemy się inaczej, to jest okej, bo to jest ich teren i tam w jakiś sposób, mając w sobie kulturę osobistą, dopasowujemy się. Natomiast poza tymi miejscami my mamy prawo do swojego życia. O to tu chodzi tak naprawdę, żeby być szczęśliwym w tym swoim świecie. Wiadomo, musimy się pilnować zasad kodeksu ruchu drogowego, zasad skarbowych. Dobrze by było, żebyśmy się pilnowali, te podatki nieszczęsne płacić.
1: Tak.
0: No to jest okej, no w takim społeczeństwie żyjemy, też możemy wsiąść w samolot i polecieć tam, gdzie tego jest mniej lub jest inaczej. Mamy tę wolność, ale jeżeli już gdzieś wybieramy i chodzi o to, żeby zrozumieć, że nasz wybór to jest nasza odpowiedzialność, że my bierzemy pod uwagę wszystkie rzeczy dookoła i wybieramy coś, a nie wybieramy i jęczymy, jak to jest niedobrze. Możemy to zmieniać, są różne formy wpływania na środowisko społeczne, polityczne i tak dalej, ale chodzi o coś takiego, że przestać jęczeć i zacząć żyć po swojemu w tym swoim prywatnym życiu, mieć takie fajnej jakości, dobre swoje życie i o tym jest ta książka.
1: To bardzo ważne, żebyśmy też to zrozumieli, bo my też myślę, że zaczynamy rozumieć to w pewnym wieku. Troszeczkę, że te lata
0: masz
1: wcześniej
0: rację,
1: są takie...
0: Bo ten nieszczęsny kryzys wieku średniego, ja nie lubię tego określenia, to jest tak naprawdę moment refleksji. Czy ja by na pewno jestem w miejscu, w którym chciałbym być?
1: Oczywiście.
0: Czy to życie, które prowadzono, jest moje? A może ja tak naprawdę siłą rozpędu żyłem i dopiero wtedy, mając te 40 lat, dzieci już duże, jakiś rodzaj sukcesu lub nawet nie, powoduje, że ja się zastanawiam, ale halo, ja wcale nie chciałem być tą osobą, z tym zawodem, w tej relacji, w tym mieście, w tej pracy. To jest to, to nie żaden kryzys, to jest moment refleksji, żeby wyciągnąć wnioski i zacząć wreszcie żyć po swojemu.
1: Posłuchajmy utworu i za chwilę wrócimy do rozmowy.

Recognize Ali, Rag the Ruler, a w naszym studiu Piotr Mosak, książka Bez ściemy, z którą do nas przyszedłeś, którą 14 października będzie można już dostać. Chciałbym jeszcze zapytać o jedną rzecz, ponieważ w wychowywaniu często się mówi tak, że rodzic nie wychowuje swoich dzieci, tylko pomaga im po prostu tak jakby zrozumieć świat. Ja jestem też z tej opcji bardziej, że nie wychowywanie, tylko towarzyszenie i pokazywanie. Natomiast kończąc szkołę podstawową, idąc do liceum, kończąc liceum, no my totalnie nie wiemy chyba,

0: kim my chcemy być jeszcze. Wtedy te wybory są totalnie to, co powiedziałeś, że w wieku 40 lat nagle się okazuje, że jednak, kurczę, to nie ten kierunek wybraliśmy, że jednak są piękniejsze rzeczy, które możemy robić.
1: Do czego może mamy większe predyspozycje nawet, bo przecież jeżeli my mamy w wieku tych, nie wiem, 15-16 lat wybierać kierunek liceum, a wręcz kierunek studiów, no to jest w ogóle jakiś koszmar, to jest w ogóle wbrew w ogóle czemukolwiek rozwojowi, nie wiem, naszej osobowości, mózgu, dojrzałości, czegokolwiek, a jeżeli jeszcze mamy za sobą różnego rodzaju zajęcia, na które nas ganiali rodzice, bo im się to podobało, a wcale to nie do końca musiało być zgodne z naszymi umiejętnościami, możliwościami i tym, do czego jesteśmy stworzeni, no to my się budzimy z ręką w nocniku, naprawdę, że te studia nie te, że nie wiemy jak żyć, że czasami nie to towarzystwo, nie to środowisko, że my mamy różne inne inklinacje, których nikt jeszcze nie zdążył odkryć, bo nie miał na to czasu, a myśmy tak szli ufając tym swoim rodzicom.
0: Prawda. Rodzicom, po części też nauczycielom, którzy mówili,
1: tak,
0: ja, ty to jest
1: później
0: dobry.
1: Przyjaciołom, tak. No wszyscy nam mówią, jak my mamy żyć.
0: No i też trochę przynależność, prawda,
1: tak,
0: do jakiejś bandy, do jakiejś ekipy, bo tu jest fajnie, może oni mają fajne życie i tak naprawdę gdzieś tam dążymy. Czasami do czegoś, z czego nie zdajemy sobie sprawy, bo to życie czasami na tym bardzo wysokim poziomie niestety płacimy za to cenę. Zazwyczaj psychiczną, bo wtedy jesteśmy mocno naginani przez naszych szefów, przez rzeczywistość, a nie możemy zmieścić więcej godzin w dobie. A też chciałem cię zapytać, w jakim ty wieku ściąłeś włosy? Słuchaj, bo to jest pytanie właśnie o tej dojrzałości, bo może to był ten moment, dobra, już koniec tego buntu młodzieńczemu, ścinam.
1: Ja najpierw chciałem w liceum mieć różne fryzury, wtedy Depeche Mode było modne.
0: Ja byłem Depeszem, słuchaj.
1: No właśnie, wtedy były modne te grzywki różnego rodzaju, popersowe i tak dalej. Chciałem sobie zaszaleć, bo mam tego włosy gęste i można rzeźbić. No i mój ojciec powiedział, że on się nie zgadza. Więc poszedłem do fryzjera i wtedy się pierwszy raz ostrzygłem na jeżyka.
0: Okej. Okay.
1: Na króciusieńko, skoro nie mogę mieć takich,
0: na
1: no to będę protestował, tak, na zapałkę. I chodziłem prawie łysy na tą zapałeczkę. Później dopiero na studiach troszeczkę szalałem, zapuszczałem zarost, no i raz miałem długie włosy właśnie wtedy, po studiach, na końcu studiów, nie, w trakcie, takie do ramion, bo mi strasznie szybko rosną, ale kiedy urodziła się moja pierwsza córka, to był taki moment, że no mało czasu, bo jeszcze ja kończyłem studia, ona już była malutka, bo myśmy się na drugim roku studiów pobrali z żoną szybciutko i mam takie zdjęcie jednego dnia, płaszcz, długie włosy, takie romantyczne, drugiego dnia właśnie jeżyk, łysy gość z dzieckiem na spacerze, bo suszenie tego przez to, że one są gęste. Ja pamiętam, chciałem jakiś być aktywny, chodziłem na basen, ale na ostatnią godzinę, jak już dziecko położyłem, no to widziałem, jak te woźne patrzyły, jak ja to z tą suszarką stałem, tego mopa próbowałem suszyć, a się nie dało i wtedy ogoliłem się pierwszy raz tak właśnie na łyso i później właśnie eksperymentowałem z tymi włosami, zaczął się ten program Ślub od pierwszego wejrzenia. Jak mi go zaproponowano, to właśnie miałem wygolone boki i taką sobie robiłem grzywę, która później była modna przez lata. I sobie pomyślałem, że i tak będzie hejt, a ludzie i tak się nie znają na psychologii, tylko mądrzą, więc posteruję trochę hejterami i zapuściłem te włosy. Wtedy wiadomo, ten program od momentu pomysłu i tej pierwszej licencji to trwało tam prawie pół roku, więc te włosy urosły i na nagrania pierwsze ja je rozpuszczałem. Hejt poszedł we włosy, a na ulicę brałem w kucyk.
0: Dobrze, czyli trochę świadome podejście do tego, żeby trochę sprawdzić tych naszych widzów i ich podejście. No bo to faktycznie, no jednak jakby nie było, charakterystyczny znak był twój, bo zawsze się mówiło o ten pan psycholog z tymi włosami, to w telewizji. I nagle te włosy ściąłeś i nagle zniknął tam ten pan, a teraz jest inny. Ale myślę, że ten sam i z takim samym podejściem jak wtedy. Albo nawet
1: z lepszym. Mam nadzieję, z lepszym.
0: No właśnie.
1: I mam nadzieję, że całe życie dojrzewa, staje się mądrzejszy, bardziej doświadczony, spokojniejszy, co jest strasznie istotne według mnie, to jest ważne.
0: A machałeś tymi włosami przy muzyce gitarowej, czy nie?
1: Próbowałem, nawet mam jakieś zdjęcie, bardzo chciałem mieć w morzu jakimś, gdzie wiesz, wyrzucasz te włosy, jak i jakiś znajomy, gdzieś umieściłem nawet w mediach społecznościowych i kolega podpisał syren.
0: No piękne, ale wspomnienia, są włosy, były, zawsze mogą być znowu.
1: Dokładnie,
0: prawda?
1: Dokładnie. Tak.
0: Dobrze, posłuchajmy kolejnego utworu, Ray Vaughan, Seri Rof i za chwilę wracamy do naszej rozmowy. Care how much money you make, you can't take it with you.

0: na cztery łapy.
1: No właśnie, żeby tradycji stała się zadość, na cztery łapy zobowiązuje, więc porozmawiamy trochę o pieskach, ale myślę, że to jest bardzo dobre połączenie naszego zdrowia psychicznego i zwierząt, bo no nieraz zwierzęta wykorzystuje się, może to brzydkie słowo, do takich terapeutycznych celów. No i chyba psy mają w sobie dużo takiej empatii naturalnej i czegoś, co powoduje w nas szczęście. Ostatnio gdzieś moja dziewczyna wysłała mi taki filmik, że pies wystarczy, że on po prostu jest w domu. I to już nam daje mega szczęście, no bo jest taki słodki, tak sobie pięknie śpi. No właśnie, ale też to pytanie, które chcę zadać, jest trochę odwrotnością miłości, bo jest nienawiścią i agresją. Skąd się bierze u ludzi agresja do zwierząt? Bo ja rozumiem jakieś deficyty, nie wiem, miłości z dzieciństwa, czy w trakcie tego wychowywania. No i ja wychodzę z założenia, że to może przez to. Ja nigdy tak nie miałem, bo ja zawsze miałem kochającą mamę, miałem zwierzaki, było to u mnie naturalne. Ale przypuszczam, że w takim świecie rzeczywistym nie zawsze to idzie w parze.
2: Ja myślę, że to wiąże się z czymś takim, że niektóre osoby nie są zdolne do uczuć wyższych, czyli do takiego rozumienia świata i rzeczywistości, że my jesteśmy taką całością, my się wzajemnie uzupełniamy. Na świecie jest miejsce i dla przyrody, i dla zwierząt, i dla ludzi. Jeżeli my to rozumiemy, to my nie jesteśmy w stanie krzywdzić. No powiedzmy, może komara zatłuczemy, ale u mnie w domu mieszkają pająki. Czasem mają imiona. Mnie to w niczym kompletnie nie przeszkadza. Wręcz, że tak powiem, sprzątają te muchy czy te komary, no które tak wpadną im w sieć. I tak samo jest ze zwierzętami, które nam towarzyszą. I jeżeli osoba gdzieś była źle traktowana, nie wykształciły się w niej właśnie te odruchy takie człowieczeństwa, tego zrozumienia, tego świata, nie mają w sobie zbyt dużo empatii, to ktoś, nazwijmy tego psa na chwilę, ktoś, kto ich akceptuje, kto do nich merda ogonkiem, kto jest sympatyczny.

0: miły, jest wkurzający. Okay. Bo to jest wtedy działanie takiego kozła ofiarnego, który nas wkurza, że jest taki miły, sympatyczny, że nauczycielka go lubi, że inni go lubią. I po prostu my, jeżeli jesteśmy tą złą osobą, to nas to, że jest miło, my to zaczynamy nazywać, że słodko pierdząco, to nas wkurza i chcemy tej osobie zrobić krzywdę, chcemy tej osobie pokazać, że życie takie nie jest, bo my takiego nie mamy. Bo my jesteśmy skrzywdzeni, bo my chcemy dalej krzywdzić, jak fala w wojsku, rzadko kto jest w stanie zatrzymać falę, czy jak mnie gnębili, to ja będę gnębił.
1: Oczywiście.
0: I myślę, że w dużej mierze, no to pewnie specjaliści od psychologii klinicznej więcej by powiedzieli, jest coś w tym, że my nie znosimy takiego poddaństwa, takiej sympatii, że wręcz tego psa się tresuje, ale nie, żeby nam się dobrze żyło, tylko żeby sprawdzić jego granice. Te psy są kopane, te psy są głodzone, a one i tak przychodzą, one i tak lubią, one i tak kochają.
1: Kochają.
0: I to jest takie okropne dla tych ludzi. Oni sprawdzają te granice, znęcają się, nie mogą, bo jeżeli czują jakiś opór przed znęcaniem nad innymi ludźmi, to myślą, że mogą się znęcać nad zwierzętami, nad psami, nad kotami, ptakami. No to jest straszne, robią eksperymenty na zwierzętach, kroją i oglądają od dzieciństwa, no zawsze tam jest jakiś rodzaj pewnych deficytów i nie jest to fajne, więc jeżeli nawet po sobie zauważymy, że wściekł nas, nie wiem, jakiś pies i ja rozumiem, możemy być wychowani w domu, w którym dostawaliśmy pasem i chcemy za ten kark psa złapać, no powiedzmy w miarę, to jest zbliżone do tak jak jest w naturze, bo ten, nie wiem, ten samiec, samica, rodzice tego psa, no też biorą zębami za ten kark,
1: tak,
0: i odnoszą.
1: Tak, dociskają do ziemi, delikatnie są te.
0: To okej, okay, no ale jeżeli wyciąga nam się noga i kopiemy psa, to powinniśmy się zastanowić, co z nami jest nie tak.
1: No ale właśnie, czy my w ogóle się wtedy zastanawiamy? Czy taki człowiek w ogóle się zastanawia?
0: Ja jestem idealistą. Ja liczę na to, że przy pierwszym razie niektórzy mają refleksję i powinni się zastanowić, iść do psychologa i się przyznać. Po prostu nie wiem, co się ze mną dzieje, coś się zmienia, jakiś mam w sobie, nie wiem, żal może do świata, może jakąś nienawiść, może jestem skrzywdzony, może chcę nad tym popracować, bo właśnie przykopałem swojemu psu i nie jestem z tego zadowolony. Ale jeżeli nic nie zrobimy i tę granicę przekroczymy, raz, drugi, trzeci, piąty, to za dziesiątym razem już jest łatwiej.
1: No właśnie.
0: O to chodzi, że to już się staje po prostu czymś zwyczajnym.
1: No właśnie, ale to też, bo ja zawsze zastanawiam się nad zachowaniem takich ludzi, czy widzimy te filmy, gdzie nie wiem, tego psa tam ciągną za samochodem, nie, jakieś koszmarne w ogóle rzeczy niewyobrażalne, to często ci ludzie robią tak, bo dostawali, nie wiem, właśnie psychicznie w domu, nie wiem, byli w domu dziecka wychowani, mieli tej miłości, ale czy... Bo cały czas pytam o tą refleksję, bo często ludzie z takim umysłem psychopatycznym bądź też socjopatycznym, no niestety oni totalnie nie rozumieją, dla nich to jest wszystko okej, ale jaki jest problem przecież?
0: No bo oni tego nie rozumieją, ja mówię o takim przykładzie.
1: Przecież on sam sobie nie zda sprawy, ale źle zrobiłem, pójdę do psychologa, raczej to się nie zdarza.
0: No jeżeli już mamy taki rys, jak mówisz, no to raczej nie, bo to jest wtedy taki książę ze Shreka, który mówi, wielu z was zginie, ale gotowy jestem ponieść tę ofiarę.
1: No tak.
0: Czyli on w ogóle się nie utożsamia z drugim żywym człowiekiem, z drugą żywą istotą. Dla niego to jest przestrzeń, to są jakieś rzeczy, przedmioty, które on dowolnie przestawia w lewo, prawo i on w ogóle nie jest w stanie zrozumieć, że tam jest jakieś myślenie, cele, życie, cierpienie, odczuwanie. Dla takich osób no w ogóle nie ma takiej świadomości, że tam coś jest. To są jakby rekwizyty w jego życiu, a tym się nie przejmujemy, wyrzucamy na śmietnik, więc...
1: Puste opakowanie, bez duszy i bez serca. Za chwilę wrócimy do rozmowy z Piotrem Osakiem, a wy posłuchajcie Pitch Black i Ashes to Ashes.

0: 18.34 na zegarach. Piotr Mosak, autor książki Bez ściemy, psycholog, terapeuta, jest dzisiaj u nas w studiu. No i oczywiście rozmawiamy o zdrowiu psychicznym, ale rozmawiamy też o zwierzakach. Jakie ty masz zwierzaki?
1: No, w tym momencie mam psa ze schroniska, bo ja lubię zwierzęta i zawsze u nas są jakieś znajdy albo właśnie ze schroniska i to te najgorsze, których nikt nie chce wziąć. Kota też z jakiegoś odzysku, też od kogoś, nawet nie pamiętam, ten kot już taki chyba z 10 lat już ma. Zawsze chciałem mieć wodę, więc wykopałem sobie staw i tam są rybki.
0: Okej.
1: Okay. To też jest zwierzę.
0: Nie wystarczył akwarium?
1: Nie. No,
0: musiałeś mieć
1: staw. Nie mam. Mam takie środowisko, że ich nie trzeba karmić, bo super. Ja z tych leniwych. No ale psa i kota karmimy.
0: No, tak.
1: No i jeszcze mam krety w ogródku, które muszę lubić, bo kiedyś próbowałem z nimi walczyć i nic nie działa. Okay. Także powiem państwu, nie ma co. Trzeba położyć siatkę pod trawą i wtedy to działa, bo wtedy nie ma kopców. A na siatkę się zdecydowałem kiedyś po jakiejś ciepłej zimie. Wyszliśmy do ogródka i naliczyłem 72 kopce i w pewnym momencie pomyślałem, że my się kiedyś zapadniemy, że wiesz, że tak
0: nakopią tych korytarzy.
1: Się zapadnie, tak. Także takie zwierzęta. No mam sójki, szaleją i budzą latem, jak rozrabiają w krzakach. Są kosy, które wyciągają wszystkie śmieci z rynien i rozsypują po okolicy.
0: Kochane zwierzęta.
1: Mam drewniany dom, więc miewam myszy i to słychać, jak szaleją po domu. No i tu niestety trzeba coś z tym robić. Mrówki wchodzą do domu drewnianego, więc no też trzeba go obsypywać, żeby sobie żyły tutaj gdzieś tam.
0: Oczywiście.
1: No pytasz o zwierzęta, więc wymieniam. No te pająki, jak powiedziałem, no też tak. Bywają w domu. Rybików mało i rzadko w łazienkach, bo widocznie wolą otwarte.

0: tą przestrzeń.
1: A ja lubię rybiki jakoś, nie przeszkadzają mi, one wchodzę.
0: A mnie w ogóle też nie
1: patrzą się na mnie, za chwilę ich nie mam, mówię, dobra, nie są szkodliwe zwierzątka.
0: Jedyne, czego nie lubię, to komary, które czasami no tak wpadają, więc za tymi nie przepadam.
1: Mogą być upierdliwe. Powiedz mi, czy mamy jakiś, mamy problem z sobą, nie potrafimy poradzić sobie z życiem, ale jednak jesteśmy pełni nadziei i wpadamy na ten, nie wiem, czy genialny, czy niegenialny pomysł, wezmę sobie psa. No i sporo ludzi oczywiście weźmie psa z hodowli, żeby miał rodowód, żeby był oryginalny, a część osób pójdzie do schroniska i będzie chciało pomóc takiemu pieskowi. Czy to jest dobra recepta na zalepienie jakiejś rany, która jest na przykład bardzo głęboka, nie potrafimy sobie poradzić i może ten pies nam pomoże?
0: Rany nie zalepi. To nas z niczego nie wyleczy, to nam niczego nie załatwi. Natomiast tworzy nam lepsze środowisko, do którego będzie nam się przyjemniej wracało. Bo jednak ten pies, który nie ma za dużo zaburzeń, bo zwierzęta też mają różnego rodzaju doświadczenia i zaburzenia, jeżeli ten pies naprawdę nas polubi, a z psami tak jest, że szybko nas potrafią polubić, jeżeli jesteśmy w porządku i mili i sympatyczni i pogłaszczemy i nakarmimy i wyjdziemy na spacer i będziemy dbać o to zwierzę, więc jest do kogo wracać, do kogoś, kto nas darzy sympatią, kto się do nas przytula, kto nie komentuje, kto nie ocenia, kto się cieszy tym ogonem, uśmiecha na nasz widok. To jest bardzo dobre środowisko, żeby oprócz terapii, na którą możemy się udać, wracamy do domu i się czujemy w tym domu lepiej. Po prostu poprzez to środowisko, dlatego posiadanie psa jest zdrowe, bym to tak wręcz nazwał. No, dbanie o niego oczywiście, bo jeżeli nie mamy czasu i nie jesteśmy w stanie odpowiednio stworzyć warunków temu psu, bo nie ma nas 3-4 dni, no to zwierzę cierpi, męczy się, a znam takie historie, że wracają do domu po 3 dniach, no i wiadomo, ten pies, to nie jest tak, że ten pies się załatwił w domu, jest okropny. Nie, ten pies szanuje ten dom i on wiele godzin cierpiał, że nie może wyjść na dwór.
1: Oczywiście.
0: Więc my mu oprócz tego, że on nam zrobił i nabrudził, stwarzamy no jakby taki dyskomfort psychiczny i ten pies cierpi, bo on nas lubi, kocha, marda ogonkiem i musiał nam nabrudzić. Mhm. Więc jakby nie skazujmy zwierząt na takie rzeczy. One mają jakiś rodzaj swojego myślenia, dostosowywania się, akceptacji tego wszystkiego. One czują, może nie tak aż my i wierszy nie piszą, ale pies potrafi wytrzymać bardzo dużo. Dla nas właśnie, dlatego że wie, że załatwia się na dworzu, w taki sposób, do którego żeśmy go przyzwyczaili i wie, że to jest niewłaściwe i nie chce tego nam zrobić. A kiedy nie mamy w sobie tej odpowiedzialności, go skazujemy na to, no to i on cierpi, my cierpimy i to wtedy nie jest fajne. Więc bądźmy odpowiedzialni w tym braniu zwierząt do domu.
1: Właśnie, też a propos robienia przeróżnych rzeczy w domu, no bo czasami właśnie bierzemy psa ze schroniska. Nie wiemy, jaki on jest do końca. Powiedzą nam oczywiście pracownicy, z czym możemy się mierzyć.
0: Ale możemy przychodzić wielokrotnie, wychodzić na spacer i zobaczymy, jaki jest, jak reaguje na nas.
1: Tak.
0: Czy nas wita tym ogonkiem, czy już się cieszy na nasz widok, bo branie psa ze schroniska to nie jest przyszedłem, wybrałem z półki, zabrałem. To nie, namawiam do tego, żeby bywać,
1: tak,
0: żeby chodzić na te spacery, żeby się przyzwyczajać, żeby zobaczyć, jak my się czujemy z tym psem, jak on reaguje na tym spacerze z nami, jak on nas wita. No to jest ważne, to nie jest towar z półki, to jest żywe stworzenie.
1: Ale często też jest, no ja czasami też to mam i tutaj nie będę ściemniał, nie będę zaprzeczał, że mam czasami wrażenie, że pomimo, że byłem na pięknym, długim spacerze, akurat rzadko się to zdarza w relacjach z moim pieskiem, że on przyje po prostu i się załatwi gdzieś tam w kącik, nie? I mówię, no co za złośliwy ziomek. Mówię, przecież byłem dopiero, a ten przyszedł i po prostu to zrobił. To się nie bierze w żadnym wypadku ze złośliwości, bo psy nie są złośliwe i nie mają takiej funkcji jak my, ludzie. Więc to też jest, moim zdaniem, uczy nas pewnych zachowań, do których musimy się przyzwyczaić, mając psa. Ewentualnie możemy z tym jakoś pracować, żeby ten pies tego więcej nie robił, ale z drugiej strony często reagujemy złością, agresją, krzykiem, co żeś zrobił, a ten biedny mały ziomek, on nawet nie wie, że on to pewnie zrobił, bo to było parę godzin temu i...
0: No tak, nie każemy psa po jakimś czasie, bo nie wiem, czy spotkałem się z opisem, że pies ma jakąś taką pamięć związaną z tym, że kilka godzin temu się załatwił i on teraz pamięta i o tym myśli. Oczywiście jak nakrzyczymy, no pies jest w stanie rozpoznawać, ale tu też jest dyskusja naukowców, czy słowa, bo raczej proste komunikaty i ton głosu prędzej, to jak my coś mówimy, a nie, że zrobimy mu jakiś wykład. No, z tego wykładu niewiele.
1: Tyle razy ci mówiłem.
0: No i,
1: a ty nic.
0: I on tylko reaguje na to, że machamy przy tym ręką, że mamy ten napięty ton głosu i mamy twarz, czyli te komunikaty niewerbalne, no, czytuje prędzej niż ten nasz wykład. Natomiast no zwierzę

0: Rzęta uczą też cierpliwości i odpowiedzialności.
1: To na pewno.
0: Jeżeli my się przyzwyczajimy, tak jak my bierzemy te psy znajdy czy ze schroniska, zawsze te najgorsze, których nikt nie chce wziąć, i to jest takie dziwne, że ona kiedyś wzięła takiego chorego psa. Jak to powiedzieć, no, była taka starsza suczka z rakiem, bez zębów, z chorobami skóry, wytartą skórą, już łańcucha gdzieś stała, gdzieś ją odebrano. No, no dobra, dlaczego nie u nas ona dożyje swoich? Ja jeszcze żyła u nas ponad 5 lat, dwa razy nam schodziła, ale udało się, 5 czy 7 lat jeszcze u nas żyła. Ślepa już i głucha na koniec i tak dalej, było z nią mnóstwo problemów, no ale to jest nasza odpowiedzialność, więc oczywiście cierpliwie do tego weterynarza, smarowanie tej skóry. Okazało się, że tam przy operacji, bo miała raka piersi, nie wszystko zrobiono, więc kolejna operacja. Nawet pisali do nas ze schroniska, ojej, to może to my tam się dołożymy. Tak. No nie po to, żeśmy wzięli, żebyście
1: tak, żeby się jeszcze płacić
0: wydajcie na karmę dla kolejnych psów, a nie... Przepraszam, nie na to, więc mamy taką odpowiedzialność. Teraz też ten nasz pies jest piękny, fajny, ale jest po jakichś traumach.
1: Za chwilę jeszcze, Piotrze, zapytam o tego pieska, bo musimy na razie przerwać to piosenką, więc zagrajmy i za chwilę jeszcze o tym porozmawiamy.

0: na cztery łapy.
1: Do godziny 19 zostało 15 minut. W dalszym ciągu w naszym studiu Piotr Mosak, autor książki Bez ściemy, psycholog, terapeuta. Czy wiedza psychologiczna, taką jaką ty się zajmujesz, czy pomoże nam w wychowywaniu psiaka? No bo czasami ludzie, myślę, że są tak bardzo mądrzy, nie mówię akurat o tobie, w sensie jesteś na pewno mądrym człowiekiem, ale są za bardzo mądrzy. Skoro oni są w tym fachu dobrzy, to oni też będą w innym. I no, gdzieś tam to wszystko blisko siebie jest jednak, te psiaki i my. Zdrowie psychiczne również. Ale czy właśnie ktoś, kto ma wykształcenie psychologa takiego normalnego, ludzkiego, czy może w ogóle próbować wychowywać to zwierzę, jakby był behawiorystą psim?
2: O, może nie aż tak, bo to jednak nie wchodźmy sobie w kompetencje, tak naprawdę.
1: Czy tak w zakresie domowym, nie, żeby ci zaraz swoje usługi
2: Ja nie lubię słowa tresowanie. Mi taka

0: przesadne wychowywanie i wiąże się stresowaniem. Ja nie lubię tego słowa. Ja potrzebuję, żebyśmy się z psem rozumieli, szanowali, tak. A on nie musi na gwizdek stawać na tylnej łapie, liczyć do 10, robić takich rzeczy. Dla mnie to jest przesada. On ma być jakby wolnym zwierzęciem, więc jeżeli mam dom i ogródek, to ja bym w życiu nie zbudował tam klatki. Mm-hmm. On wychodzi tak jak my do ogrodu, no ja najwyżej pozbieram te kupy, no to jest moja odpowiedzialność, tak. Ale nie będę budował klatki dla psa, no siedzi w domu, to już jest dla niego klatka, ale okej, może chodzić wszędzie. Straumatyzowany tej mu pies, więc ma co najmniej 3 legowiska, żeby wiedział, gdzie może uciec, jak coś mu się tam przypomni, odpali, bo jest mocno lękowy, musiał być strasznie katowany. Boi się nawet dzieci, więc to...
1: Właśnie mówisz, że macie go roki, tak naprawdę...
0: Tak, już jest lepiej, już chodzimy na spacerki, już przed nami nie ucieka, ale czasami głośne dźwięki, coś komuś upadnie, widelec na podłogę, to już tam drętwieje, ucieka gdzieś tam sobie w różne miejsca domu. Po ogródku już potrafi sam wyjść i sobie pobiegać i się załatwić. Lubi na spacery, na smyczy. Jedyne, co chce, to żeby był dla siebie bezpieczny, czyli uczę go, żeby stawał przed pasami i reaguje na stój, reaguje na chodź i tyle mi wystarcza, żeby nie wpadł pod samochód i właściwie nie wiem, co jest więcej. No, boi się podejść do miski, jak ma pełną, patrzy na nas, czy może iść i jeść, więc jakby, no, co ten pies musiał przeżyć, to ja nawet nie chcę wiedzieć.
1: W jakim wieku jest?
0: No, mówią tam mniej lekarze, więcej, że między 5 a 7.
1: Okej. Okay.
0: Czyli trochę, ale jest piękna, duża taka sunia, fajna naprawdę. Nie ma z nią żadnych problemów tak naprawdę, bo ona żyje swoim życiem. Ja daję wolność, więc to, że ona leży tu czy tam, w tym domu nie brudzi, spokojnie wytrzymuje te kilka godzin, uwielbia chodzić na te spacerki już teraz tak naprawdę, więc z nią nie ma problemu. Ona nie musi się mnie słuchać, w sensie ja nie wydaję jej poleceń, no nie pozmywa, nie ugotuje, więc tak. Ja mam jej stworzyć po prostu bezpieczny dom, w którym ona się będzie dobrze czuła i ogródek, po którym sobie może pobiegać. No i
1: szczególnie tyle. Z takim bagażem gdzieś tam doświadczeń, bo często też bierzemy sobie psy po to, żeby mieć takiego towarzysza do naszych rekreacyjnych, życiowych wyzwań.
0: Ale wiesz co, z nią jeszcze jest fajna taka rzecz, że ona przez to wszystko już nam zaczyna ufać, chodzi z nami na tej smyczce, na tej elastycznej, więc nie ma z nią problemu, nie ucieka, ale ona też nie jest agresywna. Inne psy na nią szczekają, a ona ma je w nosie.
1: No, to jest
0: najgrzeczniejszy pies w okolicy, bo wszyscy, którzy nas mijają, ciągną te swoje szczekające na drugą stronę, a ona idzie, ja mówię, nie, stój, chodź. I po prostu jesteśmy tacy z niej dumni wtedy, jak ona jest.
1: Ale to duma jest, nie? To niesamowite. Patrząc na tego drugiego, że tam jest po prostu ślina, wszystko, energia.
0: Tak.
1: A tutaj jest totalne podejście bez agresji.
0: Ona jest tak naprawdę bezproblemowa. To my stworzyliśmy jej warunki do tego, żeby mogła spokojnie funkcjonować.
1: Tak. I żeby była bezproblemowa. Często jest tak, że no, bierzemy tego biednego psa ze schroniska i nawet jak się staramy, no to jednak może nie zawsze może nam się udać. I to też trzeba zdawać sobie z tego sprawę, że...
0: Ale ja myślę, że najważniejsze to, co powiedziałeś, ta czystość jest najważniejsza. Mm-hmm. Ale z tym sobie radzi każdy behawiorysta, nawet mieszkający w okolicy, nie musi być światowej sławy z internetu. Nikt. Bo tą czystość psy tak czy inaczej szybko się tego uczą. Tu jesteśmy w stanie to zrobić, nie wiem, kilkoma spotkaniami z taką... osobą i czego więcej od tego psa oczekiwać. Byle nie załatwiał się w domu i no na tym spacerku mamy tę smycz, no jednak powinniśmy mieć, no i tyle.
1: No szczególnie też mieszkając w bloku, na osiedlu i wiadomo, żeby przestrzegać tych wspólnych zasad, a jak idziemy gdzieś do lasu...
0: No mógłby nie niszczyć, bo jeszcze są psy, które niszczą rzeczy, gryzą wszystko, ale to też tu sobie behawiorysta też poradzi.
1: No ja na przykład teraz dostałem takiego maila ze swojej wspólnoty, że żeby była zwracana uwaga, gdzie pieski siusia. No bo na przykład na kwiatki nie można siusiać, albo na żywopłot u mnie na osiedlu. I pani nawet, to znaczy ja oczywiście tam miałem krótką dyskusję, ale nie poszedłem dalej, ale w mailu było napisane, że nawet ktoś groził tej pani, że ją zwolni z pracy za to, że zwrócił uwagę. Więc ja też bym chciał apelować, bo te karteczki, te, które są wbite, że tam zakaz, to są w ogóle wyssane z palca, bo to nie ma żadnej postawy prawnej.
0: Nie ma.
1: Ale oczywiście tym się bronią i ja po prostu wychodzę z założenia, że jeżeli faktycznie piesek załatwi się na osiedlu, tą dwójeczkę sprzątnijmy. No,
0: tak.
1: Jedyneczki nie jesteśmy w stanie sprzątnąć, ani zareagować.
0: Ale na przykład za granicą, w ciepłych krajach, czyli południe Europy, jest tak, że jeżeli są upały i piesek sika, to tam właściciele noszą ze sobą butelkę z wodą i polewają to, żeby rozrzedzić, żeby nie śmierdziało i żeby to jakoś inaczej wchodziło w glebę.
1: To dobry pomysł.
0: W Hiszpanii tak jest, na południu Włoszech też tak jest, niektórzy na południu Francji, więc to też jest dobry pomysł, te upały, no bo jednak ten mocz, no swój zapach ma.

0: Tam polewają, psikają tą wodą i to się troszeczkę rozrzedza. Inaczej to wtedy jest.
1: Dobrze, takim pozytywnym akcentem zakończymy naszą dzisiejszą rozmowę. Piotr Mosak, autor książki Bez Ściemy. Mamy dla was książki 226452100. Dzwońcie, myślę, że warto taką książkę mieć, przeczytać fizyczną wersję. Bo oczywiście możemy sobie też tak przeczytać ją pewnie w internecie, ale lepiej mieć taką.
0: Polecam. Tak, dziękuję za zaproszenie.
1: Dziękujemy serdecznie. Piotr Mosak, a my zapraszamy na kolejną godzinę audycji na 4 łapy już po godzinie 19:00.

0: Autopromocja.
1: Czwórka, to słychać.
2: No jasne, tak jak my nie gra nikt.
3: Wyłapujemy muzyczne odkrycia i rozdajemy wejścia na koncerty i imprezy.
4: Przeglądamy najciekawsze premiery i wydarzenia.
5: Oraz sprawdzamy, co fajnego dzieje się muzycznie w czwórce.
1: Od poniedziałku do czwartku od 10 do 13 o wyjątkową i pobudzającą selekcję zadbają nasi dziennikarze muzyczni.
2: Ja, czyli Cougar, rozpoczynam z wami poniedziałek.
3: Bert, gram dla was we wtorek.
5: Dominika Płonka, środy należą do mnie.
4: Marcin Hubert, czyli Harper, gram dla was w każdy czwartek.
0: Czwórka, to słychać. Autopromocja. Reklama.
6: Marian, a po całym tygodniu pracy?
7: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
6: I jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
8: Media Expert, taniej masz.
9: Haniu, jesteś cały

0: czas taka spięta i skupiona.
1: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
0: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
1: Uff, jest dla mnie ratunek.
0: Tak.
1: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
2: Zdrowit.
3: Po reklamie.
2: Tak jak my, nie gra nikt.
4: Cześć, z tej strony Bartek Królik, słuchacie Czwórki.

0: Minęła godzina 19.
1: Pogoda.
0: Niby pogodnie, ale już deszczowo też, bo jesień nadeszła pełną gębą. Nawet w powietrzu czuć już ten zapach jesieni, a powietrze na szczęście jakoś ma bardzo dobrą dzisiaj. No ale ta pogoda dzisiaj była zmienna, bo słońce, trochę deszczu, trochę chmur, więc dziwnie, ale przynajmniej temperaturowo stabilnie, bo przez cały dzień około 10-11 stopni na północy. No tam najcieplej w Gdańsku 12 stopni i również opady deszczu schodząc na zachód. Tam

0: Również pada, no i z tego co widzę, najchłodniej w Zielonej Górze, a na południu najzimniejsze miasto to Zakopane, bo tam tylko 8 stopni. Nawet w Suwałkach cieplej, bo tam 9, no ale tam niestety pada.
1: Autopromocja. Szukasz nowej muzyki? Znudziły cię podpowiedzi algorytmów?

0: Emocija. Reklama.
1: Proszę Państwa, okno transferowe w Hyundai właśnie się otworzyło. Hyundai Tucson, Kona i Santa Fe. Gwiazdy drużyny. Wjeżdżają na wyprzedaż. Warunki transferu? Mistrzowskie. Upusty do 36 tysięcy złotych z pakietem ubezpieczeń na rok w cenie. Kto śledzi rynek, ten wie. Takie okno transferowe nie trwa wiecznie. Sprawdź mistrzowską ofertę Hyundai, oficjalnego partnera UEFA Champions League.
2: Cześć, siostrzyczko.
3: Gratulacje.
2: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak dać jej na imię?
3: Ania.
2: Po mamie byłaby z ciebie dumna.
3: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
2: Obiecuję.
4: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
0: Po reklamie.
5: Tak jak my, nie gra nikt.
0: Cześć, tu Liwka. Słuchacie radio.

0: na cztery łapy.
1: Dziesięć minut, prawie po godzinie 19 i zaczynamy drugą godzinę audycji na cztery łapy. Sporo porozmawialiśmy o pieskach, sporo o zdrowiu psychicznym, sporo też o połączeniu tych dwóch rzeczy, które bardzo blisko, przynajmniej w moim życiu zawsze gdzieś tam te pieski pomagały mi przetrwać w niektórych ciężkich sytuacjach i to każdy z tych piesków, które miałem, był bardzo uczuciowy i gdy leciały mi po prostu łzy, no to było zlizowane. No przypuszczam, że dlatego, bo to słone, wiadomo, i że pieski też tak robią, ale z drugiej strony lizanie w ogóle człowieka, czy po rękach, czy po twarzy jest taką oznaką, że ten pies gdzieś tam coś do nas czuje i że pozwala nam na to, że po prostu może nas lizać, no bo to nie to, że my pozwalamy. A z drugiej strony może to być też takie kompulsywne, na przykład jak mój Filipek często ma, no i to jest jakaś totalna radość, nie wiem, połączona z emocjami, ze stresem, więc to wszystko czasami się tak dziwnie łączy, że nie jesteśmy w stanie przewidzieć, no chyba jedynie merdanie ogonem jest taką znaką, że pies się faktycznie cieszy, chociaż też ponoć nie zawsze, bo te merdania ogonem też się różnią i nie zawsze jak merda, to znaczy, że jest super zadowolony. No dlatego trzeba uważać, podchodząc do nieznajomych piesków i głaszcząc, zapytajmy zawsze właściciela o to, czy możemy pogłaskać takiego pieska, bo nie daj Boże, potem możemy już na przykład wrócić bez ręki do domu. No, aż tak bardzo bym nie przesadzał, ale faktycznie niektóre psy mogą nas mocno ugryźć i to nie będzie wina właściciela, jeżeli pies jest na smyczy. Z drugiej strony niby powinien mieć kaganiec, ale też uważajmy na to, bo jednak takie rzeczy też się mogą zdarzyć. Pamiętajmy, to tylko zwierzątka są i czasami działa instynkt zachowawczy. Niamh Buck, czym rozpoczęliśmy naszą drugą godzinę audycji z albumu Forever Do Me 2, 2017 rok, gościnnie Freeway i Puda Brown, ekipa, stała ekipa

z Rockefeller Records jeszcze za czasów Dynasty chociażby, no to panowie, czy P.D. Crack, czy właśnie Neve Buck, no byli razem w ekipie i tworzyli z Freewayem, z Memphisem Bleakiem, z Beanie Sigalem, no naprawdę świetną bandę. No i ten kawałek również, pomimo że no, nie jest aż tak bardzo oldschoolowy, 10 lat ma, nawet niecałe 10 lat, ale to był też ten moment, kiedy pamiętam właśnie P.D. Crack wrócił i Neve Buck i oni gdzieś tam się przez chwilę znowu pobujali po ryneczku, ale już za chwilę gościu, który buja się nie tylko na ryneczku, ale buja się, myślę, że w całym Nowym Jorku i chyba ten Nowy Jork też się buja dzięki niemu. Pochodzi z Bronxu, jest producentem, jest performerem, jest przedsiębiorcą, totalnie niezależnym i oczywiście również angażującym się bardzo w rozwój twórczy. W 2009 założył Phantom Records, dekadę ponad robił muzykę, produkował, pisał dodatkowo występy na żywo i jakieś wizualne opowiadanie pewnych rapowych historii. Został raperem i tak naprawdę dzisiaj chyba, myślę, że wśród tej nowej fali jest jednym z ciekawszych, bo pomimo, że słuchając go możemy powiedzieć, no nie, no ale to już było 30 lat temu. No właśnie, moi drodzy, to było 30 lat temu, więc może to się pojawić ponownie. I widzę, że nie idzie na skróty, robiąc no, trapowe rzeczy, czy też takie, które powinny przynieść mu popularność, a zrobił coś, co czuł i co po prostu było pewnie w jego DNA, no bo jednak jak ktoś się rodzi na Bronxie, no to ten rap płynie w jego żyłach na 100%. No i można zobaczyć jego klipy, jak często jeździ na czymś, właśnie nie wiadomo na czym, chyba na rowerze, kamera taka od frontu i on jedzie, jedzie, jedzie i nie wiadomo gdzie jedzie, bo widzimy jego, a nie tam gdzie jedzie. W każdym razie Drama B, Where I'm From przed wami, a potem będzie klasyka totalna z albumu Illmatic, 94 rok i utwór Represent, Represent!

0: na cztery łapy.
1: Yeah! Nasty Nas, 94 rok, album Illmatic, myślę, że biblia dla każdego fanu hip-hopu i tego chyba każdego hip-hopu. Nie mogę tutaj dzielić, ponieważ ta płyta jak wyszła, to Nas rozwalił nią cały system i nie jeden MC, który już można powiedzieć nawet zjadł zęby na rapie, powiedział: o, to jest gość, który zawojuje tak naprawdę nowojorskim i nie tylko nowojorskim, ale światowym hip-hopem. No bo Nas jest symbolem takim jak chociażby Jay-Z, czy wcześniej Notorious B.I.G. Notorious B.I.G. w dalszym ciągu jest symbolem, no tylko już niestety nie żyjącym, ale jego muzyka w dalszym ciągu do nas przemawia. Potrafi przemawiać pewnie do tych starszych, ale może ci młodsi sięgają na przykład po Ready to Die czy Life After Death, no bo są to ważne albumy, tak jak Illmatic czy Reasonable Doubt, Jay-Z dla mnie, bo dla was mogą być oczywiście inne. A są tacy, dla których na przykład takim pierwszym albumem albo pierwszą stycznością był zespół Three Six Mafia. Dla mnie to była kolejna przygoda, tym razem z ekipą z Memphis. Nie pamiętam dokładnie daty, w której ja poznałem muzykę Three Six Mafia, ale przypuszczam, że był to jakiś koniec lat 90., może początek 2000. Panowie od 94 roku wydają albumy Smoke Out, Lock Out. Tak nazywał się pierwszy album Three Six Mafia, oczywiście wydanym w hip.

Nice Mind, czyli wytwórni, którą stworzyli członkowie Three Six Mafia. Bardzo charakterystyczna ekipa: DJ Paul, Juicy J, Lord Infamous, Crunchy Black, Gangsta Boo, świętej pamięci Copstack, Nika, ale również jeszcze w tych szeregach był między innymi Project Pat, który występuje w utworze, który za chwilę usłyszycie. Podgatunek hip-hopu znany jako horrorcore. Jak widzę, to zupełnie mi się to nie kojarzy z horrorcorem, ale jednak z jakąś hipnotyczną misją, hipnotyczną magią i hipnotycznym przyciąganiem do ich muzyki, bo nie jest to prosta muzyka i od samego początku była to dosyć trudna, monotonna, dziwna akcja, ale po jakimś czasie stwierdziłem, że coś w tym jest, tak samo jak coś dla mnie było w zespole Depeche Mode, co mnie po prostu zaintrygowało, a to była ta inność. No i dlatego panowie z Memphis zrobili niesamowitą karierę międzynarodową. Oscar za utwór do filmu Hustle and Flow chociażby. Więc no, jako gracze, którzy myślę na początku nie myśleli o tym, że tak świat stanie przed nimi otworem, szczególnie z taką muzą, zrobili coś bardzo wielkiego. Ale oni cały czas są w grze i chyba to jest najfajniejsze, że zarówno Juicy J, jak i Project Pat, jak i Key Glock, no cały czas tworzą razem i nagrywają. Tutaj utwór Stay True, właśnie z udziałem Project Pata i Key Glocka. Także posłuchajcie, a tuż po nim będzie Ice Cube, czyli reprezentant Zachodniego Wybrzeża, jeden z moich ulubionych raperów Zachodniego Wybrzeża. 2004 rok, Sunset, So Sensitive. To jest utwór pochodzący z jego ostatniego albumu Man Down, czy był jeszcze Man Up, chyba była kolejna płyta. Całkiem możliwe, sprawdzę to, ale wy posłuchajcie, no, old schoolu, sprzed 2 lat. No to już old school, wiadomo.

0: na cztery łapy.
1: Westside! Tak, Ice Cube reprezentuje swoje zachodnie wybrzeże. No i oczywiście jak większość West Coastowców, no, potrafią to robić. To specjalny ton głosu, specjalna barwa głosu do tego musi być użyta, jak wielu innych takich odzywek West Coastowców. Nie, trochę oczywiście się chichram, ale myślę, że to też trzeba umieć, żeby to brzmiało tak rasowo jak u Ice Cube'a. A już za chwilę przechodzimy do pana, który nazywa się Freddie Gibbs, i Freddie Gibbs miał grać na kempie. A właśnie, a propos kempu, czyli festiwalu, który w tym roku miał się odbyć, niestety się nie odbył dzień przed został odwołany, no to zostało wydane oświadczenie przez organizatorów, że festiwal wraca w 2027 roku, chyba tam 13-14 dzień sierpnia. Mówię, bo teraz nie pamiętam dokładnie, ale myślę, że taki termin, jaki podobny był w tym roku, no tylko, że zmniejszają trochę objętość tego festiwalu, stawiają na europejski rap, co jest moim zdaniem bardzo fajne, bo dzisiaj artystów ze Stanów Zjednoczonych możemy oglądać, myślę, że w Europie, nawet jak nie w Polsce, to wystarczy pojechać do Berlina, do Pragi, do Wiednia, żeby obejrzeć jakiś fajny koncert gwiazdy, która no do nas na przykład nigdy jeszcze nie przyjechała, ale oczywiście te koncerty możemy sobie oglądać, natomiast no kemp zawsze był wydarzeniem takim bardzo mocno hip-hopowym i myślę, że organizatorzy bardzo chcieli, żeby to się udało, bo ja w ogóle, pomimo tego, że było mi smutno i to napisałem mojemu koledze jeszcze sprzed 30 lat Afro, który współorganizuje ten festiwal, że po prostu jest mi najzwyczajniej w świecie smutno i przykro. Nie mam do nikogo pretensji, zdarzają się różne rzeczy, no a to nie było taka normalna rzecz i że zdarza się często, więc rozumiem, aczkolwiek fajnie by było tam pojechać, więc mam nadzieję, że po tej krzywej, jakby nie było akcji, zostanę zaproszony na ten festiwal i pojadę sobie w przyszłym roku na kemp, żeby poczuć ten vibe i żeby zagrać dobry rap i posłuchać dobrego rapu również. No ale Digable Planets sobie, kurczę, nie odżałuję. No tak jak pewnie niektórzy Freddie Gibbsa, no ale jeżeli nie byliście, bo nie mogliście, bo po prostu nie przyjechał, no to już za chwilę pojawi się na antenie czwórki Scottie Pippen, tak nazywa się ten kawałek. Jeżeli interesujecie się koszykówką, to zapewne wiecie, kim jest Scottie Pippen. Jeżeli byliście fanami Chicago Bulls, to musicie wiedzieć, kim był Scottie Pippen. No, a jeżeli jaraliście się tą koszykówką, którą ja w latach 90. Na ekranie telewizorów prosto z anteny satelitarnej, no to myślę, że również wiecie, kim jest Scottie Pippen. Tu będzie o nim opowiadał Freddie Gibbs, natomiast później pojawi się utwór oldschoolowy Dr. Dre i Ice Cube we wspólnym kawałku Natural Born Killers. I to jest kawałek, który raz na jakiś czas wbija mi się do głowy i wtedy muszę go wam również zaprezentować. On jest dziki, ten kawałek. Tam są takie dzikie dźwięki i pomimo, że jest to Kalifornia i obydwaj gracze no raczej reprezentowali zawsze bardzo przyjemne i takie wręcz letnie brzmienie, no to tutaj jest totalna odwrotność, ale z drugiej strony jest niesamowita moc, którą ja w rapie uwielbiam. Yeah. Blocks don't blink.

0: na cztery łapy.
1: Na cztery łapy audycja w każdą niedzielę od godziny 18 do 20 już powoli dobiega końca. 20 minut do godziny 20 zostało tylko i wyłącznie. No ale myślę, że przez te 20 minut jeszcze sporo możemy zrobić, a tak naprawdę zagrać sporo dobrej muzy. I dzisiaj, ponieważ dzisiaj przed popołudniową drzemką szykowałem sobie utwory i zastanawiałem się, na co ja mam wyjątkową ochotę. Są czasami takie dni, że przepraszam bardzo, no mamy, chodzi nam jakaś nutka, nie do końca wiemy, jaka jest ta nutka i tak naprawdę co ma zawierać, jakie brzmienie. Gdzieś tam wiemy, czujemy, ale i dzisiaj nagle siedząc

szykując tą audycję, mówię Cypress Hill, Temple of the Boom. Temples of Boom, przepraszam. 95 rok, mega magiczna płyta, totalnie inna niż Black Sunday, czy pierwsza Cypress Hill, Cypress Hill. I też otwierająca niesamowicie wyobraźnię, ponieważ no... Tam jest nie tylko drugie dno, ale myślę, że trzecie i czwarte. Ja zawsze uwielbiałem głębie w muzyce i uwielbiałem doszukiwać się dodatkowych gdzieś tam ukrytych dźwięków, bądź też jakichś nawet czasami dysharmonii, ale na przykład w dobrej tonacji, czy w dobrym stylu, no to wtedy takie rzeczy potrafiłem wysłyszeć po, nie wiem, 10 przesłuchaniu na przykład albumu. No ale tutaj Be Real, Send Dog, DJ Max i Eric Bobo zapodali wtedy naprawdę też można powiedzieć trochę taki hipnotyczny rap, ale zupełnie inny niż to południowe wybrzeże, czyli zespół Free Six Mafia. No i to właśnie było piękne, że w tamtych czasach naprawdę raperzy różnili się od siebie, tak samo jak wybrzeża, które ze sobą konkurowały poniekąd, rywalizowały, też te style się różniły i to było piękne. Dzisiaj dzięki wszystkim narzędziom, które dostaliśmy, żeby muzyka była lepsza, wszystko jest takie same. No i to jest zawsze takie, taka zadra w serduszku, ale ja się tym w ogóle nie przejmuję, moi drodzy, bo ja po prostu uwielbiam płyty z tamtych czasów. 95 rok to był piękny rok, wyszło wtedy naprawdę sporo dobrych albumów, ale wyszła właśnie ta płyta, która również mnie zaczarowała. Dwa utwory, Strictly Hip Hop i California, kawałki, które nie wiem, czy chyba ich nigdy nie grałem jeszcze w czwórce, możliwe, ale nie wiem. No i te dwa kawałki będą na koniec, a potem jeszcze wpadnie Just Another Day i Capitala. No, a ja się z wami żegnam, moi drodzy, bo 20 za chwilę, 17 minut 16, więc mam nadzieję, że u was wieczór przemija. A jeszcze przekaczyli, ja się jeszcze dobrze, przepraszam, to się zamotałem. Faktycznie Damian Sikorski już w naszym studiu. Gdzieś tam się minąłem i za chwilę pojawi się na tym fotelu, więc za chwileczkę się jeszcze słyszymy.

0: set me up, man. For gonna die.
1: You just set up back. Hey, cause we ain't having none of that bullshit.
0: Saying I got yours, you got mine. That goes without saying.
1: 27 and more, baby. 27 and more.
2: 19 godzina, 50 minut, 51 minut już prawie. Damian Sikorski już zameldowany.
3: Jestem, witam.
2: Jesteś obecny.
3: Obecny.
2: No właśnie, niedziela wieczór, człowiek by sobie posiedział w domu, posłuchał dobrej muzyki, ale równie dobrze może przyjechać do czwórki i też posłuchać dobrej muzyki.
3: No, a taką gwarantuję.
2: Brać udział w prowadzeniu audycji, to jest niesamowite, jak dla mnie do dzisiejszego dnia przez 13 lat nie zmieniła się moja zajawka. Twoja, jak widzę, również nie.
3: Moja również. W tym miejscu od 11 lat i z debiutantami między innymi.

0: także z tego się bardzo się cieszę i tacy debiutanci dziś też również się pojawią. Paweł Stefix z Trójmiasta przyjechali, są już na miejscu. Widziałem na ich Instagramie, że trochę spacerowali po Warszawie, zwiedzali, więc bardzo fajnie. Myślę, że będą mieli dobrą energię. Trochę pogramy ich kompozycji, zagramy coś też przedpremierowo. Nie wiem, czy o tym wiedzą, ale będzie.
1: A w drugiej
0: godzinie... To się dowiedzą. A w drugiej godzinie będziemy zapraszali na festiwal producentów muzycznych St. Edit. Maciej Werk opowie o tym festiwalu, który obchodzi 18-lecie. Festiwal, który gromadzi znakomite postaci świata muzyki w tym roku, między innymi Iggy Pop.
1: O, proszę. No to faktycznie...
0: Dostaje nagrodę człowieka ze złotym uchem.
1: Yeah.
0: O, tak.
1: Piękna rzecz. No, a uszy ma wyjątkowe.
0: No, wyjątkowe, tak. Ja byłem na jednej edycji, jak Brian Eno odbierał nagrodę człowieka ze złotym uchem. Znakomity producent, który i z YouTube pracował, i z The Prodigy. No, lista artystów jest naprawdę bardzo, bardzo długa.
1: No to zostańcie z Damianem i z gośćmi do godziny 22. Do 22, dobrze, tak?
0: Do 22.
1: No ja wam dziękuję za dzisiaj bardzo serdecznie. To była audycja na cztery łapy. Za tydzień kolejna odsłona, no i oczywiście kolejne atrakcje i mam nadzieję kolejna wiedza, którą przekażemy ze swoimi gośćmi, z naszymi gośćmi wam, drodzy słuchacze. No a ja już się teraz z wami żegnam i życzę wam dobrej niedzieli, no bo jeszcze tej niedzieli trochę jest, no ale zostańcie z nami na pewno z czwórką, bo będzie się działo, będzie głośno.
0: Zapraszamy, będzie.
1: Będzie.

0: Autopromocja.
1: Budzik? Można wyciszyć.
2: Ale my i tak wyciągniemy was z łóżek.
3: To dla waszego dobra, bo my potrafimy w ruch.
4: Rozciągamy zaspane mięśnie i rozbudzamy sportową ciekawość.
2: Biegamy, pływamy, gramy w tenisa, łapiemy zadyszkę i wkręcamy się w aktywność.
3: Śledzimy trendy i szukamy sposobów, by chciało się chcieć. Bo sport to nie tylko siła mięśni, ale też energia na cały dzień. Czasem lepsza niż najmocniejsza kawa.
4: Rozgrzewka w czwórce. Od poniedziałku do soboty między 7 a 8. Zapraszają
2: Weronika Puszkar,
4: Michał Piwowarek
3: i Piotrek Galus.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z 2-letnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
6: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
7: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
6: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni Kegla. I już nie boję

0: Się wychodzić z domu.
1: Uff, jest dla mnie ratunek.
0: Tak.
2: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowit.
4: Po reklamie.
3: Tak jak my.

0: Na zegarach 20 tu czwórka Polskie Radio.
1: Pogoda.
0: No i robi się chłodno, niestety coraz zimniej, na niebie pojawia się coraz więcej przejaśnień, a temperatury to w tej chwili od 7 do maksymalnie 9 stopni Celsjusza, w nocy będzie tylko chłodno, warto więc pamiętać o cieplejszym ubraniu, szczególnie jeśli planujecie spacery wieczorne, a chociaż o tej porze roku te spacery mogą być całkiem jeszcze przyjemne.
1: Autopromocja.
2: Czwórka, to słychać.
3: No jasne, tak jak my nie gra nikt.
4: Wyłapujemy muzyczne odkrycia i rozdajemy wejścia na koncerty i imprezy.
5: Przeglądamy najciekawsze premiery i wydarzenia.
6: Oraz sprawdzamy, co fajnego dzieje się muzycznie w czwórce.
7: Od poniedziałku do czwartku od 10 do 13 o wyjątkową i pobudzającą selekcję zadbają nasi dziennikarze muzyczni.
3: Ja, czyli Kugar, rozpoczynam z wami poniedziałek.
8: Bert, gram dla was we wtorek.
9: Dominika Płonka, środy należą do mnie.
10: Marcin Hubert, czyli Harper, gram dla was w każdy czwartek.
1: Czwórka, to słychać. Autopromocja.
2: Tak jak my.

0: Tosia Witkosz w Radiowej Czwórce z singlem Do punktu A, laureatka konkursu Go On Stage, po którym podpisała kontrakt z dużą wytwórnią, a kilka tygodni temu, w sumie na starcie nowego sezonu audycji Będzie Głośno, zadebiutowała w Radiowej Czwórce. 5 minut po 20.
1: Na audycję Będzie Głośno zaprasza Damian Sikorski.
0: We własnej osobie, trochę bardziej zachrypnięty, ale taka pogoda, ale trzymam się. Mam nadzieję, że w kolejnych dniach również będę z wami. Będzie głośno w niedzielę. Od 1 października zmieniliśmy porę właśnie na niedzielę od 20 do 22, więc przez najbliższe 2 godziny będę z wami. Przede wszystkim z polską muzyką, ale w drugiej godzinie pojawi się trochę zagranicznych gwiazd, powiem, bo Maciej Werk po 21 zaprosi na festiwal St. Edith, który gromadzi plejadę znakomitych producentów muzycznych z całego świata, ale z Polski również, więc będę tutaj mieszał to po 21, a już za moment fajny zespół. Muszę wam powiedzieć, że uwielbiam chyba bardziej te spotkania z zespołami, osobami, które mało znam, bardziej ich stronę muzyczną, są na początku swojej drogi, a może za rok spotkamy się i już będą bardziej znani. Tak było chociażby z Mary z Polski, albo kiedyś Kaśka Sochacka, gdy przyszła do tej audycji, również miała na swoim koncie jedną piosenkę, a dziś wszyscy doskonale znamy artystkę. Paweł Stefix już za moment w Radiowej Czwórce, czyli Paweł Wątroba, i będzie towarzyszył mu Tymoteusz Żywicki, który jest aranżerem, gitarzystą, a zresztą już za moment sami się przedstawią. Tymczasem zostajemy w Trójmieście, w Gdańsku, bo on jest z Gdańska. Kasoil i Isaiah, Pod prąd.

0: Tu Czwórka, Polskie Radio.
1: Były kryjówki chowane, teraz każdy inne plany w końcu ma. Ja w deszczowy dzień zakładam sobie płaszcz. Marzę, by przyśniła mi się twoja twarz. Dzisiaj tak wysoko do komina. Kiedyś było, dziś wystarczy tam drabina. O, chyba jednak się przyśniło.

zachodzie słońca wdzięczny, że chociaż z klubem zostaje niezmienny, bo inny 100 000 pomysłów na siebie, coraz wyższe premie. Z tamtą starą niby koniec, ale czeka, kiedy się odezwie. Byłeś właśnie na 4 pogrzebie, czyli w sumie również się starzejesz. Niby słaby, ale większa siła drzemie. W tym wieku już usłyszysz.

0: debiut. W Będzie Głośno.
1: I to taki pełnoprawny, bo jeszcze nie było takiej sytuacji. Może raz była sytuacja lub dwa, że zagrałem piosenkę na antenie, ale nie rozmawialiśmy o twórczości, więc teraz jest ogromna szansa i w sumie muzycznie nam się przedstawił, ale dziś w liczbie mnogiej, bo już wiem, że w tej kompozycji, wrócić nie występował duet, tylko występował Paweł Wątroba, który jest już z nami. Witaj, cześć.
2: Dzień dobry, dobry wieczór.
1: Ale jest z nami też Tymoteusz Żywicki, który nie grał w tym utworze, prawda?
3: Zgadza się.
1: Ale znasz utwór.
3: Znam, oczywiście.
1: Okej. Okay. No to a jak wy się poznaliście?
2: To może ja zacznę.
1: Proszę bardzo.
2: Ja umówiłem się na lekcję do szkoły muzycznej, prywatnej, i tam właśnie chciałem troszkę pouczyć się gry na gitarze, trochę polepszyć swoje umiejętności, i tam
1: i
2: miałem przyjemność
1: być
2: uczniem Tymka, i tak ta relacja nasza kwitnęła. I
1: Tymek, to jakim jest uczniem Paweł?
3: Jakim jest uczniem Paweł?
1: Nie patrz na niego.
3: No to, żeby nie skłamać, nie? Ale nie, no, bardzo, bardzo przyjemnie wspominam tę lekcję. Wiadomo, jesteśmy w podobnym wieku.
1: Więc ale kręci. Dobrze gra, czy źle? No, o to mi chodzi.
3: Z jakiegoś powodu potrzebował jednak gitarzysty, nie? Więc
2: no dobra. To ja jeszcze wtrącę tylko, że średnio.
1: Że średnio.
2: Tak.
1: No ale lubisz, tak?
2: Lubię. Ale słuchaj, głównie dla siebie i znajomych.
1: Znam mnóstwo takich gitarzystów, gitarzystek, które lub którzy chcą bardzo grać i no, potrafią tam z 4-5 akordów, ale śmiało wychodzą na scenę i wiesz, grają. Więc ostatnio z Darią Zawiałow też o tym rozmawiałem, że ona no, lubi być na froncie z gitarą, mimo że tam no, średnio na razie idzie, ale 4-5 akordów zagra.
2: No, na pewno z biegiem czasu chciałbym nabrać takiej pewności siebie w tej materii i też tak...
1: Bo nie miałeś jeszcze takiej sytuacji, że grałeś na gitarze i śpiewałeś?
2: Chyba w ogóle mój debiut był z gitarą na scenie. Powiedzmy, że to była scena, bo to było w szkole, w liceum, i to było jakieś tam granie, chyba kolędowanie. I tam zagrałem jedną z pieśni jakichś świątecznych na gitarze i zaśpiewałem, ale no, było dużo stresu, niewiele pamiętam w ogóle z tego wydarzenia, bo no, debiut, nie dość, że no, to był pierwszy i ostatni raz mój z gitarą na scenie i...
1: Okay.
3: Jak ostatni? A na koncercie? Yamahy?
2: No to widzisz.
1: Ale jednak. Ale w szkole debiut.
2: Tak, tak.
1: Ile lat miałeś?
2: 15 chyba.
1: No to mam nadzieję, że za 40 lat będziemy mówili o takiej sytuacji, jak było z YouTube, że było ogłoszenie na tablicy w szkole i powstał band szkolny, który no dziś jest jednym z najważniejszych zespołów świata. Myślę, że w szkole to są takie dobre początki. Zawsze szukam takich plusów, które mogą później ponieść artystę i może sobie pomyśleć,

0: No kurczę, ja też tak chcę.
1: No ja tak dodam od siebie, że nasze liceum naprawdę no, mocno stawiało na występy artystyczne i żeby każdy pokazywał jakąś swoją mocną stronę, czy sportową, czy muzyczną, czy jakiekolwiek inne uzdolnienia i na pewno jestem w stanie stwierdzić, że występy w szkole dały mi dużą pewność siebie i teraz, kiedy wychodzę na scenie, na scenę już jako bardziej świadomy człowiek tego, co chce śpiewać, tego, co po prostu chce robić w życiu, to mnie tak, się stresuje.
0: Bo ja próbuję się trochę odnaleźć. Ty występujesz pod pseudonimem Paweł Stefiks, prawda?
1: Dokładnie.
0: Okej, okay, a teraz będąc z Tymoteuszem w duecie, to nastąpi jakaś zmiana nazwy, czy cały czas ten pseudonim będzie was niósł?
1: Myślę, że ten pseudonim będzie nas...
2: Pseudonim się zamieni chyba po prostu w nazwę
0: zespołu,
1: nie? Tak.
0: I... Czyli obecnie traktujecie to już jako band.
1: Tak.
2: Tak.
0: Okej. Okay. Ty potrzebowałeś takiej zmiany w ogóle, żeby mieć drugą osobę w tym świecie swoim muzycznym?
1: Zdecydowanie. No ja bardzo długo błądziłem. Tak no, po tym, co chcę robić. Tak, no, były to początki, można powiedzieć, trudne, bo było wiele momentów zwątpienia, ale no, wiele się nauczyłem, napisałem przez ten czas mnóstwo tekstów, przez to takie odkrywanie właśnie swojej wrażliwości i tego, jak błądzę, które no, śpiewam i będziemy je aranżować do dziś dzień. Myślę, że...
0: To my teraz muzycznie i dźwiękami trochę pomalujemy ten świat w radiowej czwórce. Malarka to już wspólny singiel?
1: Tak jest.
0: No to posłuchajmy. Paweł Stefiks w czwórce.

0: I to nie jeden, bo nawet dwóch. Paweł Wątroba i Tymotołosz Żywicki jako Paweł Stefix dziś debiutują w audycji Będzie Głośno w radiowej czwórce. Malarka, w sumie najnowszy singiel wasz wspólny, ale najnowszy też jako Paweł Stefix.
1: Tak jest, dokładnie.
0: I gdy wchodziliśmy dosłownie 9 sekund przed anteną, powiedziałeś, że ten tekst napisałeś w PKS-ie.
1: Tak było.
0: To jest dobre miejsce do pisania tekstów. Tu ciebie rozumiem, bo jako muzyk, jako również twórca, chyba większość tekstów napisałem albo w metrze, albo w podróży.
1: No ja tak się rozwinę może troszeczkę, że mi bardzo odpowiadał klimat światu. Jak wracałem właśnie jesienią, najczęściej właśnie najwięcej pisałem tekstów i zimą, i kiedy już wracałem nawet tam 17-18 ze szkoły i właśnie ciemno za oknem, jakieś krople deszczu spływające po szybie i to takie lekko zielone światło idealnie wprowadzało mnie właśnie w klimat do rozpoczęcia tekstu, pisania.
0: Zanim zadam pytanie Tymoteuszowi, który tak się przygląda tutaj wszystkiemu, co się dzieje. Dziś tą muzykę, którą tworzycie razem, określiłbyś jaką porą roku? Albo jakim kolorem?
1: No, Malarka jest zdecydowanie jesienią.
0: Mhm. A wcześniej te kompozycje, które tworzyłeś na początku, kiedy błądziłeś?
1: Myślę, że troszkę jestem początkiem lata, a troszkę taką późną jesienią.
0: Są takie ciekawie.
1: Dwie twarze.
0: Ale dzisiaj nie błądzisz? Już wiesz, czego chcesz?
1: Jedno nie wyklucza drugiego, moim zdaniem.
0: To jest super w muzyce.
1: Tak, no, troszkę błądzę, ale myślę, że dużo bardziej pozytywnie i dużo chcę eksperymentować i nie boję się tego.
2: Myślę, ale że właśnie w muzyce chodzi chyba o to, żeby się zgubić.
0: Na ten temat jesteś właśnie od tego, żeby trochę nakierować Pawła?
2: No na pewno. Jestem na pewno trochę bardziej doświadczony od Pawła w pisaniu samej muzyki i
1: 100% bardziej.
2: Tak. I na pewno bym chciał trochę jeszcze dopieścić wszystko, żeby to było, bo na razie to jest wszystkie te numery są takie zrobione stricte, nawet, że tak powiem, bez jakiejś mocnej inwencji Pawła, nie?
1: Słowo gra, przepraszam, że się wtrącę, uważam, że słowo jak dotychczas grało, no były proporcje tak, no 70-30 bym powiedział na korzyść słowa, a warstwa muzyczna nie była aż tak bardzo rozwinięta i teraz na pewno chcemy zrobić tak, sprawić, żeby i właśnie słowo, które mam nadzieję się rozwinęło u mnie i rozwija się z biegiem lat wraz z poziomem muzycznym, który wprowadzi Tymek.
0: No i też doświadczeń, słowo się zmienia przede wszystkim przez doświadczenie. Ale ty, Tymek, tutaj też grasz rolę producenta, czy tylko gitarzysty, aranżera, kompozytora?
2: Nie, tylko gitarzysty. Głównie piszę kawałki.
0: A kto spina producentko?
1: Jak na razie szukamy jeszcze takiej osoby.
0: Na poprzednie single z kim produkowałeś?
1: To z takim panem Tadeuszem, Nord Studio nazywa się.
0: Znana postać, pan Tadeusz.
1: Z takim, no, z polecenia, w sumie bardziej takim rodzinnym.
0: Okej.
1: Panem, nawet teraz nie wiem w sumie jak.
0: Pan Tadeusz.
1: Tak, pan Tadeusz.
0: Podobał się. Mamy super sytuację w audycji. Czemu mi tutaj popsułeś na tym monitorku i nie widzę? O, super. Realizator czasem mi robi takie psikusy, że nagle nie widzę. Zagramy bardzo przedpremierowo nowy utwór. I to bardzo przedpremierowo, bo premiera kompozycji zatytułowanej To miejsce będzie miała miejsce dopiero, bez sensu dwa miejsca, 30 października, prawda?
1: Mhm. Ha! Tak jest.
0: A w radiowej czwóreczce teraz posłuchajmy To miejsce, Paweł Stefix.

0: Mamy to przedpremierowo w radiowej czwórce. To miejsce Paweł Stefix, odpowiadają za tę kompozycję Paweł Wątroba i Tymek Żywicki. No i jak? W czwórce inaczej brzmi niż w ogóle w radiu, niż na takim odsłuchu domowym?
1: No, zdecydowanie.
2: No pewnie, że tak.
1: Tymek to chyba w ogóle najbardziej zna ten utwór ze sceny, no nie?
2: No tak, tak, tak. To był taki utwór, który, że tak powiem, z tych wszystkich, bo to też wszystkie te utwory, które mamy nagrane tak naprawdę, to ja tam jeszcze nie jestem tak w 100% ja, nie? Ja tak naprawdę dostałem te numery od Pawła i starałem się je zaaranżować, żeby były na jeszcze, że tak powiem, lepszym poziomie i żeby to było bardziej nasze niż producenckie wyprodukowane i no i tak.
0: Czyli rozumiem, że są takie kawałki, które już przedpremierowo ty gdzieś pokazywałeś, grałeś na żywo.
1: Tak, no myślę, że jakbym grał tylko opublikowane już utwory, to po 10 minutach zszedłbym ze
0: koniec
1: sceny.
0: Koniec koncertu.
1: Tak. Ale tak jeszcze a propos tego miejsca, tej piosenki, to miejsce, to to była ta piosenka, to miejsce, to była ta piosenka, w której poczuliśmy, że chyba chcemy to robić razem.
0: No właśnie o te miejsca chciałem was zapytać, no bo są bardzo kluczowe i bardzo ważne. I gdzie jest wasze miejsce na świecie?
1: Tymek, potrzebujesz się zastanowić, czy
2: no,
1: wyrywasz się
2: mówić,
1: do odpowiedzi?
2: Mówić,
1: no chyba, że ty wiesz już, gdzie jest twoje miejsce. Ty jesteś starszy, więc już powinieneś wiedzieć.
0: Ale mówię, tknę.
2: Postarzysz mnie. Nie. Na pewno nasze miejsca są na pewno inne. Ale ja myślę, że moim takim miejscem jest na pewno okolice Wejherowa Redy, tam gdzie się wychowałem i to jest takie najbardziej ze mną.
0: Fajne miejsce.
2: No, zdecydowanie. No, to jest moje całe dzieciństwo i stamtąd mam tak naprawdę wszystkie moje najlepsze wspomnienia, całą moją edukację gitarową i no i to myślę, że Wejherowo najbardziej.
0: Paweł?
1: Moje miejsce głównie jesienią jest w lesie, bo kocham grzyby zbierać.
0: Okej. Okay.
1: I właśnie tam też w drodze na grzyby powstała okładka do tego singla. Troszkę spontanicznie, ale właśnie stwierdziliśmy, że to jest to miejsce i ten moment, żeby to uczynić, bo

0: naprawdę właśnie drogę do tego lasu wspominam bardzo dobrze z dzieciństwa. Tak tylko powiem jeszcze, że jest to w Choczewie. Ja jestem po prostu strasznym małym patriotą i moje miejsce uważam, że jest to Choczewo, moja miejscowość. Uwielbiam ją.
1: A spacerowałeś po lesie i układały ci się słowa w głowie?
0: Tak, zawsze właśnie jak spaceruję po lesie, to mam czas sam dla siebie i potrafię wyciszyć myśli. Właśnie ostatnio jeszcze z tatą o tym, to w sensie to teraz cytuję słowa mojego taty, że on właśnie na grzybach powiedział, jak zbieramy sobie grzybki, że tam najbardziej potrafi się wyciszyć i ja totalnie się z tym zgadzam, że to jest po prostu miejsce, w którym ja potrafię tak osadzić wszystkie swoje emocje.
1: No dobra, ale chłopie, masz 20 lat.
0: Tak.
1: Potrafisz czasem zaszaleć?
0: No potrafię. Oczywiście, no, że tak.
1: Dobrze, bo już się bałem, że tylko te grzybki i las, ale super, no to jest, no muzycy są bardzo emocjonalni i tej emocjonalności mają w sobie naprawdę bardzo, bardzo dużo, ale też tak po cichu liczę, że jeszcze jako 20-latek potrafisz się wykrzyczeć.
0: Nie, no to ja bardziej bym powiedział, że właśnie ten las jest wyciszeniem tego szaleństwa, które też, no, które też jest, niewątpliwie.
1: Miałem tutaj na liście jeszcze jeden singiel, bo jestem w tej komfortowej sytuacji, że znam jeszcze piosenkę, która dopiero później się ukaże. Mm. W ostatniej chwili ją usunąłem, bo akurat jej nie mogłem zagrać, ale już ją w bazie mam, więc ona sobie będzie czekała. Ale zagram jeszcze inny singiel. Nie wiem, czy pamiętasz taką kompozycję jak Shaolin.
0: Tak jest. Bardzo jest głęboko w moim sercu. To jest ulubiona nutka moich kumpli. Właśnie z Choczewa, których teraz bardzo serdecznie pozdrawiam.
1: No to dla ziomali teraz.
0: Z dedykacją dla nich, tak jakby można było.
1: Proszę bardzo, to słuchamy.

powiedz bossowi, że niedługo zwijam mandżur. Nie zależy mi na mianie, wolę twoje ciało hyperlinkiem łączyć z

0: Będzie głośno. Będzie głośno.
1: No teraz to na pewno. Paweł Stefik z Radiowej Czwórce. Dziś rozmawiamy z debiutantami, którzy przyjechali z Gdańska. Pojawili się tutaj wcześniej i nie zdążyłem usłyszeć odpowiedzi, bo okazuje się, że Pawła siostra Ania jest menadżerką. Jak się pracuje z siostrą?
2: No bardzo, bardzo przyjemnie. Też mam taki
1: kod. A dostajesz po uszach?
2: Tak, ale zasłużenie.
1: Okej.
2: Ale tak na serio to, w sensie zasłużenie to też na serio, ale mam duży komfort, że

0: no jest zawsze przy mnie i wspiera mnie nie tylko tak właśnie stricte menadżersko, ale rodzinnie.
1: A z jakimi problemami się spotykacie na początku tej drogi?
0: Szczerze, czy ja wiem, tak teraz spojrzę na siostrę.
1: Bo tych problemów na początku może być sporo.
0: No, ale czy ja bym traktował, na pewno zasięgi, to taki główny problem, ale...
1: Zasięgi ci siostra nie załatwi, to na pewno...
0: No, myślę, że to jest obecnie największy problem, że jednak chciałbym, aby moja muzyka trafiała szerzej, ale...
1: A macie listę wyzwań? Spisujecie
0: nie.
1: sobie...
0: Ale nie. jeszcze tak tylko dokończę, że to na pewno nie traktuję jakoś jako taki mega cel, że...
2: Ania kiwa głową, że mamy, więc...
0: Myślę, w sensie, no wiadomo, że mamy, ale ja uważam, że to przyjdzie po prostu naturalnie, że będziemy się rozwijać, będziemy coraz bardziej świadomi tego, co robimy, będziemy wszyscy się wspólnie uczyć i wszystko przyjdzie z czasem.
2: Tak, zdecydowanie. No Ania robi świetną robotę. No, gdyby nie ona, to tak naprawdę nie bylibyśmy tutaj pewnie i ona ogarnia wszystkie organizacyjne rzeczy, o których my nawet nie mamy pojęcia czasami, tylko dzwoni, halo chłopaki, no bo tego i tego dnia jest wywiad, tego i tego dnia jest granie. I super, że to tak działa.
0: Zresztą jakie problemy, jak dla nas w ogóle już sama obecność tutaj znaczy wiele też teraz z tego miejsca. Dokładnie. Chciałbym podziękować bardzo tobie, Damianie, za zaproszenie.
1: Przyjemność po mojej stronie, tylko ja bym chciał, żebyście z tego studia dzisiaj wyszli przede wszystkim zadowoleni, a już widzę, że jesteście, ale tak. też żebyście w kolejnych dniach, tygodniach, miesiącach, latach odhaczali kolejne sukcesy, żebyście spełniali marzenia. I ciekaw jestem, gdybyśmy się spotkali, załóżmy dopiero za 2 lata w studiu czwórki, to jakim sukcesem chcielibyście się pochwalić? Takim realnym, no bo wiadomo, że nie rzucicie teraz, że chcielibyście po 2 latach grać stadiony, bo jest to raczej nierealne.
0: No myślę, że pierwszym takim celem jest zbudowanie reszty zespołu.
2: To jest to na pewno. Przede wszystkim perkusisty i basisty. Jesteśmy na dobrej drodze z perkusistą, z basistami jest ciężko.
1: Co ty nie powiesz?
2: Cenny towar, no.
0: Ale no, kiedy już zmontujemy właśnie bendzik, no to chcemy dostawać się na różnego rodzaju showcase'y i tam pokazywać to, co mamy do zaoferowania. A następnie, no to tak jak Tymek, to już...
2: Tak, no oprócz samych koncertów to trzeba nagrać płytę, po prostu.
0: Tak jest. I to jest cel.
1: To jest cel. Album długo grający.
2: Tak. Która już będzie taka w 100%
0: dopieszczona, że Tymkowi też się będzie podobać.
2: Jeden mi się podobał, ale może być lepiej.
0: No zawsze.
1: Tymek jest wymagającym kompanem, ale to dobrze.
0: No oczywiście, że tak. Zawsze trzeba grać w cokolwiek się gra, czy w piłkę. Czy muzykę od lepszych,
1: z lepszymi. Tak zwane próby? Spotykacie się i, nie wiem, dżemujecie sobie
2: W zasadzie ostatnio, wcześniej Paweł miał dużo kawałków i tak robiliśmy te jego kawałki bardziej, że ja się ich uczyłem i trochę je przerabiałem, ale teraz pierwszy raz się spotkaliśmy całkiem niedawno na taką próbę, żeby coś właśnie podżemować i się szykuje właśnie teraz, już jest na dobrej drodze kolejny kawałek.
0: W trakcie pisania.
2: Tak, jest w trakcie pisania kawałek, który już ja zapoczątkowałem i...
0: Ale też myślę, że Shaolin właśnie, utwór, który przed chwilą został puszczony, to był taki utwór, w którym poczuliśmy taki mega duży właśnie dżemowy luzik, no
2: tak,
0: nie?
2: Tak, ja poczułem tam mega dużą swobodę w tym Shaolin. Sam się tego nie spodziewałem, bo raczej nie grałem nigdy kawałków rapowych, nie miałem styczności z tym gatunkiem i się nie spodziewałem, jaką dużą przyjemność to sprawia granie takich rzeczy, bo jest duża wolność po prostu muzyczna i można...
1: No, bardzo.
0: No, interpretacyjna też.
2: I mega dobrze się bawię grając ten kawałek. Gram go trochę inaczej. Znaczy zupełnie w sumie inaczej niż jest nagrany, ale no fajna zabawa to jest po prostu.
1: Ja w takim razie mówię, chłopaki, do zobaczenia w Radiowej Czwórce. Będę sobie obserwował, co tam się dzieje u was. Nie wiem, kiedy dojdzie do tego spotkania, bo dzisiaj zagrałem przedpremierowo nowy singiel, więc musimy trochę odczekać, ale kibicuję, trzymam kciuki.
0: A mogę tylko jeszcze powiedzieć, kiedy będzie ten singiel?
1: 30 października.
0: A, już powiedziałeś, dobra.
1: Tak. A jeśli ktoś chciałby odsłuchać audycję, to będzie jeszcze dzisiaj w podcastach czwórki. I do zobaczenia, chłopaki. W takim razie miło mi było również was gościć.
0: Dziękujemy bardzo.
2: Dziękujemy.
1: Paweł Wątroba i Tymoteusz Żywicki byli z nami.
0: Dobranoc.

0: Dobra.
1: Chciałem napisać cię na storytelling, ale mi plączą się słowa. Znowu pokona mnie coś, na co nie mamy wpływu. Tyle zachodu, byle do domu, byle na szybko do samochodu. Łatwiej by było, gdyby nie było. A co by było, gdyby to było ja? Teraz ja dam cię follow, później ty dasz mi unfollow. Czy to było warte? W sumie nieważne. No bo przez chwilę było nam tak fajnie. Czy to zapamiętasz? Czy tylko chwilę, który mi nęka noc? Czasami to chciałbym wszystko od nowa. Drugą szansę dla nas chodzi.

0: Czwórka. Polskie Radio.
1: Czekam na nią pod teatrem, kończy pracę.

nieraz. Będzie między nami spięcie jeszcze nieraz. Nie wiem co. Może to, a może tamto. Jeszcze nieraz będę łapał cię za słówka, a ty złapiesz mnie za rękę, gdybym chciał odpalić szluga. Jeszcze nieraz. Jeszcze nieraz.

Ramen od Szefnera w radiowej czwórce, od wiecznego debiutanta, ale on sobie świetnie radzi, naprawdę, jako debiutant. Już kilka lat może mówić o sobie debiutant, chociaż ja mocno się zastanawiam nad tym, czy jest dzisiaj w ogóle środek w muzyce, bo mam wrażenie, że są headlinerzy, długo, długo nikt i cała reszta. I to trochę powinno się zmienić, o czym często dyskutujemy na różnych spotkaniach muzycznych, gdzie zjeżdża się cała branża na festiwalach showcase'owych, na Dniach Polskiej Muzyki i tak dalej, i tak dalej. I trudno dzisiaj jest znaleźć środek, tylko artyści po prostu mają problem wskoczyć właśnie na taką półkę, żeby grać koncerty, żeby się pojawiać i jakoś utrzymywać z tego. Nie być od razu headlinerem, ale nie być też wiecznym debiutantem. Myślę, że takie problemy też będziemy poruszali w audycji i będzie głośno w nowym sezonie. A fajny festiwal będziemy zapowiadali po 21. St. Edith, festiwal producentów muzycznych, ale myślę, że też festiwal ludzi, którzy po prostu kochają muzykę i kochają dobre brzmienie. Więcej o tym festiwalu Maciej Werko powie nam po 21. A teraz, uwielbiam ich. Mech, Masza, Staś. I uwaga, to jest rodzeństwo Natalii Schroeder. Grają rockowo, grają naprawdę bardzo dobrze. I okazuje się, że siostra mogłaby im pomóc naprawdę sporo i załatwić za nich niektóre sprawy, ale jednak walczą sami i chcą tego debiutu spróbować po prostu. I też z przyjemnością ich utwory gram w radiowej czwórce. Posłuchajcie. Mech, Masza, Staś.

0: Autopromocja. Poniedziałek. Dominika Płonka i jej Sound of Dom. Wtorek. The Gustibus Bartka Czarkowskiego. Środa. Wiadomo. Numer raz na fali. I czwartek. Zuza Zielińska i jej Przester. Kto powiedział, że wieczorem musi być grzecznie i według playlisty? Od poniedziałku do czwartku, między 21 a 23, czwórka przejmuje nocną zmianę. Czterech prowadzących, cztery różne muzyczne światy. Czwórka gra po swojemu, a ty? Włącz się od 21 do 23.
1: Autopromocja.
0: Tak jak my, nie gra nikt.
2: Z tej strony Kosma Król, słuchacie Radia Czwórka.

0: Na zegarach 21, a tu czwórka Polskie Radio.
1: Pogoda.
0: Godzinę temu było troszeczkę cieplej. Jest cały czas chłodno i chłodniej będzie. W tej chwili termometry w całym kraju pokazują między 6 a 7 stopni Celsjusza. Najbliższe dni będą chłodniejsze, choć też z tego, co obserwowałem mapy, ma się jeszcze trochę tego słońca pojawić. No ale tak, już bliżej nam na pewno do zimy niż jesieni, chociaż mamy 11 dzień października, ale zdecydowanie będzie coraz chłodniej.
1: Autopromocja.
2: Nie zdążyłeś posłuchać swojej ulubionej audycji? Odpal najlepsze z najlepszych. W weekendy po 22 przypominamy najciekawsze rozmowy i audycje w czwórce.
3: Karty są już na stole, wyciągnięte z opakowania. Drogi wróżbito, czy jesteś nam w stanie powiedzieć, jaki będzie ten rok szkolny?
4: Pierwsza karta pokazuje mężczyznę z mieczem.
3: Czyli będzie trudno.
2: Działo się w czwórce.
1: Autopromocja.
2: Tak jak my.

0: Niebieski kwiat od Norbiego i Wiki. Mamy 5 minut po 21.
1: Na audycję będzie głośno. Zaprasza Damian Sikorski.
0: We własnej osobie, ale też dopowiem, że Norbi to nie ten Norbi, tylko to jest zespół Norbi i Wika. My dużo dyskutowaliśmy kiedyś z jurorami na jednym z festiwali. Większość twierdziła, że powinni zmienić nazwę i w sumie obojętne. Skoro dobrze czują się jako Norbi i Wika, to spoko. Choć naprawdę wielu myśli, że Norbi stworzył jakiś nowy projekt, ale nie, to są debiutanci Norbi i Wika, przed nimi pierwsza płyta, a zapowiada się naprawdę bardzo ciekawie i super grają na żywo, naprawdę gorąco wam polecam, jak kiedyś wystąpią w waszym mieście, to obowiązkowo, bardzo, bardzo dobry zespół. Co w tej godzinie się wydarzy? Dużo dobrego muzycznego. Muszę wam powiedzieć, że St. Edith to jest jeden z moich ulubionych festiwali, dlatego że mało mamy festiwali producentów muzycznych i to nie jest tylko tak, że mówi się o produkcji i w sumie nikogo to nie interesuje, takiego człowieka, który na co dzień słucha muzyki, bo dużo koncertów jest, właśnie ciekawych wykładów i dużo dobrego dźwięku, dlatego tak mocno polecam ten festiwal. Maciej Werk opowie nam o 18-leciu festiwalu St. Edith, który odbędzie się od 23 do 27 października w Łodzi w klubie Wytwórnia. I uwaga, od razu powiem, że mam dla was prezenty. Będę miał dla was dwie wejścióweczki na cały festiwal, więc warto słuchać i na mój znak sygnał dzwonić. A tymczasem Stach Bułkowski z utworem Kolega.

0: Głucha cisza. Gość w Będzie Głośno.
1: To Radiowa Czwórka i w Radiowej Czwórce kilka dni temu spotkałem się z Maćkiem Werkiem, ojcem, założycielem festiwalu St. Edith, który również jest muzykiem, chociaż nie lubi, jak się mówi do niego muzyk. Bardzo skromny jest, ale dobre rzeczy produkuje i dobrze gra, ale czuje się przede wszystkim twórcą jednego w swoim rodzaju festiwalu St. Edith, który w tym roku, uwaga, obchodzi 18 urodziny. I w sumie nie byłem tak przygotowany do tego wywiadu pod względem tortu, bo do rozmowy byłem oczywiście, ale powinienem z tortem wjechać i naprawdę Maćkowi wręczyć, bo robi kawał dobrej roboty. Sprawia, że naprawdę magia prawdziwej muzyki rodzi się w zaciszu najpierw domowym, później w dużych studiach i później w naszych słuchawkach. No i o 18 St. Edithu właśnie teraz nam opowie Maciej Werk.
2: Wiesz co, no by jak ja nie jestem takim myślnikiem, właściwie nie pamiętam swojej osiemnastki, pamiętam, właśnie to jest ciekawe, bo mój
1: starszy... Ja pamiętam, bo grałem tak? koncert.
2: A widzisz, mój starszy syn ma lat, skończył 19 lat, więc kiedy zaczynałem St. Edith, on miał rok, więc właściwie widzę, jak wyrasta, to jest taka metafora, która teraz przyszła mi do głowy, że właściwie osiągnęliśmy pełnoletność, to znaczy, że możemy świadomie głosować... Ale też nadal jesteśmy, bo to wiesz, 18-latek taki jeszcze nie.
1: No ale proszę cię, robisz festiwal od 18 lat.
2: Trochę
1: no.
2: dziecko, trochę kurde dorosły, nie?
1: No wielu nie może się poszczycić takim wynikiem. I mamy
2: powiem ci więcej.
1: Muzyka, ludzie, technologia, tak brzmienie, nagroda. Właśnie. Wszystko, co łączy ludzi właśnie w muzyce.
2: Ja bywam nieskromny, ale w przypadku St. Edith wydaje mi się, że jestem skromny. Ci, którzy mnie znają, to chyba wiedzą, że akurat St. Edith traktuję trochę tak na zasadzie, że trochę nie wierzę w to, że to się dzieje. I teraz właśnie sobie uświadomiłem przy tej osiemnastce, że my stworzyliśmy absolutnie coś niesamowitego.
1: A myślisz, że dzięki temu ludzie zaczęli trochę inaczej postrzegać muzykę? Że...
2: Produkcję.
1: No
2: tak,
1: właśnie,
2: jestem przekonany, że praca, którą wykonujemy od 18 lat w Polsce, jest pracą, która pokazuje człowieka producenckiego, osobę producencką, producenta jako zupełnie nową formę. Bo jak zaczynaliśmy, po pierwsze, nikt nie robił warsztatów, nikt o tym nie opowiadał, to była zupełnie nowa rzecz. Jak zaczynaliśmy, technologia była bardzo droga i jeszcze niedostępna. Przez ten czas zmieniło się wszystko. No i teraz doszło do rewolucji pod tytułem AI, więc jakby tak. wywrócenie kolejne nastąpiło systemu. Zanim się przyzwyczailiśmy do tego, jak można chodzić w butach, że tak powiem, wygodnych, to już okazało się, że są wrotki, tak? Albo wręcz nawet jakieś w ogóle deskorolki z powrotu do przyszłości.
1: Tak.
2: Na pewno rola producenta się bardzo zmieniła na świecie. W tej chwili właściwie każdy mówi o producencie. Ale sam producent i jego funkcja się zmieniła, bo jeszcze 20 lat temu to był człowiek, który siedział w studiu i niekoniecznie dotykał czegokolwiek, czasami opowiadał historię, był takim metafizycznym łącznikiem pomiędzy kimś, kto był reżyserem dźwięku, czy tam inżynierem dźwięku.
1: Tak, a dzisiaj w katalogach muzycznych dużych wytwórni są wymieniani jako artyści.
2: Tak, no przede wszystkim producent zaczął dłubać i musi robić samemu wszystko, no bo się budżety się skończyły. Oczywiście są takie płyty, gdzie człowiek siedzi tylko w studio i tam pokazuje palcem, kto coś innego powinien zrobić. Natomiast myślę, że taki nowoczesny producent to jest człowiek, który siedzi i edytuje. No sam to też robię, więc wiem, ile poświęca się czasu na to, żeby stworzyć jakąś piosenkę. Zdecydowanie jest to taki czas, który no, do tego się nie da policzyć, tak? No bo nie, żyjemy w świecie, w którym w ogóle nie ma możliwości też takiego zwrotu tego. Bo kiedyś było tak, że producent miał swoją rolę, dostał za to pieniądze i nie interesowało go. W tej chwili często producent jest też współkompozytorem, no bo siłą rzeczy skądś te pieniądze perspektywicznie przynajmniej musi mieć obiecane.
1: A często artyści sami są po prostu producentami, jak chociażby Leon Krześniak, który no, sam zrobił swoją płytę.
2: Albo Little Sims, albo różne tak. inne przykłady zagramaniczne, które są istotne i o tym też opowiadamy historię. Właściwie St. Edith, jakbym ci powiedział, co najbardziej napawa mnie dumą, to ta nagroda Człowieka ze Złotym Uchem, która właściwie, jak się nad tym zastanowić zupełnie szczerze, to jest jedną chyba z nielicznych nagród polskich, wymyślonych w Polsce, przyznawanych w Polsce, kulturalnych dodam, nie tam ekonomicznych czy politycznych, jakichś innych, które są rozpoznawalne na świecie.
1: Bo to jest Międzynarodowy Festiwal Producentów Muzycznych St. Edith, który zagra swoje pierwsze akordy już niebawem, w dniach od 23 do 27 października. Łódzki Klub Wytwórni

Turnia stanie się miejscem, gdzie muzyka zaprasza ikony światowej elektroniki, legend post-punka, dobrego popu, czołówki polskiej sceny alternatywnej. No, miejsce, gdzie muzyka wybrzmiewa naprawdę bez zbędnych kompromisów. No dobra, odpalam ten telefon 22 645 21 00. Dwie wejściówki mam dla was na cały festiwal, a skoro Little Sims i Leon Krześniak zostali wywołani do tablicy przeze mnie i Maćka, posłuchajmy. A za moment będziemy kontynuowali rozmowę o festiwalu Sunt Edit.

0: słuchasz audycji Będzie Głośno.
1: W radiowej czwórce oczywiście dziś rozmawiamy o festiwalu Sant Edit, międzynarodowym festiwalu producentów muzycznych. No i okazuje się, że Filip i Tomek byli mega szybcy. Od razu zadzwonili, niczym jak Tommy Lee Jones w Ściganym, byli tacy szybcy i zgarnęli po wejściówce na festiwal, więc mówię od razu Filipowi i Tomkowi do zobaczenia w Poznaniu, bo ja również na ten festiwal się wybieram i będę po prostu chłonął wiedzę, bo w Sant Edit to też różne ciekawe wykłady, spotkania z legendami muzycznymi. No i w tym roku, jak każdego roku, od 18 lat będzie wręczana nagroda Człowieka ze Złotym Uchem. Festiwal odbywa się od 23 do 27 października. O festiwalu nam opowiada autor, twórca tego festiwalu, Maciej Werk.
2: Wydaje mi się, takich nagród jest kilka. Na pewno Człowiek ze Złotym Uchem taką nagrodą już jest, bo ona trafiła do ponad 60 osób od Briana Eno, Tony Viscontiego, przez fantastycznych naszych polskich też producentów. Będąc tutaj w tym budynku, w którym jestem, zawsze przypominam sobie moje ostatnie to spotkanie z panem Eugeniuszem Rudnikiem, który tutaj przez lata prowadził eksperymentalne studio Polskiego Radia.
1: Tak.
2: No to jest to jedna z tych postaci, ale również Michał Urbaniak, mówiąc o tych, których już z nami nie ma.
1: Mhm.
2: Czy Staszek Sojka, to tak sentymentalnie, natomiast albo na przykład też paru zagranicznych już kolegów, prawda, których nie ma.

0: Steve Albini na przykład, który przyjechał do Łodzi. Ale to jest nagroda rozpoznawalna i najważniejszy element drugi dla mnie to jest ta edukacja. My w tej chwili mamy największą platformę edukacyjną w Europie, która profesjonalizuje sektor, jak to się ładnie mówi, kreatywny. Dzięki też instytucjom, które nas od samego początku wspierają, bo to jest bardzo ważne. Na przykład Instytut Przemysłów Kreatywnych, czy Ministerstwo Kultury, czy Stowarzyszenia ZAIX, Stoart, czy SPAW. Możemy też tę edukację za darmo prowadzić. To są zapisy, na które obowiązują. A propos, jakby ktoś z Państwa chciał, to soundedit.pl. Ogłosiliśmy pełen program warsztaty, ponad 100 warsztatów przez 3 dni. No to jest wiedza bezcenna, bo to jest nie dość, że możliwość zobaczenia nowych technik, technologii, dotknięcia konsolet, które są właściwie trudne do dotknięcia.
1: Tak, bo zaznaczmy to, że ten sprzęt jest też na miejscu. To wszystko jest takie namacalne.
0: My właściwie robimy...
1: A nie, że tylko będziecie mieli coś wyświetlone na telewizorku. To jest
0: wszystkiego
1: namacalne.
0: Dotykamy, spotykamy ludzi, rozmawiamy, patrzymy, słuchamy, jak to brzmi. No będą jakieś w ogóle kosmiczne w tym roku warsztaty, jeżeli chodzi o dźwięki imersyjne na scenie. To jest jakieś powiązane w ogóle ze światłem. No takie historie w ogóle sceniczne, ale przede wszystkim oczywiście studio jest tutaj tym elementem kluczowym. Nie zapominamy też o młodych artystach, którzy chcą się dowiedzieć trochę na temat praw autorskich, na temat wizerunku, ale nie robimy tego w taki klasyczny sposób, jak robią to na przykład showcase'y, bo my staramy się tą wiedzę naprawdę taką pokazać, jak to się nieładnie mówi, samo mięso, choć nie mięso, ale tak się mówi.
1: Ale prawda? Tak się mówi. To jeszcze zatrzymajmy się przy legendach i człowieku ze złotym uchem. W tym roku z jednej strony Robert Brylewski i z drugiej strony Iggy Pop.
0: 50-lecie punk rocka, które obchodzi w tym roku świat globalnie. Jest to rok 76, tak naprawdę trochę, bo zaczęło się od na przykład grupy The Stranglers. I stąd też Hugh Cornwell się pojawi w tym roku na Soundedit koncertowo, bo te koncerty też są oczywiście ważnym elementem. Będziemy mieć całą niedzielę taką poświęconą 25 października właśnie 50-leciu punk rocka. Nie dość, że mamy spotkanie z naszymi łódzkimi nestorami, będzie takie specjalne spotkanie przed koncertami. Wszystko na stronie soundedit.pl, pełen program. W miejscu, w którym też odbywają się koncerty, czyli właściwie wszystko dzieje się w jednym miejscu kompleksowo, nie trzeba się specjalnie przemieszczać daleko. Będzie tam Ziemek Kosmoski, który również w tym roku otrzymuje naszą nagrodę. Zagra ze swoim nowym projektem K2, to jest duet z małżonką jego. Wspaniały zresztą duet. To jest takie folkowo-akustyczne, punkowe granie. Ziemek to jest człowiek, który tak naprawdę tego punka w Polsce wdrażał za sprawą choćby zespołu Brak czy Phantom. Mamy pośmiertną sytuację uhonorowania, przepraszam, trudne słowo, Roberta Brylewskiego. No i tutaj się w ogóle nagle okazało, że przyjeżdżają wszyscy, żeby przy tym być. Będzie Tomek Lipiński, podobno Malejonek będzie i Marcin Miller też przyjeżdża z Londynu. Oczywiście córki Roberta będą, to bardzo mnie cieszy. Mamy też koncert specjalny w poniedziałek poświęcony Robertowi. Waluś Kraksa Kryzys i goście w studio imienia Henryka Debicha w Radio Łódź. To jest oddzielna impreza, na którą trzeba kupić bilet. Za chwilę już pewnie ich nie będzie. Będzie tam gościnnie. Między innymi Muniek Staszczyk się pojawi.
1: No jest to ostatni koncert Lecha Janerki.
0: Jest Lecha, ale to jeszcze wracamy do niedzieli. Lech Janerka, ostatni koncert w Łodzi, tak. I Deserter. Czyli mamy taki wieczór punkowy w niedzielę.
1: I więcej szczegółów już za moment będzie Maciej Werk nam przekazywał, bo dzieje się naprawdę bardzo, bardzo dużo dobrego muzycznego na Międzynarodowym Festiwalu Producentów Muzycznych Soundedit od 23 do 27 października w Łodzi. Człowiek ze złotym uchem, no zdecydowanie Iggy Pop w tym roku otrzyma tę nagrodę. W takim razie James Bond, a później Lech Janerka, który zagra swój ostatni koncert w historii muzycznej właśnie na festiwalu Soundedit. She wants to be your James Bond.

Aż mnie ciarki przychodzą, że to będzie ostatni koncert Lecha Janerki w Poznaniu, w Łodzi na St. Edith Festiwalu, Międzynarodowym Festiwalu Producentów Muzyki.

0: politycznych, o którym dziś rozmawiamy w radiowej czwórce, w audycji Będzie Głośno. Kilka dni temu z Maćkiem Werkiem spotkałem się właśnie w Polskim Radiu, by porozmawiać o Sant'Edicie. No muszę wam powiedzieć, że longiem Maciek jest też dziennikarzem, radiowcem w Polskim Radiu Łódź, pracuje. To jest taka gaduła, więc siedzieliśmy i ponad godzinę rozmawialiśmy o muzyce, o Beatlesach. Tak przedstawiam wam jeszcze trochę kulisy, bo jeśli chodzi o takich turbofanów formacji The Beatles, no to Maciek naprawdę myślę, że jest w pierwszej dziesiątce na świecie. O festiwalu Sant'Edit, który już niebawem w Łodzi od 23 do 27 października opowiada nam Maciej Werk.
1: 24 października w klubie Wytwórnia Świetne Warunki Dźwiękowo-Wizualne Mark Almond po raz trzeci do nas przyjeżdża, ukochał sobie Łódź.
0: Będzie film o Janerce, prawda?
1: Będzie też film o Janerce, ale to w kinie Charlie, tak? Też zapraszamy. Grzegorz Brzozowicz i Lechu.
0: Ja tak podkreślam, bo wiesz, no co roku ten repertuar Sant'Editu jest tak różnorodny i tyle się dzieje, że zachęcam też naszych słuchaczy, jeśli wchodzą w tym momencie sobie na stronę, na social media i wyszukują, to tam dużo rzeczy się dzieje, nie tylko takich warsztatowych, koncertowych, ale
1: mamy też wystawę, ale to znowu jakby jeszcze, jeśli pozwolisz, do końca tam sobotę, bo mamy koncert Marka Almonda, mamy koncert grupy The Wolfgang Press, która powraca do nas. Nie było ich przez lata. Dwa lata temu zagrali w Łodzi jedyny koncert z nową płytą, która wyszła po 13 latach. Teraz wydają po 2 latach nową płytę i znów grają na Sant'Edit. Będzie Wolfgang Flör, czyli były członek grupy Kraftwerk. To już jest druga sytuacja, kiedy przyjeżdża do nas były robot, bo kiedyś był Karl Bartos, teraz będzie Wolfgang Flör. No i będzie grupa Kresy, która wygrała taki przegląd, który robiliśmy razem z Miejską Strefą Kultury i z Radiem Łódź. New Jazz Music i oni wygrali i to zagrałem też w sobotę. Świetna też formacja pokazująca nową wizję, taką trochę postpunkową, bym rzekł. A w piątek mamy debiut i premierę łódzką, duet maszynowa, czyli Marcin Pryc 19 wiosen i Fagot 19 wiosen. Absolutnie przepiękna elektroniczna płyta, która właśnie tego dnia będzie miała też swoją premierę. Podobnie zresztą jak K2 Ziemka Kosmowskiego. Ja uwielbiam, kiedy na Sant'Edit są premiery płytowe, że ten koncert jest zarazem momentem, w którym płyta wychodzi. To już tak parę razy się zdarzyło. Będzie Kasia Linz oczywiście jako obywatelka KL. To też trochę takie nawiązanie do historii 18-letniej.
0: Z kultowym syntezatorem.
1: Z kultowym syntezatorem, ale my 18 lat temu wręczyliśmy pierwszą nagrodę polską pośmiertnie Grzegorzowi Cichockiemu, jako prekursorowi takiej nowoczesnej produkcji muzycznej w naszym kraju i to się też teraz jakoś tam zamknie kołem historii. I będziemy mieli Chołego B, producenta muzycznego, który Nagrodę Człowieka ze Złotym Uchem u nas już otrzymał lata temu. No wiadomo, człowiek, który pracował m.in. z Bjork, ale też z YouTube. Wystawa punkowa, zdjęć Roberta Laski, też się odbędzie w piątek, wernisaż w galerii fotograficznej przy Pietrzkowskiej 102. Cały program na soundedit.pl. Proszę Państwa, się dzieje. 18 lat.
0: Ja muszę Ci powiedzieć, że dziś, gdy szedłem na nagranie nasze, spotkałem takiego rapera młodego pokolenia, krzątającego się tutaj w budynku Polskiego Radia, bardzo mu blisko do produkcji muzycznych i opowiedziałem mu trochę o Sant'Edit, to mu prawie oczy wypadły z wrażenia, że w ogóle taki festiwal jest.
1: Czy się zarejestrował?
0: I mam nadzieję, że tak.
1: Panie raperze, proszę się zarejestrować, mili
0: panie państwo. Raperze, wiesz, o czym sobie dzisiaj też myślę?
1: O Beatlesach.
0: Zawsze.
1: Z nim
0: się budzisz i zasypiasz.
1: Wiem, mam to samo.
0: Ale Maciek, w epoce streamingu, słuchawek, algorytmów, dobre brzmienie ma większe znaczenie czy mniejsze znaczenie muzyczne dziś, jak uważasz?
1: Dziś to jest bardzo dobre pytanie. Oczywiście też odpowiedź nie będzie krótka, bo nie może być krótka. Ja na przykład z przerażeniem słucham, ponieważ mam też młodsze dziecko, lat 9, które oczywiście jest w tym świecie youtuberów i różnych takich historii. Jestem przerażony jakością dźwiękową. Ja już nie mówię o merytorycznej w tej chwili.
0: No tego, ja też o tym
1: tego,
0: myślę.
1: Tego, co płynie z ekranu. Dlaczego te dzieci wszystkie tak krzyczą? Może dlatego, że ten poziom głośności i te krzyki przesterowane... Wczoraj do tego doszedłem, naprawdę serio. Wczoraj jakiś sączyło się coś z YouTube'a i nagle słyszę takie... I to jest przesterowany mikrofon. I wydaje mi się, że jeżeli taki...
0: Że ta muza bardziej przebodźcowuje niż daje nam...
1: Ja nie mówię o przesterowanych wokalach w piosence, które są celowym zabiegiem, tylko mówię o pewnego rodzaju nieumiejętności operowania mikrofonem przez bardzo dużo osób. Powiem Ci, że teraz brałem udział, zresztą zabrałem właśnie młodzież na taka była impreza w Łodzi z Shaquem O'Neillem. Nieistotne. Istotne jest to, że prowadzący nie potrafili trzymać mikrofonu. To są takie podstawowe rzeczy, których też opowiadamy na naszych warsztatach na Sant'Edit. I jak trzymać mikrofon? Proszę Państwa, bardzo podstawowe.

0: podstawowy warsztat, ale bardzo przydatny.
1: No i tu mnie Maciek naprawdę zaskoczył. Ale wiem, że wielu ma z tym problem. Maciej Werk opowiada o festiwalu St. Edith. W audycji będzie głośno w radiowej czwórce. Ten festiwal już niebawem startuje po raz 18 w łódzkiej wytwórni od 23 do 27 października. Kasia Linz między innymi pojawi się na tym festiwalu jako obywatelka KL i zagra fantastyczny koncert. Byłem na dwóch takich wydarzeniach, gdzie prezentowała twórczość jak i Republiki Grzegorza Ciechowskiego. To są dobre koncerty. Śmierć w bikini teraz w czwórce.

Śmierć w bikini i Kasia Linz w radiowej czwórce jako obywatelka KL, która również wystąpi na Międzynarodowym Festiwalu Producentów Muzycznych St. Edith. 18. edycja przed nami. Kasia Linz jako obywatelka KL z twórczością Grzegorza Ciechowskiego, obywatela GC, a także Republiki. Ileż było kontrowersji po ostatnich Frederykach, że Kaśka dostała nagrody, kontrowersje, ale też pochwał, ale wielu muzyków twierdziło, że no, to jest niesprawiedliwe, że ktoś nagrywa album z twórczością innego artysty i za to dostaje Frederyka. Ja uważam, że słusznie. Piękny album zrobiła, pięknie to

0: nagrała i Fryderyk się jak najbardziej należał. O Santa Edicie opowiada nam Maciej Werk o repertuarze, o tym, co się wydarzy jeszcze już niebawem w Łodzi.
1: No moim zdaniem jakość piosenek jest coraz większa, jest coraz lepsza, natomiast my musimy też dbać o tą kulturę ucha i słuchania, jak słuchamy. Bardzo dużo rzeczy dzieje się na słuchawkach, tym samym oczywiście każdy ci powie z lekarzy, że to też nie do końca jest dobre dla rozwijającego się mózgu, uszu i całego narządu słuchu, tak? No jest tysiąc różnych elementów, które powodują, że trzeba po prostu starać się podnosić swoją jakość, żyć coraz ładniej i coraz lepiej, bo świat nam powinien takie możliwości dawać. A tu różnie bywa, nie?
0: Powiedz mi, Maciek, co sprawia, że po 18 latach wciąż można zrobić festiwal, którego punktem wyjścia jest jakość właśnie dźwięku, a nie tylko popularność artysty?
1: Ja tych ludzi kocham, których zapraszam, wiesz, na swój sposób. Ja się zaprzyjaźniłem z ludźmi, których bym się w życiu nie spodziewał, że ich spotkam. Ja
0: bo cały czas też wymieniasz takie nazwiska, które wracają.
1: Tak, no bo to jest też istotne, że to
0: nie tylko z naszego środowiska polskiego muzycznego, ale
1: to 18 lat, to też jest taka 18, to też był taki pomysł, żeby zbudować trochę ten line-up koncertowy wokół ludzi, którzy już tu byli, żeby pokazać, że no wiesz, jak to na 18, czasami zapraszasz kogoś znajomego.
0: Ale rodzinę.
1: Czasami zapraszasz wujka Almonda, czasami... A czasem zapraszasz po prostu kogoś tam, kogo przeprowadzają twoi kumple. Wiesz co, no mnie to kręci. Znaczy ja w ogóle cały czas żyję muzyką i ja tych ludzi po prostu, oni też chyba lubią przyjeżdżać, bo wiedzą, że tutaj przyjeżdżam do kogoś, do takiego grona. Też cała nasza ekipa jest taka, wiesz, zwariowana, że to są ludzie, którzy słuchają płyt, kupują te płyty, podchodzą potem z tymi płytami do podpisu. Wiesz,
0: ale to... na pewno też zależy ci na przyciąganiu młodych producentów, prawda?
1: Tak, tylko wiesz co, z tym jest
0: jakie są
1: taki...
0: oczekiwania tych młodych producentów dziś? I żebyś sprostał.
1: Ja próbowałem ściągnąć chyba najbardziej w tej chwili topowego producenta, czyli Andy Watta i on mi wprost powiedział, że to jest niemożliwe, bo on cały czas jest zajęty. Ale to wiesz, to chyba jest ten to domena, że jak już skoczysz na jakąś taką falę, to po prostu no, każda minuta jest... Pracujesz, no bo wiesz, że masz swoje 5 minut. W jego przypadku to już jest nawet 15, niczym u Andy Warhola. 15 minut sławy. Natomiast, wiesz co, też trochę się tak zrobiło, że ludzie się przyzwyczaili do tego, że dużo rzeczy można zrobić w online. Ja właśnie jestem tego kompletnym przeciwnikiem. Właściwie nawet w roku pandemicznym byliśmy jedną z nielicznych imprez na świecie, które nie były w online. To oczywiście mieliśmy warsztaty online'owe, nagraliśmy wtedy mnóstwo edukacyjnych filmów, które też trochę takie były ku pokrzepieniu serc, no bo branża stała, nikt nie grał, ale pokazywaliśmy, jak robić nagrania. Zresztą z jednej strony nikt nie grał, z drugiej strony pojawiło się mnóstwo płyt w 2020 roku. To też był taki rok przełomowy. No, wielu artystów obudziło się z letargu, including me.
0: Wielu artystów właśnie podkreśla, że ta pandemia miała sporo minusów, ale jeszcze bardzo dużo tych plusów.
1: No ja na przykład wróciłem z zespołem Hedone, wiesz, gdyby nie pandemia, widzisz, to bym nie wrócił.
0: Dwa pytania ci jeszcze na koniec muszę zadać. Czy jest jakaś płyta, której właśnie brzmienie zmieniło ciebie jako człowieka, jako muzyka? Bo ty urodziłeś się już jako muzyk.
1: Ja nie jestem muzykiem, wiesz? Właśnie to jest ten problem, że ja bym chciał być, ale nie jestem. Ja bardzo lubię słowo artysta, ale ono jest też bardzo ostatnio nadsprężane, wiesz?
0: No dobra, ale
1: czy
0: jest
1: jakaś płyta, ale nie mówimy o Beatlesach, nie? Nie możemy.
0: No nie, no nie, już
1: w tej grze nie ma Beatlesów.
0: Nie, powiedzieliśmy Ultra o nich na początku.
1: Płyta Depeche Mode Ultra i dlatego też, że ta płyta tak dobrze brzmi, to jest to płyta wyprodukowana przez człowieka ze Złotym Uchem Festiwalu Sound Edit, jednego z moich bohaterów, z którym się zaprzyjaźniłem, Tima Simenona, który wcześniej wyprodukował album Gavina Friday'a, który był na Sound Edit dwukrotnie w roku ubiegłym między innymi i ta płyta się nazywa Shake to Back. I dlatego, że Martin Gorion usłyszał, zaprosił Tima Simenona do produkcji Altry.
0: No i wymieniasz takie płyty, które są ponadczasowe. I ostatnie dlatego tutaj pytanie. Czy dzisiaj trudniej jest zrobić płytę ponadczasową? Czy jest to w ogóle możliwe?
1: Nie, nie jest to możliwe moim zdaniem.
0: Maciej Werk był z nami.
1: Dziękuję, zapraszam do Łodzi na Sound Edit. Odpowiemy na wszystkie trudne pytania.
0: Do zobaczenia. 23-27 października Łódź, klub Wytwórnia, a także wiele innych miejsc, w których będzie żył festiwal, Międzynarodowy Festiwal Producentów Muzycznych Sound Edit. Maciej Werk opowiadał nam o tym festiwalu i gdzieś tam przytaczał tych Beatlesów kochanych. On jest niesamowity, słuchajcie, kiedyś poleciał do Londynu i tak długo stał pod domem Paula McCartneya, aż w końcu wyszedł i sobie zdjęcie z nim zrobił. I to jest determinacja. Naprawdę jest niewiarygodne i dużo dobrego dla polskiej muzyki, o której jest głośno na świecie, zrobił. 18 lat festiwalu Sound Edit i w tym roku nagroda powędruje do Iggy'ego Popa. Człowiek ze złotym uchem. Formacja Soundbeard będzie na koniec naszej

naszego spotkania z utworem Świetnie, bo to takie dobre podsumowanie tego, co wydarzy się w Łodzi, bo będzie po prostu świetnie. Damian Sikorski, dziękuję Wam za dzisiejsze spotkanie w Będzie Głośno. Kolejne wydanie za tydzień w niedzielę, oczywiście od 20 do 22. Spokojnego wieczoru i nocy Wam życzę. Trzymajcie się, cześć.

0: Autopromocja.
1: The Gustibus. Audycja muzyczna, w której nie dyskutujemy o gustach. Po prostu gramy to, co się nam podoba. Niezależnie od metki, gatunku czy skali popularności. Będę przeglądał nowości, rozprawiał się z klasykami, słuchał swoich gości i wymyślał muzyczne tematy, jakich nie usłyszycie nigdzie indziej. Każdy wtorek od 21. Zapraszam, Bartek Czarkowski.
0: Autopromocja.
2: Tak jak

Zamiast sprawdzić, czy się u ciebie świeci, a to zbieg okoliczności. Dobry duch, jeśli czegoś się obawiasz, czegokolwiek się boisz, patrzę, reaguję, nic ci nie grozi. Będę drogowskazem, kiedy tylko zabłądzisz, wiatrem w twoich żaglach i kołem ratunkowym. Będę twoim, ale szczęście, będę twoim z głowy. Będą ci mówili, że to wszystko anioły. Będę pożarem, który spali twoje teczki. Kiedy poczujesz nienawiść, będę zanikiem pamięci. Będę twoją odpowiedzią i piątą kreską zasięgu. Będę siłą argumentu i stalą dla twoich nerwów. Radą, którą sobie dasz na pustyni mapą do studni. I zatrzymam każdy pociąg, na który się spóźnisz. Ja to każde dane tobie słowo, zawsze będę z tobą, chociaż nie będzie mnie obok.

Przed wszystkim cię nie uchronię, lecz próbować będę zawsze. Jeśli odniesiesz porażkę, to zawsze po wspólnej walce. I chociaż się nie widzimy, idziemy przez życie razem, choć możesz nie zawsze zdawać sobie sprawę. To nie był nasz wybór, los nas wepchnął w swe ramiona. Będę niósł cię, a ty tylko przytuł się i schowaj. Musisz wyobrazić sobie to, bo znów mnie nie ma tutaj. Po prostu zaufaj, nie zrozumiesz, czemu tak się dzieje. Sam nie wiem do końca, jestem za weneckim lustrem. Gdy zaczynasz się rozglądać, zrobię wszystko, by świat był dla ciebie dobry. Będą ci mówili, że to wszystko anioły.

0: Na zegarek 22, tu czwórka Polskie Radio.
1: Pogoda.
0: Pogoda bardzo jesienna, bardzo chłodna. W tej chwili termometry pokazują od 6 do 7 stopni Celsjusza i z godziny na godzinę będzie coraz chłodniej, ale z takich pozytywnych rzeczy, bo szukajmy też tych bardziej słonecznych, to właśnie to słońce jeszcze w najbliższych dniach się pokaże i dostaniemy trochę witaminy D, więc jak najbardziej wieczory chłodne, ale w tygodniu jeszcze trochę tego słońca będzie i temperatury będą na dużo większym plusie.
1: Autopromocja.
2: Budzik? Można wyciszyć.
3: Ale my i tak wyciągniemy was z łóżek.
4: To dla waszego dobra, bo my potrafimy w ruch.
2: Rozciągamy zaspane mięśnie i rozbudzamy sportową ciekawość.
3: Biegamy, pływamy, gramy w tenisa, łapiemy zadyszkę i wkręcamy się w aktywność.
4: Śledzimy trendy i szukamy sposobów, by chciało się chcieć. Bo sport to nie tylko siła mięśni, ale też energia na cały dzień. Czasem lepsza niż najmocniejsza kawa.
2: Rozgrzewka w czwórce. Od poniedziałku do soboty między 7 a 8. Zapraszają
3: Weronika Puszkar,
2: Michał Piwowarek
4: i Piotrek Galus.
1: Autopromocja.
5: Tak jak my, nie gra nikt.
6: Siema, tutaj Miłat Z, słuchacie Radia Czwórka. Ej, nie wiem czy to dobrze, może to jest błąd. Ale w moich myślach już cię zabijam stąd.
5: Czwórka, to słychać.

0: Najlepsze z najlepszych. W czwórce. Przypominamy fragmenty najciekawszych audycji sportowych w czwórce.
1: Najciekawszych audycji sportowych w czwórce.
2: 3 godziny sportu i rekreacji.
3: Szczęśliwy ten, kto zainwestował w ropę, szczęśliwy ten, kto zainwestował w autografy piłkarzy, tak zrobił Szymon Fuchs, dziennikarz, kolekcjoner koncertów, ale także koszulek i autografów właśnie piłkarzy, jest teraz z nami w studiu. Siemanko.
4: Cześć, siemanko, bardzo dziękuję za zaproszenie.
3: To jest szok, bo przyniósł albumy wypełnione po prostu, opasłe to mistrza z tymi autografami. Ja już patrzę, tutaj mam autograf, jest słynny Mario Balotelli, ale jest również Franz Beckenbauer, Luka Modric. No, kogo ty właściwie w swojej kolekcji, chłopie, nie masz? Ty chyba wszystkich zebrałeś.
4: Kurczę, powiem tak, że zawsze jak komuś opowiadam o tym, że mam kolekcję autografów, bo tutaj muszę też zaznaczyć, że już tego nie robię czynnie. Nie zbieram autografów od jakichś 4 lat. Pamiętam, że ostatnią taką drużyną, na której mi bardzo zależało, była oczywiście włoska Atalanta Bergamo. I pamiętam, że udałem się pod hotel w Sosnowcu i wtedy udało mi się zdobyć prawie cały skład Atalanty.
3: Ale nocowałeś tam jakiś śpiwór, namiot?
4: Nie, lotnisko, sardynki. W Katowicach, potem szybko z kolegą pod hotel. Tam było tak, że naprawdę nas dobrze przyjęli, że nie odmawiali tych autografów. I wtedy poczułem, że zebrałem swoją ulubioną drużynę w całości tak naprawdę. Gasperiniego udało się również złapać.
3: Trener Atalanty.
4: No teraz w tym momencie jest trenerem Romy i bardzo dobrze mu idzie w Romie, więc wtedy legenda tak naprawdę Atalanty.
3: Policzyłeś te wszystkie autografy? Ile tam? 4000 przebitek?
4: Wiesz co, tak stricte nie liczyłem, bo tutaj w studiu czwórki w tym momencie jest 1, 2, 3, 4, 5. 5 albumów i jeszcze w domu mam z takich albumów z 6, 7, 8. Już nie pamiętam, tam głównie są piłkarze gdzieś z polskiej ligi, bo tutaj też muszę zaznaczyć, że głównie przyniosłem piłkarzy zagranicznych.
3: No i bardzo dobrze, już nie mamy sił na to.

0: Ekstra klasy. Chcę popatrzeć trochę na twarze z zagranicy.
1: Więc jakby tutaj bym liczył z piłkarzami z pierwszej ligi, z drugiej, z trzeciej, bo nawet trzecią ligę kilkakrotnie zbierałem. Pamiętam w 2018 roku wybierałem się do Krakowa na Wieczystą. Chyba to była już wtedy czwarta albo piąta liga, więc na pewno też zbierałem na jakichś dziwnych, niszowych polskich podwórkach. Ale no jakbym tak miał na oko rzucać tą liczbę, to myślę, że 4000 by się udało gdzieś tutaj
0: to
1: osiągnąć.
0: To jest szok, bo to życia by mogło nie starczyć, a Szymon zrobił to w kilka, ile lat? Ile ci to zajęło?
1: Wiesz co, pierwszy autograf, który taki dostałem realnie, że sam jakby go zebrałem, no to był rok 2016, był to Lech Poznań. Pamiętam, że wtedy to był sierpień, wtedy byłem w okresie po szóstej klasie, przed pierwszą gimnazjum i wtedy udało się wyprowadzać w ogóle piłkarzy Lecha Poznań, bo jestem z Bielska-Białej, byłem wielkim fanem Podbeskidzia Bielsko-Biała. No i jakoś się udało wyprowadzać takiego piłkarza, może pamiętasz, Tomasz Kadar. Był to reprezentant Węgier, w tamtym momencie było Euro Węgrom. Pamiętam remis Węgier 3-3 z Portugalią wtedy w grupie, a Portugalia wygrała te mistrzostwa, więc byłem bardzo wpatrzony w tą reprezentację Węgier i pamiętam, że udało się tego Tomasza Kadara po prostu zebrać.
0: To słuchaj, pod Beskidzie masz, a teraz na salony wchodzi rekord Bielsko-Biała.
1: Tak, rekord
0: to też jeszcze
1: mocno
0: rekord trzeba pozbierać.
1: No, w tym momencie druga liga. Wiem, że mieli dobry start sezonu, bo chyba 3 mecze wygrane pod rząd. W tym tygodniu niestety porażka. Pod Beskidzie pierwszy mecz wygrali w końcu.
0: Ale pod Beskidzie uwielbia remisować.
1: Tak,
0: to po prostu umiłowali sobie remisy. No. Michał Piwowarek wyciągał ma Borussię przed sobą, Borussię Dortmund. Jest Erling Haaland jeszcze w żółtej koszulce.
2: I jeszcze w długich włoskach.
0: Jeszcze w długich
2: włosach. Nie, to są takie włoski średnie, można powiedzieć.
1: Tak, to był okres, chyba to było z pół sezonu po tym, jak przeszedł ze Salzburga. Gdzieś jeszcze można znaleźć autograf w ogóle Haalanda z roku 2019, bo mało osób o tym wie, że Haaland był w Polsce na Mundialu U20.
0: Tak.
1: Dla mnie ten Mundial był jakimś takim kamieniem milowym, bo wtedy bardzo dużo młodych piłkarzy pojawiło się w Polsce. Mhm. No i również Haaland pojawił się w Polsce.
0: A czy to nie było wtedy, co oni nagrali jeszcze ten filmik ze swoimi kolegami, tam pod muzykę Kaigo i tam ma chyba kilkanaście milionów wyświetleń
1: teraz
0: na YouTubie.
1: Teraz był remix Kaigo w tym.
0: Młody Haaland, a to w Polsce się działo.
1: Tak, to było w Polsce, gdzieś w okolicach Bydgoszczy, jak mnie pamięć nie myli. Aha. Tutaj jeszcze jest taka ciekawostka, że Haaland strzelił 9 goli w meczu z Hondurasem w Bydgoszczy. Wtedy Norwegia wygrała 12-0 z Hondurasem.
0: No niesamowite są te
2: właśnie
0: historie.
2: Właśnie z taką energią, właśnie z takim optymizmem Szymon Fuchs opowiada dziś o swojej kolekcji. Powiedział, że jest emerytowanym kolekcjonerem, ale ja myślę, że taka pasja to jest po prostu na chwilkę tylko zamrożona z pewnością.
0: Tymczasowa emerytura.
2: Wierzę, że do tego wrócisz. Już za moment będziemy rozmawiać dalej o twojej kolekcji, o tym, w jaki sposób zbierałeś te wszystkie rzeczy i co było taką rzeczą najciekawszą w tych wszystkich historiach, których no, z pewnością masz wiele, tak samo jak wszystkich tych pamiątek i artefaktów.
3: Sport w czwórce. Najlepsze z najlepszych. Tego nie możesz przegapić.
2: A z nami cały czas Szymon Fuchs. On nie może przestać opowiadać o swojej kolekcji. Zaraża nas swoją pasją. Kolekcjoner piłkarskich pamiątek. Mógłbyś nam troszkę opowiedzieć o tym, jak wyglądają realia, no chyba można już powiedzieć też o branży po prostu, jak wyglądają realia zbieraczy pamiątek. Na razie zobaczmy, jak to wygląda na naszym polskim podwórku i czy jesteś takim twardym graczem.
1: To jest bardzo skomplikowane, bo gdzieś zacząłem w ogóle poznawać tych ludzi, którzy właśnie jak ja gdzieś siedzą pod tymi hotelami na lotniskach po kilka godzin tak naprawdę.
0: Nabijaliście razem kiełbasę na jakiś patyk przy ognisku i tam koczowaliście.
2: To jest konkurencja. Pod... Jaką kiełbasę?
0: Wymiana doświadczeń kolekcjonerskich.
1: Gdzieś od 2017 pamiętam, że takie moje pierwsze duże zbieranie to na pewno na początku 2017, a takie największe pierwsze, które najlepiej wspominam, mam najlepsze historie i do dzisiaj czuję te emocje. To jest 2018 rok. Prawdopodobnie za kilka dni będzie rocznica, bo to był 15 października. Katowice, hotel Marriott i przyjazd reprezentacji Włoch do Polski na mecz Ligi Narodów. Mhm. Wtedy to jeszcze była kadra Jerzego Brzęczka i wtedy Włochy, które nie grały na mundialu w Rosji, ale w mocnym składzie. składzie z Kielinim, jeszcze z Buffon.

0: Fonem, z Chiesą młodym, z Donnarumą, z Bonuccim, z Jorginho, który wtedy był wielką gwiazdą Chelsea. W tym składzie pojawili się w Katowicach i pamiętam, że wyciągnąłem moich rodziców, za co jestem bardzo, bardzo wdzięczny, bo od tego momentu gdzieś bardziej się wkręciłem w tą w ogóle, w ten świat i w tą branżę, bo wcześniej jeździłem głównie gdzieś w okolicach Śląska, bardziej Bielska-Białej na te zbieranie autografów. A tu pojechałem w końcu do Katowic, też miałem wtedy 15 lat, więc oni pojechali ze mną. W ogóle wtedy nie wiedziałem, że zbiera się autografy w teczkach autografowych. Czyli w takich, nie wiem, czy kojarzycie teczki do podpisów. Jak są, się pod, nie wiem, w biurze się komuś coś daje w teczce do podpisu, to są takie wielkie teczki A4. No i case jest taki, że bierzesz sobie zdjęcie autograf, zdjęcie na autograf, tutaj wywołane najczęściej no, u fotografa. Też później miałem drukarkę, w której drukowałem codziennie zdjęcia, bo tak wychodziło taniej. No i się przyczepiało na takich, jakby mogłem przynieść w ogóle tą teczkę, bo mam ją w Warszawie, na wszelki, jakby nagle, nie wiem, Real Madrid albo jakiś Liverpool przyjechał do Polski. I chodziło o to, że tutaj się doczepiało na takich ramkach do zdjęć i po prostu podchodziło się do zawodnika i on jak chciał, to podpisywał. I pamiętam wtedy właśnie emocje, jakie we mnie były w momencie, jak Chiellini, gdzieś tutaj będzie ten autograf, możemy za chwilę
1: Chiellini, poszukać. Chiellini, tak, gdzieś tutaj jest obok mnie.
0: To chyba jeden z najważniejszych autografów w moim życiu, bo ja kocham włoską piłkę. Do dzisiaj ta miłość do włoskiej piłki u mnie została, więc jak największy tak naprawdę gołd włoskiej piłki XXI wieku no wybrał mnie gdzieś z całości, bo to nie było tak, że...
1: Wszystkim podpisywali.
0: Tak, dokładnie, bo wiesz co, bo samych tych chłopców autografów tam takich jest skręconych, Chiellini. To jest dokładnie, jest Chiellini, jest Verratti, jest Allegri, jest Jorginho, jest Acerbi, Gambia jeszcze młody, Nicola Barella.
1: Ale poczekaj, ale tu jest Benardi. Moim zdaniem najważniejszy chyba autograf, tak? Po tych wszystkich Włochach.
0: Kto tutaj?
1: Sławomir Peszko.
0: Jest Sławomir Peszko.
1: To jest chyba święty graal, to jest chyba jeden z najcenniejszych podpisów w twojej kolekcji.
0: Kurczę, no Sławomir Peszko na pewno legendą jest. No w ogóle nie wziąłem tych polskich, nawet nie wiem czemu się znalazł teraz.
1: No dobra,
0: tutaj
1: ile w takim razie, już tak patrząc na rynek tych autografów, bo tu jest jeszcze jeden bardzo cenny na samym końcu w jednym z albumów podpis Franza Beckenbauera. No to pokolenie naszych ojców i dziadków. Po ile taki autograf chodzi na przykład na rynku? Za ile można go sprzedać?
0: To jest w ogóle...
1: Wartość sentymentalna, oczywiście,
0: tak.
1: Ale...
0: Ja tutaj zaznaczę, że nigdy w życiu nie sprzedałem żadnego autografu i prawdopodobnie tego nie zrobię, bo nawet to był powód, dlaczego przestałem zbierać autografy. Ludzie zaczęli sprzedawać masowo autografy i koszulki piłkarskie.
1: Ojże.
0: Niestety, no różnie. Jakby czasem było tak, że nagle im się podpisał Ibrahimowicz, a Ibrahimowicz na przykład podczas wyjazdu w Polsce, nie wiem, 3 dni spędził w Katowicach, to on podpisał, nie wiem, 2 zdjęcia i 1 koszulkę. No to oni mogli jaką chcieli dać cenę, no to, bo i tak to poszło.
1: To słuchaj, ja mam 2 dychy teraz w kieszeni. 20 ziko za tego Franza Beckenbauera?
0: No, niestety trochę więcej. Wydaje mi się, że za jakieś 2000 co najmniej.
1: Naprawdę 2000 złotych?
0: No, ostatnio sprawdzałem na eBayu i to były ceny od chyba 450 euro. Ale to trzeba zależy jak udowodnisz i w ogóle, więc ja tam o tych pieniądzach nie lubiałem za bardzo rozmawiać. Zawsze mój tata, bo gdzieś mu mówiłem, o, mam bardzo cenny autograf, to mój tata zawsze mówił, no, że jak sprzedasz, to wtedy dopiero pogadamy, czy jest taki cenny, czy realnie ktoś da tą cenę, więc tutaj gdzieś podobnie, zależy kto ile wyciągnie i ile da pieniędzy, to po prostu można byłoby powiedzieć, ile coś takiego jest warte. No wiem, że na pewno duży sentyment i był to jeden z moich ulubionych piłkarzy, to na pewno Diogo Jota i historia.
1: Świętej pamięci już piłkarz Liverpoolu, który niestety zginął z bratem, no kiedy jechał samochodem, niestety doszło do wypadku. Swoją drogą pożegnanie Diogo Joty na Anfield Road było cudowne, You Will Never Walk Alone i ten moment ciszy. Szymon Fuchs tymczasem jest naszym gościem, dziennikarz i kolekcjoner autografów piłkarskich, ale także koszulek i o tych koszulkach też za chwilę sobie porozmawiamy.
2: Słuchaj czwórki.
3: Słuchaj czwórki.
2: Czas na sport.
3: Czas na sport.
2: Nadajemy
3: na
2: sportowej fali.
4: Dziś to dosłownie nadajemy, bo tempo naszej rozmowy jest naprawdę imponujące, a to wszystko za sprawą Szymona Fuksa i jego kolekcji.

0: Akcjonerskiej Pasji było o różnych spotkaniach wokół zdobywania podpisów, to teraz coś, w co się można
1: przyodziać.
0: Odziać. No właśnie.
1: Ale poczekaj, ale jeszcze tylko jedna kwestia. No. Święty Graal, jeśli chodzi o te podpisy. Szymon zdradzał mi tutaj przed anteną, że to Neymar. Czy ty dalej pozostajesz przy tym zdaniu?
0: Ja już jakieś 7 jeszcze... tych Graalach słyszałem. Przecież to jest taka kolekcja. Peszko.
2: Chyba jak Neymar? Komuś opowiadam, że mam kolekcję autografów, to oczywiste jest pierwsze pytanie. Czy masz Ronaldo czy Messiego? Ja wtedy mówię, że niestety Ronaldo nie udało mi się, bo dwa razy próbowałem. Messiego jeszcze nigdy nie widziałem na żywo, ale zawsze rzucam, że mam Bale'a, autorów Gareta, pomyliłem z aktorem, bo niestety teraz jest mi bliżej do aktorstwa i do kulturalnych spraw. Mam Bale'a, no i mam Neymara. Z 2017 roku zdobyłem go listem, bo tutaj też dorzucę historię, że większość autografów również zbierałem w sposób listowny, więc siedziałem po szkole, wysyłałem listy, wszystkie swoje oszczędności wydawałem na znaczki pocztowe i po prostu wysyłałem do różnych klubów, do piłkarzy.
1: No to nam tę sytuację w sumie rozwiązuje, no bo to tak fizycznie to naprawdę człowiek by nie wyrobił, także dobrze, że tutaj dzielisz się tą informacją, tak. A Ronaldo to można w sumie polecieć sobie w lutym któregokolwiek roku, kiedy ma urodziny, bo on każde urodziny spędza na Maderze, więc tam jego mama się jeszcze przechadza, więc tak. Może można zahaczyć mamę na chodniku
2: na
1: i poprosić o autograf na Maderze.
2: Od znajomych, którzy zbierali Ronaldo i Messiego, że Ronaldo jest dwa razy milszy i zawsze się zatrzymuje w jakichś sytuacjach, daje autograf.
1: Niż kto?
2: Niestety z Argentyńczykiem tak nie jest.
1: Messi naprawdę?
2: No, niestety Messi jest bardzo ciężki w te sprawy.
1: O, proszę.
2: Ale to już bardzo często lecą jakieś, nie wiem, edity na TikToku, kiedy właśnie Ronaldo nagle się zatrzymuje i komuś, nie wiem, daje koszulkę albo coś podpisuje. Z Messim jest tak, że niestety on ma dużo ochroniarzy i
1: Wygląda jak niewiniątko, widzisz? No. Pozory jednak mylą. No dobra, przechodzimy do tego, o czym mówił Michał Piwowarek, czyli w to, co się można ubrać. Mamy tutaj koszulki, 4.online, mamy tak, koszulkę reprezentacji Panamy, ona wisi na komputerze Michała, a ja biorę teraz do rąk koszulkę Gieksy. Gieka jest Katowice.
2: To jest
1: Tymek
2: moja pierwsza
1: Puchacz
2: koszulka.
1: Jeszcze tam grał. Jest z podpisem Tymka, tak?
2: Tak.
1: On to robi furorę teraz, gra przecież w Lidze Mistrzów w wazerskim klubie.
2: Tak, to jest w ogóle moja pierwsza koszulka, którą otrzymałem. Otrzymałem ją 11 listopada 2018 roku, mecz pod Beskidzie GKS Katowice.
1: Pierwsza to wszystko
2: liga, wtedy Dariusz Dudka był trenerem i Puchacz wtedy był na wypożyczeniu właśnie z Lecha Poznań. Właśnie podarował mi tą koszulkę. Co ciekawe, na tej koszulce w ogóle jest moje nazwisko, bo sponsorem wtedy GKS Katowice był...
1: Zasponsorowałeś GKS
2: Dokładnie.
1: Katowice.
2: I tak powstało, że Fuchs jest na rękawku, ale tak naprawdę tych koszulek nie mam aż tak dużych autografów, bo tych koszulek mam około 40. Niestety w Warszawie nie mam większości. Większość jest w moim domu rodzinnym, bo też tam mam kilka w antyramach.
1: No ale to nie zmienia faktu, że jednak te koszulki, które masz, tak jak mówisz, około 40, one są wyjątkowo cenne. Też to, co masz na sobie, czyli koszulka reprezentacji Szwecji. Nie jest to kupna, nie jest to sklepowa, jest prosto przyniesiona ze stadionu. Opowiadaj.
2: Dokładnie. Jest to chyba moja ulubiona koszulka, jaką otrzymałem, bo niestety tutaj zawsze ten temat jest dosyć kontrowersyjny,
1: no tak,
2: ale
1: lubię
2: Szwedów, lubię szwedzką kulturę, szwedzką piłkę również, chociaż bliżej mi jest do Janglina i do tego, co się fantastycznego dzieje w ogóle w Szwecji, w kulturze, w muzyce głównie, ale no jest koszulka Szwecji, 2022 rok, mamy tutaj datę na koszulce pod herbem, Polska, Szwecja, Chorzów 29 marca.
1: Wygraliśmy
2: no i wygrana 2-0. Koszulka otrzymana od Matiasa Svansberga. Wtedy grał w Wolfsburgu. No i jakimś cudem rzucił mi ją po meczu i jest to chyba najcenniejsza moja koszulka.
1: Ty to jesteś w czepku urodzony. Ciebie to zawsze gdzieś wypatrzą, rzucą akurat w twoim kierunku albo ci się podpiszą.
2: No kilka razy się nie udało niestety, więc akurat opowiadam o tych historiach, gdzie był ten happy end, ale jakbym miał tak podsumować, to wydaje mi się, że tych listów, które do mnie gdzieś tam powracały, to było, nie wiem, 35%, jakby nie wszystko wracało.
1: A to i tak niezły wynik.
2: Z koszulkami też, jak prosiłem, albo robiłem jakieś tam plakaty, jak byłem młodszy, to też wydaje mi się, że, nie wiem, z 20% się w ogóle akcji udało, podobnie z autografami pod hotelami, bo mieliśmy dużo sytuacji, że po prostu nam uciekali, albo nie mogliśmy wejść na wejście VIP na lotnisku. No, ale... Tak to bywa w takich rzeczach, gdzie się kolekcjonuje i tak naprawdę liczy się zabawa i gdzieś ta adrenalina, bo ta adrenalina to było coś fantastycznego i za tym tęsknię, tak szczerze
1: mówiąc. Ale nie podsumowujemy jeszcze wszystkiego.

0: Szymon Fuchs z nami zostaje, dziennikarz muzyczny, dawniej kolekcjoner autografów i koszulek piłkarskich, no ale liczymy na to, że jednak wróci do swojej pasji i ta kolekcja będzie się jeszcze rozrastać.
1: Najlepsze z najlepszych. Tego nie możesz przegapić. Jeszcze więcej sportu. Więcej sportu.
0: A razem z nami, czyli z Jędrzejem Rosiewiczem, Michałem Piwowarkiem na tej sportowej fali nadaje Szymon Fuchs, dziennikarz muzyczny, ale ma jeszcze swoje drugie oblicze, oblicze piłkarskie w studiu czwórki na naszym stole. No dobra, przesadziłem, może setki pewnie w albumach, autografy piłkarskie, są też dwie koszulki GKS Katowice, Tymek Puchacz i reprezentacji Panamy. Na komputerze Michała Piwowarka kontynuujemy temat koszulek.
2: No i oczywiście musimy powiedzieć, że mój współprowadzący też zaprezentował swoją najcenniejszą koszulkę z kolekcji, o której słyszymy.
0: Juan Pablo II College.
2: Regularnie. Słuchajcie, ja się czuję w tej rozmowie troszkę wyobcowany, no bo nie jest to do końca mój świat, ale myślę sobie uchem naszego słuchacza, który słyszy twoją pasję, to z jaką pasją opowiadasz o tym, co się działo w twoim życiu od tego 2016 roku. Gdyby ktoś chciał postawić swój pierwszy krok właśnie w tym świecie, nie mając jakiegoś specjalnego z budżetu, zaplecza finansowego. Jak zacząć?
3: Wydaje mi się, że trochę realia 10 lat temu były niestety trochę inne.
2: Trudniejsze, łatwiejsze?
3: Łatwiejsze, bo tak naprawdę było mniej przypadkowych ludzi, którzy po prostu zbierali autografy. Do tego mamy niestety TikToka, gdzie tak naprawdę dużo osób wrzuca, nie wiem, kojarzysz na pewno sytuację, jak The Weeknd był ostatnio w Warszawie, pod jego hotelem było bardzo, bardzo dużo ludzi i też trochę ta granica się już zaciera między prywatnością a nieprywatnością. Wtedy było o wiele łatwiej zebrać, nie wiem, po meczu od razu, nie wiem, na lotnisku. Nie trzeba było tak dużo czekać pod tymi hotelami. Wydaje mi się, że jak masz swoją ulubioną drużynę albo swojego ulubionego piłkarza, ja miałem taki cel, jak zaczynałem. Moim celem było posiadanie swojej kolekcji autografu mojego ulubionego wtedy piłkarza. Był to James Rodriguez, Kolumbijczyk. Ostatnio też był na mundialu. No już niestety gra gdzieś tam, nie wiem, chyba nawet
0: jakaś
3: gra.
0: Brazylia chyba.
3: Chyba Brazylia, ale
0: Ameryka,
3: on chyba odszedł.
0: Łacińska.
3: Pamiętam, że był w MLS-ie w poprzednim sezonie, ale teraz były jakieś ploty o polskiej lidze, ale to chyba
0: to
3: się nie udało.
0: Do Wieczystej pewnie.
3: Chyba do Krakowie nawet. Nie, coś
0: naprawdę,
3: takiego było.
0: Tak, to byłby hitowy transfer.
3: Ale wracając do tego, to był mój cel. No i ja po prostu czytałem różne blogi, różne stronki na grupkach facebookowych, które są bardzo aktywne, bo tutaj Facebook jest najmocniejszą w ogóle platformą w zbieraniu autografów, bo tam można się wymieniać, to można się pochwalić, są grupki około takich łowców autografów w tym momencie, jakich mocno wkręconych, to jest, nie wiem, z 200-150 osób, głównie mężczyźni. I po prostu to wygląda tak, że oni się dzielą swoją pasją i też tam pytałem o rady, to dostałem po prostu radę, dowiedz się, w jakim hotelu jest twój ulubiony piłkarz, twoja ulubiona drużyna. Wiesz na przykład, że w przyszłym tygodniu, nie wiem, jesteś wielkim fanem powiedzmy Wisły Kraków, wiemy, że dzisiaj Wisła Kraków gra z Legią, no to jakimś cudem możesz się dowiedzieć, gdzie, w jakim hotelu śpi twój ulubiony piłkarz, na przykład Rodado. No i po prostu pojedziesz pod ten hotel, poczekasz godzinę albo po meczu, czasem przed, bo piłkarze jadą na zgrupowanie czy na mecz, no takie półtorej godziny przed meczem. No i tak naprawdę tutaj w tych realiach polskich bardzo łatwo zdobyć autograf. Inaczej jest z tymi zagranicznymi, bo są ochroniarze. Czym większa drużyna, czym mocniejszy piłkarz, to jest niestety trudniej.
0: No na przykład można pójść na mecz Polonii Warszawa. Tamten kontakt z piłkarzami, to mówię akurat z autopsji, jest zawsze bliski, no bo zawsze po tym meczu gdzieś tam piona. Oczywiście to dzieci się ustawiają, ci najmłodsi przy tych bramkach, przy murawie, więc zawsze ta piona jest zbita. Ja jak to dziecko, bo ja to dziecko w sobie pielęgnuję pomimo upływu lat, ja też zawsze jeśli jestem na meczu, to zbijam pionę i tam o taki autograf jest naprawdę, naprawdę łatwo. Szymon Fuchs, który zebrał 4000 z grubsza takich autografów. Michał nagle spojrzał na mnie tak pytająco, słucham.
2: Ja nie pytająco, ja bardziej w kierunku Szymona. Na ile ty myślisz w ogóle o tej swojej kolekcji jako o zbiórce po prostu autografów, a na ile to jest dla ciebie taka opowieść sentymentalna właśnie o wszystkich tych historiach, bo to, co ja słyszę, nie znając nazwisk, nie znając wyników, nie znając konkretnych meczów, ja widzę ciebie w tych sytuacjach, co przeżyłeś, wracasz, no to jest bardziej zbudowana według mnie historia twojej pasji piłkarskiej.
3: Tak, to na pewno jest moja w ogóle pierwsza

0: pierwsza pasja, którą miałem i jakby nie pasja do autografów, to nigdy bym nie zakochał się w muzyce. Nie robiłbym kolejnych rzeczy, bo teraz na przykład już nie kolekcjonuję autografów piłkarskich, ale od jakiegoś czasu kolekcjonuję na przykład setlisty z koncertów. Mam ich, nie wiem, z 60, więc jakby to przeszło na inne rzeczy. Na winyle, na zbieranie autografów na winylach, nie wiem, mam Magde Marco, Fontans DC, setlistę Kendricka, czy tam innych jakichś dużych zespołów, więc to troszeczkę przeszła ta pasja. Więc wydaje mi się, że zawsze miałem jakąś taką ciągotę do zbierania, do kolekcjonowania, bo po prostu kochałem historię i mi się zawsze podobały te historie, że ktoś pokazywał, nie wiem, jakiś przedmiot, który ma 200 lat, albo nie wiem, jest to podpis, nie wiem, Bonaparte, albo jakiegoś prezydenta Polski, albo jakiegoś króla. I to zawsze mnie jakby ta historia ciekawiła, więc dlatego zacząłem to robić. I wydaje mi się, że tutaj jest najważniejsza historia, no i te wspomnienia, bo ich było bardzo, bardzo dużo.
1: I sam mówisz o swojej kolekcji, że jej po prostu nie planujesz sprzedawać, nie robisz tego tak. I...
2: No kurczę, chciałem za te dwie dyszki Beckenbauera.
1: Ale wiesz, co jest inna historia, bo przecież nie trzeba sprzedawać, można komuś podarować, na przykład za przeprowadzenie bardzo miłego, koleżeńskiego
2: wywiadu. Się, Szymonie.
1: Oczywiście. Może jakaś niespodzianka i nam skapnie. Tak. W każdym razie Szymon Fuchs był naszym gościem w 3 godzinach sportu i rekreacji.
2: Kolekcjoner, tak bym podsumował.
1: Trochę emerytowany, ale jak słyszeliście, wciąż aktywny, jeśli chodzi o taką emocjonalne związanie ze swoją kolekcją.
2: Dziękujemy ci bardzo.
0: Dziękuję bardzo za zaproszenie i
2: do zobaczenia ponownie.
0: Dokładnie.
3: Nie zdążyłeś posłuchać? Zajrzyj na czwórka.online.

0: To są najlepsze z najlepszych w czwórce. Goście, rozmowy, ciekawostki. Najlepsze z najlepszych. Tego nie możesz przegapić. Trzy godziny dookoła świata.
1: W studiu czwórki dzisiaj Inessa Kim, trenerka kulinarna, autorka książki Ferment i Umami, smak po rozpadzie. Cześć, dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Inessa, co jadłaś dzisiaj na śniadanie?
2: O, dzisiaj na śniadanie to ja akurat jadłam rosyjskie pielmieni.
1: Myślałam, że coś z tradycyjnej kuchni koreańskiej. Czy to wcale tak nie wygląda?
2: Rosyjskie pielmienie, do których dodałam kimchi.
1: A co to takiego jest?
2: Kimchi to jest...
1: Kimchi to wiem, ale to całe to jest... danie.
2: A pielmienie? Pielmienie to są takie rosyjskie pierożki. Podobne do kołdunów.
1: Okej, okay, no
2: polskie.
1: To,
2: uszka,
1: no, to ciekawy
2: kołduny.
1: Początek dnia.
2: No, dokładnie, dokładnie. Także ja preferuję śniadanie raczej na ciepło.
1: Właśnie, bo to jest chyba jeden z takich podstawowych elementów kuchni, chyba w ogóle azjatyckiej, że jada się zupy na śniadanie i z tego, co czytałam, dzięki temu, no czujemy się też lepiej psychicznie, że nam tak jest, wiesz, od razu, od początku dnia ciepło i przyjemnie.
2: Czy ja mogę się przyczepić do tego, co powiedziałaś?
1: No pewnie.
2: Powiedziałaś kuchni azjatyckiej.
1: Nie lubicie tego.
2: Czy jest kuchnia, czy jest jedna jedyna kuchnia europejska?
1: Nie ma, ale ja słyszę o tych zupach, ciepłych zupach na śniadanie już, jeżeli chodzi o Koreę i o Chiny i tak jakoś, wiesz, włożyłam to wszystko do jednego garnka.
2: Do jednego, tak, właśnie ja mam ogromną prośbę, nie wrzucajmy całej Azji do jednego gara, bo kuchnia japońska i kuchnia tajska to są dwie zupełnie różne kuchnie. Kuchnia koreańska jest oczywiście podobna do kuchni chińskiej, kuchni japońskiej, w takim sensie, że no wiadomo, tak polityka zazwyczaj bardzo dużo miesza w kuchni, także te wpływy chińskie, wpływy japońskie oczywiście w kuchni koreańskiej również mają miejsce. A wracając do zup, to tak, to jest też taki wspólny mianownik niektórych kuchni azjatyckich, że na śniadanie je się zupę.
1: I dlaczego się ją je? Bo tu jest jakaś z tym związana też filozofia właśnie?
2: Dlatego, że ciepły posiłek generalnie po przebudzeniu się on jest najzdrowszy, bo dzięki temu my też się budzimy i jak jest ciepło, tak, no to wtedy my mamy więcej energii.
1: Ale to jest też taka lekka zupa, bo my słysząc zupa, to wiesz, wydaje nam się, że to już jest takie danie, ale kiedy zamawiamy sobie w restauracji koreańskiej zupę, no to dostajemy taką bardzo rzadką zupkę i z jakimiś tam zielonymi dodatkami.
2: Właśnie taka rzadka zupka z tymi właśnie zielonymi dodatkami, o których wspomniałaś, to jest no najczęściej właśnie spożywana zupa, można powiedzieć tak roboczo-śniadaniowa. Ale oczywiście, oczywiście teraz wszystko się zmienia. Teraz Koreańczycy również no, niekoniecznie jedzą na śniadanie zupy. Bardzo często to są jakieś tam kanapki w biegu albo nawet po prostu kawa i wybiegają do pracy. Także no świat zwariował i niestety odbije się to również na kuchni.
1: No właśnie, ale też warto jeść to, co jest takie lokalne, prawda? I ta kuchnia tradycyjna i jednak koreańska się na tym opiera.
2: Ja jestem wielką zwolenniczką lokalności i dlatego ja kimchi, jak przygotowuję, to u mnie oczywiście bazą jest polski produkt. Bazą jest polski produkt. Dodatki, oczywiście takie dodatki, no których po prostu nie da się zastąpić, to są dodatki koreańskie, ale na przykład w wielu przepisach kuchni koreańskiej spotyka się taka gruszka właśnie azjatycka. Ona nie jest taka podłużna, ona jest okrągła, ma inny smak niż właśnie polska gruszka, ale ja sobie po prostu stwierdziłam, że jeżeli już bierzemy warzywa albo owoce, to korzystajmy z tego, co tu jest na miejscu. Ja uwielbiam polskie jabłka. Jestem zakochana w polskich gruszkach. I dlatego w moim kimchi zawsze są polskie jabłka, polskie gruszka. Robię je na bazie właśnie kapusty, która w Polsce się nazywa kapusta pekińska. Robię z białej kapusty, robię z innych różnych pozostałych odmian kapusty, ale zawsze dodaję do tego polskie owoce.
1: A masz osobną lodówkę na kimchi?
2: No tutaj w Polsce nie, zresztą ja się z Polski właśnie wyprowadzam.
1: A, to może tam będziesz miała, tam gdzie się wyprowadzasz.
2: To znaczy, ta, jeszcze
1: bo słyszałam,
2: nie wiem,
1: że tak Koreańczycy ogólnie mają osobne lodówki.
2: Oczywiście, tak, to jest po prostu, to jest jeden z punktów na mojej liście marzeń, żeby mieć osobną lodówkę do kimchi, ale to dopiero wtedy, kiedy właśnie już będę wiedziała, gdzie ja tak finalnie się zadomowię, że
1: no
2: tak powiem.
1: Trzymam kciuki, wydaje mi się, że to jest takie marzenie do zrealizowania, na może tu i teraz nawet, albo za chwilę jak się

0: wyprowadzisz. W studiu Inessa Kim, trenerka kulinarna. Ineso, chciałam cię zapytać o makaron instant, który przynajmniej Instagram na to wskazuje, że jest dodawany absolutnie, no, niemal do każdej potrawy. Nawet się zastanawiałam, czy on trochę nie burzy tej takiej marki koreańskiej kuchni, dlatego że często te potrawy są pokazywane jako takie bardzo proste i wręcz niezdrowe, ale ludzie się zachwycają.
1: Oczywiście, że to są potrawy bardzo niezdrowe, ale mega popularne i bardzo, bardzo, bardzo smaczne. Słuchaj, ja jestem generalnie wielką propagatorką zdrowego trybu życia, zdrowego odżywiania się, ale lubię również powtarzać, że zdrowie psychiczne jest nie mniej ważne niż zdrowie fizyczne, więc dlatego oczywiście od czasu do czasu pozwalam sobie kupić taką paczuszkę ramionu i zjeść z przyjemnością. Zresztą ja mam taką teorię, że jeżeli je się coś bardzo niezdrowego, tak, nie wiem, jakiegoś pączka bardzo tłustego i słodkiego, tak, albo chociażby właśnie ten makaron ramion koreański, który jest przepyszny, przepyszny, bez niego w ogóle Koreańczycy nie wyobrażają sobie życia, ale jeżeli zje się taki makaron raz albo nawet dwa i po prostu zje się to z ogromną przyjemnością, bez poczucia winy, to wtedy nie zaszkodzi.
0: Ja widziałam, że dziewczyny gotują sobie taki ramen i nawet jeszcze go polewają jakimś takim sosem, może to był nawet majonez i tak mi kompletnie to nie pasowało do siebie, ale ludzie tam same serduszka wysyłali.
1: No, nie wiem, czy to był majonez, czy nie majonez, ale generalnie sos na bazie majonezu w Korei w tej chwili też już jest bardzo popularny. No, tak jak mówiłam, tak, no polityka bardzo dużo, polityka, historia bardzo dużo też mieszają również w garach. No i ten majonez, żółty ser, parówki i tak dalej, no to wzięło się z tego, że w 51 roku Korea została podzielona na dwie części i do tej południowej części wkroczyły wojska amerykańskie.
0: Ten makaron też widziałam, że jest czasami podawany w takiej formie takich chrupków osobnych, że jest tak kruszony, zapiekany i później to się je jako taką przekąskę.
1: Z tym akurat to ja się nie spotkałam, może po prostu to była interpretacja kogoś z tych instagramowiczów, tak, ale prawdopodobnie tak, prawdopodobnie się je, natomiast ja myślę, że też bardzo popularny stał się ten makaron w tej części świata również po filmie, który zdobył Oscara, Parasite. I muszę powiedzieć jedną rzecz, że tam jest taki jeden epizod, który na pewno zrozumieją Koreańczycy i niekoniecznie może odbiorcy z innych części świata. To jest właśnie ten epizod o tym makaronie instant, makaronie ramion. Bo ciekawostką jest to, że ramion uwielbiają w Korei absolutnie wszyscy, niezależnie od pochodzenia, niezależnie od przynależności właśnie tej społecznej, zarówno bardzo bogaci, jak i bardzo biedni. Z tym, że to właśnie mogli zauważyć tylko Koreańczycy, to, że jak tam na samym końcu dzwoni właśnie właścicielka tego wielkiego domu, gdzie mieszkają ci oszuści, tak, parazyci tak zwani, i mówi, że będzie za 8 minut i bardzo prosi o zrobienie takiego właśnie dania chapaguri, czyli mieszanka dwóch rodzajów makaronu, chapagetti od spaghetti, tak, i noguri, czyli noguri z takim smakiem morskim. I dodała, wiesz co, tam w lodówce jest kawałek wołowiny. I ta wołowina właśnie akurat wskazuje na to, że to rodzina jest bardzo zamożna, bo nie wszyscy Koreańczycy mogą pozwolić sobie na to, żeby jadać wołowinę, bo wołowina jest bardzo droga w Korei.
0: I ja też widziałam w serialach koreańskich, że w ogóle ta kuchnia odgrywa bardzo ważną rolę. To za chwilę sobie może jeszcze o tym porozmawiamy, czy dzięki temu ona stała się tak popularna na świecie. Dzisiaj z nami jest Inessa Kim, trenerka kulinarna, autorka książki Ferment i Umami, Smak po rozpadzie.
2: Tu czwórka. Tu czwórka. Już za chwilę kolejne ciekawe rozmowy. Kolejne ciekawe rozmowy. Słuchaj czwórki. Słuchaj czwórki. To są najlepsze z najlepszych w czwórce. W czwórce. Goście, rozmowy, ciekawostki.
0: Rozmawiamy sobie o tym, dlaczego kuchnia koreańska stała się tak popularna na świecie i to właściwie już od kilku lat. Cały czas się nią zachwycamy. Ja też mam wrażenie, że ona zdominowała media społecznościowe, bo co rusz, nie wiem, czy już mój algorytm po prostu wie, co lubię oglądać, ale cały czas podsyła mi takie rolki, gdzie Koreanki gotują. Pamiętam też

0: serial, w którym trzy siostry zostały opuszczone przez swoją matkę i ona zanim je opuściła, to całą noc przygotowywała beczkę kimchi. I pomyślałam sobie, że to jest taki symbol, że nawet ta kapusta jest tak ważna, że ta potrawa właściwie, że to może pozwoli im przetrwać.
1: To znaczy, ja powiem więcej. Generalnie jedzenie w Korei odgrywa ogromną rolę. To nie jest tylko właśnie zapełnianie swojego żołądka i radzenie sobie właśnie jakoś tak z tym poczuciem głodu. Jedzenie ma dużo więcej wymiarów. Jedzenie to jest również pamięć. Jedzenie to jest to również część tradycji. Jedzenie to również historia. Jedzenie to również miłość. W Korei dzieciom matka przygotowuje zawsze takie lunchboxy, one po koreańsku nazywają się dosirak. I te lunchboxy, one są po prostu robione zawsze z ogromną starannością, bardzo pieczołowicie są dobierane te wszystkie składniki i ja mam wrażenie, że w ten sposób do tego lunchboxu matki wkładają nie tylko właśnie kawałeczki jakieś tam tych pikli, kuleczki z ryżu, czy jeszcze coś, ale przede wszystkim swoje serce.
0: Czyli wszystko jest takie przemyślane.
1: Dokładnie, dokładnie, więc dla mnie, jak dla Koreanki, jedzenie to jest również przekazywanie miłości. Więc dla mnie gotowanie to jest moim podstawowym w ogóle językiem miłości.
0: No byłoby cudownie, gdyby to się nigdy nie zmieniło, bo tak jak powiedziałaś wcześniej, dzisiaj trochę się odchodzi od takiego tradycyjnego jedzenia, no bo pewnie przez tempo życia i przez to, że w ogóle mamy dostęp do innych potraw. A w takim razie, co się w takim lunchboxie znajduje, jeżeli mogłabyś wymienić, bo wspomniałaś, że no, na różne aspekty się zwraca uwagę, na przykład na produkty, które mają nam poprawić pamięć?
1: Nie wiem, czy aż tak się dobiera te składniki, ale przede wszystkim to jest coś, przede wszystkim ryż, tak? Ryż jest zawsze podstawą. To albo nie wiem, troszkę ryżu do tego lunchboxu, albo jakieś kuleczki ryżowe, albo jakieś takie, w Korei są takie kiszonki sojowe, które wypełniają się właśnie też tym ryżem, który jest doprawiony sezamem, olejem sezamowym, tymi płatkami wodorostów, alg. Co jeszcze? No, na pewno jakieś pikle, jakieś białko, jajko, kawałeczek mięsa, kurczaka albo wędlina. No, dzisiaj również ser, także takie rzeczy przede wszystkim. A wracając do twojego pytania, dlaczego kuchnia koreańska staje się po prostu taka bardzo popularna na świecie. No ja myślę, że tutaj są, według mnie, mogę się mylić oczywiście, ale jak ja na to patrzę, to wydaje mi się, że tu są takie dwa główne czynniki. Mhm. Po pierwsze to, że kimchi zostało uznane za jedną z pięciu najzdrowszych potraw świata. Tak? No generalnie to akurat Polakom nie trzeba tłumaczyć, tak? Jaki wpływ korzystny mają na nas kiszonki, probiotyki i tak dalej. Ja się śmieję, że w ogóle naszym wspólnym mianownikiem kuchni polskiej i kuchni koreańskiej to są właśnie kiszonki. Druga rzecz to, no nie wiem, właśnie może te seriale i K-pop, czyli K-drama i K-pop.
0: I jeszcze mukbangi, czyli to, że nagrywamy siebie jak jemy, tak? Albo oglądamy kogoś, kto je.
1: Prawdopodobnie tak, dokładnie, ale tak jak mówię, no ogromną popularyzację tutaj właśnie zrobiły te K-dramy. Mm. Na moje warsztaty kuchni koreańskiej przychodzą przede wszystkim osoby właśnie po tych K-dramach, bo mówią, że Boże, oni tam tak smacznie jedzą, że koniecznie musimy się nauczyć tych dań. I dlatego, jeżeli jeszcze 10 lat temu na warsztaty kuchni koreańskiej, bo ja 10 lat temu zaczęłam te warsztaty prowadzić, to naprawdę było ciężko zebrać grupę, a dzisiaj bilety na moje warsztaty wyprzedają się, że tak nieskromnie powiem, z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem.
0: No to za chwilę jeszcze zahaczymy o taki kontrowersyjny temat, to znaczy o psy w kuchni koreańskiej. Jestem ciekawa, jak to teraz w Korei wygląda. Dzisiaj z nami jest Inessa Kim, trenerka kulinarna.
2: Najlepsze z najlepszych. W czwórce. Przypominamy najlepsze rozmowy w czwórce.
0: Ineso, chciałam jeszcze z tobą porozmawiać o jedzeniu psów w Korei. To jest taki kontrowersyjny temat i w 2024 roku już Parlament Korei Południowej uchwalił taką ustawę, która zakazuje hodowli, uboju i dystrybucji i sprzedaży tego psiego mięsa. Jak na to wszystko reagują Koreańczycy?
1: To znaczy, ja nie mogę odpowiadać za wszystkich Koreańczyków generalnie, no ale sam fakt, że taka ustawa ani inna została przyjęta, no to po prostu już mówi sam za siebie, tak? Czyli był taki lobbying,

0: ze strony organizacji właśnie, którzy zajmują się prawami zwierząt. I no co, no cieszę się bardzo. Oczywiście, że się bardzo cieszę, tylko że no chciałabym tutaj zaznaczyć, że my właśnie w tej części świata możemy zupełnie inaczej po prostu na to wszystko patrzeć, inaczej to wszystko wyobrazić, tak? Ja generalnie staram się też ani nie osądzać nikogo, ani, nie wiem, krytykować, no bo zawsze jest jakiś powód, tak? Zawsze za czymś coś tam jeszcze stoi, więc ja podejrzewam, że w ogóle to jedzenie psów, tak, wzięło się z tego, że no kiedyś w Korei w ogóle panował straszny głód. To był taki straszny głód, że nawet, no proszę sobie wyobrazić, taki kraj jak Filipiny wysyłał do Korei pomoc humanitarną. Tak? I to nie było po prostu tak, że no nie wiem, przepraszam, no, że może też takiego troszeczkę drastycznego przykładu użyję, tak, że żyje z nami jakiś tam właśnie czworonog, tak, a coś mi strzeli do głowy, ja mówię, a ja dzisiaj tego no tak. czworonoga po prostu ugotuję. No oczywiście, że tak nie jest, tak, tam są, były, tak, specjalne hodowle, właśnie ubojnie i tak dalej. W Indiach przecież krowa jest świętym zwierzęciem, tak? A Polacy zajadają się wołowiną, tak? Muzułmanie nie jedzą świnie. A wieprzowina jest bardzo popularna w tej części świata. Dlatego, no, tak jak mówię, ja bym tutaj też nie podchodziła do tego też tak bardzo kategorycznie i osądzająco. Sama oczywiście, no, nie popieram jedzenia psów. I osobiście cieszę się, że właśnie parlament przyjął tę ustawę.
1: Tak, w lutym 2027 roku ten zakaz już zacznie obowiązywać. A ty mówiłaś o historii, ale zastanawiam się, czy współcześnie w ogóle jadało się to mięso z psów?
0: No tak, prawdopodobnie tak, no bo to jest...
1: Ale jakoś, czy to było aż tak popularne, czy to już po prostu...
0: W Korei, ile razy ja byłam w Korei, to ja się po prostu z tym nie spotkałam. Mhm. Po prostu. No i...
1: Czyli jakieś takie
0: dlaczego tak dużo mówię o historii? Dlatego, że ja z wykształcenia jestem historykiem. Tak, z wykształcenia jestem historykiem, no i też bardzo mocno interesowałam się tymi sprawami właśnie związanymi z geopolityką, z tym, co się działo w Korei, wokół Korei, przed II wojną światową, po II wojnie światowej. No i no bo z tym też bardzo mocno jest związana historia mojego rodu, tak? Ja jestem Koreanką, która urodziła się i wychowała w Kazachstanie. Moi rodzice też tam się wychowali, natomiast dziadków i pradziadków przesiedlono z Dalekiego Wschodu, gdzie z kolei nasi przodkowie emigrowali. I taka pierwsza fala tych uchodźców, ona była spowodowana głodem. Tak? Koreańczycy po prostu uciekali przed głodem.
2: Godzina najciekawszych treści mijającego dnia. Treści mijającego dnia. Nie zdążyłeś posłuchać? Zajrzyj na czwórka.online.

0: Autopromocja.
1: Poniedziałek. Dominika Płonka i jej Sound of Dome. Wtorek. De Gustibus Bartka Czarkowskiego. Środa. Wiadomo, numer raz na fali. I czwartek. Zuza Zielińska i jej Przester. Kto powiedział, że wieczorem musi być grzecznie i według playlisty? Od poniedziałku do czwartku, między 21 a 23, czwórka przejmuje nocną zmianę. Czterech prowadzących, cztery różne muzyczne światy. Czwórka gra po swojemu, a ty? Włącz się od 21 do 23.
0: Autopromocja.
1: Tak jak my.

0: za babcią, ale z babcią matką. Co tak kuzka z matką? Kupio nie wiem, nachodzić kogoś ludzi.
1: Odwiedzam katki, katka, babki, babka raz na rok do dwóch. Martwi się już matka, ile lat mam, nie policzysz już. Na palcach dłoni dwóch, na palcach dłoni dwóch. Ej, gdzieś u nich leci za to. Odwiedzam klatki, klatka, babki, babka raz na rok do dwóch. Martwi się już matka, ile lat mam, nie policzysz już. Na palcach dłoni dwóch, na palcach dłoni dwóch. Ej, gdzieś u nich leci za to.

zwiedzam chatki, klatka, babki, babka, raz za rok do dwóch. Martwi się już matka, ile lat mam, nie policzysz już.

leci za to. Odwiedzam klatki, klatka babki, babka raz na rok do dwóch. Martwi się już matka, ile lat mam, nie policzysz już. Na palcach dłoni dwóch, na palcach dłoni dwóch. Ej, gdzieś u nich leci za to.

Kupiłem słodycze i pchnąłem na nie. Ale chwilę się spóźniłem, bo mi się rozwaliło po drodze i lecę po drugie.

0: 2020 month. Sanatorium 2020, yo.
1: Tu czwórka Polskie Radio.
2: Gramy.
3: Gramy.
2: Teraz gramy.

0: dla siebie osobiście zdrowia życzę. Dla moich dzieci szczęścia, zgody w domu, a dla wszystkich ludzi w Polsce, żeby nam się lepiej żyło i żeby był spokój na całym świecie.
1: Słuchasz Czwórki.

na zawsze już nie może, nie chyba. To pewne jak oddech, gdy los znów nas chwyta. Na zawsze razem jak poranek i kawa, jak twoje spojrzenie bez żadnych pytań. Twoje oczy jak światło w tunelu, odbicie duszy i na całe zło serum. Jesteś prawdą nawet w cieniu zwątpienia, dlatego się zmieniam i dążę do celu. Nie obiecuję, nie gadam, bo jestem jak każdy dzień, w którym spełniam marzenia. Nigdy nie zwątpię, bo przewidziałem przyszłość. Na koniec dnia mam wszystko, by to wyszło. Nie mam już złudzeń, bo jesteś najważniejsza. Nawet jak błądzę i szukam swego miejsca, jestem szczęściarzem, sercem na dłoni, bo mamy je.

0: Czwórka. Polskie Radio.
1: Gramy.
2: Gramy.
1: Teraz gramy.

0: up cause I'm bossy.
1: Tu Czwórka Polskie Radio, słuchasz czwórki. Tu Czwórka Polskie Radio.
2: Gramy!

Czuję się jak na krawędzi, wciąż idąc po omacku, bo świat już od dawna pędzi. Czuję się jak na krawędzi, wciąż idąc po omacku.

Ej, i choć robię to co chcę, wciąż maj ruch, wciąż z rytyłem jest korba. Trochę mocno zabrała niektórych gołda i zamiast światopoglądów stawili se mury w okno.